0: i połowy ustawowej liczby posłów. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę, napisała w mediach społecznościowych szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. A dziś z wizytą do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier Péter Madziar. Węgierski szef rządu poinformował, że w Budapeszcie po raz kolejny toczą się negocjacje w sprawie przywrócenia funduszy unijnych przez Komisję Europejską, a czasu jest mało, bo w sierpniu Węgry stracą możliwość pozyskania części z nich.
1: Na konferencji prasowej po obradach rządu Péter Madziar powiedział, że do Budapesztu przyleciała po raz kolejny delegacja z Brukseli. W jej skład wchodzi kilku dyrektorów generalnych, ich zastępców i inni pracownicy Komisji Europejskiej. Są kwestie kontrowersyjne i sporne, ale zgodziliśmy się i zgadzamy się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że te pieniądze należą do narodu węgierskiego, do węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, systemu edukacji i infrastruktury. Powiedział Madziar. Dodał, że obie strony zrobią wszystko, aby w przyszłym tygodniu w czasie wizyty węgierskiego premiera w Brukseli udało się podpisać polityczne porozumienie w sprawie przywrócenia unijnych funduszy Węgrom. Z powodu problemów z praworządnością Komisja Europejska zawiesiła temu krajowi kilkanaście miliardów euro unijnego wsparcia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na dziś atakiem na Iran. Jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli dojdzie do porozumienia z Teheranem. Trump napisał, że trwają poważne negocjacje. Jak dodał, polecił amerykańskim służbom, by wstrzymały się z atakiem. Ale też by były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas nadchodzącego weekendu czerwcowego. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów na ten czas. Ogłoszono też nowe trasy pociągu niespieszny.
2: Przewoźnik wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
3: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane.
2: Do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. Spółka zapowiada także kolejne kursy pociągu retro niespieszne.
3: W czerwcu odwiedzi m.in. Podlasie, Mazury, pojedzie do Poznania, Inowrocławia oraz nad Bałtyk.
2: 14 czerwca wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Pojawią się w nim m.in. dodatkowe połączenia nad Bałtyk. Podobnie jak w czasie weekendu czerwcowego, będzie też więcej miejsc w pociągach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 10-11 na wschodzie. W dzień od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
6: W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o elektrykach z jednym z ekspertów i wtedy doszliśmy do takiego wniosku, że teraz żaden wstyd, nawet jeżeli twierdzimy, że trochę się na tej motoryzacji znamy, to żaden wstyd powiedzieć, że nie, no tego znaczka na masce samochodu, który właśnie mija nas na niepodległości, to nie rozpoznajemy. Jakaś nowość i kolejny. No jednak okazuje się, że tych marek samochodowych nam przybyło.
7: Tych nowości rzeczywiście jest. Jest ich coraz więcej. Co miesiąc dowiadujemy się, że nowa nowość pojawia się na rynku. Chociaż nie zawsze widać je w rejestracjach, to jednak widać je w przekazie medialnym i można się spodziewać, że będzie nowości coraz więcej, bo

0: tylko na rynku chińskim, który interesuje się rynkiem europejskim, w tym także rynkiem polskim, tych marek jest około 130.
1: No dobrze, to zerknijmy teraz na rynek motoryzacyjny w Europie, ale także w Polsce, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście naszego kraju. Na naszej antenie mówiliśmy o różnych branżach, które w większym lub mniejszym stopniu odczuły to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że to, co dzieje się wokół Iranu, wpływa jakoś na rynek motoryzacyjny nad Wisłą?
0: Nie widać tego. Owszem, mamy spadki, ale po stronie samochodów używanych, czyli ten import, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia, wysoki, jest nieco niższy. Natomiast w przypadku rynku samochodów nowych notujemy wzrost niemal 8%, więc można powiedzieć, że polski rynek czuje się dobrze.
1: A jeżeli chodzi o marki, no tutaj niekoniecznie musimy wymieniać konkretne, ale czy widzimy, że do tej czołówki top 10 marek na rynku pierwotnym wchodzą nam chińscy konkurenci, czy jednak europejski, czy japoński rynek dominuje?
0: Dominuje rynek japońsko-koreańsko-europejski, bo to jest czołówka.
1: W ten sposób, oczywiście.
0: Tak, owszem, jeżeli patrzymy na top 10, to mamy jedną markę, która ma pewne koneksje chińskie poprzez właściciela, ale jest to wciąż marka europejska z długą, długą tradycją, marka dobrze znana. Marki chińskie pojawiają się dopiero w drugiej dziesiątce. Dwie z nich to pierwsza piętnastka, a więc wciąż jeszcze daleko, ale dynamika wzrostu marek chińskich jest niezwykle wysoka. O tym należy pamiętać. Jeszcze niedawno miały zaledwie 1-2%. Pod koniec ubiegłego roku to było już 8%, a teraz mówimy o wzroście na poziomie prawie 12%, a końcówka roku to może być poziom prawie 15%, jeżeli nic po drodze się nie wydarzy.
1: Tak, spoglądam na kwietniowy raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR i patrzę na wykres, który naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Chodzi mi o rejestrację nowych aut osobowych w Polsce. Tak na dobrą sprawę, mniej więcej od sierpnia ubiegłego roku mamy taki stabilny, jednostajny, ale jednak wzrost. To jest sytuacja no, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, bo pamiętamy, że na tym odcinku od lutego mniej więcej do czerwca, no tutaj widzieliśmy takie wahania.
0: Owszem, wahania były, zdarzają się. Te wahania związane były między innymi z końcem programu dofinansowania samochodów elektrycznych. Przed końcem tego programu widzieliśmy zwyżkę w rejestracjach. Po zakończeniu programu obniżenie liczby sprzedawanych aut. To normalne zjawisko, ale z innej strony rynek wciąż się bardzo ładnie rozwija. Te wzrosty, które mamy, są wzrostami imponującymi i oby tak dalej. Zobaczymy, bo oczywiście tempo wzrostu jest dyktowane także przez rozwój gospodarczy, który powinien się przekładać na zawartość naszego portfela. I portfela firmowego, bo duża część klientów salonów samochodowych to są instytucje, przedsiębiorcy, to oni w znacznej mierze kupują samochody nowe.
1: A właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o modzie na SUV-y, na crossovery, na te wyższe samochody, ale jeżeli spojrzymy na top 10 modeli, czy to w ujęciu miesięcznym, czy rocznym, no to na pierwszym miejscu, na pierwszych dwóch miejscach właściwie samochody, które częściej widzimy w wersji sedan albo kombi. Natomiast dopiero na trzecim miejscu pojawia się i czwartym auta, które klasyfikujemy jako crossovery.
0: No tak, ale patrząc na statystykę, czyli na fakty, z którymi rzeczywiście mamy do czynienia. Pierwsze miejsce to są SUV-y i tutaj udział SUV-ów na poziomie 64%, a w zasadzie ponad 64% jest udziałem bardzo wysokim, bo kolejne nadwozie w tym zestawieniu ma udział na poziomie 16%, a więc widać, że różnica jest bardzo duża. Zainteresowanie SUV-ami jest bardzo duże, ona wynika z uniwersalności tych nadwozi. SUV-y zastąpiły też tak zwane vany, które wcześniej się fajnie sprzedawały. Dzisiaj SUV dominuje, a producenci, dostosowując się do wymagań rynku, wypuszczają na rynek kolejne SUV-y. Coraz mniejsze, bo mówimy także o autach typu SUV crossover, bo tutaj mamy mieszankę troszkę nadwozi. Chodzi o to, że jest to sylwetka podwyższona, wyżej troszkę usadowiona, w której łatwiej jest, do której łatwiej jest wsiąść i w której wydaje się, że mamy więcej przestrzeni. Także to są takie zalety SUV-ów. Widzimy więcej, tak? Siedzimy wyżej.
1: Moda czy praktyczność decyduje o tym, że już od wielu lat te SUV-y i crossovery meldują się nam no, jako mocna część, jeżeli chodzi o typ nadwozi?
0: Jedno powiązane z drugim. Oczywiście w przypadku małych aut

0: trudno tutaj mówić o praktyczności, chyba że o takiej praktyczności miejskiej w poruszaniu się po tej dżungli miejskiej. Natomiast generalnie ten SUV zapewnia troszkę więcej przestrzeni wewnątrz, troszkę więcej powietrza, światła i nasz sposób siedzenia i oglądu tego, co wokół, jest w przypadku SUV-ów zdecydowanie lepszy.
1: Benzyna czy diesel? To jest kolejny dylemat, który się pojawia. Ja myślę, że jeden i drugi napęd ma swoich stałych fanów, którzy za nic w świecie nie przesiądą się na inny napęd. No ale pewne zmiany również tutaj w proporcjach widzimy. Jak to wygląda dzisiaj, w 2026 roku?
0: Jeżeli patrzymy oczywiście z perspektywy paliwa, to benzyna dominuje ten bezwzględnie. Ale pamiętajmy, że w ramach tej tak zwanej benzyny mamy jeszcze hybrydy. Mhm. Oczywiście mamy także auta hybrydowe z silnikiem diesla, ale tu ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. W przypadku czystych samochodów benzynowych, spalinowych, udział samochodów benzynowych wynosi mniej więcej 48%, więc jest to udział duży, ale trzeba podkreślić, udział malejący. Z roku na rok ten udział się zmniejsza na rzecz hybryd. I tutaj hybrydy klasyczne są tym napędem w ramach nowego rozwoju, czy tak zwanych aut NEV, new vehicle, new energy vehicle, ten udział hybryd jest na poziomie 25%, więc niższy, ale rosnący. Taką gwiazdą, można powiedzieć, pojawiającą się na naszym firmamencie, jest hybryda typu plug-in, a więc hybryda z baterią, która pozwala także na poruszanie się w trybie elektrycznym. To etap między przejściem między samochodami spalinowymi, hybrydowymi, a samochodami elektrycznymi. Widać, że na rynku polskim hybrydy plug-inowe cieszą się większym zainteresowaniem niż auta elektryczne, chociaż jeszcze do niedawna, w momencie kiedy były dopłaty na rynku, obydwa rodzaje napędów toczyły walkę bardzo równomierną.
1: No i jeszcze jedna różnica. Te samochody elektryczne, w pełni elektryczne, mogą mieć zielone tablice, a te hybrydy doładowywane już nie.
0: Nie.
1: I to jest też ważny element praktyczny, jeżeli wybieramy taki samochód w pełni elektryczny, bo wtedy bus pasy, miejsca parkingowe, co naprawdę jest.
0: No i amortyzacja
1: jest
0: na najwyższym poziomie. Jeżeli mówimy o autach firmowych, w przypadku hybryd plug-inowych to już nie jest takie jednoznaczne. Hybryda musi spełniać konkretne wymagania, a więc poziom emisji musi być poniżej 50 gramów CO2 na każdy kilometr, przejechany kilometr. A to już nie każda hybryda ten warunek spełni. Częściej spełniają je hybrydy chińskie niż hybrydy europejskie.
1: A to ciekawe i kolejna przewaga nam się pojawia po stronie państwa środka.
0: Chiny bardzo szybko reagują na zmiany w momencie, kiedy te przepisy się zmieniają. Ta oferta ich jest błyskawicznie dostosowywana do tych przepisów, stąd ich przewaga i tak szybkie tempo wzrostu.
1: To moja propozycja, abyśmy przesiedli się teraz z tych pachnących nowością aut prosto z salonu do tych aut, które częściej kupują Polacy albo wymieniają Polacy, i tutaj mówimy o potężnym cały czas rynku samochodów z drugiej ręki albo samochodów używanych, również samochodów importowanych. Ja pamiętam, kiedy dyskutowaliśmy o tym, że średnia wieku samochodów w Polsce rośnie. A jak jest dzisiaj?
0: Ten wzrost wciąż obserwujemy. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na bieżące rejestracje, czyli tak zwane pierwsze rejestracje samochodów nowych i samochodów importowanych, to średni wiek jest niższy niż średni wiek parku. Niemniej jednak my coraz więcej aut mamy, bo rośnie ta liczba samochodów rejestrowanych na 1000 mieszkańców. A więc ten wzrost jest w dużej części generowany poprzez pozostawiane auta, które wciąż w tym parku istnieją. Dokupujemy nowe, te stare wciąż są i one się nam szybciej starzeją, stąd rosnący wiek. Ale w pewnym momencie dojdziemy już do tej górnej granicy i te nowe dostawy spowodują nam odświeżenie tego parku i ten proces nastąpi stosunkowo szybko.
1: Jeżeli chodzi o średni wiek samochodów zarejestrowanych w Polsce, to cały czas mówimy jednak o kilkunastoletnich autach.
0: Mówimy o autach w wieku około 14 lat. Średni wiek w Europie jest nieco niższy, chociaż też auta już nie są tak młode jak kiedyś. Te wzrosty, jeżeli chodzi o średni wiek na rynkach największych, niemieckim, francuskim, włoskim, jest także widoczny. Także idziemy mniej więcej w tym samym kierunku.
1: Niemcy słyną z tego, że to jest też taki rynek, na którym najczęściej kupujemy używane samochody. Bardzo często to tak wyglądało, chociaż do czołówki dobijały się także dość mocno i dobijają się Stany Zjednoczone. Udział tutaj rośnie.
0: Tutaj różnice są zbyt duże, żeby

0: jedno źródło zrównało się z drugim.
1: Ale zacznijmy od niemieckiego może. Mhm.
0: No, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to wciąż ten rynek dominuje. Tutaj nie ma zmian. Można przypuszczać, że jeszcze długo, długo Niemcy będą dodatkowym źródłem, jeżeli chodzi o samochody napływające do Polski. Udział marek niemieckich, znaczy udział samochodów pochodzących z Niemiec przekracza poziom 50%, a więc widać, że jest to udział bardzo duży. Stany Zjednoczone znajdują się na trzeciej pozycji, a więc stosunkowo wysoko w porównaniu z tym importem, jaki mieliśmy do czynienia chociażby jeszcze 5 lat temu. Ale udział importu Stanów Zjednoczonych, czy samochodów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, to jest wciąż poniżej 10%, mniej więcej 8,8%. A więc 53 Niemcy, 8,8 Stany Zjednoczone. Różnica spora.
1: Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na ten temat mniej więcej 4 lata temu, to mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o samochody importowane, chociażby z Niemiec czy z innych krajów europejskich, to najczęściej auta kombi i w dieslu. A jak jest dzisiaj, czy SUVy, również ta moda na SUVy pojawiła się na tym rynku aut z drugiej ręki, czy też kwestia napędu tutaj nam się zmieniła, czy częściej sięgamy po benzynę?
0: Oczywiście patrząc na import, musimy zdawać sobie sprawę, że sprowadzamy te samochody, które najczęściej są rejestrowane na tamtych rynkach. Mhm. Bo tak wygląda ta struktura, więc benzyna dominuje w naszym imporcie. Jej udział w imporcie jest nawet większy niż ten, który obserwujemy na rynku polskim, bo wynosi 60%. Na drugiej pozycji natomiast znajduje się diesel. W przypadku rankingów samochodów nowych diesel to pozycja trzecia z dość dużą stratą, natomiast w imporcie to pozycja druga i udział na poziomie 36%, a więc bardzo wysoki.
1: No ja jestem też bardzo ciekawy, jak wygląda kwestia importu aut na przykład z Norwegii, bo coraz częściej się pojawiają nawet ogłoszenia. Przed chwilą, przed programem sobie spoglądałem, jak wygląda sytuacja w przypadku aut elektrycznych, które można kupić na rynku wtórnym. No i tu ciekawostka. Z Norwegii bardzo często samochody elektryczne sprowadzamy i nie boimy się tego, bo na początku była taka obawa, czy na pewno ten elektryk z drugiej ręki, z dużym przebiegiem sprawdzi się w Polsce. Coraz odważniejsi konsumenci i kierowcy.
0: No przede wszystkim Norwegia to pozycja 15 w rankingu, a więc około 1000 aut sprowadzonych do naszego kraju. Mówimy o okresie 4 miesięcy, więc wynik całkiem niezły. Rzeczywiście Norwegia to dzisiaj głównie samochody elektryczne i stamtąd tego typu auta możemy sprowadzić, ponieważ coraz częściej na polskich ulicach, polskich drogach widać elektryki. Myślę, że to zaufanie zaczyna powoli wzrastać. Wciąż wiele osób ma obawy o infrastrukturę, czyli dostęp do gniazdka, bo to jest ta podstawowa wada wskazywana przez większość użytkowników, że ja nie mam dostępu do gniazdka. W związku z tym nie kupuję elektryka. Co prawda w domu też nie mam dostępu do stacji benzynowej, ale dostępność stacji benzynowych jest zdecydowanie większa i mniejsze obawy. Myślę, że większość osób, które myśli o samochodzie elektrycznych, te obawy, które ma, wynikają z braku doświadczenia. Ja jeżdżę już samochodem elektrycznym ponad 5 lat. Troszkę inaczej patrzę na podróżowanie tego typu autem. Nawet ostatnio jechałem do Poznania samochodem z bardzo małą baterią. Wsiadłem do auta pierwszy raz od tego, którym się przejechałem. Nigdy wcześniej nie jeździłem, więc moje doświadczenie było żadne. Takie pewne ryzyko było. Ale ponieważ na trasie jest bardzo dużo ładowarek, więc nie ma problemu z doładowaniem samochodu, spędzeniem 10 minut przy ładowarce, bo tyle w większości przypadków spędzamy pogadania z innymi użytkownikami samochodów elektrycznych i wymian doświadczeń. Także muszę przyznać, że ta obawa pierwsza, że nie dojadę albo zajmie mi to bardzo dużo czasu, okazała się płonna. Oczywiście elektrykiem jeżdżę wolniej. To jest moje doświadczenie. Nie muszę gnać na autostradzie 140. Okazuje się, że 120 też wystarczy. Ta jazda jest bardziej płynna i finalnie docieram do punktu docelowego niemalże w tym samym czasie. Także to nie jest tak, że wiele więcej czasu musimy spędzić, żeby dojechać, no bo po drodze trzeba się ładować. Dziś większość samochodów elektrycznych pozwala na swobodne przemieszczanie się i dotarcie bez konieczności doładowywania do Poznania, Wrocławia, Gdańska. A więc to już są dystanse, które pokonujemy i oczywiście wciąż zastanawiamy się.

0: Zastanawiamy się, czy dostęp do gniazdka w miejscu docelowym będzie, ale z reguły nie ma żadnego problemu.
1: A to ciekawy wątek pan poruszył. Ja muszę o to zapytać. Jechał pan autostradą A2 do Poznania.

0: Nowe zwyczaje można sobie w trasie tutaj.
1: Jak najbardziej. Lewostawy dla mnie to jest ten punkt celowy, jak jeżdżę, nawet jak do Wrocławia i nie potrzebuję się doładować, to i tak tam staję z reguły, żeby sobie kupić kawę.
0: A przy okazji można naładować samochód.
1: Jak najbardziej.
0: To jeszcze taki rynek, który cały czas, mam takie wrażenie, brzmi egzotycznie w Polsce i nie wiem, czy warto nad nim się pochylić, ale bardzo pana proszę o ocenę. Rynek elektrycznych mikrokarów w Polsce. Mikrokary, czyli te malutkie samochody. Kiedyś pamiętamy te mikrokary. No i jeszcze na drodze możemy spotkać z silnikiem takim dość
1: głośnym. Tak, jak my skuter albo motocykl.
0: Zdecydowanie
1: jechał, tak.
0: Teraz są mikrokary elektryczne. Czy to jest jakaś perspektywa na rynku? Bo przypomnijmy, to są samochody, którymi można jeździć na tej niższej kategorii prawa jazdy B1, tak? Czyli tej takiej jeszcze w liceum.
1: Tych mikrokarów nie ma zbyt dużo, ale ich popularność myślę, że może wzrastać. Jeżeli patrzymy na inne rynki, samochody klasy A, samochody właśnie te typu mikrokary są zdecydowanie częściej widziane na ulicach. Jeśli spojrzymy na Włochy, Francję, tego typu autami łatwiej się poruszać, tego typu auta łatwiej parkować, więc to stanowi olbrzymią wygodę. Oczywiście Polska to nie Francja, to nie Włochy. Zarabiamy mniej, więc ta relacja naszych zarobków do ceny samochodu jest nieco gorsza. Stąd też, jeżeli już kupujemy auto, to takie, które pozwoli wyjechać za miasto i to jest nasz problem. Natomiast gdyby te samochody były tańsze albo my, gdybyśmy zarabiali więcej, to myślę, że ich udział w całości sprzedaży byłby zdecydowanie większy. A w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Kraków, może bardziej Kraków niż Warszawa, łatwiej by było się tego typu samochodami poruszać.
0: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, którym pan kieruje, od lat analizuje rynek motoryzacyjny właściwie z każdej strony, pod każdym względem, pod względem każdej marki w detalach. Jestem ciekawy, czy na bazie tych danych, które udaje się zbierać, możemy dzisiaj, w połowie maja, rozrysować jakąś prognozę dla rynku motoryzacyjnego, wdającej się przewidzieć perspektywie.
1: Patrząc na te wszystkie wyniki, które uzyskujemy dzisiaj, myślę, że przekroczymy wynik 600 tysięcy. Ten bieżący potencjał,
0: nowych
1: jaki obserwuję, tak, wskazuje na to, że zarejestrujemy w granicach 612 tysięcy samochodów, a kalkulowany przez nas potencjał na bazie wyników krótko, średnio i długoterminowych wskazuje nawet wynik zbliżony do 640 tysięcy samochodów. Myślę, że 640 nie osiągniemy, chociaż patrząc na rok ubiegły i ten kalkulowany właśnie potencjał, to błąd, jaki popełniliśmy, wyniósł 0,4%, więc żaden.
0: Proszę.
1: Natomiast myślę, że ta sytuacja na rynku nie jest dzisiaj aż tak obiecująca. Jest wiele elementów, chociażby wzrost cen paliw, które może być takim negatywnym stymulantem, raczej odpowiadającym za spadek tego potencjału niż dla jego wzrostu. Niemniej jednak pozytywna informacja jest taka, że przebijamy poziom 600 tysięcy, idziemy do przodu i wierzę, że rok 2026 będzie zdecydowanie lepszy niż 99, który zapisał się w historii motoryzacji jako najlepszy
0: Ile wtedy?
1: Rok tak pod względem liczby rejestrowanych aut.
0: No właśnie, dobrze, to 600 tysięcy. Nasi słuchacze mogą powiedzieć, no dużo. No to jak to wygląda, jeżeli tak historycznie sobie porównamy? Jak dobry to może być rok?
1: Bardzo dobry. Najlepszym rokiem z perspektywy sprzedaży samochodów w Polsce był rok 99. Z tym, że wtedy mówiliśmy o rejestracji na poziomie między 630 a 640 tysięcy aut. Ale to była sprzedaż, czyli deklaracje, które szły od producentów, a nie rzeczywisty wynik rejestracji. Te deklaracje mijały się czasami z prawdą. Walka o pozycję numer jeden między Fiatem i DU powodowała, że ja co chwilę odbierałem telefony mówiące o tym, że producent wprowadza korektę, bo dealerzy meldują kolejną sprzedaż. Tak? No, wiemy, jak ten efekt, jaki był efekt tej walki, czyli kolejny rok i duże spadki. Oczywiście Ministerstwo Finansów tu pomogło w tych spadkach, nakładając czy zmieniając sposób naliczania podatku akcyzowego. To był zjazd po równi pochyłej, który notowaliśmy przez parę lat. Dzisiaj nie pewnie jednak rynek wygląda zupełnie inaczej. Notujemy rzeczywiste rejestracje, chociaż te rzeczywiste rejestracje także mają lekkie zaburzenia związane chociażby z tak zwanym reeksportem. To zjawisko dzisiaj jest zjawiskiem niewielkim, no ale ono też istnieje. Jest to normalne.

0: Zjawisko, dlatego że jeżeli mamy dobrą ofertę na jednym rynku europejskim, a działamy na wspólnym rynku Unii Europejskiej, to wszyscy to wykorzystują i wysyłają auta na inne rynki. My także, jeżeli znajdziemy dobrą ofertę na innych rynkach, kupujemy te samochody i sprowadzamy je do nas.
1: Rynek się zmienia, samochody się zmieniają, a my pewnie powrócimy niebawem po raz kolejny do tematów motoryzacyjnych. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klepa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z UKSW. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Z jednej strony mamy moment uroczysty i ważny, podpisanie kontraktu militarnego. Z drugiej strony jednak w tle od dłuższego czasu już powtarzające się zapowiedzi strony amerykańskiej o tym, że część żołnierzy chciałaby wycofać, na przykład z Niemiec, a rotację innych w Polsce na przykład wstrzymać. Co wiemy na pewno, a na ile to jest cały czas jeszcze bardziej zgadywanie niż komentowanie faktów?
4: Panie redaktorze, no ze strategii narodowej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z zeszłego roku wynika jasno, że Europa musi sama poradzić sobie z problemem rosyjskim. Nie teraz, ale w sytuacji, gdyby potencjał rosyjski się odbudował. Że my po prostu musimy wziąć na swoje barki odpowiedzialność za nasz kontynent. Dziwnie brzmi, bo to się wydaje oczywiste, ale tak to po prostu w tej strategii zostało zapisane. Jest teraz konsekwentnie realizowane. No, naturalną konsekwencją takiej deklaracji w tej strategii jest to, że trzeba zredukować obecność wojsk amerykańskich w Europie, żeby pokazać, że to nie jest gołosłowie, żeby to nie było tak jak w trakcie prezydentury Obamy, czy nawet w pierwszej kadencji Trumpa, gdzie Europa jedno mówiła, że będziemy inwestować, będziemy ładować. No można zadać pytanie, dlaczego tego typu zakłady nie powstały 10 albo 15 lat temu w Polsce. Takie, jakie teraz po prostu premier otwiera. Bo to przecież jest nasze, panie redaktorze, bezpieczeństwo. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć jasno, że sama koncepcja wycofania czy wycofywania ograniczania obecności wojsk amerykańskich w Europie, ona nie jest nowa. Przecież ona pamięta czasy Eisenhowera i lat 50., jak Eisenhower prezydentem jeszcze nie był, to powiedział, że jeżeli my nie wycofamy naszych wojsk z Europy w ciągu tam 10 lat, no to się stanie to, co się stało, czyli rozpieścimy Europę i będziemy fundować Europie bezpieczeństwo przez kolejne dekady, a ci będą udawać, że coś robią. Także tylko taka realna sytuacja, czyli wycofanie fizyczne wojsk pokazuje, że Amerykanie nie żartują i że po prostu muszą, no, my musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kontynent.
3: To prawda i to jest dość oczywiste, że Europejczycy o własne bezpieczeństwo powinni troszczyć się w pierwszym rzędzie sami, a nie cedować to na Amerykanów, ale z drugiej strony chyba jednak coś w ostatnich latach się zmieniło. Jednak wydatki w takich krajach jak Polska na obronność zostały znacząco podniesione. Amerykanie uznali, że to za mało?
4: No, panie redaktorze, nie, absolutnie. Polska od samego początku była wyjątkiem, bo to my mówiliśmy jeszcze, prezydent Lech Kaczyński w trakcie spotkania z prezydentem Bushem w Juracie w 2008 roku bardzo mocno naciskał właśnie na to, żeby Amerykanie byli i on bardzo, znaczy wtedy była inna sytuacja gospodarcza Polski z pewnością, ale on wtedy już starał się podkreślać to, że my mocno jesteśmy zainteresowani tym, żeby jak najwięcej inwestować w rozwój naszej armii, bo my czuliśmy to zagrożenie. Natomiast te procesy, które widzimy w Europie, one zostały skatalizowane wojną na Ukrainie i no znowu, panie redaktorze, gdyby nie obecność Stanów Zjednoczonych, to ta wojna na Ukrainie skończyłaby się po 2 tygodniach. Taka jest prawda, ale to jest brutalna prawda. I teraz przez te 4 lata, no wojna trwa już ponad 4 lata, a my w Europie ciągle nie jesteśmy jakoś mocno zorganizowani. No mówi się o jakichś wspólnych siłach ekspedycyjnych państwa skandynawskie i państwa te Litwa, Łotwa, Estonia chcą stworzyć jakiś luźny, wspólne siły ekspedycyjne, tylko tam nie ma żadnego doświadczenia ekspedycyjnego i wspólne to też nie jest, bo każde państwo ma swoją własną armię, a siły to są, panie redaktorze, tak niedookreślone, że nawet nie wiadomo, ile poszczególne państwa mogą przeznaczyć żołnierzy, czy nie wiem, czołgów, jakichś samolotów, śmigłowców i tak dalej. Także to jest wszystko takie znowu palcem na wodzie pisane w nadziei, że Amerykanie i tak przyjdą i że i tak pomogą w sytuacji, gdyby Rosja znowu stanowiła zagrożenie.

0: że nie dla nas.
1: I jak rozumiem, w pana odczuciu klamka już zapadła. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten proces jak najbardziej opóźnić, jak najbardziej go wydłużyć, co byłoby w naszym Europejczyków w interesie?
0: Tak, ale panie rektorze, jak chodzi o nas tutaj, o Polskę, to zostały popełnione przez obecną polską administrację bardzo kardynalne błędy. Ja podam przykład jeden, chociaż tych przykładów jest wiele i minister Czaputowicz wczoraj chyba dość dużo na ten temat powiedział, to nie będę powielał, ale jeżeli strona amerykańska jakiś czas temu prosiła o to, o gotowość do przekazania jednej baterii Patriot gdzieś tam na Bliski Wschód, no na miłość boską, my mamy dwa zestawy i tak tym nie obronimy Polski, nawet Warszawy za dobrze. Także taki gest dobrej woli, że okej, my jesteśmy gotowi w razie czego, jakby naprawdę trzeba było, to nasz największy sojuszniku, my jesteśmy w stanie to wam przekazać. Myślę, że to by było idealne i Amerykanie by wiedzieli, że mogą na nas liczyć, bo tak jak mam być szczery, panie redaktorze, to im nie zależy na tym, że w Polsce będzie zakład za 300 milionów otwarty i że my go sfinansujemy, że my sfinansujemy budowę bazy amerykańskiej w Polsce i tak dalej. To jest zbyt duży kraj i dla nich takie wydatki to są właściwie żadne wydatki. Oni po prostu oczekują lojalności. Zwróćmy uwagę, co powiedział Trump po tym wydarzeniu, że ono pokazało takie rzeczywiste intencje partnerów europejskich i pokazało, na kogo Ameryka naprawdę może liczyć się w sytuacji kryzysowej. On to, można dzisiaj mówić, że celowo wywołał, żeby pokazać, jak my podchodzimy do Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdy to Ameryka nas o coś naprawdę prosi. A co się tyczy, panie redaktorze, już stricte tego, czy można to opóźnić? Myślę, że można, natomiast to są już wszystko decyzje, które jakiś czas temu zapadły. Oczywiście można w Kongresie bić się o to, żeby Kongres naciskał na prezydenta, nawet kongresmeni z jego partii, żeby naciskali na to, żeby on ograniczył wycofywanie wojsk amerykańskich, chociażby z Polski, to nam by na tym zależało. Tylko prawda jest taka, że on jest głównodowodzącym sił zbrojnych i to on decyduje o takim czasowym przenoszeniu. Może tutaj trochę zabierzemy, tutaj dodamy i tak dalej. I realnie Kongres nie może w tej sytuacji zrobić nic. Ja myślę, że my od samego początku, od zaprzysiężenia Trumpa powinniśmy brać pod uwagę to, że to jest człowiek bardzo specyficzny, mający bardzo specyficzne podejście do współpracy, do lojalności i tak dalej, i tak dalej. I niestety, ale powinniśmy troszeczkę grać tak jak on widziałby to wszystko. Mówiąc tak oględnie, trochę go popieścić, trochę mu podziękować nadmiarowo i tak dalej, ale no generalnie w taki sposób z nim, z tym konkretnym prezydentem należy rozmawiać. No i oczywiście nie oszukiwać go i w sytuacji takiej, kiedy Ameryka o coś prosi, pokazać, że my jesteśmy gotowi, bo tę próbę, którą on wywołał miesiąc czy dwa miesiące temu, to Amerykanie już dawno temu chcieli przeprowadzić, no stało się jak się stało.
1: No tak, ale też ten dystans po stronie Europejczyków może wynikać z faktu, że i Amerykanie, a w szczególności amerykański prezydent, odnosi się nierzadko bez większego szacunku do liderów europejskich i do Unii Europejskiej jako takiej, więc akcja wywołuje reakcję. To jeszcze jedna kwestia i pójdziemy dalej. Jeśli chodzi o to wycofywanie wojsk, zmniejszanie zasobów amerykańskich na kontynencie europejskim, to jest fiksacja Donalda Trumpa, czy należy się spodziewać, że kiedy zmieni się administracja, a prędzej czy później się zmieni w Stanach Zjednoczonych, to ten kurs jednak będzie kontynuowany? Może w innym stylu, ale jednak.
0: Panie redaktorze, kurs będzie kontynuowany i powiem tak, demokraci po cichu, oni wspierają Trumpa w tym, co się w chwili obecnej dzieje, bo ta sama sytuacja była w czasach prezydentury Obamy, ta sama była w czasach prezydentury Bidena, natomiast oni grali bardzo miękko z Europą i jak Obama jechał na szczyt natowski gdzieś tam w Brukseli czy gdziekolwiek, no to oczywiście padały takie deklaracje, dobrze, to my tam będziemy od przyszłego roku te 2% PKB przeznaczać, po czym wszyscy go poklepali, wszyscy łącznie z samym Obamą wiedzieli, że i tak to będzie wszystko spoczywało na Ameryce i na Amerykanach. My musimy mieć świadomość, że to w jakiejś tam mierze obciąża budżet Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy prezydent jest z partii republikańskiej czy demokratycznej, no to ten budżet musi jakoś podzielić, a Ameryka ma w optyce dużo ważniejszą kwestię niż zapewnienie bezpieczeństwa swojemu starszemu bratu, czyli Europie. Mam tu na myśli Indo-Pacyfik i tam idzie gro środków, gro sił i czy to będzie ten prezydent, czy inny, no

0: ta strategia, myślę, ona się utrwali i oczywiście mogą być jakieś gesty pojedyncze, ale to będą tylko gesty i to nie będzie takie systemowe wracanie do Europy. W Europie zostanie tyle sił, żeby Amerykanie mogli sprawnie operować, ale zwróćmy uwagę właśnie na ten konflikt w cieśninie Ormus. Jak Amerykanie potrzebowali operować z baz w Hiszpanii i tak dalej, to te bazy zostały im zamknięte. I to jest kolejny taki przykład, no to w takim razie po co nam w ogóle obecność nasza w Europie, skoro my mieliśmy prośbę i zostaliśmy w pewnym sensie spławieni.
1: Skoro wspomniał pan o ciśnienie Ormus, jak w pana odczuciu potoczy się wojna na Bliskim Wschodzie? Prezydent Trump naciska na Iran, ostrzega, że czas ucieka, a ja się zastanawiam, w czyich zegarach czas płynie szybciej? Amerykańskich w związku z jesiennymi wyborami, czy irańskich, gdzie żadne wybory się nie zbliżają?
0: Panie redaktorze, no tutaj ten wątek można by ciągnąć w nieskończoność, ale ja uważam, że Ameryka ma teraz dużo lepszą pozycję niż wiele mediów mówi i wielu omawiających tę tematykę tutaj w Polsce mówi i wyjaśnia. Dlaczego? Ponieważ no teraz cały świat patrzy w kierunku węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych i Ameryka po prostu bardzo dużo zarabia na tym, że zatkała cieśninę Ormus i zatkała największy eksporterów ropy na świecie. Kartel OPEC troszeczkę, znaczy on ulega degradacji, myślę, że to będzie systemowe, że to po prostu pójdzie dalej, a przypomnę, że kartel OPEC był drugim oprócz Niemców krytykowanym w trakcie przemówienia Trumpa w siedzibie Narodów Zjednoczonych w 2018 roku, jako państwa, które też się wykazały nielojalnością wobec Stanów Zjednoczonych. On wtedy chciał, żeby obniżono cenę ropy, bo to by wpłynęło na inflację w Stanach Zjednoczonych, a kartel OPEC nie zwiększył wydobycia i no siłą rzeczy ceny paliw się utrzymały wtedy bardzo wysoko. Także to jest to, co gra na rzecz Stanów Zjednoczonych. Myślę, że też te relacje z Chinami, ja przypomnę, że Chiny dziennie konsumują 16 milionów baryłek ropy. Mają swoje zapasy, ale te zapasy, panie redaktorze, nie są z gumy i te zapasy kiedyś się wyczerpią. Także oni muszą podpisać długoterminowe kontrakty na dostawę ropy, ale też innych węglowodorów. No i naturalnym kierunkiem tutaj jest kierunek amerykańsko-kanadyjski. To jest no po prostu coś, co gospodarka światowa widzi jako jedyną taką bezpieczną przystań. Natomiast sam Iran, panie redaktorze, wydobywa swoją ropę, natomiast nie ma jej powoli gdzie już magazynować. Ja o tym mówiłem jakiś czas temu, że wszystkie te silosy są zapełnione, wszystkie jakieś statki, co większe łajby też już są zapełnione irańską ropą i Iran stoi w takiej perspektywie, że będzie musiał wygasić wydobycie własnej ropy, a to polega... Tu się nie znam technicznie na tym, ale generalnie to polega na tym, że ta ropa za jakiś czas, jakby chcieli odkręcić ten kurek, to wcale nie musi płynąć albo nie musi płynąć tak czysta, jak płynie do tej pory. Także to Iran teraz patrzy na zegarek. Co się tyczy Stanów Zjednoczonych i tych wyborów, panie redaktorze, które nadchodzą. Tak, będzie gorącym okresem lato, bo to jest taki okres, gdzie jest najwięcej tych spotkań przyszłych kongresmenów czy kandydatów na kongresmenów, senatorów z wyborcami. Tylko że to się też wiąże z 250-leciem Stanów Zjednoczonych. Będzie mnóstwo eventów, mnóstwo rad i tak dalej. I to zostanie jakoś tam przygładzone. Myślę, że dla Trumpa bezpośrednio przed wyborami do kongresu, czyli gdzieś końcówka października, początek listopada, to jest okres, gdzie on chciałby ogłosić mega sukces, mega deal z Iranem i to by pokazało jego wyborcom, ale też tym niezdecydowanym grupom ludzi, że mają prezydenta, który naprawdę wie, o co chodzi i wie, w którą stronę pchać tą łajbę.
1: Jak na razie w sondażach Trump nie wypada najlepiej, ale być może to się zmieni. No. Ciekawa perspektywa. Bardzo dziękuję, panie doktorze. W tym miejscu już się musimy zatrzymać. Doktor Wojciech
0: dziękuję
1: Kwiatkowski,
0: bardzo.
1: Amerykanista z UKSW.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A my zgodnie z zapowiedzią przyjrzymy się sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Naszym gościem jest profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Po ogłoszeniu wyników wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii rząd lejburzystów znalazł się na politycznym rozdrożu. Część komentatorów wskazuje na poważny kryzys, czy wręcz rozpad strukturalny Partii Pracy.

0: inni te nastroje nieco tonują. Pan jest w której grupie?
1: Zdecydowanie tej pierwszej. Jeszcze do niedawna można było uważać, że w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z kryzysem rządowym. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że to jest kryzys polityczny, a to znacznie szersze zjawisko. Być może jesteśmy świadkami tak poważnej zmiany, że w Wielkiej Brytanii rządzić zaczną zupełnie inne partie niż te, do których dotąd jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Jeden z komentatorów brytyjskich uznał, że Titanic idzie na dno. Jest aż tak źle?
1: Tak, jest aż tak źle, bo rzeczywiście Partia Pracy, która przecież odniosła spektakularny sukces 2 lata temu, dzisiaj znajduje się w stanie głębokiego kryzysu i to nie tylko wewnętrznego, bo ona nie tylko sypie się ze względu na to, że kwestionowane jest przywództwo Keira Starmera, ale przede wszystkim dlatego, że pojawiły się zagrożenia na jej lewym skrzydle, a więc wyrosła jej potężna konkurencja w postaci Partii Zielonych, jak wskazują wybory lokalne, ale także okazało się, że popularność Partii Pracy w Walii, w Szkocji, co również wykazały wybory regionalne, które miały miejsce całkiem niedawno, ta popularność leży. Praktycznie Partia Pracy tam, gdzie dotąd miała swoje bastiony, dzisiaj już nie istnieje. Może się za chwilę okazać, że rzeczywiście Brytyjczycy są tak dalece zniechęceni do lejburzystów, że będą wybierali zielonych w tych miejscach, w których dotąd przez lata, przez dziesiątki lat, lejburzyści zawsze mogli być spokojni o swoją pozycję.
0: Zły nastrój w Partii Pracy narastał już od dłuższego czasu. Czy zatem te wybory i zły wynik dla lejburzystów to była tylko iskra, która spowodowała, że te gromadzące się od dłuższego czasu już złe nastroje eksplodowały?
1: No, przypomnijmy sobie, że dość szybko, bo jeszcze w roku wyborczym okazało się, że popularność Keira Starmera, osobista popularność zaczyna spadać, a co za tym idzie, zaczęła również spadać popularność Partii Pracy, ale gwoździem do trumny, a w zasadzie takim czynnikiem, który przeważył szalę nastrojów społecznych, była niewątpliwie afera Epsteina, która spowodowała, że Brytyjczycy zaczęli się zastanawiać, czy warto było zamieniać konserwatystów, a zwłaszcza szalonego Borisa Johnsona, na równie niesolidnego Keira Starmera, który nawet jeżeli nie okłamuje swojego społeczeństwa, to w takim razie nie potrafi skutecznie zarządzać sprawami publicznymi.
0: Starmer w politykę wchodził z hasłem dotyczącym sprawiedliwszej i silniejszej Wielkiej Brytanii. To jest hasło bardzo piękne i z punktu widzenia Brytyjczyków zapewne słuszne. Co się stało, że to się zupełnie nie udało i że Keir Starmer okazał się tak niecharyzmatycznym politykiem?
1: Wielka Brytania od czasów Brexitu znajduje się w permanentnym kryzysie gospodarczym. Może nie jest to kryzys pogłębiający się, ale przynajmniej taka męcząca recesja, z której nie widać żadnej możliwości wyjścia. Już konserwatyści próbowali zastosować różne metody, których ofiarą tak naprawdę padł ostatni premier, czyli Rishi Sunak, bo zarówno radykalne posunięcia proponowane przez jego poprzedniczkę Liz Truss, jak i te łagodniejsze proponowane przez niego okazały się po prostu nieskuteczne. Lejburzyści nie znaleźli rozwiązania na te bolączki i Wielka Brytania dalej ponosi konsekwencje Brexitu. Na to wszystko nakłada się niezadowolenie chociażby z tego, jak funkcjonuje służba zdrowia, bo to jedno z ważniejszych haseł, z którymi lejburzyści szli do wyborów, że zmniejszą się kolejki do lekarzy, że powszechność służby zdrowia się zwiększy, to się po prostu nie udało. Ale oprócz tego wskazuje się, że w Wielkiej Brytanii sukcesywnie rośnie dług publiczny. Co z tego, że widzimy zaangażowanie Wielkiej Brytanii w sferze międzynarodowej, na przykład w sprawach dotyczących obronności Europy, kiedy na swoim własnym podwórku rządzący lejburzyści nie potrafią sobie po prostu poradzić. Nie zaproponowali żadnego rozwiązania, które spowodowałoby, że społeczeństwo doszłoby do wniosku, że to był słuszny wybór.
0: System opieki zdrowotnej, o tym pan wspomniał, to jest pięta Achillesowa wielu rządów, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Mówił pan też o skandalu, o aferze Epsteina. Jak mocno to wstrząsnęło wizerunkiem partii?
1: No, pamiętajmy, że to właśnie Keir Starmer wskazywał na Petera Mandelsona, a więc brytyjskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, jako tą osobę, która rzeczywiście powinna zająć to eksponowane stanowisko, powinna reprezentować brytyjskie interesy w Stanach Zjednoczonych. I później, kiedy dochodziły coraz bardziej niepokojące informacje dotyczące Mandelsona, premier bronił swojego starego przyjaciela, aż wreszcie okazało się, że Mandelson

0: są z premedytacją okłamywał i premiera, i całe społeczeństwo. No, Starmer wycofał się z tego, ale stało się to za późno, a później dowiedzieliśmy się jeszcze, że na wczesnym etapie weryfikacji tego kandydata urzędnicy MSZ zgłaszali zastrzeżenia, które albo do premiera nie dotarły, albo zostały przez niego zignorowane. To znaczy, że w jaki sposób funkcjonuje państwo brytyjskie, jeżeli premier nie kontroluje swojej własnej administracji? Chyba że kłamie.
1: Właśnie, chciałem dodać, chyba że informacje do niego dotarły, ale uznał, że nie chce się nimi dzielić i nie chce ich ujawniać. A więc mamy personalne problemy, skandal, kłopoty w systemie opieki zdrowotnej. Czy Brytyjczycy mają też wrażenie, że znacząco rosną koszty ich życia?
0: No, zdecydowanie tak, co jest oczywiście dalszą konsekwencją Brexitu, bo przecież Wielka Brytania od lat 70. sukcesywnie wiązała się z rynkiem europejskim, a kiedy nagle te więzy zostały poprzerywane, Brytyjczycy zostali zmuszeni do tego, aby szukać swoich rynków zbytu gdzie indziej. Te eksperymenty się nie powiodły, okazało się, że nadal najważniejszym rynkiem dla Brytyjczyków jest Europa, ale to jest już zupełnie inna Europa. To Europa, która nie daje Wielkiej Brytanii żadnej taryfy ulgowej, która stosuje twardą handlową politykę wobec dawnego, ale jak się okazało, nielojalnego członka swojej rodziny. Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, o czym gdzieś tam między wierszami mówiła Partia Pracy, dzisiaj wydaje się wysoce wątpliwy i to też powoduje niezadowolenie zwolenników właśnie tego powrotu, którzy głosowali na Partię Pracy, wychodząc z założenia, że może kiedyś w dłuższej perspektywie to się uda. Również i na tym i w tej sferze Partia Pracy nie miała niczego ciekawego do zaoferowania.
1: Kiedy toczyły się na Wyspach dyskusje dotyczące ewentualnego odłączenia się od Unii Europejskiej, argumentowali ci, którzy byli za Brexitem, że kiedy Wielka Brytania odseparuje się od Unii, będzie mogła złapać wiatr w żagle i szukać rynków zbytów w każdym zakątku świata. To przedstawiano takie sny o potędze, to się najwyraźniej nie udało, ale w tych dyskusjach wtedy pojawiał się też wątek kwestii imigracji. Czy ten problem udało się jakoś rozwiązać, czy on wciąż jest dla brytyjskiego systemu obciążeniem?
0: Do pewnego stopnia udało się, zresztą pamiętajmy, bo to jest też kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Owszem, Brytyjczycy głosowali w sprawie Brexitu za wyjściem z Unii Europejskiej również ze względu na problem imigrantów, ale nie był to element wiodący. O wiele bardziej irytujące było dla przeciętnego Brytyjczyka to, że decyzje dotyczące jego kraju podejmowane są w Brukseli. Nie tylko decyzje dotyczące migracji, również decyzje dotyczące kwestii rynkowych. Natomiast po wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania podjęła szereg prób związanych z powstrzymaniem tej napływającej fali imigrantów i to się częściowo udało. Co prawda ten problem nie został rozwiązany w 100%, ale jakieś mechanizmy zatrzymywania niechcianych migrantów weszły w życie i odnoszą skutek. Ale pamiętajmy o odwrotnym o drugiej stronie medalu, mianowicie o tym, że z Wielkiej Brytanii odpłynęło wielu pracowników z innych państw Unii Europejskiej i pojawiła się pustka, której nikt nie zapełnił. No bo jeżeli odpłynęli Polacy, jeżeli odpłynęli Czesi, Rumuni, to w to miejsce pojawili się niewykwalifikowani pracownicy z Bliskiego Wschodu albo z Afryki, którzy nie są w stanie wypełniać tych samych zadań.
1: I to jest trend, który myślę można było przewidzieć. Czy dziś którakolwiek z partii albo którykolwiek z ważnych pierwszoplanowych polityków, choćby nieśmiało, przebąkuje o ewentualnym powrocie w ramiona Unii Europejskiej?
0: Nie, oficjalnie nie. Zresztą widzimy, że w Wielkiej Brytanii w tej chwili triumfy święcą partie populistyczne, a zwłaszcza Reform UK, która tak naprawdę wyrosła na eurosceptycyzmie, jeśli wręcz nie antyeuropejskości.
1: To Nigel Farage, przypomnijmy.
0: Tak, to prawda. Najpierw jako UKIP, następnie jako Brexit Party, a obecnie już jako Reform UK, ale te różne odsłony nie zmieniają samej głównej postaci, czyli właśnie Nigela Farage'a, który wskazuje wyraźnie, że Wielka Brytania powinna szukać swojej przyszłości poza Europą. Co prawda z drugiej strony mamy zielonych, rosnących w siłę, którzy mówią wyraźnie, że Wielka Brytania powinna wrócić.

0: wrócić do Unii Europejskiej. Na razie Zieloni odnieśli sukces, jeśli chodzi o wybory lokalne. Czy uda im się go powtórzyć przy wyborach do Parlamentu Brytyjskiego, to się dopiero okaże. I wtedy być może ten trend prounijny zwiększy się. Natomiast w samej Partii Pracy, a wydawać by się mogło, że to tam właśnie powinny takie tendencje się pojawiać, w samej Partii Pracy ta tendencja jest bardzo słaba.
1: Wielu polityków prywatnie albo i publicznie poprosiło premiera Starmera, żeby ustąpił z funkcji albo natychmiast, albo za jakiś czas. Myśli pan, że klamka zapadła, że ten ruch, ten krok to jest wyłącznie kwestia czasu?
0: No chyba najlepsze i najbardziej spektakularne było wystąpienie Wesa Streetinga, który wyraźnie stwierdził, że Partia Pracy nie odniesie sukcesu pod kierownictwem Keira Starmera. I sam fakt, że znaczna grupa posłów lejburzystowskich wyraziła coś na kształt wotum nieufności wobec premiera, na razie w sposób nieoficjalny, ale wskazując, że jest gotowa uczynić to również formalnie, dowodzi wyraźnie, że pozycja premiera dzisiaj w Partii Pracy praktycznie już zgasła. Jedyne, co mu pozostaje, to odejść z honorem, ale pamiętajmy, że sama dymisja nie może nastąpić do momentu, dopóki Starmer nie będzie miał swojego następcy. I tu pojawia się problem, bo dziś, co prawda, Partia Pracy ma potężną reprezentację w parlamencie, ale jej pozycja na rynku politycznym w Wielkiej Brytanii jest tak słaba, że być może będzie to... No, użyję takiego dość dramatycznego sformułowania, ale reanimowanie partii, która jest już w stanie agonalnym.
1: Wes Streeting, jego wystąpienie było z pewnością malownicze, bo też to jeden z tych polityków, którzy myślą o tym, żeby zastąpić aktualnego premiera Keira Starmera. Kto jeszcze o tym marzy i jakie ma szanse?
0: Myśli o tym Angela Rayner, czyli była zastępczyni premiera. Myśli o tym również przebojowy Andy Burnham, burmistrz Manchesteru. Wydaje się, że przede wszystkim to właśnie Burnham i Streeting mają największe szanse, jeżeli patrzymy na kandydatów, którzy już dziś są rozważani, ale nie wiemy, czy nie pojawią się jeszcze kolejne osoby.
1: Co mają do zaproponowania partii, a w dalszej kolejności także obywatelom Wielkiej Brytanii?
0: No cóż, czego można oczekiwać od byłego ministra zdrowia, który nie potrafił uleczyć służby zdrowia? Czego można oczekiwać od Angeli Rayner, która była zastępczynią Starmera? Jeżeli tak mielibyśmy na to patrzeć, to znaczy jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to w ten sposób, kto ma najwięcej do zaoferowania, byłby to niewątpliwie Andy Burnham. Ale w mojej ocenie największe szanse, biorąc pod uwagę frakcje funkcjonujące dzisiaj w parlamencie brytyjskim, frakcje wewnątrz Partii Pracy, ma Wes Streeting. I tu nie chodzi o to, co on obiecuje. Tu chodzi o to, że jest on alternatywą dla Keira Starmera. Kimś trzeba tego Starmera zastąpić. A Streeting ma już wypracowaną pozycję parlamentarną. Solidną pozycję.
1: Czyli człowiek, który nie uporał się z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii, chciałby uleczyć Partię Pracy.
0: No i zapewne to, że się nie uporał, będą mu zarzucali jego przeciwnicy, a przecież konserwatyści Reform UK tylko czekają na to, aby ocenić kandydata na nowego premiera, no bo do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, formalnie powinny się one odbyć w 2029 roku, a więc jeżeli Starmer rzeczywiście odejdzie, no to zastąpi go ktoś, kto będzie starał się jakoś do tego 2029 roku Partię Pracy ratować.
1: Pan wspomniał na początku, że w zasadzie w Wielkiej Brytanii już niedługo może dojść do bardzo radykalnej zmiany politycznej. Jak ważne zatem są te ruchy w ramach Partii Pracy i fakt, czy następcą Starmera będzie Streeting, czy ktokolwiek inny, no, a na ile jednak ta tendencja, ta zmiana jest nie do powstrzymania?
0: Zarówno jeżeli chodzi o konserwatystów, jak i lejburzystów, w ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się takie tendencje, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Lejburzyści zagospodarowywali całą praktycznie lewą część sceny politycznej, konserwatyści na prawo od siebie nie mieli żadnego zagrożenia. Dzisiaj jedna i druga partia z tym problemem się boryka i jak widać sobie z tym nie radzi. Lejburzyści mają Zielonych, konserwatyści mają Reform UK. Skrajne skrzydła tych wiodących, głównych partii, z wolna przechodzą, przeciekają, można tak powiedzieć, do tych bardziej radykalnych, czyli do zielonych i do

0: Reform UK. I to jest problem wewnętrzny, z którym żadna z tych partii sobie nie radzi, a jednocześnie stara się pozyskać wyborców umiarkowanych. Jeżeli to będzie rzeczywiście West Streeting, który wywodzi się z umiarkowanego skrzydła, pojawia się pytanie, czy wtedy radykalni wyborcy głosujący dotąd na Partię Pracy nie stwierdzą, że to już nie jest ich partia i nie oddadzą swoich głosów na Zielonych. To jest źródłem, dla którego, to jest powodem, ze względu na który my mówimy dzisiaj o dużym kryzysie politycznym w Wielkiej Brytanii, bo za chwilę może się okazać, że te dwie partie, które tworzyły duopol praktycznie od już ponad 100 lat, one albo przestają istnieć, albo system polityczny w Wielkiej Brytanii zmienia się na system wielopartyjny, w którym szanse na wygraną będą bardzo zróżnicowane i trudne do oszacowania.
1: I to się chyba wpisuje w pewien szerszy trend, o którym mam nadzieję będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Bardzo panu dziękuję. Profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca sojusznicza w ramach NATO to zdaniem byłego szefa BBN Jacka Siewiery kluczowe tematy narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W dzisiejszym spotkaniu weźmie udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
1: W przypadku Eurokorpusu czy europejskich sił podstawową kwestią jest nie tylko analiza zdolności europejskich, ale przede wszystkim odpowiedź na podstawowe pytanie, to znaczy jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności. Czy to w ramach NATO, czy to w ramach Eurokorpusu, czy w ramach innych struktur, które funkcjonują w Europie. Bo od zdolności, które afiliują państwa członkowskie, zaczyna się rozmowa o tym, co możemy zbudować.
0: W Polsce obecnie stacjonuje prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do naszego kraju trafi część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła.
2: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Tymczasem prokuratura krajowa wzywa na przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy chcą wyjaśnić okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Pomaganie osobom poszukiwanym jest nielegalne, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
3: Zgodnie z kodeksem karnym jest to działanie zagrożone karą, więc jest to przestępstwo. Więc jeżeli padła taka deklaracja ze strony pana redaktora Sakiewicza, że otóż jego telewizja, mając pełną świadomość, że Zbigniew Ziobro jest osobą poszukiwaną w Polsce, wspiera go, czy umożliwia poprzez różnego rodzaju triki formalno-prawne ucieczkę.

0: przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no to ta sprawa musi przede wszystkim być wyjaśniona.
1: Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom twierdzi, że nagonka na Ziobrę ma charakter polityczny.
2: Faktem jest, że on nie uciekł, tylko wyjechał. Wyjechał legalnie, bo posiadał legalne dokumenty tej podróży. A to, że w tej chwili rzucają się na telewizję Republika, mówię rzucają się, bo trudno dookreślić, kto to robi, bo mamy do czynienia też z szeregiem prowokacji związanych z telewizją Republika, z wejściami do mieszkań, czy tam do miejsc, gdzie są zarejestrowane biura. To wszystko jest bardzo istotne, ale to jest element pewnej całości.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Minister energii ogłosił nowe limity cen paliw. Dziś kierowcy zapłacą na stacjach maksymalnie 6 zł i 42 grosze za litr benzyny 95. Za litr 98-oktanowej zapłacą maksymalnie 6 zł i 97 groszy. Cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 85 groszy za litr. Limity cen są częścią rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzonego przez rząd po blokadzie cieśniny Ormus. Hodowla była zgłoszona, prowadzona legalnie i według policji doszło najprawdopodobniej do podpalenia. Wracamy do weekendowego pożaru w Jaśkowicach obok Byczyny w województwie opolskim, podczas którego spłonęło 11 psów, mówi starszy aspirant Katarzyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
3: Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w chwili zdarzenia do domku nie był przyłączony prąd ani inne urządzenia elektryczne. Wszystkie psy, które zginęły w pożarze, były zaszczepione oraz posiadają wymagane dokumenty. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności w postaci dokumentacji fotograficznej oraz oględzin miejsca zdarzenia. Dodatkowo czynności prowadził biegły z zakresu pożarnictwa.
1: Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie kraju. W dzień od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: W naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Dzień dobry, redaktorze.
7: Dzień dobry.
6: Tak powiedziałem, że o sprawach krajowych, ale o wątku międzynarodowym, bo zaczniemy od wojsk amerykańskich w Polsce i od pytania, jak dużym obciążeniem dla całej klasy politycznej i dla strony rządzącej, i dla obozu prezydenckiego jest właśnie ewentualne zmniejszenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce.
7: To żeby sobie na to odpowiedzieć, może jeszcze pięterko wyżej dwa słowa. Jak dużym obciążeniem jest to dla naszego bezpieczeństwa jako państwa? Może warto jeszcze wspomnieć o tym, bo wydaje się, że jest to istotne. To znaczy, co by nie mówić, niezależnie od opcji politycznej, od kiedy wstąpiliśmy do NATO i właściwie od kiedy staraliśmy to, żeby się tam wstąpić, wojska amerykańskie były jednym z ważnych gwarantów bezpieczeństwa Polski i celem jednak ponadpartyjnym naszej klasy politycznej było to, żeby jak najwięcej tych wojsk w Polsce stacjonowało. No i decyzja tylko sekretarza wojny czy obrony Pita Hegsetha była szokiem zarówno dla nas w Polsce i naszej klasy politycznej, jak i dla amerykańskiej dużej części klasy politycznej i nawet oficerów Pentagonu, jak czytamy w doniesieniach amerykańskich medialnych. Więc dla naszej klasy politycznej jest to oczywiście duże wyzwanie właśnie z tego powodu, że systemowo nasze bezpieczeństwo, jedna z jego zasad, jest jakoś tam zagrożone. I dlatego dzisiaj widać trochę, że po kilku dniach brakuje takiej jego jednoznacznej linii. Czy to ze strony rządu, na temat tego, co się stało i czemu tak się stało, czy ze strony opozycji. Widzieliśmy wczorajszy też wpis Jarosława Kaczyńskiego na jednym z serwisów.

0: społecznościowych, który oczywiście obarcza premiera Tuska z winą za tę sytuację. Natomiast no, z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, to znaczy prezydent Nawrocki i obóz PiSu sobie chwali się relacjami z prezydentem Trumpem i tym, że te relacje absolutnie będą wpływały i chroniły polskie bezpieczeństwo, a tu taki psikus i nie wiadomo co z tym zrobić, więc wydaje się, że każdy tutaj trochę jest w kropce i trzeba sobie znowu odpowiedzieć na pytanie bardziej moim zdaniem strategiczne. Co w związku z tym chcemy robić, by to bezpieczeństwo Polski jednak uchronić?
1: Tak sobie myślę, że ta historia też pokazała, że tutaj trwa w Polsce plemienna wojna o to, kto ma lepsze, a kto gorsze relacje z Amerykanami, a tak na dobrą sprawę Donald Trump się w ogóle nami nie przejmuje. I prawdę mówiąc, wszystkie słowa i deklaracje, które nam składa, jak potem przychodzi co do czego, no po prostu nie jesteśmy dla Donalda Trumpa strategicznym partnerem.
0: No, dla Donalda Trumpa nie wiem, czy ktokolwiek jest takim dzisiaj partnerem poza może Izraelem. To można chyba akurat postawić jasno sprawę.
1: To partner w zbrodni trochę.
0: Tak, dosłownie nawet bym powiedział. Natomiast rzeczywiście Polska nie jest dla prezydenta Trumpa jakimś kluczowym partnerem. Oczywiście teoretycznie mamy kilka bezpieczników, bo... No po pierwsze, jeśli chodzi o tą słynną, niesłynną amerykańską strategię bezpieczeństwa, która w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku się okazała, no to wiemy, że akurat tam mimo krytyki Europy, takiej bardzo wyraźnej, no to jednak jeśli chodzi o Polskę, tam jest kilka takich wątków, które sugerują, że no kilka krajów właśnie Europy Środkowo-Wschodniej się wybija z tej europejskiej szarzyzny i warto je docenić. Natomiast no jak się okazuje, przychodzi co do czego? No to właśnie, wracamy do punktu wyjścia. Czyli kiedy okazuje się, że trzeba z Izraelem pójść na wojnę z Iranem, no to miliardy i całe zasoby pieniężne, militarne idą na Bliski Wschód i nagle nie starcza dla Europy. Być może dla Tajwanu, jak teraz wiemy po prezydencie Trumpa w Chinach, po wizycie prezydenta Trumpa w Chinach. I ta kołderka po prostu staje się zbyt krótka, zwłaszcza wobec jeszcze większego konfliktu plemiennego w USA. Więc rzeczywiście ostatecznie te losy Polski, kiedy próbujemy je zbytnio uwiązać na USA, no jesteśmy w takiej pozycji, gdzie nic nie zależy od nas i wszystko zależy od jednego człowieka. I tu jest ten problem.
1: Tylko tak się zastanawiam też, czy polscy politycy przyznają nam prosto w twarz, że nam wyborcom, że nie, że ta polityka od 30 lat stawiania na Amerykanów musi dobiec końca i że trzeba poszukać alternatywy. Myślę, że przynajmniej do wyborów prezydenckich będą nas zapewniali, że wszystko jest tak, jak było po staremu i bardzo dobrze.
0: Tak, i zgadzam się. I to takie życie w takim rozkraczeniu właśnie między rzeczywistością a tym, co byśmy chcieli, żeby było z Amerykanami, niestety, znaczy to jest bardzo zły symptom, nie? Bo zaczynamy się sami w pewnym momencie oszukiwać. Sami w tym sensie, że oszukuje nas...
1: Wierzymy we własną propagandę w końcu, tak?
0: Oczywiście, że tak, no. I dlatego docelowo jest to model, który wymaga jakiejś zmiany, no tylko że to by wymagało strategicznej decyzji o tym, że jakie mamy alternatywy. Alternatywą chyba jedyną na horyzoncie jest bliższa europejska współpraca, no ale jak sobie popatrzymy na to, zwłaszcza na prawicy, jaki jest stosunek do tej współpracy, no to on jest, znaczy krytyka Unii Europejskiej jest karykaturalna i przerysowana. Znaczy ona nie mówi, że nie ma podstaw, jak najbardziej wprawdzie ma, natomiast ona jest absolutnie karykaturalna i przerysowana. A z drugiej strony wydaje mi się, że rządowi i koalicji rządzącej też brakuje takiego bardziej wyrazistego programu właśnie w kierunku bliższej europejskiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Są jakieś regionalne ruchy, one się dzieją, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze skoordynowane i jakoś strategicznie przemyślane.
1: Wrócimy do polskich wątków, a tutaj niezmiennie od dwóch tygodni króluje temat związany ze Zbigniewem Ziobrą. W ubiegłym tygodniu mieliśmy także kolejną odsłonę, odprysk można powiedzieć tego tematu, czyli wejście policji do domu Tomasza Sakiewicza. W tym tygodniu przesłuchanie Tomasza Sakiewicza w prokuraturze na okoliczność, właściwie w sprawie, jakie okoliczności sprawiły, że Zbigniew Ziobro, pan redaktor wzrusza brwiami, ale jakie okoliczności sprawiły, że Zbigniew Ziobro został komentatorem politycznym Republiki. Tylko mam takie poczucie, że to już jest mieszanie bez dosypywania. Znaczy wiadomo, że Zbigniew Ziobro nie wróci przed wyborami do kraju. Co będzie po wyborach, to nikt nie wie. Więc to już tylko została taka polityczna bijatyka na słowa.
0: Trzy wątki mi się tutaj nasuwają. Pierwszy, jeszcze łącząc z poprzednimi, amerykański. Jak widać, dużo łatwiej jest załatwić Adamowi Bielanowi jakieś mieszkanko w Nowej Anglii. Pewnie.

0: Nie, strzelam. Dla Zbigniewa Ziobry niż żołnierzy amerykańskich w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że dla obecnej koalicji rządzącej, zgadzam się, to jest takie mieszanie w herbacie, która już dawno ostygła i ten cukier osiadł sobie gdzieś tam, znaczy się rozpuścił częściowo. No, saga ze Zbigniewem Ziobrą może się ciągnąć w nieskończoność, można kolejne wątki dosypywać, odkrywać, pytać Tomasza Sakiewicza o to, co on tam wie, jakie ma relacje.
1: I myślę, że obie strony się świetnie w tym bawią. I jedna strona się bawi, bo jedzie prętem po kratach, a druga strona bawi się świetnie, bo nagle zaczyna krzyczeć o tym, że jest prześladowana i że uderzają jest atak na niezależne media w Polsce.
0: No więc teatralność tego wszystkiego jest porażająca, nie? To znaczy, szczerze współczuję wszystkim rodakom, którzy się tym emocjonują, będąc przekonanym, że to jest jakiś klucz sporu politycznego. Przykro mi to powiedzieć, nie jest. Dokładnie jest tak, że obie strony się świetnie bawią, odgrywają swoją rolę najlepiej jak potrafią, chociaż wydaje mi się, że to są odgrzewane kotlety już, ale robią to, bo też się czują w tym komfortowo. Natomiast przyznaję, że jednej rzeczy politycznie nie rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, czego chce Jarosław Kaczyński, broniąc Zbigniewa Ziobry, bo to jest jeden z najbardziej niepopularnych polityków w Polsce. Jest to polityk, który nawet na prawicy ma bardzo różne opinie i to zarówno wśród polityków, jak i obywateli o poglądach prawicowych. I przyznaję, że Jarosław Kaczyński, który jednak jest politykiem z olbrzymim doświadczeniem i takim nosem politycznym, w tym wypadku po prostu zupełnie nie rozumiem, dlaczego on tak inwestuje w ochronę człowieka tak niepopularnego.
1: Pan mówił o tym, że się politycy bawią i że teatralność tego jest duża, to ja nawiążę, sparafrazuję swojego ulubionego pisarza, czyli Stanisława Wyspiańskiego, który mówił, a tu pospolitość skrzeczy. I ta pospolitość skrzeczy w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w codziennych sprawach obywateli, które mam poczucie, że od zaangażowania, że są bardzo daleko od zaangażowania medialnego czy politycznego, bo to medialne idzie jakoś w skutek politycznego.
0: Kilka lat temu, w 2023 roku, mieliśmy w więzi takie badania na temat radykalizacji politycznej Polaków. Badania dokładnie nazywało się ono Twarze polskiej radykalizacji. Pokazywaliśmy w nim, że w miarę rozwoju mediów społecznościowych i takiego nowoczesnego sposobu docierania do wyborców i obywateli, widzimy, że coraz częściej jako obywatele żyjemy nie prawdziwą polityką, nie właśnie tymi sprawami, o których pan redaktor teraz powiedział, ochrony zdrowia, systemów publicznych, tego, co tak naprawdę wpływa na nasze codzienne życie, ale coraz mocniej angażujemy w swoje emocje. To jest bardzo ważne, że to są właśnie komponent emocjonalny jest kluczowy w takie, no właśnie, teatrum polityczne, w spektakl, w coś, co wygląda nawet częściej niż jak spektakl, teraz wygląda jak MMA, czasem całkiem dosłownie, jak w przypadku pewnego posła PiSu.
1: On w końcu poszedł do tej klatki? Chyba nie.
0: Ale zdaje się, że to tam jest ciągle to w planach, bo to nie jest tak, że on zrezygnował oficjalnie.
1: Przestałem śledzić tę historię zupełnie.
0: No, ale tak się ładnie łączy, wydaje mi się. I że jakby to nasze emocje angażują się w coś, co jest obok rzeczywistości, niestety. I trochę w tym wszystkim tracimy na tym ostatecznie, nie? Dlatego warto zawsze przypominać i wracać właśnie do sedna, tak, że nasze wyzwania dotyczą codzienności, codziennego życia, systemów społecznych, coś, co powoduje, że po pierwsze działa państwo, a my jako obywatele z niego też korzystamy i do niego wkładamy coś od siebie. Na ten moment to wszystko jest trochę na głowie.
1: Obrócę pański argument przeciwko panu teraz, że to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała rzeczywistość, a jak ona w rzeczywistości wygląda.
0: Oczywiście, że tak. Znaczy, tutaj nie będę się jakoś specjalnie bronił przed tym. No,
1: ale taki przywilej idealistów.
0: Idealistów, ale też ja bym powiedział, że w ogóle też pozytywistów, nie? W takim dobrym sensie. To znaczy, że ostatecznie praca u podstaw jakoś długofalowo efekty przyniesie. Mam nadzieję. Czy większe, czy mniejsze, no to zobaczymy.
1: Niestety, podkreślam, zawsze było bliżej do romantyków niż do pozytywistów, ale...
0: Wyspiański, tak.
1: Ale zdecydowanie rozumiem, że to drugie jest bardziej pragmatyczne i skuteczne. To na koniec, czy my już wchodzimy w okres kampanii wyborczej? Mam takie poczucie, że coraz więcej takich kampanijnych akcji, takich medialnych występów pojedynczych, tematów porzucanych po kilku dniach, tak jak na przykład, no nie wiem, prawica miała swój temat związany z Kudową Zdrojem. Kudowa, to w Kudowie było, tak? W Kudowie?
0: W Kłodzku.
1: W Kłodzku, przepraszam, w Kłodzku, to ten sam region
0: Polski. Tak, właśnie tak.
1: Tak.

0: kolei strona liberalna ma swoje historie w postaci rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. No i tak to wygląda już, jak niczym na kampanijnym szlaku.
1: Kampania wyborcza stała się stanem powszechnym polityki, polityki i to nie tylko w Polsce, dlatego umówmy się, jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata na premiera, to znaczy, że jesteśmy w kampanii wyborczej. Znowu jest mi trochę szkoda siebie i zwłaszcza współobywateli, którzy nie siedzą tak na bieżąco w polityce i wcale może nawet nie chcieliby się tym zajmować. No ale są bombardowani tymi, prawda, mikrotargetowani czasami nawet, jak to się mówi w marketingu, tymi komunikatami politycznymi, aferami. Ich emocje ciągle są podburzane i jakoś podniecane, więc jesteśmy trochę rozchwiani. Wydaje mi się, że realnie jednak puzzle pod kampanię zaczną się dopiero układać gdzieś w połowie przyszłego roku. Dlaczego tak? Może nie w połowie, na początku przyszłego roku. Dlaczego tak? No bo jednak do tej pory musi się wyklarować, po pierwsze, jasny obraz tego, jaka jest ocena Polaków tego rządu. Bo jednak ta ocena generalnie bardzo szybko pikowała w dół na początku i ten apogeum sięgając w wyborach prezydenckich, gdzie kandydat obozu rządzącego jednak przegrał, mimo że był wyraźnym faworytem wcześniej. Natomiast potem widać takie lekkie odbicie w różnych sondażach, czy to CBOS-u, czy prywatnych
0: sondażowni,
1: dziękuję. Zgadza się. I wydaje się, że to będzie kluczowe, ponieważ to zdecyduje po pierwsze o tym, czy część ugrupowań koalicji rządzącej będzie chciała ewentualnie z niej wyjść, żeby pokazać cnotę Polakom, że oni jednak krytykowali ten rząd od początku, czy tam w jakimś momencie
0: później odzyskana cnota.
1: No, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Czy jednak może znowu te notowania się lekko odbiją i warto w tej koalicji wytrwać mimo różnych napięć, które jak widać są dość spore.
0: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl, rocznik 89. To dobrze, jak się widzi, jak milenialsi zdobywają władzę w kolejnych tytułach.
1: Absolutnie tak.
0: Bardzo dziękuję.
1: Milenialsi do przodu.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, redaktorze.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry.
3: Rafał Chwedoruk w Polskim Radiu 24 w piątek powiedział tak. Był taki polityk jak Zbigniew Ziobro. Zgadza się pan z tym, że to, co się dzieje wokół niego, jego decyzje i droga, którą obrał, spowodowały, że nie ma dla niego i nie będzie miejsca w naszej polityce?
4: Znaczy miejsca, pamiętajmy, że mamy 460 posłów w polskim parlamencie i takimi posłami jest na przykład poseł Mejza, więc posłem być może Zbigniew Ziobro kiedyś zostanie, ale na pewno wypad z tej takiej głównej stawki kogoś, kto był taki traktowany jako szeryf, kogoś bardzo ważnego, bo trudno sobie wyobrazić teraz, że Zbigniew Ziobro do takiej dużej polityki, poważnej polityki wraca.
3: No tak, bo skoro mamy sędziego Piebiaka w KRS-ie, to dlaczego Zbigniew Ziobro nie może być posłem?
4: No jakby głównie chyba chodzi o to też, że Zbigniew Ziobro budował przez lata taki swój wizerunek kogoś twardego, odważnego, idącego jakby na zwarcie, a ostatnie te miesiące pokazują, że dzieje się zupełnie coś innego, więc tutaj moim zdaniem po prostu legenda Zbigniewa Ziobro się skończyła, ale jak mówię, jakby zostać posłem w Polsce to nie jest też wielkie osiągnięcie.
3: Jest cały czas wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Myśli pan, że długo to potrwa?
4: Słyszałem takie zdanie o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, że prezes Kaczyński jest jak Marines. Marines nie zostawiają swoich. I wydaje mi się, że ta obrona też przez PiS Zbigniewa Ziobro jest też trochę takim pokazaniem, że jakby no, swoich nie zostawiamy na pastwę losu, więc nie wiem, czy tam symbolicznie dojdzie do jakichś zmian. Wydaje mi się, że nie, że widzi pani, gdyby pani mi nie powiedziała, że Zbigniew Ziobro jest wiceprzewodniczącą Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie bym o tym nie wiedział i pewnie państwo też nie wiedzą, więc to nie jest coś, co rzuca się w oczy i co trzeba natychmiast zmienić.
3: Jasne. Mówi pan, że prezes nie zostawia swoich, tylko czy Ziobro jest swoim, czy jest pewną opcją polityczną, bez której nie dałoby się swojego czasu osiągnąć zamierzonych celów, a dziś jest kukuł

0: czym jajem.
1: No, nie wiem, jak wyglądają relacje pomiędzy panami. Na pewno od tego zjednoczenia w 2015 roku, czyli Zbigniew Ziobro z jednej strony i Jarosław Gowin z drugiej, zaczął się ten marsz Prawa i Sprawiedliwości do sukcesów. Najpierw wybory prezydenckie, potem parlamentarne, samodzielna większość i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tam ten ruch był opłacalny wtedy. To te dzisiejsze przygody, takie nazwijmy Zbigniewa Ziobry, raczej szkodzą jemu osobiście.

0: ci, którzy zyskują na zamieszaniu wokół Zbigniewa Ziobry? Jest w ogóle ktoś taki?
1: Znaczy, no, wskazałbym pewnie Donalda Tuska, dla którego jest to wygodna opcja. Jest
0: ale myślałam najpierw o otoczeniu na przykład Jarosława Kaczyńskiego i tej prawej stronie, bo do rządowej jeszcze przejdziemy. Myśli pan, że ktoś może coś na tym zbudować?
1: Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo jakiejś wewnętrznej polityce Prawa i Sprawiedliwości. Mogę patrzeć na to z punktu widzenia opinii publicznej. Z punktu widzenia opinii publicznej
0: ale też
1: najlepiej
0: o ten
1: wychodzi
0: aspekt
1: na tym
0: pytam.
1: Donald Tusk.
0: Ale też o ten aspekt pytam, nie o wewnętrzne rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości, ale czy to jest materiał do tego, żeby cokolwiek budować?
1: Ale nie do końca rozumiem pytania, w jaki sposób można by budować w oparciu o innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość po prostu jakby, tak ci wyborcy głosują na Jarosława Kaczyńskiego, na zewnątrz korzystają ci, którzy deklarowali, że będą rozliczać. Te rozliczenia idą tak sobie, więc ten uciekający Ziobro jest takim fajnym symbolem i fajnym przykładem, że patrzcie, kiedyś taki odważny szeryf, a teraz przed nami ucieka. Bo gdyby się okazało, że ten Zbigniew Ziobro jednak jest w Polsce i go się nie da zatrzymać, albo się go zatrzyma, ale teraz go trzeba wypuścić, to ten wydźwięk tych rozliczeń nie byłby taki silny. A tutaj wszyscy widzą, że Zbigniew Ziobro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, to znaczy, że coś ten wymiar sprawiedliwości jednak robi.
0: Kto jest dziś pana zdaniem najważniejszym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości? Nie myślę o funkcjach. Nie myślę
1: Jarosław
0: o funkcjach,
1: Kaczyński,
0: tylko o wpływie.
1: Nie, ja tutaj bym nie ulegał jakimś myśleniu, że ta zmiana Warty w Prawie i Sprawiedliwości nastąpiła. Jarosław Kaczyński jest tym politykiem absolutnie najważniejszym na polskiej prawicy.
0: Ale sondaże sprzed kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, wskazywały na to, że nawet wyborcy prawicy uważają, że najważniejszym człowiekiem w PiS-ie jest dziś Mateusz Morawiecki.
1: Nie, to nie wierzę w taki sondaż. No, jakby można różnie przeprowadzać te sondaże, z tego względu, że też to nie wyborcy decydują, kto na prawicy jest najważniejszy, tylko realna polityka, ten, kto konstruuje listy wyborcze, ten, który decyduje o tym, w którą stronę ta prawica idzie. Dzisiaj te narzędzia wszystkie ma Jarosław Kaczyński, więc tego typu sondaże, one się pojawiają, prawda, są takie jednodniowe, rzucone gdzieś pewne tezy, żeby się one klikały. Ja bym nie zwracał na to zbytnio uwagi. Realnie w polskiej polityce i do polskiej prawicy decyduje Jarosław Kaczyński.
0: No dobrze, to użyjmy przykładu Zbigniewa Ziobry, który zdaje się w 2012 roku zaczął wyrastać na indywiduum. Sondaże dawały mu duże poparcie potencjalnie, przynajmniej w wyborach prezydenckich. To się nie spodobało Jarosławowi Kaczyńskiemu, usunął go z partii. Wtedy Zbigniew Ziobro zbudował własne otoczenie. A dziś Mateusz Morawiecki, bo pan mówi o sprawczości, o decyzyjności, że to Jarosław Kaczyński cały czas trzyma w szachu swoją partię. A Mateusz Morawiecki właściwie robi co chce. Padają groźby różnych politycznych konsekwencji i nic takiego się nie dzieje. To w takim razie to jest jakaś przemyślana gra Kaczyńskiego, czy co innego?
1: Nie wiem, też nie specjalizuję się w wewnętrznym życiu Prawa i Sprawiedliwości. Mogę patrzeć od strony danych, sondaży i opinii publicznej. Więc w przypadku Zbigniewa Ziobra jest to taki przykład dla też innych polityków, w tym Mateusza Morawieckiego, że te rozwody z Prawem i Sprawiedliwością i próba budowania czegoś własnego zazwyczaj kończą się źle w Prawie i Sprawiedliwości. Był Zbigniew Ziobro, ale były też Polska jest jedna. Adam Bielan kiedyś był poza Prawem i Sprawiedliwością. Jacek Kurski. Więc jakby to są przykłady, które pokazują, że jednak poparcie dla tej największej partii prawicowej w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ono koncentruje się wokół Jarosława Kaczyńskiego. I to automatycznie też osłabia te szanse i nadzieje na przykład Mateusza Morawieckiego i jego ludzi do tego, żeby tworzyć własną partię. I my takie badanie zresztą przeprowadziliśmy. Potencjalna partia Morawieckiego miałaby dzisiaj około 6%, co jest bardzo mało jak start. Jakby doświadczenie też pokazuje, że te pierwsze sondaże zawsze są najwyższe, a potem przychodzi realność, przychodzą wyborcy, dla których na przykład ważna jest lojalność i oni oceniają, nie, no, ten polityk nie jest lojalny w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, no to my głosujemy na PiS. Tak historia wyglądała przez ostatnie lata.
0: Mówi pan, że 6%, tak? Pomysłu partii Mateusza Morawieckiego?
1: Tak wyszło w naszym badaniu.
0: Jasne.
1: Które było kilka tygodni temu.
0: Jasne, tylko pytanie, kiedy to miałoby się stać? Czy przed wyborami, czy po? No, bardzo mocno Mateusz Morawiecki deklaruje nieraz.

0: raz, nie dwa powtarzał, że nie zamierza opuścić PiS-u z ludźmi, którzy stoją za nim. No to kiedy miałoby się to wydarzyć?
1: No, jeżeli tworzyć partię, to zawsze przed wyborami, po wyborach nie ma to zbyt wielkiego sensu. Problem dla wszystkich nowych ruchów politycznych teraz, gdyby chciały powstawać, jest to, że zazwyczaj, i tak pokazuje polska polityka, start takiego ruchu zawsze najbardziej się opłacał w wyborach prezydenckich. To znaczy jest kandydat, on startuje na prezydenta, dostaje tam kilkanaście procent i można na tym budować. Tak zbudował się Paweł Kukiz, tak zbudował się Szymon Hołownia i jego Polska 2050. Teraz widzimy to na przykładzie Grzegorza Brauna i jego partii. Grzegorz Braun czwarte miejsce, 6%. Dzisiaj partia Grzegorza Brauna w naszym sondażu ma 11%. Takich wyborów pomiędzy wyborami, pomiędzy teraz a wyborami parlamentarnymi już nie będzie. Więc bardzo trudno jest jakikolwiek nowy ruch polityczny uruchamiać, no ale jeżeli wychodzić i tworzyć własną partię, to oczywiście przed wyborami. Ale wydaje mi się, że ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, dlatego że wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki też czyta sondaże i też widzi, że tego potencjału na partię, która miałaby powiedzmy 10% i wprowadziło około 40 posłów, jest bardzo mało, bo to są, muszą być w 100% wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nikt inny na Mateusza Morawieckiego nie zagłosuje.
0: No dobrze, to w takim razie po co te, nie wiem, pozory wyrwania się na samodzielność, jeżeli projekt przed wyborami jest skazany na porażkę?
1: To musi pani już pytać polityków, bo ja nie jestem politykiem. Może... Ja patrzę na politykę z zewnątrz, z punktu widzenia danych. Ja nie wiem, jak wyglądają wewnętrzne relacje partii. To jest może jakby politycznie najmniej jakby interesujące. Politycy mają swoje ambicje, mają swoje specyficzne relacje. Uważam, że relacje w Koalicji Obywatelskiej są bardzo podobne. Znaczy, tam też nie ma miłości, jest wspólny interes. Zazwyczaj problem mają partie i to jest już coś, na czym, co my możemy obserwować. Problem mają partie, które mają mniej w sondażach niż więcej. To znaczy rozpadają się zazwyczaj partie, które stracą poparcie i tych potencjalnych posłów też byłoby mniej. Bo dzisiaj uważam, że te tarcia Prawa i Sprawiedliwości biorą się z tego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma około 190 posłów, a według wszystkich sondaży miałoby dzisiaj 140-150. Czyli automatycznie z tych wszystkich posłów, którzy dzisiaj są w parlamencie, no do parlamentu nie weszłoby powiedzmy 30-40. No to już jest duży problem, prawda? Jakby, więc ci posłowie szukają sobie jakiejś drogi, właśnie zakładają jakieś stowarzyszenia, próbują jakieś alternatywy. Z tego się biorą te ruchy. Jak partii rośnie, jak Koalicji Obywatelskiej i tych mandatów byłoby więcej dzisiaj niż jest obecnie, no to jest spokój, cisza, zgoda, mimo że relacje pewnie są podobnie jak w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale przyglądacie się też, ja rozumiem, sondaż to jedno, Koalicja Obywatelska 36,9, PiS 26,6, więcej niż u innych sondażowni. Konfederacja 13,1, Konfederacja Korony Polskiej 11,2, 0,2, przepraszam, Lewica 6, Razem 2,5, PSL 2,1. No i jeszcze Polska 2050, 1,5%. Ale przyglądacie się też tendencjom. Jak sądzę? No to zapytam o efekt Czarnka. Czy on jest w ogóle? Widzicie go w tych sondażach?
1: Widzieliśmy ten efekt minimalnie w pierwszych dwóch miesiącach. Widzieliśmy to wśród wyborców prawicowych, widzieliśmy wśród starszych wyborców, ale ten efekt też nie był jakiś bardzo duży. W ostatnim sondażu faktycznie to podbieranie głosów przez partię Grzegorza Brauna jest widoczne. Więc my to oceniamy w ten sposób, że wyborcy trochę są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością i tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Te ciągłe dyskusje wewnętrzne i tak dalej. To jest kwestia pewnego zmęczenia. Zresztą to zmęczenie jest też po drugiej stronie, tylko że Koalicja Obywatelska na całe szczęście dla tej partii nie ma alternatywy. To znaczy nie ma jakiejś nowej partii, jakiejś alternatywnej, na którą mogliby zmęczeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej zagłosować. Oni są zmęczeni i to widać też w badaniach. My pytamy się, czy jest potrzebna nowa partia i oni by w takiej nowej partii chcieli, ale nie mają alternatywy. A tutaj na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości wpływa to, że jest partia Grzegorza Brauna, która jest taką partią sprzeciwu, to jest taka alternatywna prawica, bardzo bezkompromisowa, radykalna, która właśnie mówiła, no my nigdy nie rządziliśmy, a ci politycy to tam rządzili od wielu, wielu lat, to zagłosujcie na nas. Tak działają zawsze te ruchy alternatywne. Więc tutaj niestety Prawo i Sprawiedliwość ma pecha, że ta alternatywa jest.
0: Ale my zakładamy, panie Łukaszu, że do wyborów nie będzie żadnego rozłamu ani w Konfederacji.

0: Demokracji, ani w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem redaktor Stankiewicz w dzisiejszym Newsweeku pisze tak. Mentzen walczy z Bosakiem, bo chce zablokować jego koalicję z Kaczyńskim i wbrew pozorom nie są politycznym tandemem. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę poparcie Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena razem wzięte, no to byłoby znacznie powyżej 6%.
1: No tak, ale byśmy złączyli poparcie
0: ja
1: dla...
0: Ja wiem, że my teoretyzujemy teraz, jasne.
1: Jakbyśmy złączyli poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, to mogliby wspólnie zmieniać konstytucję, tylko no, nic to nie mówić o Polsce i o wyborcach. Tak samo jest z wyborcami Konfederacji i wyborcami potencjalnymi Mateusza Morawieckiego. Ci wyborcy się nie dokładają, jakby...
0: Nie sumują się w taki oczywisty sposób, tak?
1: Dużo wyborców Konfederacji jest wyborcami Konfederacji w kontrze do rządów Mateusza Morawieckiego, wprowadzonych zmian podatkowych i tak dalej, zachowania choćby podczas COVID-u. Więc tego się nie da po prostu w ten sposób dodawać, odejmować i tak dalej.
0: Jasne.
1: Co do tego, jak wygląda to w Konfederacji, to ja bym się nawet z redaktorem Stankiewiczem zgodził. To znaczy, to są dwa byty, które... działają wspólnie w myśl pewnego interesu, że wspólnie jest łatwiej niż trudniej, to znaczy łatwiej przekroczyć próg, dostać mandaty, ale faktycznie to są dwa różne środowiska. Zresztą my jesteśmy teraz w trakcie badania, gdzie pytamy wyborców Konfederacji, gdyby do tego przesilenia doszło i do rozpadu doszło, to czy więcej tam jest wyborców właśnie Bosaka czy Mentzena, więc czekamy na te dane, bo one będą bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że to nie jest do końca przesądzone, że ta Konfederacja w takim układzie dotrwa do wyborów. To znaczy widać, że tam ten rozjazd pomiędzy tymi dwoma liderami, tymi dwoma środowiskami jest dosyć duży. Na tej prawicy generalnie się dużo dzieje. Jest dużo więcej takich ruchów, bo musimy pamiętać też o tym. Prawicy w Polsce jest więcej. Znaczy Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, ale dzisiaj te partie prawicowe, czyli PiS, Konfederacja i Grzegorz Braun, mają więcej, 51%, czyli teoretycznie te partie prawicowe by dzisiaj w Polsce rządziły. A jeżeli jest potencjał rządzenia, no to też te zmiany w układu sił się zmieniają. Co więcej, nawet z partią Mateusza Morawieckiego, która wychodzi z Prawa i Sprawiedliwości, dostaje to powiedzmy 5-6%, dalej prawica, i to nawet bez partii Morawieckiego, ma większość w polskim parlamencie, czyli PiS, Konfederacja i Grzegorz Braun.
0: Tylko wtedy Mateusz Morawiecki może stawiać warunki.
1: No nie, właśnie wśród mandatów wyszło, że nawet bez Mateusza Morawieckiego ta prawica miałaby większość.
0: Okay.
1: Więc tu nie mógłby stawiać warunków, ale to pokazuje, że no jednak tej prawicy w Polsce jest więcej. Dzisiaj prawica wygrałaby wybory, mogłaby rządzić. To oczywiście byłaby bardzo skomplikowana koalicja z posłami Grzegorza Brauna, ale jednak jakby to prawica ma dzisiaj większość. Koalicja rządząca, która w wyborach parlamentarnych dostała prawie 54%, dzisiaj te partie dostają 49 i to jest jakby efekt rządzenia.
0: Mentzen podejrzewa, że Bosak dokona rozłamu w Konfederacji, jeśli Kaczyński rzuci na stół ministerialną ofertę, to dalej redaktor Stankiewicz. Nie od dziś wiadomo, że Sławomir Mentzen ma ochotę na udział we władzy, ale nie za wszelką cenę, nie na przykład za cenę sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością i chciałby wejść na przykład do rządu jako silny partner. Po wyborach prezydenckich, właściwie od tych wyborów rozmawiamy, że koalicję PO, część Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem wybaczyliby Koalicji Obywatelskiej, nawet jej wyborcy. Ale właściwie na koniec naszej rozmowy, bo nie o to chciałam pana zapytać, na koniec naszej rozmowy, to już jest czas. Gdyby miała się pojawić jakaś nowa siła, to już jest czas, czy jeszcze chwilę?
1: No, pewnie po wakacjach, bo wakacje są kiepskie dla polityki. To wracając do tego wątku Konfederacji, być może wyborcy Koalicji Obywatelskiej by wybaczyli, bo oni wybaczają wszystko i wszystko. Wyborcy Konfederacji, nawet ta część, która chce głosować na Mentzena, takiej koalicji by Mentzenowi nie wybaczyła. Czy to są wyborcy prawicowi, konserwatywni, to są wyborcy, którzy w 91% zagłosowali w drugiej turze na Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego. Więc jakby taki sojusz teoretycznie możliwe oczywiście, po wyborach posłowie mogą robić co chcą, ale by to było oznaczał tak naprawdę koniec partii Mentzena, więc zresztą widzimy z tymi dużymi partnerami, to nie jest tylko problem z Prawem i Sprawiedliwością, proszę zobaczyć na partnerów, partnerów Donalda Tuska, z których wszyscy praktycznie są poniżej progu wyborczego.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza z nami w Polskim Radiu 24.
1: Do widzenia.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami profesor Robert Gwiazdowski, adwokat i komentator gospodarczy. Dzień dobry, panie profesorze, witamy w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak pan sądzi, pewnie wielu z nas cieszy się rządowym programem CPN i obniżaniem cen paliw. Jak długo nasza gospodarka może sobie na to pozwolić?
2: No tak jak to z tym CPN, bo młodzi pewnie nie pamiętają, ale CPN to bardzo ładny notabene skrót Centrala Produktów Naftowych.
1: A kto to jeszcze pamięta?
2: Taka, no właśnie,
1: ja tak.
2: To za komuny.
1: Tak, tak.
2: To za komuny była nawet sieć stacji paliwowych pod takim właśnie logo. Tylko cały dowcip polegał na tym, że paliw nie było. Mimo, że było mało samochodów, to paliw ciągle brakowało. Stały kolejki tych, którzy mieli samochód. Więc jak ogłoszono program CPN, no to mi się od razu skojarzyło z tymi brakami. Bo generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z sytuacją niedoboru ropy naftowej na rynkach światowych. Niedobór ropy musi się przełożyć na niedobór paliw produkowanych z tej ropy. Więc wprowadzanie ceny maksymalnej po to, żeby zrobić przyjemność wyborcom z ekonomicznego punktu widzenia jest po prostu bzdurą w dłuższej perspektywie czasu.
1: No tak, ale
2: zobaczymy, jak to będzie.
1: No tak, ale gospodarka przegrywa z polityką nie pierwszy raz. Bo gdybyśmy mieli płacić realne
2: Włodzimierz
1: ceny.
2: Lenin mówił o prymacie, o prymacie polityki nad ekonomią. Cały czas tak jest.
1: Co to jest CPN? Co to za historia, skoro sięgamy do Lenina? Ale gdyby te ceny miały być realne, to ile dziś płacilibyśmy za paliwo?
2: A to trudno
1: pod
2: powiedzieć.
1: 10 zł na przykład?
2: Na tym właśnie polega cały niuans, że rynek to gra podaży i popytu, wielu różnych czynników. I nie ma takiego mózgu, nawet tej generatywnej i sztucznej inteligencji, która byłaby w stanie ustalić, jaka powinna być cena właściwa. To jest problem. Cenę kształtuje relacja między różnymi producentami i konsumentami. Konsumentami, którzy potrzebują bardziej jakiegoś towaru, w tym na przykład paliw, albo trochę mniej. W związku z powyższym mogą swój popyt ograniczyć. Ci, którzy nie mogą go ograniczyć, są w stanie zapłacić większą cenę. No i jeżeli przychodzi urzędnik, który mówi, ja wiem, ile to ma kosztować, to można mu od razu powiedzieć, kłamiesz, nie wiesz.
1: No ale jeżeli przychodzi i mówi, wiem, ile to musi kosztować. Nie może, tylko musi. I tu już wkracza polityka. Pewnie się pan ze mną zgodzi. No bo to się musi kalkulować. Tylko politycznie, owszem. A jakie mogą być tego konsekwencje za chwilę? Myślę o inflacji, o wskaźnikach tych ekonomicznych, których nie lubimy bardzo. Słyszymy się, panie profesorze?
2: Słyszymy.
1: Wspomniałam o rzeczywistych konsekwencjach tego, co się teraz dzieje. Jak bardzo możemy to odczuć na przykład inflacyjnie i przez inne wskaźniki, których nie lubimy?
2: W tej chwili, z uwagi na to, że trzymamy tę cenę, to jakoś specjalnie na inflację nie powinny się te urzędowe ceny paliw przełożyć. Natomiast powstaje pytanie, jak długo przy niezmienionej sytuacji my będziemy mogli tę cenę urzędową utrzymywać na poziomie poniżej rynkowego. Ja nie wykluczam, że będziemy mogli, bo zdarzy się coś, co zmieni całą sytuację. Dojdzie do porozumienia Stanów Izraela z Iranem. Nie wiem, może się okaże, że trzeba będzie jednak wrócić do dostaw ropy ze wschodu, znaczy z naszego wschodu, czyli z Rosji. Przecież Węgry cały czas tę rosyjską ropę importują. I wtedy nie będzie złych, długoterminowych konsekwencji tej decyzji o trzymaniu ceny sztywnej.
1: Oni zdaje się
2: Proszę. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, no to w jakiejś perspektywie, mając na uwadze kurczące się zapasy, te strategiczne zapasy ropy,

0: ropy, to nie będziemy w stanie tej ceny utrzymać. I wtedy ona skoczy bardziej, niż by skoczyła, gdyby tych administracyjnych rozwiązań w tej chwili nie stosowano.
1: A uda się utrzymać jej cenę do przyszłorocznych wyborów? Pan wie, dlaczego się uśmiecham.
0: No tak, oczywiście, tak. Oczywiście, przecież to o to chodzi. Przecież to o to chodzi. Ja myślę, że będziemy grać, że rząd będzie robił wszystko, żeby utrzymać ją na tym poziomie, który jest do przyszłorocznych wyborów. Czy mu się uda? Trudno powiedzieć.
1: No tak, ale perspektywa jest wielomiesięczna, jeśli nie wieloletnia, bo jak przyjrzymy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o cieśninę Ormus, ale chodzi o przerwane łańcuchy dostaw, o zniszczenia na przykład w instalacjach. Ale Bliski Wschód to nie tylko ropa. Czytałam o tym, że oni na przykład są znaczącym producentem opakowań do żywności. To Katar albo Kuwait, zdaje się Katar. Produkują też nawozy dla rolnictwa i zaopatrują, nie wiem, pół świata. I te łańcuchy też są przerwane, więc... Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ceny ropy, ale o to, że zdrożyć może wszystko i przełożyć się na inflację. Jak?
0: Tak. Mhm. Bardzo, bardzo to jest dla mnie dobre, o czym my mówimy, bo coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że cała narracja, globalizacja była zła, bierze w tej chwili w łeb, dlatego że... Dzięki globalizacji taniały różne produkty, a teraz jak mamy nacjonalizację gospodarki, to znaczy zaczynają odgrywać rolę interesy narodowe, czyli polityczne, bo to bardziej jest interes polityczny polityków niż interes całego narodu, no to się okazuje, że jest gorzej niż było wówczas, gdy jednak mieliśmy tę globalną gospodarkę, globalny rynek. No bo to jest tak, że tam, gdzie nie wędrują kupcy, gdzie nie mogą się przemieszczać towary, tam wędrują wojska. No i to, co się dzieje ostatnio, jest świetnym potwierdzeniem tej właśnie tezy.
1: Jeszcze dodam tylko, że kwestia naprawy tych instalacji i przywrócenia łańcuchów dostaw to w niektórych miejscach tego rejonu to nawet lata.
0: No tak. Więc dlatego właśnie powiedziałem, że jakby się teraz pojawiły decyzje pokojowe, no to być może pewne rzeczy nie odbiją się bardzo negatywnie na stanie gospodarki, ale jeżeli tego się nie zrobi, to te zniszczenia będą powodowały akumulowanie się negatywnych efektów tych zniszczeń. One i tak nie dadzą się usunąć zbyt szybko, ale przynajmniej będziemy mieli jakąś perspektywę, a takiej nie mamy.
1: Mhm. A żeby utrzymać inflację na poziomie z teraz, jakie działania są potrzebne i czy w ogóle się da?
0: Nie wiem, czy się da. To jest bardzo łatwa odpowiedź. Nie wiem. Ale ona z drugiej strony jest bardzo trudna, bo większość analityków doskonale potrafi odpowiedzieć na pytanie, na które nie zna odpowiedzi. No bo co to za analityk, który mówi, że nie wie? To po co takiego zapraszać do strony, zadawać mu pytania?
1: Chyba rozsądny w tej sytuacji.
0: No właśnie, tylko że cały dowcip polega na tym, że jest takie powiedzenie, że najlepszy analityk to taki, który najlepiej potrafi wytłumaczyć, dlaczego tydzień wcześniej się pomylił. Więc żeby za tydzień
1: ja sobie to przetwarzam, ale już wiem, o co chodzi. Tak, no wie pan, w ogóle przyznanie się do błędu jest odwagą.
0: Żeby za tydzień nie tłumaczyć się pani, dlaczego się pomyliłem, to teraz wolę powiedzieć, nie wiem. Ja bym chciał, żeby nie było inflacji, bo inflacja jest zła, tylko proszę pamiętać, że inflacja jest zjawiskiem bardziej monetarnym. Bo jeżeli nie pojawia się więcej pieniędzy, jeżeli ilość pieniądza w gospodarce jest konstant, to jak coś drożeje, to coś innego musi potanieć. W związku powyższym mamy różnego rodzaju zmiany cen, ale to nie jest inflacja, bo inflacja to jest wzrost globalny cen jako takich, a nie cen ropy naftowej i produktów, które z niej są wytwarzane lub które są wytwarzane z jej udziałem.
1: No tak, ale jeśli drożeje ropa, a sięga zenitu, sięgały ceny zenitu, no to drożeje wszystko.
0: No ja przypomnę, że zenitu to one nie sięgały za bardzo, bo zenit to był, proszę pani redaktor, w lipcu 2008 roku.
1: 120?
0: Baryłka ropy kosztowała. 147.
1: 147.

0: to tak, ja się zatrzymałam na poziomie 120.
1: O, proszę zobaczyć, jaka była inflacja od 2008 roku. W związku z tym dzisiejsze ceny ropy w stosunku do tamtych to w ogóle nic, nic. A wojny żadnej nie było, przypomnę, tak? Mm-hmm.
0: Ale część producentów, panie profesorze, wystąpiło z OPEC, czyli tej organizacji, która miała wpływ na to, ile produkujemy, jaką masą handlujemy i przez to miała bezpośredni wpływ na ceny. No to może oni teraz będą działać po swojemu.
1: No, każdy kartel, również OPEC, jest zły. OPEC był kartelem politycznym, pierwotnie politycznym, choć uzasadnienie było ekonomiczne. Trzeba było stworzyć organizację państw, żeby przeciwstawić się wyzyskowi krajów trzeciego świata, bo to wtedy były kraje trzeciego świata jeszcze, które są producentami ropy naftowej, przez państwa kolonialne, które kiedyś wykorzystywały kraje trzeciego świata i teraz powinny za to zapłacić droższymi cenami ropy naftowej. Cały problem polega na tym, że powstał pewien system naczyń połączonych między dolarem a ropą, który dla świata bynajmniej nie jest dobry. Rynek, jeszcze raz powtórzę, działa lepiej niż politycy i kartele.
0: No tak, ale czy pewnymi działaniami na styku polityki i finansów, myślę teraz o relacji na przykład NBP-rząd, możemy złagodzić ten okres na dłuższą metę?
1: Tak, dlatego że w epoce pieniądza fiducjarnego, ten, który emituje ten pieniądz fiducjarny, czyli banki centralne...
0: A co to jest pieniądz fiducjarny, panie profesorze?
1: A to jest taki od Fides zaufanie, czyli pieniądz oparty na zaufaniu.
0: Rany.
1: Nie
0: jest
1: konkretna
0: taki?
1: Rzecz. No właśnie, państwa chcą, żeby było zaufanie do ich pieniądza, do dolara, do franka, a w Polsce do złotego. Bo kiedyś pieniądzem były kruszce, no i do nich było zaufanie. A teraz to zaufanie jest tylko i wyłącznie czysto teoretycznym zaufaniem do emitenta tego pieniądza. Emitentem jest państwo, więc to jest zaufanie do państwa. Państwo nigdy nie zbankrutuje, może wyemitować tych pieniędzy bardzo dużo. No i po 2008 roku okazało się, że interwencje banków centralnych na rynkach finansowych pomogły tym rynkom finansowym otrząsnąć się z kryzysu, w który to kryzys gospodarkę światową wprowadziły te rynki finansowe, spekulując różnymi rzeczami, między innymi i surowcami, między innymi ropą naftową, dlatego że ta cena z lipca 147 dolarów za baryłkę to był efekt spekulacji finansowych. No i rezultat był jednak taki, że te banki centralne trochę pomogły. Ale czy jest lepiej? Czy może zaczynają się kumulować w tej chwili zjawiska negatywne i w pewnym momencie wyrwie się to wszystko spod kontroli banków centralnych? Już nie da się wlać w rynek więcej pieniędzy, więcej instrumentów finansowych, żeby jakoś tę gospodarkę uratować?
0: No
1: ja
0: dobrze.
1: Się obawiam właśnie takiego scenariusza, że się nie da.
0: A możemy porozmawiać przez chwilę o sytuacji w NBP? Pan premier nie złożył kontrasygnaty pod nominacją bardzo bliskiej współpracowniczki pana prezesa Adama Glapińskiego. Jest coraz więcej wakatów, które właściwie ograniczają podejmowanie decyzji. No to mamy jeszcze bank centralny, czy nie?
1: Bank centralny jeszcze mamy. Zresztą ja na przykład uważam, że o wiele lepiej było wtedy, gdy nie było Rady Polityki Pieniężnej. Gdy za decyzję... Oczywiście, oczywiście. Panie redaktor, no mamy sytuację. 600% inflacji w 90 roku. Potem przez lata całe inflacja ponad 100%. No ale Hanka, przepraszam,
0: pani prezes
1: Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako prezes Narodowego Banku Polskiego wzięła sobie do współpracy kogoś, bo ona się akurat na tym nie znała, kto się znał i byli w stanie sami tym pokierować.
0: No jak to się nie znała? No, panie profesorze,
1: no... Nie, no ale Hania sam... Nie. No na stopach procentowych Hania się nie znała, sama to przecież powiedziała. Ale znała się na prawie bankowym, miała charyzmę, w związku powyższym, no i podejmowała dobre decyzje personalne, jak się okazało.

0: tak? Wtedy. Więc Rada Polityki Pieniężnej to tak naprawdę było rozmycie odpowiedzialności. Że my tu mamy zbiorowość taką, znaczy mądrość zbiorową. No a ja nie jestem specjalnie zwolennikiem teorii mądrości zbiorowej. Była kiedyś taka teoria o mądrości klasy robotniczej, więc ona się
1: ma pan jakiś sentyment do tych dzieł. No. Do tych dzieł.
0: Pani redaktor, przecież ja wtedy przeżywałem młodość, żeby na studiach, żeby polemizować z marksistami, to ja przeczytałem całego Marksa, więc ja się znam.
1: No tak. No dobrze, to jeszcze Rada Polityki Pieniężnej, bo o Bitcoina chcę jeszcze na koniec pana zapytać, bo spadł do najniższego poziomu od ponad 2 tygodni, ale to za chwilę. To jeszcze a propos NBP.
0: No, słucham.
1: No tak, bo wspomniał pan o tym, że było dobrze, dopóki nie powstała Rada Polityki Pieniężnej. No to teraz, jakby pan spróbował podsumować to moje pytanie o współpracy rządu i NBP, która pozwoliłaby ewentualnie przejść nam łagodnie przez ten czas?
0: Nie będzie żadnej współpracy, dopóki w różnych instytucjach zasiadają przedstawiciele z jednej strony Platformy, teraz to się ona jakoś inaczej nazywa, a z drugiej strony PiSu. Niestety Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim wytworzyli system, w którym dominuje nienawiść, walka. Żadnego dobra wspólnego tutaj się przed nawias nie da wyciągnąć. Więc no, będziemy żyli w stanie wojny, dopóki Adam Glapiński będzie zostawał prezesem i dopóki swojego prezesa nie powoła Platforma Obywatelska.
1: Chyba nic więcej na ten temat, prawda? Bo sama prawda i podsumowanie prawdziwe i bolesne aż do bólu. Bitcoin, panie profesorze, spadł do najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynku kryptowalut wzrosła nerwowość związana z wojną USA z Iranem, a inwestorzy zaczęli ograniczać ryzykowne pozycje. W ciągu kilkunastu minut z rynku wyparowały setki milionów dolarów. To jest informacja Bloomberga. Mnie cały czas ciekawi, gdzie one były, zanim wyparowały na tym rynku kryptowalut.
0: Bardzo trafne pytanie, predator. Skąd one wyparowały? Wyparowały, czy gdzie były? A po drugie, dokąd one wyparowały? Bo jak mówimy, coś paruje, to wiadomo, paruje woda, w powietrze paruje woda. Tylko, że ona potem się skrapla i wraca z powrotem. Więc pytanie, czy skroplą się te miliardy i wrócą, czy gdzie wrócą? Poza tym, pani powiedziała, od 2 tygodni. No, ja to jestem tak stary, że pamiętam, jak Bitcoin był po 20 centów. A potem, jak Bitcoin wystrzelił do kilkunastu tysięcy dolarów, no to były informacje, że to już koniec, że bańka, że pękła, że nie tam. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której tamte czasy, gdy Bitcoin był po kilkanaście tysięcy dolarów, wspominamy z rozrzewnieniem.
1: A kupił pan choć jednego wtedy, kiedy był tam po ile? Po pół dolara?
0: Kupiłem pięć. Kupiłem pięć.
1: 20 centów? Tak. Ma pan je do dzisiaj?
0: Zapłaciłem całego dolara. Nie, to jest cała historia. Okay. Wszyscy ją znają, dlatego że ja kupiłem tego Bitcoina w roku 2010 i o tym zapomniałem. Spalił mi się dysk w komputerze.
1: I już pan nie ma.
0: Komputer wyrzuciłem i potem jak się okazało, że Bitcoin tyle kosztuje, to mówię, zaraz, przecież ja miałem 5 Bitcoinów. No ale okazało się, że nie mogłem ich znaleźć. Przypomniałem sobie, gdzie były te wszystkie zapisy, gdzie były te klucze na dysku, który poszedł do śmieci. I muszę pani powiedzieć, że nie żałuję. Bo mniej żałuję tego, że straciłem 5 bitcoinów, bo jakby one w dalszym ciągu były, to bym żałował, że nie kupiłem wtedy 5 tysięcy.
1: Ale wie pan, już na koniec naszej rozmowy cały czas mnie dziwi, jak bardzo jesteśmy skłonni kupować w ten sposób marzenia i wyobrażenie o tym, jak możemy żyć.
0: Kochamy marzenia. To jest bardzo ludzkie zachowanie. Kochamy marzyć. Marzyć o wspaniałej miłości, o cudownym życiu, o bogactwie i tak dalej, i tak dalej.
1: A dom w Cezarei kupił sobie tylko Przemysław Kral. To tak, przepraszam, to tak na koniec może, żeby nie wchodzi panu radykalnie w słowo. No. I ten dom trzeba jeszcze wyremontować, no więc kasa jest potrzebna. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Robert Gwiazdowski z nami w Polskim Radiu 24.

0: Dziękuję.
1: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, tak o centrum serwisowym czołgów Abrams w Dęblinie, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz powiedział, że ta budowa wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy.
1: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym, licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT-1500, specjalne silniki o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
0: Centrum serwisowe Abramsów ma być otworzone w 2028 roku. PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą też remontowane czołgi z innych krajów. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze szczególnie czekają na kamizelki taktyczne. Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem, podkreśla związkowiec.
2: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
0: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest też zakup broni, amunicji, hełmów i sprzętu noktowizyjnego. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać uderzony w głowę. Andrzej Poczobut zostanie przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z najwyższymi honorami, poinformował europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, zwolnionego niedawno z więzienia, zaplanowano na środę, 17 czerwca.
3: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
0: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Dziś rozpocznie się kilkudniowe czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. Jednostka zawinęła do portu w Rotterdamie.
4: Czyszczeniem statku zajmie się firma sprzątająca specjalizująca się w zwalczaniu szkodników. Będzie to robić zgodnie z protokołem opracowanym przez holenderskie służby medyczne oraz Światową Organizację Zdrowia. Do sprzątania mają być użyte specjalne środki czyszczące, materace i

0: pościel mają zostać zniszczone. Członkowie załogi rozpoczęli wczoraj 6-tygodniową kwarantannę. Zaraz po ich przybyciu pobraliśmy krew. Wszyscy są bardzo zmęczeni. To były dla nich trudne tygodnie, ale nie mają żadnych objawów choroby, powiedziała Yvonne van Downhoven, dyrektor Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie. Członkowie załogi, którzy mieszkają poza Holandią, najbliższe tygodnie spędzą w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Jak zapewniają służby, mają oni telewizor i dostęp do internetu. Posiłki gotowe do podgrzania dostarcza firma cateringowa. Mogą również wychodzić na zewnątrz, ale muszą mieć maseczki i zachować dystans. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Cztery młode sokoły z lubelskiej elektrociepłowni zaobrączkowane i zważone. Pisklęta, Wandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
2: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć, w doskonałym stanie zdrowotnym są.
1: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: We wtorek na termometrach od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki po intensywnych opadach śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i to na wysokości powyżej 1800 metrów.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Dzień dobry panie prezesie.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
5: W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o elektrykach z jednym z ekspertów i wtedy doszliśmy do takiego wniosku, że teraz żaden wstyd, nawet jeżeli twierdzimy, że trochę się na tej motoryzacji znamy, to żaden wstyd powiedzieć, że nie, no tego znaczka na masce samochodu, który właśnie mija nas na niepodległości, to nie rozpoznajemy. Jakaś nowość i kolejny. No jednak okazuje się, że tych marek samochodowych nam przybyło.
6: Tych nowości rzeczywiście jest. Jest ich coraz więcej. Co miesiąc dowiadujemy się, że nowa nowość pojawia się na rynku. Chociaż nie zawsze widać je w rejestracjach, to jednak widać je w przekazie medialnym. I można się spodziewać, że będzie nowości coraz więcej. Bo tylko na rynku chińskim, który interesuje się rynkiem europejskim, w tym także rynkiem polskim, tych marek jest około 130.
5: No dobrze, to zerknijmy teraz na rynek motoryzacyjny w Europie, ale także w Polsce, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście naszego kraju. Na naszej antenie mówiliśmy o różnych branżach, które w większym lub mniejszym stopniu odczuły to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że to, co dzieje się wokół Iranu, wpływa jakoś na rynek motoryzacyjny nad Wisłą?
6: Nie widać tego. Owszem, mamy spadki, ale po stronie samochodów używanych, czyli ten import, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia, wysoki, jest nieco niższy. Natomiast w przypadku rynku samochodów nowych notujemy wzrost niemal 8%, więc można powiedzieć, że polski rynek czuje się dobrze.
5: A jeżeli chodzi o marki, no tutaj niekoniecznie musimy wymieniać konkretne, ale czy widzimy, że do tej czołówki top 10 marek na rynku pierwotnym wchodzą nam chińscy konkurenci, czy jednak europejski, czy japoński rynek dominuje?
6: Dominuje rynek japońsko-koreańsko-europejski, bo to jest czołówka.
5: W ten sposób, oczywiście.
6: Tak, owszem, jeżeli patrzymy na top 10, to mamy jedną markę, która ma pewne koneksje chińskie poprzez właściciela, ale jest to wciąż marka europejska z długą, długą tradycją, marka dobrze znana. Marki chińskie pojawiają się dopiero w drugiej dziesiątce. Dwie z nich to pierwsza piętnastka, a więc wciąż jeszcze daleko, ale dynamika wzrostu marki marek chińskich jest niezwykle wysoka. O tym należy pamiętać.

0: pamiętać. Jeszcze niedawno miały zaledwie 1-2%. Pod koniec ubiegłego roku to było już 8%, a teraz mówimy o wzroście na poziomie prawie 12%, a końcówka roku to może być poziom prawie 15%, jeżeli nic po drodze się nie wydarzy.
1: Tak, spoglądam na kwietniowy raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR i patrzę na wykres, który naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Chodzi mi o rejestrację nowych aut osobowych w Polsce. Tak na dobrą sprawę, mniej więcej od sierpnia ubiegłego roku mamy taki stabilny, jednostajny, ale jednak wzrost. To jest sytuacja no, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, bo pamiętamy, że na tym odcinku od lutego mniej więcej do czerwca no, tutaj widzieliśmy takie wahania.
0: Owszem, wahania były, zdarzają się. Te wahania związane były między innymi z końcem programu dofinansowania samochodów elektrycznych. Przed końcem tego programu widzieliśmy zwyżkę w rejestracjach. Po zakończeniu programu obniżenie liczby sprzedawanych aut. To normalne zjawisko, ale z innej strony rynek wciąż się bardzo ładnie rozwija. Te wzrosty, które mamy, są wzrostami imponującymi i oby tak dalej. Zobaczymy, bo oczywiście tempo wzrostu jest dyktowane także przez rozwój gospodarczy, który powinien się przekładać na zawartość naszego portfela. I portfela firmowego, bo duża część klientów salonów samochodowych to są instytucje, przedsiębiorcy, to oni w znacznej mierze kupują samochody nowe.
1: A właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o modzie na SUV-y, na crossovery, na te wyższe samochody, ale jeżeli spojrzymy na top 10 modeli, czy to w ujęciu miesięcznym, czy rocznym, no to na pierwszym miejscu, na pierwszych dwóch miejscach właściwie samochody, które częściej widzimy w wersji sedan albo kombi. Natomiast dopiero na trzecim miejscu pojawia się i czwartym auta, które klasyfikujemy jako crossovery.
0: No tak, ale patrząc na statystykę, czyli na fakty, z którymi rzeczywiście mamy do czynienia, pierwsze miejsce to są SUV-y i tutaj udział SUV-ów na poziomie 64%, a w zasadzie ponad 64% jest udziałem bardzo wysokim, bo kolejne nadwozie w tym zestawieniu ma udział na poziomie 16%, a więc widać, że różnica jest bardzo duża. Zainteresowanie SUV-ami jest bardzo duże, ona wynika z uniwersalności tych nadwozi. SUV-y zastąpiły też tak zwane vany, które wcześniej się fajnie sprzedawały. Dzisiaj SUV dominuje, a producenci, dostosowując się do wymagań rynku, wypuszczają na rynek kolejne SUV-y. Coraz mniejsze, bo mówimy także o autach typu SUV crossover, bo tutaj mamy mieszankę troszkę nadwozi. Chodzi o to, że jest to sylwetka podwyższona, wyżej troszkę usadowiona, w której łatwiej jest, do której łatwiej jest wsiąść i w której wydaje się, że mamy więcej przestrzeni. Także to są takie zalety SUV-ów. Widzimy więcej, tak? Siedzimy wyżej.
1: Moda czy praktyczność decyduje o tym, że już od wielu lat te SUV-y i crossovery meldują się nam no, jako mocna część, jeżeli chodzi o typ nadwozi?
0: Jedno powiązane z drugim. Oczywiście w przypadku małych aut trudno tutaj mówić o praktyczności, chyba że o takiej praktyczności miejskiej w poruszaniu się po tej dżungli miejskiej. Natomiast generalnie ten SUV zapewnia troszkę więcej przestrzeni wewnątrz, troszkę więcej powietrza, światła i nasz sposób siedzenia i oglądu tego, co wokół, jest w przypadku SUV-ów zdecydowanie lepszy.
1: Benzyna czy diesel? To jest kolejny dylemat, który się pojawia. Ja myślę, że jeden i drugi napęd ma swoich stałych fanów, którzy za nic w świecie nie przesiądą się na inny napęd. No ale pewne zmiany również tutaj w proporcjach widzimy. Jak to wygląda dzisiaj, w 2026 roku?
0: Jeżeli patrzymy oczywiście z perspektywy paliwa, to benzyna dominuje bezwzględnie. Ale pamiętajmy, że w ramach tej tak zwanej benzyny mamy jeszcze hybrydy. Mhm. Oczywiście mamy także auta hybrydowe z silnikiem diesla, ale tu ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. W przypadku czystych samochodów benzynowych, spalinowych, udział samochodów benzynowych wynosi mniej więcej 48%, więc jest to udział duży, ale trzeba podkreślić, udział malejący. Z roku na rok ten udział się zmniejsza na rzecz hybryd. I tutaj hybrydy klasyczne są tym napędem w ramach nowego rozwoju, czy tak zwanych aut NEV, New Vehicle, New Energy Vehicle. Ten udział hybryd jest na poziomie 25%, więc niższy, ale rosnący. Taką gwiazdą, można powiedzieć, pojawiającą się na naszym firmamencie jest hybryda typu plug-in, a więc hybryda z baterią, która pozwala także na poruszanie się w trybie elektrycznym.

0: elektrycznym. To etap między przejściem między samochodami spalinowymi, hybrydowymi, a samochodami elektrycznymi. Widać, że na rynku polskim hybrydy pluginowe cieszą się większym zainteresowaniem niż auta elektryczne. Chociaż jeszcze do niedawna, w momencie kiedy były dopłaty na rynku, obydwa rodzaje napędów toczyły walkę bardzo równomierną.
1: No i jeszcze jedna różnica. Te samochody elektryczne, w pełni elektryczne, mogą mieć zielone tablice, a te hybrydy doładowywane już nie.
0: Nie.
1: I to jest też ważny element praktyczny, jeżeli wybieramy taki samochód w pełni elektryczny, bo wtedy bus pasy, miejsca parkingowe, co
0: no
1: naprawdę jest.
0: No i amortyzacja na najwyższym poziomie. Jeżeli mówimy o autach firmowych, w przypadku hybryd pluginowych to już nie jest takie jednoznaczne. Hybryda musi spełniać konkretne wymagania, a więc poziom emisji musi być poniżej 50 gramów CO2 na każdy kilometr, przejechany kilometr. A to już nie każda hybryda ten warunek spełni. Częściej spełniają je hybrydy chińskie niż hybrydy europejskie.
1: A to ciekawe i kolejna przewaga nam się pojawia po stronie państwa środka.
0: Chiny bardzo szybko reagują na zmiany w momencie, kiedy te przepisy się zmieniają. Ta oferta ich jest błyskawicznie dostosowywana do tych przepisów, stąd ich przewaga i tak szybkie tempo wzrostu.
1: To moja propozycja, abyśmy przesiedli się teraz z tych pachnących nowością aut prosto z salonu do tych aut, które częściej kupują Polacy albo wymieniają Polacy. I tutaj mówimy o potężnym cały czas rynku samochodów z drugiej ręki albo samochodów używanych, również samochodów importowanych. Ja pamiętam, kiedy dyskutowaliśmy o tym, że średnia wieku samochodów w Polsce rośnie. A jak jest dzisiaj?
0: Ten wzrost wciąż obserwujemy. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na bieżące rejestracje, czyli tak zwane pierwsze rejestracje samochodów nowych i samochodów importowanych, to średni wiek jest niższy niż średni wiek parku. Niemniej jednak my coraz więcej aut mamy, bo rośnie ta liczba samochodów rejestrowanych na 1000 mieszkańców. A więc ten wzrost jest w dużej części generowany poprzez pozostawiane auta, które wciąż w tym parku istnieją. Dokupujemy nowe, te stare wciąż są i one się nam szybciej starzeją, stąd rosnący wiek. Ale w pewnym momencie dojdziemy już do tej górnej granicy i te nowe dostawy spowodują nam odświeżenie tego parku i ten proces nastąpi stosunkowo szybko.
1: Jeżeli chodzi o średni wiek samochodów zarejestrowanych w Polsce, to cały czas mówimy jednak o kilkunastoletnich autach.
0: Mówimy o autach w wieku około 14 lat. Średni wiek w Europie jest nieco niższy, chociaż też auta już nie są tak młode jak kiedyś. Te wzrosty, jeżeli chodzi o średni wiek na rynkach największych Niemiec, francuskim, włoskim jest także widoczny. Także idziemy mniej więcej w tym samym kierunku.
1: Niemcy słyną z tego, że to jest też taki rynek, na którym najczęściej kupujemy używane samochody. Bardzo często to tak wyglądało, chociaż do czołówki dobijały się także dość mocno i dobijają się Stany Zjednoczone. Udział tutaj rośnie.
0: No, tutaj różnice są zbyt duże, żeby jedno źródło zrównało się z drugim.
1: Ale zacznijmy od niemieckiego może.
0: No, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to wciąż ten rynek dominuje. Tutaj nie ma zmian. Można przypuszczać, że jeszcze długo Niemcy będą dodatkowym źródłem, jeżeli chodzi o samochody napływające do Polski. Udział marek niemieckich, znaczy udział samochodów pochodzących z Niemiec przekracza poziom 50%, a więc widać, że jest to udział bardzo duży. Stany Zjednoczone znajdują się na trzeciej pozycji, a więc stosunkowo wysoko w porównaniu z tym importem, jaki mieliśmy do czynienia chociażby jeszcze 5 lat temu. Ale udział importu Stanów Zjednoczonych, czy samochodów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, to jest wciąż poniżej 10%, mniej więcej 8,8%. A więc 53 Niemcy, 8,8 Stany Zjednoczone. Różnica spora.
1: Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na ten temat mniej więcej 4 lata temu, to mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o samochody importowane, chociażby z Niemiec czy z innych krajów europejskich, to najczęściej auta kombi i w dieslu. A jak jest dzisiaj, czy SUVy, również ta moda na SUVy pojawiła się na tym rynku aut z drugiej ręki, czy też kwestia napędu tutaj nam się zmieniła, czy częściej sięgamy po benzynę?
0: Oczywiście patrząc na import, musimy zdawać sobie sprawę, że sprowadzamy te samochody, które najczęściej są rejestrowane na tamtych rynkach. Bo tak wygląda ta struktura, więc benzyna dominuje w naszym imporcie. Jej udział w imporcie jest nawet większy niż ten, który

0: obserwujemy na rynku polskim, bo wynosi 60%. Na drugiej pozycji natomiast znajduje się diesel. W przypadku rankingów samochodów nowych diesel to pozycja trzecia z dość dużą stratą, natomiast w imporcie to pozycja druga i udział na poziomie 36%, a więc bardzo wysoki.
1: No ja jestem też bardzo ciekawy, jak wygląda kwestia importu aut na przykład z Norwegii, bo coraz częściej się pojawiają nawet ogłoszenia. Przed chwilą, przed programem sobie spoglądałem, jak wygląda sytuacja w przypadku aut elektrycznych, które można kupić na rynku wtórnym. No i tu ciekawostka. Z Norwegii bardzo często samochody elektryczne sprowadzamy i nie boimy się tego, bo na początku była taka obawa, czy na pewno ten elektryk z drugiej ręki, z dużym przebiegiem sprawdzi się w Polsce. Coraz odważniejsi konsumenci i kierowcy.
0: No przede wszystkim Norwegia to pozycja 15 w rankingu, a więc około 1000 aut sprowadzonych do naszego kraju. Mówimy o okresie 4 miesięcy, więc wynik całkiem niezły. Rzeczywiście Norwegia to dzisiaj głównie samochody elektryczne i stamtąd tego typu auta możemy sprowadzić, ponieważ coraz częściej na polskich ulicach, polskich drogach widać elektryki. Myślę, że to zaufanie zaczyna powoli wzrastać. Wciąż wiele osób ma obawy o infrastrukturę, czyli dostęp do gniazdka, bo to jest ta podstawowa wada wskazywana przez większość użytkowników, że ja nie mam dostępu do gniazdka. W związku z tym nie kupuję elektryka. Co prawda w domu też nie mam dostępu do stacji benzynowej, ale dostępność stacji benzynowych jest zdecydowanie większa i mniejsze obawy. Myślę, że większość osób, które myśli o samochodzie elektrycznych, te obawy, które ma, wynikają z braku doświadczenia. Ja jeżdżę już samochodem elektrycznym ponad 5 lat. Troszkę inaczej patrzę na podróżowanie tego typu autem. Nawet ostatnio jechałem do Poznania samochodem z bardzo małą baterią. Wsiadłem do auta pierwszy raz do tego, którym się przejechałem. Nigdy wcześniej nie jeździłem, więc moje doświadczenie było żadne. Takie pewne ryzyko było, ale ponieważ na trasie jest bardzo dużo ładowarek, więc nie ma problemu z doładowaniem samochodu, spędzeniem 10 minut przy ładowarce, bo tyle w większości przypadków spędzamy pogadania z innymi użytkownikami samochodów elektrycznych i wymian doświadczeń. Także muszę przyznać, że ta obawa pierwsza, że nie dojadę albo zajmie mi to bardzo dużo czasu, okazała się płonna. Oczywiście elektrykiem jeżdżę wolniej. To jest moje doświadczenie. Nie muszę gnać na autostradzie 140. Okazuje się, że 120 też wystarczy. Ta jazda jest bardziej płynna i finalnie docieram do punktu docelowego niemalże w tym samym czasie. Także to nie jest tak, że wiele więcej czasu musimy spędzić, żeby dojechać, no bo po drodze trzeba się ładować. Dziś większość samochodów elektrycznych pozwala na swobodne przemieszczanie się i dotarcie bez konieczności doładowywania do Poznania, Wrocławia, Gdańska. A więc to już są dystanse, które pokonujemy i oczywiście wciąż zastanawiamy się, czy dostęp do gniazdka w miejscu docelowym będzie, ale z reguły nie ma żadnego problemu.
1: A to ciekawy wątek pan poruszył. Ja muszę o to zapytać. Jechał pan autostradą A2 do Poznania z Warszawy. Gdzie to pierwsze ładowanie było?
0: Pierwsze ładowanie doładowałem sobie na szybkiej ładowarce w Nowostawach, czyli jeszcze przed zjazdem na Łódź, przed tą drogą łódzką. Tylko dlatego, że tam zawsze na kawę chodzę.
1: Aha.
0: I to wystarczyło.
1: No i nowe, i szybko ładowanie. Nowe zwyczaje można sobie w trasie tutaj.
0: Jak najbardziej. Nowostawy dla mnie zrobić. To jest ten punkt docelowy, jak jeżdżę, nawet jak do Wrocławia i nie potrzebuję się doładować, to i tak tam staję z reguły, żeby sobie kupić kawę. I
1: a przy okazji można naładować samochód.
0: Jak najbardziej.
1: To jeszcze taki rynek, który cały czas mam takie wrażenie, brzmi egzotycznie w Polsce i nie wiem, czy warto nad nim się pochylić, ale bardzo pana proszę o ocenę. Rynek elektrycznych mikrokarów w Polsce. Mikrokary, czyli te malutkie samochody, kiedyś pamiętamy te mikrokary, no i jeszcze na drodze możemy spotkać z silnikiem takim dość
0: głośnym. Tak, jakby skuter albo motocykl.
1: Zdecydowanie
0: jechał, tak.
1: Teraz są mikrokary elektryczne. Czy to jest jakaś perspektywa na rynku? Bo przypomnijmy, to są samochody, którymi można jeździć na tej niższej kategorii prawa jazdy B1, tak? Czyli tej takiej jeszcze w liceum.
0: Tych mikrokarów nie ma zbyt dużo, ale ich popularność myślę, że może wzrastać. Jeżeli patrzymy na inne rynki. Samochody klasy A, samochody właśnie te typu mikrokary są zdecydowanie częściej widziane na ulicach. Jeśli spojrzymy na Włochy, Francję. Tego typu autami łatwiej się poruszać, tego typu auta

łatwiej parkować, więc to stanowi olbrzymią wygodę. Oczywiście Polska to nie Francja, to nie Włochy, zarabiamy mniej, więc ta relacja naszych zarobków

0: jak Warszawa, Poznań, Kraków, może bardziej Kraków niż Warszawa, łatwiej by było się tego typu samochodami poruszać.
1: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, którym pan kieruje, od lat analizuje rynek motoryzacyjny właściwie z każdej strony, pod każdym względem, pod względem każdej marki w detalach. Jestem ciekawy, czy na bazie tych danych, które udaje się zbierać, możemy dzisiaj, w połowie maja, rozrysować jakąś prognozę dla rynku motoryzacyjnego, wdającej się przewidzieć perspektywie.
0: Patrząc na te wszystkie wyniki, które uzyskujemy dzisiaj, myślę, że przekroczymy wynik 600 tysięcy. Ten bieżący potencjał,
1: nowych jaki obserwuję,
0: tak, wskazuje na to, że zarejestrujemy w granicach 611-612 tysięcy samochodów, a kalkulowany przez nas potencjał na bazie wyników krótko, średnio i długoterminowych wskazuje nawet wynik zbliżony do 640 tysięcy samochodów. Myślę, że 640 nie osiągniemy, chociaż patrząc na rok ubiegły i ten kalkulowany właśnie potencjał, to błąd, jaki popełniliśmy, wyniósł 0,4%, więc no żaden.
1: Proszę.
0: Natomiast myślę, że ta sytuacja na rynku nie jest dzisiaj aż tak obiecująca. Jest wiele elementów, chociażby wzrost cen paliw, które może być takim negatywnym stymulantem, raczej odpowiadającym za spadek tego potencjału niż dla jego wzrostu. Niemniej jednak pozytywna informacja jest taka, że przebijemy poziom 600 tysięcy, idziemy do przodu i wierzę, że rok 2026 będzie zdecydowanie lepszy niż 99, który zapisał się w historii motoryzacji jako najlepszy
1: Ile wtedy?
0: Rok tak pod względem liczby rejestrowanych aut.
1: No właśnie, dobrze, to 600 tysięcy. Nasi słuchacze mogą powiedzieć, no dużo. No to jak to wygląda, jeżeli tak historycznie sobie porównamy? Jak dobry to może być rok?
0: Bardzo dobry. Najlepszym rokiem z perspektywy sprzedaży samochodów w Polsce był rok 99. Z tym, że wtedy mówiliśmy o rejestracji na poziomie między 630 a 640 tysięcy aut. Ale to była sprzedaż, czyli deklaracje, które szły od producentów, a nie rzeczywisty wynik rejestracji. Te deklaracje mijały się czasami z prawdą. Walka o pozycję numer jeden między Fiatem i DU powodowała, że ja co chwilę odbierałem telefony mówiące o tym, że producent wprowadza korektę, bo dealerzy meldują kolejną sprzedaż. Tak? No, wiemy, jak ten efekt, jaki był efekt tej walki, czyli kolejny rok i duże spadki. Oczywiście Ministerstwo Finansów tu pomogło w tych spadkach, nakładając czy zmieniając sposób naliczania podatku akcyzowego. To był zjazd po równi pochyłej, który notowaliśmy przez parę lat. Dzisiaj niemniej jednak rynek wygląda zupełnie inaczej. Notujemy rzeczywiste rejestracje, chociaż te rzeczywiste rejestracje także mają lekkie zaburzenia związane chociażby z tak zwanym reeksportem. To zjawisko dzisiaj jest zjawiskiem niewielkim, no ale ono też istnieje. Jest to normalne zjawisko, dlatego że jeżeli mamy dobrą ofertę na jednym rynku europejskim, a działamy na wspólnym rynku Unii Europejskiej, to wszyscy to wykorzystują i wysyłają auta na inne rynki. My także, jeżeli znajdziemy dobrą ofertę na innych rynkach, kupujemy te samochody i sprowadzamy je do nas.
1: Rynek się zmienia, samochody się zmieniają, a my pewnie powrócimy niebawem po raz kolejny do tematów motoryzacyjnych. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klepa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z UKSW. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Z jednej strony mamy moment uroczysty i ważny, podpisanie kontraktu militarnego. Z drugiej strony jednak w tle od dłuższego czasu już powtarzające się zapowiedzi strony amerykańskiej o tym, że część żołnierzy chciałaby wycofać, na przykład z Niemiec, a rotację innych w Polsce na przykład wstrzymać. Co wiemy na pewno, a na ile to jest cały czas jeszcze bardziej zgadywanie niż komentowanie faktów?
4: Panie redaktorze, no ze strategii narodowej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z zeszłego roku wynika jasno, że Europa musi sama poradzić sobie z problemem rosyjskim. Nie teraz, ale w sytuacji, gdyby potencjał rosyjski się odbudował.

0: że my po prostu musimy wziąć na swoje barki odpowiedzialność za nasz kontynent. Dziwnie brzmi, bo to się wydaje oczywiste, ale tak to po prostu w tej strategii zostało zapisane. Jest teraz konsekwentnie realizowane. No, naturalną konsekwencją takiej deklaracji w tej strategii jest to, że trzeba zredukować obecność wojsk amerykańskich w Europie, żeby pokazać, że to nie jest gołosłowie, żeby to nie było tak jak w trakcie prezydentury Obamy, czy nawet pierwszej kadencji Trumpa, gdzie Europa jedno mówiła, że będziemy inwestować, będziemy ładować. No można zadać pytanie, dlaczego tego typu zakłady nie powstały 10 albo 15 lat temu w Polsce. Takie, jakie teraz po prostu premier otwiera. Bo to przecież jest nasze, panie redaktorze, bezpieczeństwo. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć jasno, że sama koncepcja wycofania czy wycofywania, ograniczania obecności wojsk amerykańskich w Europie, ona nie jest nowa. Przecież ona pamięta czasy Eisenhowera i lat 50., jak Eisenhower prezydentem jeszcze nie był, to powiedział, że jeżeli my nie wycofamy naszych wojsk z Europy w ciągu tam 10 lat, no to się stanie to, co się stało, czyli rozpieścimy Europę i będziemy fundować Europie bezpieczeństwo przez kolejne dekady, a ci będą udawać, że coś robią. Także tylko taka realna sytuacja, czyli wycofanie fizyczne wojsk, pokazuje, że Amerykanie nie żartują i że po prostu muszą, no, my musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kontynent.
1: To prawda i to jest dość oczywiste, że Europejczycy o własne bezpieczeństwo powinni troszczyć się w pierwszym rzędzie sami, a nie cedować to na Amerykanów, ale z drugiej strony chyba jednak coś w ostatnich latach się zmieniło. Jednak wydatki w takich krajach jak Polska na obronność zostały znacząco podniesione. Amerykanie uznali, że to za mało?
0: No, panie redaktorze, nie, absolutnie. Polska od samego początku była wyjątkiem, bo to my mówiliśmy jeszcze, prezydent Lech Kaczyński w trakcie spotkania z prezydentem Bushem w Juracie w 2008 roku bardzo mocno naciskał właśnie na to, żeby Amerykanie byli i on bardzo, znaczy wtedy była inna sytuacja gospodarcza Polski z pewnością, ale on wtedy już starał się podkreślać to, że my mocno jesteśmy zainteresowani tym, żeby jak najwięcej inwestować w rozwój naszej armii, bo my czuliśmy to zagrożenie. Natomiast te procesy, które widzimy w Europie, one zostały skatalizowane wojną na Ukrainie i no znowu, panie redaktorze, gdyby nie obecność Stanów Zjednoczonych, to ta wojna na Ukrainie skończyłaby się po 2 tygodniach. Taka jest prawda, ale to jest brutalna prawda. I teraz przez te 4 lata, no wojna trwa już ponad 4 lata, a my w Europie ciągle nie jesteśmy jakoś mocno zorganizowani. No mówi się o jakichś wspólnych siłach ekspedycyjnych państwa skandynawskie i państwa te Litwa, Łotwa, Estonia chcą stworzyć jakiś luźny, wspólne siły ekspedycyjne, tylko tam nie ma żadnego doświadczenia ekspedycyjnego i wspólne to też nie jest, bo każde państwo ma swoją własną armię, a siły to są, panie redaktorze, tak niedookreślone, że nawet nie wiadomo, ile poszczególne państwa mogą przeznaczyć żołnierzy, czy nie wiem, czołgów, jakichś samolotów, śmigłowców i tak dalej. Także to jest wszystko takie znowu palcem na wodzie pisane w nadziei, że Amerykanie i tak przyjdą i że i tak pomogą w sytuacji, gdyby Rosja znowu stanowiła zagrożenie dla nas.
1: I jak rozumiem, w pana odczuciu klamka już zapadła. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten proces jak najbardziej opóźnić, jak najbardziej go wydłużyć, co byłoby w naszym Europejczyków interesie?
0: Tak, ale panie redaktorze, jak chodzi o nas tutaj, o Polskę, to zostały popełnione przez obecną polską administrację bardzo kardynalne błędy. Ja podam przykład jeden, chociaż tych przykładów jest wiele i minister Czaputowicz wczoraj chyba dość dużo na ten temat powiedział, to nie będę powielał, ale jeżeli strona amerykańska jakiś czas temu prosiła o to, o gotowość do przekazania jednej baterii Patriot gdzieś tam na Bliski Wschód, no na miłość boską, my mamy 2 zestawy i tak tym nie obronimy Polski, nawet Warszawy za dobrze. Także taki gest dobrej woli, że okej, my jesteśmy gotowi w razie czego, jakby naprawdę trzeba było, to nasz największy sojuszniku, my jesteśmy w stanie to wam przekazać. Myślę, że to by było idealne i Amerykanie by wiedzieli, że mogą na nas liczyć, bo tak jak mam być szczery, panie redaktorze, to im nie zależy na tym, że w Polsce będzie zakład za 300 milionów otwarty i że my go sfinansujemy, że my sfinansujemy budowę bazy amerykańskiej w Polsce i tak dalej. To jest zbyt duży kraj i dla nich takie wydatki to są właściwie żadne wydatki. Oni po prostu oczekują lojalności. Zwróćmy uwagę, co powiedział Trump po tym wydarzeniu, że ono pokazało takie rzeczywiste intencje partnerów europejskich i pokazało, na kogo Ameryka naprawdę może liczyć się w sytuacji kryzysowej. On to, można dzisiaj mówić, że celowo wywołał, żeby pokazać, jak my podchodzimy do Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdy to Ameryka nas o coś naprawdę

0: prosi. A co się tyczy, panie redaktorze, już stricte tego, czy można to opóźnić? Myślę, że można, natomiast to są już wszystko decyzje, które jakiś czas temu zapadły. Oczywiście można w kongresie bić się o to, żeby kongres naciskał na prezydenta, nawet kongresmeni z jego partii, żeby naciskali na to, żeby on ograniczył wycofywanie wojsk amerykańskich, chociażby z Polski, to nam by na tym zależało. Tylko prawda jest taka, że on jest głównodowodzącym sił zbrojnych i to on decyduje o takim czasowym przenoszeniu. Może tutaj trochę zabierzemy, tutaj dodamy i tak dalej. I realnie kongres nie może w tej sytuacji zrobić nic. Ja myślę, że my od samego początku, od zaprzysiężenia Trumpa powinniśmy brać pod uwagę to, że to jest człowiek bardzo specyficzny, mający bardzo specyficzne podejście do współpracy, do lojalności i tak dalej, i tak dalej. I niestety, ale powinniśmy troszeczkę grać tak jak on widziałby to wszystko. Mówiąc tak oględnie, trochę go popieścić, trochę mu podziękować nadmiarowo i tak dalej, ale no generalnie w taki sposób z nim, z tym konkretnym prezydentem należy rozmawiać. No i oczywiście nie oszukiwać go i w sytuacji takiej, kiedy Ameryka o coś prosi, pokazać, że my jesteśmy gotowi, bo tę próbę, którą on wywołał miesiąc czy dwa miesiące temu, to Amerykanie już dawno temu chcieli przeprowadzić, no stało się jak się stało.
1: No tak, ale też ten dystans po stronie Europejczyków może wynikać z faktu, że i Amerykanie, a w szczególności amerykański prezydent odnosi się nierzadko bez większego szacunku do liderów europejskich i do Unii Europejskiej jako takiej, więc akcja wywołuje reakcję. To jeszcze jedna kwestia i pójdziemy dalej. Jeśli chodzi o to wycofywanie wojsk, zmniejszanie zasobów amerykańskich na kontynencie europejskim, to jest fiksacja Donalda Trumpa, czy należy się spodziewać, że kiedy zmieni się administracja, a prędzej czy później się zmieni w Stanach Zjednoczonych, to ten kurs jednak będzie kontynuowany? Może w innym stylu, ale jednak.
0: Panie redaktorze, kurs będzie kontynuowany i powiem tak, demokraci po cichu, oni wspierają Trumpa w tym, co się w chwili obecnej dzieje, bo ta sama sytuacja była w czasach prezydentury Obamy, ta sama była w czasach prezydentury Bidena, natomiast oni grali bardzo miękko z Europą i jak Obama jechał na szczyt natowski gdzieś tam w Brukseli czy gdziekolwiek, no to oczywiście padały takie deklaracje, dobrze, to my tam będziemy od przyszłego roku te 2% PKB przeznaczać, po czym wszyscy go poklepali, wszyscy łącznie z samym Obamą wiedzieli, że i tak to będzie wszystko spoczywało na Ameryce i na Amerykanach. My musimy mieć świadomość, że to w jakiejś tam mierze obciąża budżet Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy prezydent jest z partii republikańskiej czy demokratycznej, no to ten budżet musi jakoś podzielić, a Ameryka ma w optyce dużo ważniejszą kwestię niż zapewnienie bezpieczeństwa swojemu starszemu bratu, czyli Europie. Mam tu na myśli Indo-Pacyfik i tam idzie gro środków, gro sił i czy to będzie ten prezydent, czy inny, no to ta strategia, myślę, ona się utrwali i oczywiście mogą być jakieś gesty pojedyncze, ale to będą tylko gesty i to nie będzie takie systemowe wracanie do Europy. W Europie zostanie tyle sił, żeby Amerykanie mogli sprawnie operować, ale zwróćmy uwagę właśnie na ten konflikt w cieśninie Ormus. Jak Amerykanie potrzebowali operować z baz w Hiszpanii i tak dalej, to te bazy zostały im zamknięte. I to jest kolejny taki przykład. No to w takim razie po co nam w ogóle obecność nasza w Europie, skoro my mieliśmy prośbę i zostaliśmy w pewnym sensie spławieni.
1: Skoro wspomniał pan o ciśnienie Ormus, jak w pana odczuciu potoczy się wojna na Bliskim Wschodzie? Prezydent Trump naciska na Iran, ostrzega, że czas ucieka, a ja się zastanawiam, w czyich zegarach czas płynie szybciej? Amerykańskich w związku z jesiennymi wyborami, czy irańskich, gdzie żadne wybory się nie zbliżają?
0: Panie redaktorze, no tutaj ten wątek można by ciągnąć w nieskończoność, ale ja uważam, że Ameryka ma teraz dużo lepszą pozycję niż wiele mediów mówi i wielu omawiających tę tematykę tutaj w Polsce mówi i wyjaśnia. Dlaczego? Ponieważ no teraz cały świat patrzy w kierunku węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych i Ameryka po prostu bardzo dużo zarabia na tym, że zatkała cieśninę Ormus i zatkała największy eksporterów ropy na świecie. Kartel OPEC troszeczkę, znaczy on ulega degradacji, myślę, że to będzie systemowe, że to po prostu pójdzie dalej, a przypomnę, że kartel OPEC był drugim oprócz Niemców krytykowanym w trakcie przemówienia Trumpa w siedzibie Narodów Zjednoczonych w 2018 roku, jako państwa, które

0: też się wykazały nielojalnością wobec Stanów Zjednoczonych. On wtedy chciał, żeby obniżono cenę ropy, bo to by wpłynęło na inflację w Stanach Zjednoczonych, a kartel OPEC nie zwiększył wydobycia i no, siłą rzeczy ceny paliw się utrzymały wtedy bardzo wysoko. Także to jest to, co gra na rzecz Stanów Zjednoczonych. Myślę, że też te relacje z Chinami, ja przypomnę, że Chiny dziennie konsumują 16 milionów baryłek ropy. Mają swoje zapasy, ale te zapasy, panie redaktorze, nie są z gumy i te zapasy kiedyś się wyczerpią. Także oni muszą podpisać długoterminowe kontrakty na dostawę ropy, ale też innych węglowodorów. No i naturalnym kierunkiem tutaj jest kierunek amerykańsko-kanadyjski. To jest no po prostu coś, co gospodarka światowa widzi jako jedyną taką bezpieczną przystań. Natomiast sam Iran, panie redaktorze, wydobywa swoją ropę, natomiast nie ma jej powoli gdzie już magazynować. Ja o tym mówiłem jakiś czas temu, że wszystkie te silosy są zapełnione, wszystkie jakieś statki, co większe łajby też już są zapełnione irańską ropą i Iran stoi w takiej perspektywie, że będzie musiał wygasić wydobycie własnej ropy, a to polega... Tu się nie znam technicznie na tym, ale generalnie to polega na tym, że ta ropa za jakiś czas, jakby chcieli odkręcić ten kurek, to wcale nie musi płynąć albo nie musi płynąć tak czysta, jak płynie do tej pory. Także to Iran teraz patrzy na zegarek. Co się tyczy Stanów Zjednoczonych i tych wyborów, panie redaktorze, które nadchodzą. Tak, będzie gorącym okresem lato, bo to jest taki okres, gdzie jest najwięcej tych spotkań przyszłych kongresmenów czy kandydatów na kongresmenów, senatorów z wyborcami. Tylko że to się też wiąże z 250-leciem Stanów Zjednoczonych. Będzie mnóstwo eventów, mnóstwo rad i tak dalej. I to zostanie jakoś tam przygładzone. Myślę, że dla Trumpa bezpośrednio przed wyborami do kongresu, czyli gdzieś końcówka października, początek listopada, to jest okres, gdzie on chciałby ogłosić mega sukces, mega deal z Iranem i to by pokazało jego wyborcom, ale też tym niezdecydowanym grupom ludzi, że mają prezydenta, który naprawdę wie, o co chodzi i wie, w którą stronę pchać tą łajbę.
1: Jak na razie w sondażach Trump nie wypada najlepiej, ale być może to się zmieni. No. Ciekawa perspektywa. Bardzo dziękuję, panie doktorze. W tym miejscu już się musimy zatrzymać. Doktor Wojciech
0: dziękuję
1: Kwiatkowski,
0: bardzo.
1: Amerykanista z UKSW.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A my zgodnie z zapowiedzią przyjrzymy się sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Naszym gościem jest profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Po ogłoszeniu wyników wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii rząd lejburzystów znalazł się na politycznym rozdrożu. Część komentatorów wskazuje na poważny kryzys, czy wręcz rozpad strukturalny Partii Pracy. Inni te nastroje nieco tonują. Pan jest w której grupie?
3: Zdecydowanie tej pierwszej. Jeszcze do niedawna można było uważać, że w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z kryzysem rządowym. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że to jest kryzys polityczny, a to znacznie szersze zjawisko. Być może jesteśmy świadkami tak poważnej zmiany, że w Wielkiej Brytanii rządzić zaczną zupełnie inne partie niż te, do których dotąd jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm.
1: Jeden z komentatorów brytyjskich uznał, że Titanic idzie na dno. Jest aż tak źle?
3: Tak, jest aż tak źle, bo rzeczywiście Partia Pracy, która przecież odniosła spektakularny sukces 2 lata temu, dzisiaj znajduje się w stanie głębokiego kryzysu i to nie tylko wewnętrznego, bo ona nie tylko sypie się ze względu na to, że kwestionowane jest przywództwo Keira Starmera, ale przede wszystkim dlatego, że pojawiły się zagrożenia na jej lewym skrzydle, a więc wyrosła jej potężna konkurencja w postaci Partii Zielonych, jak wskazują wybory lokalne, ale także okazało się, że popularność Partii Pracy w Walii, w Szkocji, co również wykazały wybory regionalne, które miały miejsce całkiem niedawno, ta popularność leży. Praktycznie Partia Pracy tam, gdzie dotąd miała swoje bastiony, dzisiaj już nie istnieje. Może się za chwilę okazać, że rzeczywiście Brytyjczycy są tak dalece zniechęceni do lejburzystów, że będą wybierali zielonych w tych miejscach, w których dotąd przez lata, przez dziesiątki lat, lejburzyści zawsze mogli być spokojni o swoją pozycję.
1: Zły nastrój w Partii Pracy narastał już od dłuższego czasu. Czy zatem te wybory i zły wynik dla

0: lejburzystów to była tylko iskra, która spowodowała, że te gromadzące się od dłuższego czasu już złe nastroje eksplodowały?
1: No, przypomnijmy sobie, że dość szybko, bo jeszcze w roku wyborczym okazało się, że popularność Keira Starmera, osobista popularność, zaczyna spadać, a co za tym idzie, zaczęła również spadać popularność Partii Pracy, ale gwoździem do trumny, a w zasadzie takim czynnikiem, który przeważył szale nastrojów społecznych, była niewątpliwie afera Epsteina, która spowodowała, że Brytyjczycy zaczęli się zastanawiać, czy warto było zamieniać konserwatystów, a zwłaszcza szalonego Borisa Johnsona, na równi niesolidnego Keira Starmera, który nawet jeżeli nie okłamuje swojego społeczeństwa, to w takim razie nie potrafi skutecznie zarządzać sprawami publicznymi.
0: Starmer w politykę wchodził z hasłem dotyczącym sprawiedliwszej i silniejszej Wielkiej Brytanii. To jest hasło bardzo piękne i z punktu widzenia Brytyjczyków zapewne słuszne. Co się stało, że to się zupełnie nie udało i że Keir Starmer okazał się tak niecharyzmatycznym politykiem?
1: Wielka Brytania od czasów Brexitu znajduje się w permanentnym kryzysie gospodarczym. Może nie jest to kryzys pogłębiający się, ale przynajmniej taka męcząca recesja, z której nie widać żadnej możliwości wyjścia. Już konserwatyści próbowali zastosować różne metody, których ofiarą tak naprawdę padł ostatni premier, czyli Rishi Sunak, bo zarówno radykalne posunięcia proponowane przez jego poprzedniczkę Liz Truss, jak i te łagodniejsze proponowane przez niego okazały się po prostu nieskuteczne. Lejburzyści nie znaleźli rozwiązania na te bolączki i Wielka Brytania dalej ponosi konsekwencje Brexitu. Na to wszystko nakłada się niezadowolenie chociażby z tego, jak funkcjonuje służba zdrowia, bo to jedno z ważniejszych haseł, z którymi lejburzyści szli do wyborów, że zmniejszą się kolejki do lekarzy, że powszechność służby zdrowia się zwiększy, to się po prostu nie udało. Ale oprócz tego wskazuje się, że w Wielkiej Brytanii sukcesywnie rośnie dług publiczny. Co z tego, że widzimy zaangażowanie Wielkiej Brytanii w sferze międzynarodowej, na przykład w sprawach dotyczących obronności Europy, kiedy na swoim własnym podwórku rządzący lejburzyści nie potrafią sobie po prostu poradzić. Nie zaproponowali żadnego rozwiązania, które spowodowałoby, że społeczeństwo doszłoby do wniosku, że to był słuszny wybór.
0: System opieki zdrowotnej, o tym pan wspomniał, to jest pięta Achillesowa wielu rządów, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Mówił pan też o skandalu, o aferze Epsteina. Jak mocno to wstrząsnęło wizerunkiem partii?
1: No, pamiętajmy, że to właśnie Keir Starmer wskazywał na Petera Mandelsona, a więc brytyjskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, jako tą osobę, która rzeczywiście powinna zająć to eksponowane stanowisko, powinna reprezentować brytyjskie interesy w Stanach Zjednoczonych. I później, kiedy dochodziły coraz bardziej niepokojące informacje dotyczące Mandelsona, premier bronił swojego starego przyjaciela. Aż wreszcie okazało się, że Mandelson z premedytacją okłamywał i premiera, i całe społeczeństwo. No, Starmer wycofał się z tego, ale stało się to za późno. A później dowiedzieliśmy się jeszcze, że na wczesnym etapie weryfikacji tego kandydata urzędnicy MSZ zgłaszali zastrzeżenia, które albo do premiera nie dotarły, albo zostały przez niego zignorowane. To znaczy, że w jaki sposób funkcjonuje państwo brytyjskie, jeżeli premier nie kontroluje swojej własnej administracji? Chyba że kłamie.
0: Właśnie, chciałem dodać, chyba że informacje do niego dotarły, ale uznał, że nie chce się nimi dzielić i nie chce ich ujawniać. A więc mamy personalne problemy, skandal, kłopoty w systemie opieki zdrowotnej. Czy Brytyjczycy mają też wrażenie, że znacząco rosną koszty ich życia?
1: No, zdecydowanie tak, co jest oczywiście dalszą konsekwencją Brexitu, bo przecież Wielka Brytania od lat 70. sukcesywnie wiązała się z rynkiem europejskim, a kiedy nagle te więzy zostały poprzerywane, Brytyjczycy zostali zmuszeni do tego, aby szukać swoich rynków zbytu gdzie indziej. Te eksperymenty się nie powiodły, okazało się, że nadal najważniejszym rynkiem dla Brytyjczyków jest Europa, ale to jest już zupełnie inna Europa. To Europa, która nie daje Wielkiej Brytanii Brytanii żadnej taryfy ulgowej, która stosuje twardą handlową politykę wobec dawnego, ale jak się okazało nielojalnego członka swojej rodziny. Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, o czym gdzieś tam między wierszami mówiła Partia Pracy, dzisiaj wydaje się wysoce wątpliwy i to też powoduje niezadowolenie zwolenników właśnie tego powrotu, którzy głosowali

0: stali na partię pracy, wychodząc z założenia, że może kiedyś w dłuższej perspektywie to się uda. Również i na tym, i w tej sferze Partia Pracy nie miała niczego ciekawego do zaoferowania.
1: Kiedy toczyły się na Wyspach dyskusje dotyczącego ewentualnego odłączenia się od Unii Europejskiej, argumentowali ci, którzy byli za Brexitem, że kiedy Wielka Brytania odseparuje się od Unii, będzie mogła złapać wiatr w żagle i szukać rynków zbytów w każdym zakątku świata. To przedstawiano takie sny o potędze, to się najwyraźniej nie udało, ale w tych dyskusjach wtedy pojawiał się też wątek kwestii imigracji. Czy ten problem udało się jakoś rozwiązać, czy on wciąż jest dla brytyjskiego systemu obciążeniem?
0: Do pewnego stopnia udało się. Zresztą pamiętajmy, bo to jest też kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Owszem, Brytyjczycy głosowali w sprawie Brexitu za wyjściem z Unii Europejskiej również ze względu na problem imigrantów, ale nie był to element wiodący. O wiele bardziej irytujące było dla przeciętnego Brytyjczyka to, że decyzje dotyczące jego kraju podejmowane są w Brukseli. Nie tylko decyzje dotyczące migracji, również decyzje dotyczące kwestii rynkowych. Natomiast po wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania podjęła szereg prób związanych z powstrzymaniem tej napływającej fali imigrantów i to się częściowo udało. Co prawda ten problem nie został rozwiązany w 100%, ale jakieś mechanizmy zatrzymywania niechcianych migrantów weszły w życie i odnoszą skutek. Ale pamiętajmy o odwrotnym o drugiej stronie medalu, mianowicie o tym, że z Wielkiej Brytanii odpłynęło wielu pracowników z innych państw Unii Europejskiej i pojawiła się pustka, której nikt nie zapełnił. No bo jeżeli odpłynęli Polacy, jeżeli odpłynęli Czesi, Rumuni, to w to miejsce pojawili się niewykwalifikowani pracownicy z Bliskiego Wschodu albo z Afryki, którzy nie są w stanie wypełniać tych samych zadań.
1: I to jest trend, który myślę można było przewidzieć. Czy dziś którakolwiek z partii albo którykolwiek z ważnych pierwszoplanowych polityków, choćby nieśmiało, przebąkuje o ewentualnym powrocie w ramiona Unii Europejskiej?
0: Nie, oficjalnie nie. Zresztą widzimy, że w Wielkiej Brytanii w tej chwili triumfy święcą partie populistyczne, a zwłaszcza Reform UK, która tak naprawdę wyrosła na eurosceptycyzmie, jeśli wręcz nie antyeuropejskości.
1: To Nigel Farage, przypomnijmy.
0: Tak, to prawda. Najpierw jako UKIP, następnie jako Brexit Party, a obecnie już jako Reform UK, ale te różne odsłony nie zmieniają samej głównej postaci, czyli właśnie Nigela Farage'a, który wskazuje wyraźnie, że Wielka Brytania powinna szukać swojej przyszłości poza Europą. Co prawda z drugiej strony mamy zielonych, rosnących w siłę, którzy mówią wyraźnie, że Wielka Brytania powinna wrócić do Unii Europejskiej. Na razie zieloni odnieśli sukces, jeśli chodzi o wybory lokalne. Czy uda im się go powtórzyć przy wyborach do Parlamentu Brytyjskiego? To się dopiero okaże. I wtedy być może ten trend prounijny zwiększy się. Natomiast w samej Partii Pracy, a wydawać by się mogło, że to tam właśnie powinny takie tendencje się pojawiać, w samej Partii Pracy ta tendencja jest bardzo słaba.
1: Wielu polityków prywatnie albo i publicznie poprosiło premiera Starmera, żeby ustąpił z funkcji albo natychmiast, albo za jakiś czas. Myśli pan, że klamka zapadła, że ten ruch, ten krok to jest wyłącznie kwestia czasu?
0: No chyba najlepsze i najbardziej spektakularne było wystąpienie Wesa Streetinga, który wyraźnie stwierdził, że Partia Pracy nie odniesie sukcesu pod kierownictwem Keira Starmera. I sam fakt, że znaczna grupa posłów lejburzystowskich wyraziła coś na kształt wotum nieufności wobec premiera, na razie w sposób nieoficjalny, ale wskazując, że jest gotowa uczynić to również formalnie, dowodzi wyraźnie, że pozycja premiera dzisiaj w Partii Pracy praktycznie już zgasła. Jedyne, co mu pozostaje, to odejść z honorem, ale pamiętajmy, że sama dymisja nie może nastąpić do momentu, dopóki Starmer nie będzie miał swojego następcy. I tu pojawia się problem, bo dziś, co prawda, Partia Pracy ma potężną reprezentację w parlamencie, ale jej pozycja na rynku politycznym w Wielkiej Brytanii jest tak słaba, że być może będzie to no użyję takiego dość dramatycznego sformułowania, ale reanimowanie

0: budowanie partii, która jest już w stanie agonalnym.
1: Wes Streeting, jego wystąpienie było z pewnością malownicze, bo też to jeden z tych polityków, którzy myślą o tym, żeby zastąpić aktualnego premiera Keira Starmera. Kto jeszcze o tym marzy i jakie ma szanse?
0: Myśli o tym Angela Rayner, czyli była zastępczyni premiera. Myśli o tym również przebojowy Andy Burnham, burmistrz Manchesteru. Wydaje się, że przede wszystkim to właśnie Burnham i Streeting mają największe szanse, jeżeli patrzymy na kandydatów, którzy już dziś są rozważani, ale nie wiemy, czy nie pojawią się jeszcze kolejne osoby.
1: Co mają do zaproponowania partii, a w dalszej kolejności także obywatelom Wielkiej Brytanii?
0: No cóż, czego można oczekiwać od byłego ministra zdrowia, który nie potrafił uleczyć służby zdrowia? Czego można oczekiwać od Angeli Rayner, która była zastępczynią Starmera? Jeżeli tak mielibyśmy na to patrzeć, to znaczy jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to w ten sposób, kto ma najwięcej do zaoferowania, byłby to niewątpliwie Andy Burnham. Ale w mojej ocenie największe szanse, biorąc pod uwagę frakcje funkcjonujące dzisiaj w parlamencie brytyjskim, frakcje wewnątrz Partii Pracy, ma Wes Streeting. I tu nie chodzi o to, co on obiecuje. Tu chodzi o to, że jest on alternatywą dla Keira Starmera. Kimś trzeba tego Starmera zastąpić, a Streeting ma już wypracowaną pozycję parlamentarną, solidną pozycję.
1: Czyli człowiek, który nie uporał się z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii i chciałby uleczyć Partię Pracy.
0: No i zapewne to, że się nie uporał, będą mu zarzucali jego przeciwnicy, a przecież konserwatyści Reform UK tylko czekają na to, aby ocenić kandydata na nowego premiera, no bo do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, formalnie powinny się one odbyć w 2029 roku, a więc jeżeli Starmer rzeczywiście odejdzie, no to zastąpi go ktoś, kto będzie starał się jakoś do tego 2029 roku Partię Pracy ratować.
1: Pan wspomniał na początku, że w zasadzie w Wielkiej Brytanii już niedługo może dojść do bardzo radykalnej zmiany politycznej. Jak ważne zatem są te ruchy w ramach Partii Pracy i fakt, czy następcą Starmera będzie Streeting, czy ktokolwiek inny, no, a na ile jednak ta tendencja, ta zmiana jest nie do powstrzymania?
0: Zarówno jeżeli chodzi o konserwatystów, jak i lejburzystów, w ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się takie tendencje, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Lejburzyści zagospodarowywali całą praktycznie lewą część sceny politycznej, konserwatyści na prawo od siebie nie mieli żadnego zagrożenia. Dzisiaj jedna i druga partia z tym problemem się boryka i jak widać sobie z tym nie radzi. Lejburzyści mają zielonych, konserwatyści mają Reform UK. Skrajne skrzydła tych wiodących głównych partii zwolna przechodzą, przeciekają, można tak powiedzieć, do tych bardziej radykalnych, czyli do zielonych i do Reform UK. I to jest problem wewnętrzny, z którym żadna z tych partii sobie nie radzi, a jednocześnie stara się pozyskać wyborców umiarkowanych. Jeżeli to będzie rzeczywiście Wes Streeting, który wywodzi się z umiarkowanego skrzydła, pojawia się pytanie, czy wtedy radykalni wyborcy głosujący dotąd na Partię Pracy nie stwierdzą, że to już nie jest ich partia i nie oddadzą swoich głosów na zielonych. To jest źródłem, dla którego, to jest powodem, ze względu na który my mówimy dzisiaj o dużym kryzysie politycznym w Wielkiej Brytanii, bo za chwilę może się okazać, że te dwie partie, które tworzyły duopol praktycznie od już ponad 100 lat, one albo przestają istnieć, albo system polityczny w Wielkiej Brytanii zmienia się na system wielopartyjny, w którym szanse na wygraną będą bardzo zróżnicowane i trudne do oszacowania.
1: I to się chyba wpisuje w pewien szerszy trend, o którym mam nadzieję będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Bardzo panu dziękuję. Profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami o

0: oficjalnych komunikatów komunistycznych władz. Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze amerykańscy przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. W środę do Warszawy przylatuje generał Dan Kane, jeden z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Dziś z kolei narada w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
1: Generał Kane dziś przylatuje do Brukseli, by wziąć udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO. Na spotkaniu będzie również szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, który ma rozmawiać z generałem Kane'em na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce, która, jak mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Błażej Poboży, nie ulegnie zmianie.
2: Wojska w Polsce według deklaracji prezydenta Trumpa nie będą zmniejszane.
1: Również poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak jest przekonany, że mimo zamieszania związanego z kontyngentem wojsk amerykańskich w Europie, Polski ta sprawa nie dotyczy.
3: 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast stwierdzenie, że jest to zamieszanie, bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji.
1: A to zamieszanie w środę będzie próbował w rozmowie z generałem Kane'em wyjaśnić wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jedyne w Europie, a trzecie na świecie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. To nie tylko dowód dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale przede wszystkim zwiększenie obronności Polski, mówi premier Donald Tusk.
4: Dobra współpraca sojusznicza, najlepsze technologie, dobre uzbrojenie i najwyższe kompetencje. To jest klucz do sukcesu. I tu mogę Państwa zapewnić, że polskie wojsko to jest właśnie to. Rodząca się potęga technologiczna, coraz lepsze wyposażenie i naprawdę nadzwyczajne kompetencje naszych żołnierzy i naszego dowództwa. Jestem z tego bardzo dumny.
0: Powstanie centrum to także nowe miejsca pracy. Według Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrudnienie znajdzie kilkudziesięciu inżynierów. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
5: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
5: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
7: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
5: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
7: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
5: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
7: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo poprzez jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
5: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w tzw. sprawie dwóch wież nie odbędzie się 20 maja. Stołeczna prokuratura otrzymała od pełnomocnika zwolnienie lekarskie. Sprawa dotyczy planowanej budowy dwóch wieżowców w centrum stolicy. Austriacki biznesmen twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za projekt i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się również wątki do

0: dotyczące możliwych nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od strumien na kółkach. Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku będzie mógł wyjść warunkowo z więzienia dopiero po odbyciu 3/4 kary. Tak zdecydował sąd w Olsztynie. O szczegółach Katarzyna Piasecka.
1: Przypomnijmy, adwokat w marcu został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Hrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary. Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
0: Komisja penitencjarna w czwartek zdecyduje, do którego zakładu karnego trafi mecenas. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania i kształcenia z naciskiem na umiejętności praktyczne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Zmiana dotyczy specjalizacji, ponieważ chcemy też wzorem innych zawodów medycznych ujednolicić zasady odbywania specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
0: Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki, stwierdzić zgon w opiece paliatywnej oraz orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 stopni na zachodzie i na wschodzie kraju.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowana Agnieszka Stępień, fizjoterapeutka z Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prezeska Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
6: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o kondycji. O kondycji naszych dzieci. Bo całkiem niedawno rozmawiałam z panią profesor o tym, że przykry widok to jest takie podwórko, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, gdzie był harmider, zwisające do góry nogami dzieciaki z trzepaka, dzieci skaczące w gumę, chłopcy kopiący piłkę. Tego właściwie na osiedlach już się nie spotyka. Przykre, prawda?
7: Tak, w pełni zgadzam się z tą opinią. Rzeczywiście też z dzieciństwa pamiętam właśnie taki obrazek na trzepaku. Pamiętam gry w gumę. Do tej pory pamiętam układy, a w tej chwili gdzieś to rzeczywiście zniknęło i nastała nowa rzeczywistość.
6: Nowa rzeczywistość, w której funkcjonują nasze dzieci, taka bardziej wirtualna, bardziej stacjonarna, bardziej za biurkiem, gdzieś za monitorem komputera. Nasze dzieci w jakiej są formie fizycznej w tej chwili?
7: Muszę to z przykrością powiedzieć, ale nie jest to forma dobra. I wskazują na to badania naukowe na świecie, ale mamy także bardzo ciekawe projekty w Polsce, które prowadzone są przez Akademię Wychowania Fizycznego w poszczególnych miastach. I te raporty takie, które corocznie są prowadzone, wykazują rzeczywiście, że nasze dzieci prezentują znacznie niższy poziom od ich rówieśników sprzed wielu lat.
6: Ja pamiętam takie standardy. Na WF-ie robiło się takie testy i trzeba się było zmieścić w różnych przedziałach, rzucić piłką lekarską na ileś tam metrów, ileś razy podciągnąć się, nie wiem, na drabince, zrobić przewrót w przód, przewrót w tył. Tego już się nie robi. Czy dzieci nie potrafią tego zrobić?

0: Trudno mi powiedzieć, co w tej chwili, jak wygląda dokładnie lekcja WF-u. I wydaje mi się, że rzeczywiście te wymagania są w tej chwili niższe i są mniej urozmaicone, te lekcje WF-u. Ale w tej chwili ten nowy program podejmuje takie działania, żeby wrócić jednak do przeszłości. Ja mogę powiedzieć z mojej praktyki takiej fizjoterapeutycznej, ponieważ pracuję w gabinecie i zajmuję się dziećmi. I mogę powiedzieć, że takie badanie podstawowe wykazuje, że na przykład w tej chwili dzieci są mniej gibkie, czyli są mniej rozciągnięte i fizjoterapeuci wykonują różne pomiary zakresów ruchomości. To może być zwykły skłon, kiedy na przykład pamiętam ja w przyszłości, że należało położyć całe dłonie na podłożu, żeby zaliczyć pewien test. W tej chwili na tyle zmieniły się normy, że położenie całych rąk uważa się za hipermobilność w tej chwili i to pewnie jest związane z tym, że większość dzieci tak naprawdę w ogóle nie jest w stanie dotknąć rękami do podłogi. I my uczymy naszych studentów, bo też pracuję jako wykładowca w Wydziale Rehabilitacji AWF-u Warszawskiego. Uczymy się jeszcze, my się też uczyliśmy z takich podręczników, gdzie są określone pewne normy zakresów ruchu. I niektóre te zakresy obecnie u dzieci to stanowią 60-70% tych pomiarów, które były publikowane w 2000 roku. Także widać, że przez te 25 lat zmieniło się bardzo dużo, ale to także dotyczy pewnych sprawności, czyli takich sprawności jak na przykład skakanie przez skakankę.
1: A właśnie, też dawno tak, nie widziałam dziecka, które by skakało na skakance.
0: To jest prawda. Teraz chyba bardziej manualne, powiedzmy, sporty uprawiają obecnie dzieci. I badania właśnie prowadzone przez AWF wykazały, że i z tego co dobrze pamiętam, 97% dzieci ma problem z właśnie ze skakaniem, ze skakanką, czy przez skakankę.
1: Właśnie chciałam zapytać, od kiedy prowadzić jakąś profilaktykę, ale przyszło mi nagle do głowy, że właściwie profilaktykę taką fizjoterapeutyczną czy ruchową powinno się prowadzić niemalże od narodzin.
0: Ja powiem, że to dokładnie pani redaktor trafiła w punkt, czyli tak naprawdę troska o dziecko zaczyna się w chwili narodzin i jeżeli sporo dzieci w tej chwili ma rzeczywiście zaburzenia w pierwszym roku życia i bardzo istotne jest to, żeby te dzieci regularnie obserwować i tym zajmują się na pewno fizjoterapeuci. Na samym początku takie wizyty patronażowe prowadzą pielęgniarki i położne w pierwszym okresie życia. Dzisiaj nawet była taka bardzo ciekawa konferencja, w której uczestniczyła Izba Pielęgniarek i Położnych i Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I one mówiły właśnie o tym, że przekazują dzieci, które widzą, że jest jakiś problem z rozwojem tego dziecka, przekazują w ręce fizjoterapeutów, którzy od samego początku zaczynają już terapię. I tak naprawdę to też my jako środowisko fizjoterapeutyczne dążymy do tego, żeby każde dziecko w Polsce mogło w pierwszych miesiącach życia być obserwowane przez fizjoterapeutę, żeby właśnie w przypadku najmniejszych zaburzeń wprowadzić bardzo wczesne oddziaływanie, nawet w postaci takiej edukacji dla rodziców, którzy powinni wiedzieć, w jakich pozycjach dziecko układać, jak nosić dziecko, w jakich pozycjach, które mięśnie są wzmacniane, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważne przy ogólnym rozwoju dziecka.
1: Jako mama skrajnego wcześniaka powiem, że przed laty taką opieką objęte były właściwie dzieci, które urodziły się z jakimiś problemami. Natomiast na pewno nie dotyczyło to wszystkich. Jakby z perspektywy tych wszystkich tak zwanych zdrowych dzieci, to czasami uważało się, że jeżeli ktoś zastanawia się, czy tak ułożyć dziecko, czy inaczej, uważano to za przesadę.
0: Trudno mi się tak do końca do tego ustosunkować, bo pewnie w naszej praktyce my widzimy więcej dzieci jednak z problemami, które trafiają z nieprawidłowym ustawieniem głowy, mają nierówno ustawione łopatki, na przykład w wieku 3 czy 4 lat. I tak naprawdę jak sięgnie się w takim wywiadzie do wspomnień mamy i pytamy o tym, czy coś specjalnego działo się w pierwszym okresie życia, to często słyszymy, moje dziecko układało się asymetrycznie. Często głowa była skręcona w jedną stronę, tak? I to pokazuje, że jeżeli mama pamięta z tego pierwszego okresu takie nieprawidłowe ustawienie, to być może na tym etapie można byłoby wprowadzić już pewne oddziaływania, żeby to dziecko w wieku 3 czy 4 lat nie trafiało z pewnym zaburzeniem postawy.
1: Już utrwalonym trochę.

0: trochę, prawda? Czyli to żadna przesada, tylko czujność, która powinna towarzyszyć każdemu rodzicowi, lekarzowi i położnej już na bardzo wczesnym etapie.
1: Tak, tak, oczywiście. I chcę jeszcze wspomnieć o tym, że w tych pierwszych miesiącach życia, czy pierwszym roku życia, tak naprawdę wtedy, kiedy dzieci znajdują się w takich niższych pozycjach, kiedy uczą się utrzymywać głowę na brzuchu, kiedy łapią się za nogi, kiedy zaczynają zmieniać pozycję, stają na czworaka, to tak naprawdę każda pozycja wiąże się z treningiem określonych mięśni w naszym ciele. I teraz, żeby być sprawnym piłkarzem, teraz jest na przykład sporo takich szkół piłki nożnej dla młodych, takich 4-5-latków, to tak naprawdę, żeby sprawnie grać w piłkę nożną, to trzeba mieć wyćwiczone wszystkie grupy mięśniowe. I jeżeli na przykład dziecko w takim rozwoju w pierwszym roku życia potrafi złapać się za stopy i włożyć te stopy do buzi, ale ma problem z tym, żeby w pozycji leżącej na brzuchu utrzymywać głowę, a są takie dzieci, to wtedy rozwój tych mięśni, tułowia i kończyn dolnych, on będzie niesymetrycznie następował i to ma na pewno później przełożenie na taką właśnie motorykę. My to mówimy duża motoryka, wtedy kiedy dzieci przemieszczają się, biegają, kopią piłkę, ma wtedy wpływ na takie aktywności. I często widzimy takie dzieci, o których mówimy, to są dzieci niezgrabne ruchowo, nie potrafią utrzymać równowagi.
0: Nieskoordynowane,
1: tak? I one muszą nadrabiać ten trening w wieku kilku lat. Natomiast można byłoby pewne pomysły przekazać rodzicom znacznie wcześniej.
0: Mówiła pani, że widzi na przykład krzywe łopatki, czy jakąś skoliozę już u kilkulatka, czyli w tym wieku przedszkolnym już. Ja pamiętam, że kiedyś funkcjonowało coś takiego jak gimnastyka korekcyjna, która traktowana była jako straszliwa kara, ale rozumiem, że dzisiaj taka gimnastyka korekcyjna przydałaby się już przedszkolakom i nie ma przed czym uciekać.
1: I tak i nie, bo kiedyś też przed laty, pamiętam jako młoda fizjoterapeutka, prowadziłam takie zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i ogólnie trafiały do tych grup już dzieci takie, które miały pewne zaburzenia posturalne. I teraz chodzi o to, że ta gimnastyka korekcyjna powinna być dokładnie dostosowana do problemu, który występuje u dziecka. Czyli na przykład dzieci, które mają zaokrąglone plecy, siedzą zgarbione, powinny mieć inne ćwiczenia niż takie dzieci, które często widzimy, które mają takie charakterystyczne wygięcie kręgosłupa do przodu, takie wiotkiem mówimy, obniżone napięcie mięśni brzucha. W związku z tym wszystkie oddziaływania korekcyjne powinny być dokładnie dostosowane do stanu dziecka. Więc ma to na pewno sens wtedy, kiedy wiemy dokładnie, które ćwiczenia pomagają dzieciom.
0: A co zaobserwować? Na co zwrócić uwagę u takiego kilkulatka?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo zrobię takie krótkie wprowadzenie do tego, że właśnie w zeszłym roku zakończyliśmy projekt, który był realizowany przez 7 Akademii Wychowania Fizycznego. To było badanie przedszkolaków w całej Polsce. Tych przedszkolaków zbadaliśmy około 500. I analizowaliśmy sobie tak naprawdę ustawienie kręgosłupa u tych dzieci. Mieliśmy takie proste urządzenia, to są takie urządzenia, które pokazują ustawienie kątowe kręgosłupa. Czy on jest ustawiony bliżej pionu, czy widać u dziecka bardziej zaokrąglone plecy. Ale też wykonywaliśmy taki test w skłonie z takim specjalnym urządzeniem, które nazywa się skoliometr. To jest urządzenie, które w badaniach przesiewowych na świecie jest używane do tego, żeby wykryć wcześniej skoliozę. I teraz wyniki pomiarów tymi dwoma urządzeniami wykazały nam, że łącznie ponad 60% przedszkolaków, które zbadaliśmy, ma jakieś odchylenie od takiej szerokiej normy. Natomiast blisko 14% dzieciaków zostało odesłanych do lekarzy ze względu na to, że było takie podejrzenie, w zasadzie to była pewność, że występują u nich już poważne zaburzenia takie strukturalne. I teraz co powinno nas zaniepokoić? Powinno nas zaniepokoić plecy, które są zaokrąglone nadmiernie. Warto popatrzeć u dzieci na ustawienie głowy. To jest też taki charakterystyczny objaw, że jeżeli gdzieś na nierówno jest ustawione ciało na dole, to często dziecko na przykład trzyma pochyloną głowę w jedną stronę. Powinno nas zaniepokoić odstające łopatki albo nierówno ustawione łopatki. Z takich jeszcze czynności ruchowych, to na co warto zwrócić uwagę, to u przedszkolaka można poprosić o to, żeby spróbował stanąć, utrzymać równowagę na jednej nodze i na drugiej nodze.
0: Na przykład, to przecież takie proste.
1: No tak, może, znaczy dla trzylatka to może jeszcze nie jest takie proste, ale dla powiedzmy 5-6-latka to powinno być zadanie rzeczywiście proste i na przykład okazuje się, że na lewej nodze

0: dziecko stoi 10 sekund, a na prawej nodze nie potrafi utrzymać równowagi. Czyli to też mogą być takie czynności charakterystyczne, które mogą pokazywać, wskazywać na pewną asymetrię w ustawieniu naszego ciała. A teraz, jeżeli już chodzi o występowanie skoliozy, czyli kiedyś to się mówiło, że to jest boczne skrzywienie kręgosłupa, ale tak naprawdę to najnowsze badania pokazują, że jest to skrzywienie, które zachodzi w trzech płaszczyznach. I często rodzice trafiają do gabinetów, dlatego że mówią, moje dziecko się schyliło, spojrzałem na plecy i zobaczyłem wygarbienie z jednej strony, że żebra po jednej stronie wystają bardziej niż po drugiej stronie. I najczęściej wtedy to już świadczy o tym, że jak zrobimy zdjęcie rentgenowskie, to się okazuje, że jest skrzywienie kręgosłupa, że jest skolioza.
1: Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego nie wyłapiemy szybko, to rozumiem, że problemy będą się pogłębiać. A potem dziecko wchodzi w ten okres edukacyjny, kiedy ma już ten WF w szkole. Nie poradzi sobie albo będzie sobie radziło gorzej?
0: Pierwsze trzy klasy to jest taki okres przejściowy i teraz nawet trwają dyskusje takie ogólno, takie systemowe, czy nie zmienić czegoś w tym początkowym nauczaniu, kiedy dzieci nie mają jeszcze takiego profesjonalnego kontaktu z nauczycielami wychowania fizycznego. Czyli tak naprawdę to są takie dzieci, które powinny mieć dobrze ukierunkowaną aktywność właśnie w tych pierwszych trzech latach, w nauczaniu początkowym, tak? I chcę powiedzieć o tym, że w ogóle wiek szkolny, czyli tak naprawdę to w przypadku dzieci problem zaczyna się już w okresie przedszkolnym, wtedy kiedy dzieci zaczynają zerówkę. Dlatego, że to wymaga większej ilości czasu, które dzieci spędzają przy biurku, ucząc się na przykład literek. I to bardzo dokładnie widać u dzieci z ograniczoną sprawnością. Czyli jeżeli są dzieci, które mają jakąś diagnozę, tak? Jakiejś choroby określonej, czy mają mózgowe porażenie dziecięce, czy mają jakieś choroby nerwowo-mięśniowe, to bardzo często zdarza się, że wtedy, kiedy idą do szkoły i więcej czasu spędzają w pozycji siedzącej, to nagle się okazuje, że mamy większe zaburzenie aktywności tego dziecka. I to wiąże się z tym, że mniej czasu są aktywne te dzieci i więcej czasu spędzają w wymuszonej pozycji. Czyli w przypadku zdrowych dzieci myślę, że te zaburzenia są troszkę mniej widoczne, ale naprawdę trzeba im zapewnić odpowiednią dawkę ruchu. Czyli te trzy pierwsze klasy szkoły podstawowej to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny czas i rodzice powinni zapewniać dzieciom dużo aktywności.
1: Wydaje mi się, że rodzice zapewniają, bo teraz jest taki pęd do tego, żeby dziecko wozić na dodatkowe zajęcia, żeby był basen, żeby była piłka nożna, żeby było, nie wiem, karate. No nie ma tych dzieci na podwórkach, ale gdzieś to nieustanne wożenie dzieci w różnych kierunkach się odbywa. Tego ruchu jest cały czas za mało, to jest niewystarczające?
0: Na pewno do pewnego wieku powinniśmy mieć dużo aktywności takiej ogólnorozwojowej. Myślę, że problem jest taki, że rzeczywiście mamy w tej chwili sporo takich zajęć, które ukierunkowują, są to zajęcia na przykład z określonej dyscypliny. Ja mam pod opieką na przykład kilka małych baletnic. Albo na przykład robiliśmy takie badania w grupie gimnastyczek artystycznych. To były dzieci, które były w wieku od 6 tam do kilkunastu lat powiedzmy. I teraz w moim odczuciu my w Polsce za szybko wprowadzamy specjalizację. No bo teraz jest tak, że w przypadku na przykład baletnic czy gimnastyczek artystycznych, to wiadomo, że dziewczynki powinny robić szpagaty, że powinny robić takie wygięcia do tyłu, mostki. I teraz jeżeli nie mamy dobrze przygotowanego ciała, tułowia, nie mamy dobrze wytrenowanych mięśni, to jeżeli za szybko wchodzimy z takim ruchem bardzo obciążającym nasze,
1: to robimy krzywdę.
0: To możemy zrobić krzywdę. I wiele z tych dziewczynek, to bardzo dokładnie pamiętam te badania, dziewczynki żaliły się, wiele z nich żaliło się na ból jednego biodra. I to jest na przykład coś, co nie występuje w takiej, powiedzmy, populacji dzieci, które nie mają ukierunkowanego sportu. Czyli pierwsza sprawa to jest zapewnić dużo ruchu, popracować nad takim ogólnym przygotowaniem tych dzieci i dopiero na pewnym etapie, jak to dziecko jest gotowe motorycznie, przygotowane motorycznie, wtedy dopiero wchodzimy w specjalizację taką jakąś kierunkową i o to na pewno trzeba dbać i wydaje mi się też, że bardzo potrzebujemy w Polsce odpowiedniego przygotowania trenerów. Dlatego, że wiem też z doświadczenia, bo też zajmuję się sportowcami, którzy na przykład mówią, no tak, ale my na treningach nie robimy żadnych ćwiczeń rozciągających, na przykład.

0: I wydaje mi się, że tu powinna być też taka współpraca, edukacja zdrowotna, żeby jednak ten trening też był ukierunkowany, ogólnorozwojowy dla dzieci.
1: A kto ma to wszystko wyłapać? Kto ma to zauważyć? Bo jeżeli rodzic nie wyłapie, czy fizjoterapeuci w jakikolwiek sposób są obecni, nie wiem, w życiu szkolnym czy na

0: dni, chyba że są to takie indywidualne rozwiązania zaproponowane przez dyrekcję szkół, bo znam kolegów, którzy, czy koleżanki, którzy pracują w szkołach. Natomiast takie badania postawy ciała wykonują w tej chwili pielęgniarki, które też no, oceniają postawy ciała. Natomiast myślę, że fizjoterapeuci, my jako w takim procesie w tej chwili kształcenia pięcioletniego, czyli mamy studia pięcioletnie, jest to jeden z najwyższych poziomów w tej chwili w Europie kształcenia fizjoterapeutów. Mamy także ogólne takie zajęcia dotyczące teorii związanej z nauczaniem ruchu, że mamy taką anatomię funkcjonalną czy kinezjologię, która dotyczy funkcji określonych grup mięśniowych. Potrafimy zbadać zakres ruchu, potrafimy wspomóc dzieci, które na przykład mają nadmierną masę ciała, bo to też zaczyna być ogromnym problemem w tej chwili. W związku z tym, oprócz tego, że badamy postawę ciała, tak naprawdę potrafimy zaproponować coś temu dziecku czy rodzicom, co należy zrobić w przypadku jakiejś określonej dysfunkcji czy nadmiernej masy ciała, czy braku umiejętności ruchowych. Więc ja mam takie marzenie w tej chwili jako prezes izby, żeby chociaż każde polskie dziecko w okresie szkolnym raz przynajmniej w roku miało możliwość bycia sprawdzonym przez fizjoterapeutę. I tak naprawdę to myślę, że ograniczylibyśmy bardzo tą liczbę dzieci, które jednak mają, zwłaszcza w okresie dojrzewania, zgłaszają się z problemami bólowymi, z deformacjami kręgosłupa, po urazach stawów kolanowych, związanych z nadmiernym jakimś obciążeniem. I wiele z tych problemów po prostu moglibyśmy wyeliminować znacznie wcześniej.
1: Z jednej strony narzekamy na to, że ta kondycja fizyczna naszych dzieci jest gorsza niż jeszcze kilkanaście lat temu. Od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Z drugiej strony ma pani też przykłady tego, że trening, który przecież ma być dla zdrowia, dla kultury fizycznej, czasami prowadzony jest w nieodpowiedni i obciążający sposób. No ale okazuje się, że nie ma tego najważniejszego chyba elementu, czyli tego właśnie kontaktu z fizjoterapeutą, do kogo można zaapelować, żeby to się zmieniło.
0: Ja apeluję i proszę o to Ministerstwo Zdrowia, żeby gdzieś fizjoterapeuci pojawili się w opiece systemowej. Ostatnio też miałam taką możliwość uczestniczenia w komisji, gdzie byli też przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tak naprawdę myślę, że badanie młodych sportowców to też mogło być uzupełnione o konsultację fizjoterapeutyczną, dlatego że my te dzieci widzimy w momencie, kiedy już są po złamaniu, po operacji, kiedy mają ból, a tak naprawdę jesteśmy w stanie, analizując przeciążenia w danej dyscyplinie i mając doświadczenia ze starszymi sportowcami, zaproponować coś, co odciąży te przeciążone stawy czy mięśnie w określonych dyscyplinach sportowych. I to jest taki niewykorzystany potencjał po prostu w naszym kraju.
1: No właśnie, chciałam zwrócić uwagę, że niewykorzystany potencjał, bo macie ogromne możliwości i ogromną wiedzę, tylko nie ma kontaktu tak naprawdę z wami.
0: Tak, a poza tym to tak chciałabym się pochwalić, że my w ogóle jesteśmy fajnymi ludźmi. I to znaczy w sensie takim, że my dużo czasu spędzamy z naszymi pacjentami, w związku z tym mamy taką przestrzeń, żeby porozmawiać, wniknąć troszkę w życie, wniknąć troszkę w problemy ludzi i tak naprawdę to wtedy można dopiero tak się zagłębić, gdzie leży przyczyna pewnych zaburzeń czy problemów. A w tej chwili też tak wracając do dzieci i młodzieży, to tak naprawdę mnóstwo dzieci ma w tej chwili też problemy takie psychologiczne czy psychiczne. Myślę, że to musi mieć jakiś związek z mediami, bo tak naprawdę wszyscy słyszymy w tej chwili tylko zły przekaz, złe informacje. Jest też dużo badań, które mówi o tym, ile szkody robi taka praca w wymuszonej pozycji z ustawieniem głowy. Myślę, że ten wzrost takiego liczby dzieci, które mają dolegliwości bólowe, też wynika właśnie z tego nieprawidłowego ustawienia ciała. I tak naprawdę w takiej praktyce fizjoterapeutycznej to też obserwujemy coraz więcej dzieci, które mają problem z komunikacją. Mamy coraz więcej rozpoznań dzieci z autyzmem albo ze spektrum. I to są dzieci, które unikają kontaktu wzrokowego, gdzieś żyją troszkę zamknięte w takim swoim świecie. Ma to przełożenie na przykład na funkcje językowe. Jest dużo trudniej z takim dzieckiem się porozumieć. I teraz to myślę, że to wszystko jest bardzo niepokojące, ale też wśród nastolatków mamy coraz więcej dzieci z depresją albo z takim brakiem wiary w siebie i te

0: Też wiemy o tym z badań naukowych, że przy zaburzeniach depresyjnych jednym z lekarstw, z leków jest ruch.
1: Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się naszym dzieciom. Jak funkcjonują? Jakie mają możliwości ruchowe? Jak wykorzystują szanse, które mają? I doceńmy też fizjoterapeutów, doceńmy ich również systemowo, bo mogą mieć kluczową rolę, odegrać kluczową rolę chociażby i w tej komunikacji z dziećmi, w wyjściu naprzeciw rozmaitym problemom, z którymi te dzieciaki się borykają. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor habilitowana Agnieszka Stępień, fizjoterapeutka z Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prezeska Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, to była przyjemność. Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Za nami kilkudniowy, mokry czas i w wielu miejscach spadł upragniony od tygodni deszcz. Ale nie trzeba nikogo przekonywać, że tej wiosny, tego deszczu i tak jest bardzo mało. Dlaczego tak się dzieje, skoro wiosna zazwyczaj była porą roku, gdy pada często, gdzie zniknęła woda, która w naszym środowisku była jeszcze kilka lat temu? I dlaczego, choć w tabelach deszczu jest coraz więcej, to mamy suszę? Rozmowa na ten temat już teraz, a w studiu dr Kinga Kulesza, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani doktor, jak w ogóle powstaje deszcz? Bo pewnie uczyliśmy się tego w szkole, ale wiele osób może zapomniało i nie ma tej świadomości.
4: Deszcz oczywiście powstaje z chmur, a chmury powstają z wody, która paruje z powierzchni ziemi. W związku z tym, jeżeli wody na powierzchni ziemi jest mało, to i mało paruje, i mało powstaje chmur, i mało jest deszczu.
3: Ale ja pamiętam z lekcji przyrody, że obieg wody w przyrodzie jest zamknięty. No to ta woda, którą mamy na ziemi, powinna parować, tworzyć tam chmury, skraplać się i spadać w postaci deszczu na ziemię. To dlaczego tak się
4: dzieje? Oczywiście tak jest, ale jak zwykle w naukach przyrodniczych nie jest to takie proste. Jest wiele efektów, które modyfikują ten wspomniany przez pana cykl i w efekcie deszcz spada na ziemię w zupełnie innym, można powiedzieć, schemacie niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.
3: To co wpływa na to, że ten schemat się zmienił?
4: No oczywiście generalnie takie już można powiedzieć słowo wytrych zmian klimatu, a w szczególności wzrost średniej globalnej temperatury wpływa również na to, że ten reżim opadów się nieco zmienia. Mówi się generalnie o tym, że chociaż nie ma raczej takich istotnych trendów zmian ilości opadu w ciągu roku spadającego w danym miejscu w wieloleciu, to jednak zupełnie zmienia się rozkład. Raz nie pada długo i mamy okresy suszy czy okresy posuszne, tak jak teraz na przykład, a innym razem spada w jednym miejscu ogromna masa wody, która powoduje natychmiastowe powodzie, których niestety doświadczamy ostatnio coraz częściej. Mhm.
3: No ale tak sobie myślę, skoro globalna temperatura wzrasta, wzrasta parowanie, no to wody w atmosferze powinno być więcej i ona powinna spadać w postaci deszczu znów na ziemię. To dlaczego tak nie jest?
4: Zasadniczo po pierwsze, żeby woda wyparowała i powstały z niej chmury, to musi być ta woda na powierzchni. A tej wody rzeczywiście na powierzchni mamy coraz mniej. Mamy jej coraz mniej dlatego, że masowe odwadnianie gruntów rolnych, obszarów leśnych, melioracje doprowadzają do tego, że mamy silny spływ powierzchniowy, mało wsiąka, mało, stosunkowo mało zostaje w ekosystemie. W miastach nagminnie uszczelniamy powierzchnię, ta tak zwana betonoza. To wszystko powoduje, że faktycznie wilgoci na powierzchni ziemi jest mniej. Deszcz generalnie w dużej części powstaje z wody, która paruje tu, lokalnie, mhm. czy regionalnie.
3: Czyli jak sobie wyobrażam, że no 2/3 naszej planety to jest woda i przecież ta woda paruje z mórz, z oceanów, to jednak nie wpływa tak bardzo na tę sytuację tutaj u nas w Polsce, że tych opadów no nie mamy dużo.
4: Wpływa też i to jest kolejny efekt zmian w klimacie, które obserwujemy aktualnie. To się wiąże z takimi szerszymi procesami. W tym roku na przełomie

0: grudnia i stycznia mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, rozpadł nam się wir polarny. Wiele się o tym mówiło właśnie w zimie z okazji tych bardzo silnych opadów śniegu, które mieliśmy, wyjątkowej mroźnej, śnieżnej zimy. Dlaczego tak było? Skąd to się wzięło? No właśnie nagłe ocieplenie stratosferyczne doprowadziło do rozpadu wiru polarnego, a co za tym idzie, jet stream, czyli ten prąd strumieniowy, który trzyma ten wir nad Arktyką, zaczął mocno meandrować. Tak jak rzeka w dolnym biegu meandruje i te takie silne zakola jet streamu z jednej strony zaciągały bardzo ciepłe powietrze daleko na północ. Gdzieś tam mieliśmy ocieplenia wyższe niż zwykle temperatury, na przykład na Grenlandii w zimie tego roku, a z drugiej strony spływy bardzo chłodnego powietrza w wielu miejscach właśnie nad Polską, ale też w Stanach Zjednoczonych, Kanada też doświadczyła fal mrozów. Nawet w Chinach były fale mrozów daleko na południe sięgające w tym roku. I to wszystko ma swoje konsekwencje aż do tej pory. Takie rozfalowanie jet streamu powoduje zwiększenie częstotliwości występowania tak zwanych sytuacji blokadowych. Czyli mówiąc prościej, utrwala nam się jeden typ pogody i bardzo trudno jest go zmienić. Taka sytuacja, taka cyrkulacja południkowa, czyli właśnie napływy albo z południa daleko na północ, albo z północy daleko na południe, wiąże się z utrwalaniem jednego typu pogody i taką sytuację mamy teraz właśnie, czy mieliśmy do tej pory w ciągu tych, do tej pory wiosennych miesięcy.
1: Tak,
0: długotrwały wyż, który powoduje, że blokuje nam napływ wilgotnych mas powietrza z nad Atlantyku. To właśnie to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy. Czyli zwykle napływające nad Polskę przez przeważającą część roku, w tym również na wiosnę, powietrze wilgotne z nad północnego Atlantyku teraz było blokowane. I ten, mimo że parowanie nad Atlantykiem jest oczywiście duże i napływ mas powietrza stamtąd nad Polską zwykle występuje i opady z tego wilgotnego powietrza również nad Polską jak najbardziej są czymś zupełnie normalnym, to w tym roku mamy to ograniczone, przyblokowane.
1: Tak, bo przypomnę sobie, w ostatnich tygodniach mieliśmy albo spływ arktycznego powietrza i przymrozki jeszcze w kwietniu, a wręcz mrozy, które niestety spowodowały też duże szkody na przykład w sadach, a z drugiej strony powietrze zwrotnikowe i na majówkę mieliśmy już 30 stopni.
0: No to się oczywiście zawsze zdarzało i zawsze zdarzać się będzie, tylko te zmiany, które w tej chwili obserwujemy, można je sprowadzić do tego, że stosunkowo częściej będziemy mieli do czynienia z sytuacjami skrajnymi, czyli właśnie takimi blokadowymi, z cyrkulacją południkową zamiast równoleżnikowej, która w Polsce zwykle dominuje.
1: No i to w takim razie jest po części też odpowiedź na pytanie, jak się zmienia w takim razie ten schemat opadów, o którym też pani wspomniała kilka minut temu.
0: Tak, to wszystko powoduje, że tej wilgoci w tym roku na wiosnę jest mniej. Mniej jest tu na miejscu, mniej jest, bo jest zablokowany napływ wilgoci z nad oceanu północnego Atlantyku. Wobec tego i mniej mamy chmur, które mogą dać opady. Do tego jeszcze dochodzą inne efekty, które wraz ze zmieniającym się klimatem wpływają na możliwość tworzenia się chmur i opadów. Na przykład aerozole dają coś, co określamy w nauce mianem pośredniego efektu aerozolowego. Aerozole to są drobne cząsteczki cieczy bądź ciał stałych zawieszone w swobodnej atmosferze. Pyłki, sadza, różne tego typu substancje. Gdybyśmy mieli powietrze całkowicie czyste, przejrzyste, to nawet jeżeli byłoby całości wysycone parą wodną, chmury się nie pojawią. Żeby para wodna skondensowała, potrzebuje mieć tak zwane jądra kondensacji. Czyli no właśnie jakieś drobinki, na których może zacząć się osadzać. Jeżeli mamy więcej aerozolu, który działa jak jądra kondensacji, więcej jądra kondensacji w atmosferze, no to więcej jądra kondensacji będzie oznaczało, że chmury będą się tworzyły. Ale uwaga, niby chmury w porządku, bo myślimy, że będzie opad. Natomiast chmury takie przy mocno zanieczyszczonym aerozolami powietrzu składają się z mniejszych kropli, bo jest więcej jądra kondensacji. Ta sama objętość czy ilość pary wodnej osadza się na większej liczbie drobinek. W związku z tym chmury składają się z mniejszych kropelek, a co za tym idzie, są gęstsze, bardziej białe, też więcej promieniowania w związku z tym odbijają, mają wyższe albedo, ale też mają dłuższy czas życia i rzadziej pada z nich deszcz, bo kropelki, żeby spadały na ziemię, to muszą się zrobić odpowiednio duże. Więc utrudnione jest zapoczątkowanie koalescencji w takich chmurach. No i tworzą się chmury. Myślimy, że jest chmury nad nami, coś
1: że
0: będzie padało.
1: Wisi w powietrzu,
0: ale często z takich chmur po prostu nie pada, a też ta chmura dłużej żyje, więc dłużej też z takiej chmury nic. Mało tego,
1: czyli może tutaj, się... Tutaj jakbyśmy się zatrzymali, to jest paradoks.

0: paradoksalnie znów wskutek coraz większych emisji gazów cieplarnianych.
1: No bo nie, gazy cieplarniane to są gazy.
0: Nie, okay.
1: Aerozole to są cząsteczki cieczy lub ciał stałych, a więc różnego rodzaju pyły antropogeniczne, ale też aerozol morski, pyłki roślin, sadza na przykład ze spalania, owszem, paliw kopalnych sadza, czyli ten tak zwany black carbon. Tutaj właśnie chciałam dodać, że sadza lub inne aerozole silnie absorbujące jeszcze dodatkowo pogłębiają ten efekt, ponieważ silnie się nagrzewają. Jeżeli taka chmura kondensuje na cząsteczkach właśnie sadzy, to ta sadza silnie się ogrzewając od promieniowania słonecznego może spowodować, że chmura po prostu odparuje. I znów będziemy mieli więcej wilgoci w postaci pary wodnej w atmosferze. I tak jest, bo coraz więcej wilgoci w atmosferze się obserwuje z roku na rok. Ta średnia ilość jest coraz większa. A przypomnę, że para wodna jest również jednym z gazów cieplarnianych. Natomiast no, jest para wodna, ale nie ma wody w stanie ciekłym, czy też jest jej nieco zmniejszona ilość i w związku z tym mamy zmniejszoną ilość opadów.
0: No i mamy suszę, mówiąc wprost, tylko że susza suszy też nierówna. Jakie stany suszy w ogóle wyróżniamy też w nauce o klimacie?
1: W meteorologii to raczej mówimy o suszy, czyli okresie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciodniowym pozbawionym opadów. Natomiast później wchodzą następne stadia, które już zahaczają o inne dziedziny nauki. Tutaj mamy do czynienia później z suszą hydrologiczną, czyli z brakiem wody dostępnej dla roślin. Później nawet z suszą hydrogeologiczną. Mówi się o tym, że od 2 lat mniej więcej panuje susza hydrogeologiczna w północno-wschodniej Polsce, czyli już lustro wód podziemnych jest znacznie obniżone ze względu na tą utrzymującą się trwale susze czy warunki posuszne.
0: A ta woda pod ziemią, ona odbudowuje się tylko z tego, co spadnie na ziemię w postaci deszczu?
1: No niekoniecznie, ale to też jest na pewno ważna część. Na pewno to odbudowywanie się zasobów wód podziemnych jest procesem bardzo długotrwałym. Też jest, żeby nie było wątpliwości, długotrwałym jest ubytek tej, czy obniżanie się lustra wody, zwierciadła wód podziemnych. Natomiast jeden i drugi proces jest długotrwały, więc jeżeli mamy długą, utrzymującą się, tak jak w ostatnich powiedzmy 2 latach, silną dosyć suszę, no to i później to odbudowywanie zasobów wód podziemnych pewnie będzie musiało też potrwać.
0: Tylko że jak spojrzymy w statystyki, które publikuje chociażby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no to wychodzi, że w ostatnich latach tego deszczu nie ma jednak za mała. Wręcz przeciwnie, czasami nawet ta norma albo jest w granicach normy właśnie, albo nawet trochę powyżej, a mimo wszystko rozmawiamy o suszy. Dlaczego?
1: Oczywiście zależy, jaką statystykę weźmiemy i o jakiej będziemy dyskutować, bo jeśli chodzi o sumę roczną opadów w Polsce, która w zależności od lokalizacji wynosi mniej więcej około 600 mm czy 700 mm w różnych miejscach Polski, no to w ujęciu takim rocznym te sumy są dość podobne. Zresztą wspomniałam na początku, że raczej nie obserwuje się takich wieloletnich trendów zmian, jeśli chodzi o ilość opadów w ciągu roku. Natomiast oczywiście kluczowe jest tutaj to, kiedy te opady występują i w jakiej objętości naraz, czyli jaka jest ich intensywność. No i niestety w tym roku skumulowana suma opadów za styczeń, luty i marzec utrzymuje się poniżej percentyla 5%. Czyli no powiedzmy, że w ciągu ostatniego 30-lecia poniżej 5% było takich przypadków jak w tej chwili. Czyli... A z drugiej strony mamy do czynienia z takimi nawalnymi opadami, gdzie spada jednorazowo 80, 120, 170 mm deszczu.
0: Tak, i na przykład ta norma miesięczna od razu się wypełnia przez tę jedną dobę. No ale ten deszcz absolutnie nie poprawia sytuacji, bo w większości spływa kanalizacją czy rowami melioracyjnymi do rzek i dalej do morza.
1: I na dodatek wysuszona ziemia niekoniecznie jest w stanie taką dużą objętość wody przyjąć, nawet jeżeli nie mamy silnego odpływu powierzchniowego, tylko pola uprawne, czy lasy, czy innego rodzaju łąki nieużytki, to spękana sucha ziemia, prawda, nie przyjmie takiej ilości, więc spływ powierzchniowy dużo łatwiej też generuje przez to powódź.
0: Widziałem też taką mapę hydrologiczną Europy przed tą naszą rozmową, na której to mapie Polska była taką brunatną plamą, jeśli chodzi właśnie o sytuację hydrologiczną, czyli że u nas jest wyjątkowo sucho. Czy inne regiony Europy też zmagają się z suszą?
1: Zasadniczo myślę, że duża część Europy, szczególnie no tej powiedzmy zachodniej, takiej wysoko rozwiniętej, ma podobne problemy do nas, jeśli chodzi o uszczelnienie powierzchni, jeśli chodzi o zmeliorowanie pól i lasów. Jest taki trend,

0: trend, żeby odwracać te skutki, żeby no właśnie rozbetonowywać, żeby zasypywać rowy, żeby przede wszystkim małą retencję, żeby stosować. Bardzo duży teraz jest nacisk przecież na retencjonowanie wody opadowej. I to są bardzo słuszne kierunki. Natomiast no, duża część, myślę, szczególnie środkowej Europy, my mamy małe zasoby wodne w porównaniu do takiej na przykład Norwegii, więc musimy o nie szczególnie dbać.
1: A w Polsce które regiony są najbardziej narażone na susze, które odczuwają najbardziej jej skutki?
0: Jeśli chodzi o meteorologię i o dopływ opadów czy wilgoci z opadami do powierzchni ziemi, to taki obszar Polski, który nazywamy cieniem opadowym, to jest środkowa Polska, okolice Łodzi mniej więcej, taki pas środkowej Polski. Tam rzeczywiście średnia suma opadów w ciągu roku jest zwykle najmniejsza.
1: Czy w kolejnych latach będzie możliwe, że ten region będzie stawał się takim stepem?
0: No niektórzy tak mówią, trudno powiedzieć. Jeżeli będziemy faktycznie prowadzić taką odpowiedzialną, mądrą politykę w kierunku gromadzenia wody, gospodarki wody pochodzącej z opadów, to myślę, że możemy jakoś sobie z tym poradzić.
1: Mhm. No, tylko, że to są właśnie inwestycje pewnie rozciągnięte i bardzo długotrwałe. A skutki niestety odczuwamy tu i teraz, prawda?
0: Trochę tak jest.
1: I to jest właśnie ten ból. Pani doktor, a jak pani zaczynała swoją pracę, studia, później pracę naukową, to czy te prognozy, o których wtedy się mówiło, dotyczące tego, jak klimat się zmienił, jak będzie wpływał na sytuację związaną z suszą w Polsce, czy to się sprawdziło, czy jest no wręcz gorzej?
0: Trudno powiedzieć. Zasadniczo, jeśli chodzi o temperaturę, temperatura, oczywiście wzrost temperatury wpływa w sposób oczywisty na też ilość pary, to już mówiliśmy, i co za tym idzie w konsekwencji opady. Na pewno wzrost temperatury przyspiesza. Kiedyś prognozowaliśmy ten wzrost, że będzie nieco wolniejszy. Teraz widzimy, że te nasze prognozy być może były nieco zbyt optymistyczne. Tutaj statystyki wskazują, że do końca 2025 roku Ziemia ogrzała się o 1,4 stopnia powyżej jej wartości sprzed rewolucji przemysłowej. Natomiast już w tym momencie mówi się o tym, że jeżeli ocieplenie będzie postępowało w tym samym tempie, jak w ciągu ostatnich 15 lat, to te o 1,5 stopnia ponad wartości sprzed rewolucji przemysłowej, 1,5 stopnia, o którym myśleliśmy, że osiągniemy je do końca 2100 roku kiedyś, teraz myślimy, że możemy już osiągnąć do końca tej dekady.
1: No to nie jest dobra perspektywa. Na szczęście za nami kilka deszczowych dni, które choć na chwilę poprawiły sytuację i miejmy nadzieję, że teraz nie czeka nas kilka kolejnych tygodni bez deszczu, choć akurat w tym tygodniu ma się i ocieplić i ma być sporo słońca. Ja bardzo dziękuję za rozmowę dr Kinga Kulesza, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Również dziękuję.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: I mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: No, skończył się, proszę Państwa, pomidor. Pomówię dziś z panem profesorem Rafałem Klepką z Zakładu Komunikowania Politycznego i Mediów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Błagam, niech pan mi nie odpowiada pomidor.
4: Nie odpowiem pomidor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
3: Panie profesorze, no właśnie, o tym pomidorze tak nieco bardziej i głębiej. No właśnie. Wciskanie kitu, odwracanie kota ogonem, permanentna ściema. Czy to jest sposób na uprawnianie w dzisiejszych czasach polityki? Bo jak się wsłuchujemy to, co mówią politycy, no ostatnie dwa tygodnie chociażby, najróżniejsze tematy, kryptowaluty, rozwody uproszczone, program SAFE, można dojść do wniosku, że ktoś nas robi w konia.
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak jest, że rzeczywiście polityka kojarzy nam się z manipulacją, odwracaniem uwagi od rzeczywistego problemu i pokazywaniem czegoś innego, mieleniem przyczyn, skutków i pokazywaniem winnych lub pokazywaniem mniej ważnych rzeczy w miejsce tych kluczowych. Ale trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze, to nie jest tak od dzisiaj, tylko wydaje się, że w ogóle polityka jest sztuką nie tylko rządzenia państwem, ale także sztuką komunikacyjnego wykorzystania słabości przeciwnika. I to jest pierwsza

0: refleksja, że to jest nie tylko takie współczesne i nie tylko tak dzisiaj, jak nam się wydaje. A po drugie, polityka nie jest jedyną domeną wciskania kitu, bo w biznesie, w naszych miejscach pracy, w zasadzie w każdym miejscu, gdzie mamy do czynienia z władzą i z możliwością, w której ktoś może mieć nad kimś przewagę, wykorzystując jakieś zasoby i wykorzystuje zasoby komunikacyjne, no bo wciskanie kitu czy odwracanie kota ogonem nie jest niczym innym jak właśnie wykorzystaniem swojej przewagi komunikacyjnej nad kimś innym. Oczywiście to wykorzystanie przewagi, jeśli ktoś ją ma dużo, może być permanentne, jeśli ktoś ma tę przewagę chwilowo, bo na przykład w danej chwili pełni jakąś funkcję, jest u sterów władzy państwa, może trwać dłużej. Niemniej jednak to posiadanie władzy wydaje mi się być tym czynnikiem, który w dużej mierze sprzyja temu, żeby tę przewagę komunikacyjną wykorzystać.
1: No ale tak, panie profesorze, to nasi szanowni politycy uważają, że wyborca, że elektorat, że słuchacz no nie myśli, nie stosuje metody bardzo prostej. Konfrontacja z innym, z inną wypowiedzią, albo sięgnięcie do innego źródła. Czy zawsze są przekonani o tym, że jak powiedzą, to jest słowo objawione i ono obowiązuje?
0: Myślę, że tutaj wchodzimy rzeczywiście w obszar współczesności mocniej niż przy poprzednim pytaniu, dlatego że myślę, że z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną, nawet miesiącem bym powiedział, mamy do czynienia z coraz większą otaczającą nas ilością informacji. Nas rozmaite informacje zalewają. Ich jest taka ilość, że my mamy coraz większą trudność z ich przetwarzaniem i z ich konfrontacją z rzeczywistością, poszukiwaniem, sprawdzaniem. Bardzo często też jest tak, że my wręcz opędzamy się od tej ilości informacji, która jest wokół nas i często pewne informacje, które wydają nam się prawdopodobne, gdzieś tam już traktujemy jako te, które zapewne są prawdziwe. Myślę też, że politycy bardzo zręcznie wykorzystują ten nadmiar informacji, potrafią w perfekcyjny sposób sprawić, że to, co jest drobiazgiem, zostaje uwypuklone i zostaje pokazane jako rzecz kluczowa, a te rzeczy, które są naprawdę ważne, są przykryte czymś. Myślę, że politycy perfekcyjnie potrafią też wykorzystywać dosyć nowe zjawisko, które w jakimś stopniu zawsze istniało, ale teraz ze względu na media społecznościowe, ze względu na sposób, w jaki się komunikujemy, jest ono szczególnie obecne, czyli wszelkiego rodzaju bańki informacyjne, czyli świadomość ze strony polityków, że my jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, żeby poszukiwać potwierdzenia tego, co sądzimy, potwierdzenia tego, co nam się wydaje. I dlatego polityk, jadąc w jedno miejsce i wiedząc, co tam myślą ludzie, może mówić zupełnie coś innego, niż jadąc w drugie miejsce i opowiadając o rzeczach, które wcale nie są zgodne z tym, co mówił w tym pierwszym miejscu. Myślę, że bardzo ciekawe jest, kiedy oglądamy niektórych polityków, którzy podróżują po Polsce, czy to w czasie kampanii wyborczych, czy tak po prostu jeżdżą po Polsce w ramach jakichś spotkań. Jest takich kilku, którzy teraz jeżdżą, jest kilku, którzy jeździli ostatnio w czasie kampanii wyborczych i były bardzo głośne takie sytuacje, w których oni w różnych miastach, w różnych regionach mówili różne rzeczy i jakby się te rzeczy złożyło ze sobą, to okazywało się, że one są zupełnie niespójne. Także no, w jednym miejscu najważniejsze dla Polski było to, żeby rozwijała się nauka, w drugim najważniejsze było to, żeby kobiety miały więcej dzieci, a w jeszcze innym miejscu, żeby nie piły, a w jeszcze, jakbyśmy to tak zestawili, co jakiś polityk...
1: A w jeszcze, żeby na przykład nie robiły kariery, o...
0: Tak jest. Jakbyśmy to wszystko zestawili, to by się nagle okazało, że w wielu tych miastach to było zupełnie przeciwne, ale ktoś przygotował tego polityka, czy sztabowców, że w tych miejscach jest taka, a nie inna struktura tych, którzy przyjdą tego posłuchać, więc warto się do nich dostosować. I to jest jedna z takich typowych sztuczek, bardzo mocno użytecznych i funkcjonalnych w dobie mediów społecznościowych, w dobie algorytmizacji, że bardzo łatwo jest dotrzeć do tego naszego zmysłu konfirmacyjnego, tego, że my szukamy potwierdzenia tego, co nam się wydawało i politycy fantastycznie potrafią to wykorzystać, czyli mówić to, czego, co ludzie chcą usłyszeć.
1: Panie profesorze,
0: w tym kontekście.
1: Spójrzmy wobec tego na taki przykład. To jest przykład z ostatnich wręcz tygodni. Sprawa kryptowalut, słynna ustawa. Obecna opozycja była przeciwko ustawie przegłosowanej przez obecnie rządzącą koalicję, dlatego że była zbyt szczegółowa. że naruszała prawa osób, które, prawda,

0: chciały się bawić w kryptowaluty, czy oszczędzać w kryptowalutach, czy grać na tej giełdzie. No, takie było tłumaczenie i dlatego prezydent ową ustawę zawetował. Za drugim razem ta sama ustawa trafiła z niewielkimi zmianami. Ta argumentacja była taka sama. No, zmieniła się sytuacja prawna przede wszystkim. Okazało się, że firma zajmująca się tymi kryptowalutami no, upadła i są osoby poszkodowane. To już nastąpiła zmiana. Teraz już nie lubimy kryptowalut i proponujemy ustawę, która w ogóle zakazuje kryptowalut i to proponuje opozycja. No, gdzie tu logika i gdzie tu myślenie, że przeciętny wyborca nie myśli krytycznie, że nie rozumie, że nie dociera, że znowu ta prawda objawiona spłynęła z ust polityków.
1: Ja mam takie wrażenie, że nie tylko w Polsce, ale generalnie rzecz biorąc w polityce mamy do czynienia z takimi dwoma dosyć ważnymi wątkami, które ja tutaj widzę, że są obecne. To znaczy po pierwsze chodzi o kwestię sprawczości. Myślę, że dla polityków bardzo ważne jest to, żeby wyborcy, odbiorcy, elektorat mieli poczucie, że oto ten polityk coś zrobił. Dlatego, że później ktoś, kto zawetował, komu się udało wprowadzić, kto zreformował, jest tym, który gdzieś tam z oddali jest człowiekiem sukcesu. Ja podam przykład. Bardzo często dzisiaj wspominamy, że były słynne cztery reformy Jerzego Buzka na przykład. I my wspominamy te reformy. Bardziej to nazwisko kojarzy nam się z reformami, już nie zastanawiamy się nad tym, czy wszystkie miały same plusy, czy były jakieś minusy. Po prostu mamy poczucie, że to nazwisko kojarzy nam się z reformami, kojarzy nam się z reformatorem i zasadniczo rzecz biorąc, to nazwisko kojarzy się ze sprawczością. W związku z tym każdy polityk chciałby być sprawczy, chciałby, żeby gdzieś zapamiętać, żeby to jest to poczucie tego, że jest tak, jak ja chciałem. Ono jest w gruncie rzeczy obecne w ogóle od dzieciństwa, tak? To małe dziecko, które wkłada rękę tam, gdzie nie powinno, bo rodzice mu tam nie pozwalają, no ono też chce być sprawcze, chce zrobić tak, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby zostać zapamiętanym, że zrobiło coś wyjątkowego, może niedozwolonego, coś, co sprawiło, że zostało zapamiętane. I politycy kochają właśnie tę sprawczość. A z drugiej strony myślę, że i w Polsce, i w ogóle zwłaszcza w takich spolaryzowanych rzeczywistościach, czy systemach społecznych, czy politycznych, ale także w Polsce mamy do czynienia niewątpliwie z taką sytuacją, w której decyzje podejmowane są, działania są bardzo podejmowane często bez jakiejkolwiek refleksji, albo z niewielką refleksją dotyczącą meritum sprawy. Kluczowe jest to, że jeżeli w ramach tematyki jakiejś agendy pojawia się jakiś temat i okazuje się, że rządzący są zwolennikami pójścia w jedną stronę, to opozycja niezależnie niemal od tego, jakie są argumenty, no chce być w przeciwną stronę. Do pewnego stopnia te dwie strony medalu, one się gdzieś tam składają ze sobą, ale każde z tych zjawisk jest na swój sposób fascynujące, dlatego że w zasadzie trudno jest mi sobie wyobrazić, co by się mogło stać, gdyby w Polsce premier Tusk zaproponował jakiekolwiek rozwiązanie dotyczące niemal jakiejkolwiek sfery rzeczywistości, nawet gdyby ono było wycięte z programu Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy czy tygodni, żeby PiS powiedział, no wreszcie wspaniały projekt, poprzemy, będzie w parlamencie większość, 400 posłów zagłosuje za taką ustawą. Myślę, że nie ma takiej możliwości, dlatego że jeżeli ktoś jest za, albo jeżeli ktoś proponuje, albo ktoś występuje, to jakby automatycznie ta druga strona musi być po przeciwnej stronie. Wydaje się, że statystycznie rzecz biorąc, jeśli byśmy powiedzieli, że połowa rozwiązań politycznych podoba się jednym, podoba się jakaś czy no powinniśmy mieć chociaż te 20-30%, które podobają się wszystkim, które są nieproblematyczne. A jednak takich praktycznie w ogóle nie ma. Zawsze mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli rząd chciałby, to prezydent, jeśli już podpisze, to z wielkim ubolewaniem nie jest zadowolony, no a coraz częściej też nie podpisuje i zawsze każdą ustawę, którą proponuje rząd, niezależnie od tego, czego dotyczy opozycja, krytykuje, a każdą propozycję opozycji zwalczają rządzący, niezależnie od jakichś, wydaje nam się, merytorycznych niuansów dotyczących tego.
0: Profesor Rafał Klepka, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Również serdecznie dziękuję.
2: Pomówmy o tym.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obecność armii USA w Europie, w Brukseli dziś rozmowy z amerykańskim generałem. Pierwsze centrum w Europie, trzecie na świecie, silniki do Abramsów będą serwisowane w Dęblinie. Są zarzuty po śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim. Śledczy chcą aresztu dla 4 mężczyzn. Minęła 6. Ewelina Kamińska, zapraszam. Dziś w Brukseli o kwestii obecności żołnierzy USA w Europie będzie rozmawiał z szefami komitetów wojskowych NATO amerykański generał Dan Kane, przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA. Polskę będzie reprezentować szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, który ma rozmawiać na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Generał Paweł Pruszyński podkreśla, że kwestia ewentualnego zmniejszenia liczebności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju musi zostać precyzyjnie wyjaśniona.
2: Nikt jednoznacznie nie wypowiedział się, że jakiekolwiek będzie zmniejszenie. Co do tempa rotacji, no zostawmy to Amerykanom, no bo oni są gospodarzami i oni wiedzą, jak będą wykonywali rotację. Natomiast nie mówi się nic o zmniejszeniu ilości wojska amerykańskiego, kontyngentu amerykańskiego na terenie Polski.
1: Na razie nie ma jednoznacznej decyzji dotyczącej zmniejszenia liczby amerykańskich wojsk w Europie i Polsce. Podkreślają to zgodnie eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, z którymi rozmawiało Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu kilka amerykańskich portali, w tym agencja Reutera, przekazało informacje na temat wstrzymania rotacji amerykańskich wojsk do Polski. Jutro w Warszawie z generałem Kane'em spotka się natomiast wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem w Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Będzie ono trzecie na świecie i jedyne w Europie. Umowę pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a firmą Honeywell, producentem silników, podpisano w obecności szefa rządu i ministra obrony. To nie tylko dowód dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale przede wszystkim zwiększenie obronności Polski, mówił premier Donald Tusk.
3: Dobra współpraca sojusznicza, najlepsze technologie, dobre uzbrojenie i najwyższe kompetencje. To jest klucz do sukcesu. I tu mogę Państwa zapewnić, że polskie wojsko to jest właśnie to. Rodząca się potęga technologiczna, coraz lepsze wyposażenie i naprawdę nadzwyczajne kompetencje naszych żołnierzy i naszego dowództwa. Jestem z tego bardzo dumny.
1: Obecność w Dęblinie autoryzowanego Centrum Serwisowego Silników do Abramsów to także nowe miejsca pracy. Według Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należą dęblińskie zakłady, zatrudnienie znajdzie tu kilkudziesięciu inżynierów. Prokuratura wnioskuje o areszt 4 mężczyzn powiązanych z tragiczną śmiercią 13-letniego chłopca. Usłyszało zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Okoliczni mieszkańcy są wciąż w szoku.
4: Szok, no. Nikt się nie spodziewał.
5: No nie do pomyślenia to, co się stało. Ja mam wnuczkę w tym wieku, także nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce.
6: Był to nasz znajomy, który grał często w piłkę z chłopakami. No, był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj.
1: Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób nad jeziorem. 13-latek miał zostać uderzony w głowę. 3 zatrzymanych było trzeźwych, 4 z mężczyzn, 30-latek miał około promila alkoholu w organizmie. Grozi im do 20 lat więzienia. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka złożyła rezygnację ze stanowiska. Jak napisała na Platformie X, zrobiła to, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Trybunał, dodajmy, wydał tydzień temu zabezpieczenie nakazujące posłom wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów, nowych członków Rady. Nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. Zdaniem menedżera do spraw badań rynku i analiz Oto Dom Pawła Jarząbka, to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
7: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się 2 razy częściej niż na przykład

0: możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. Trzy razy częściej niż taras, trzy razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania.
1: Według najnowszych danych portalu Otodom liczba zapytań o mieszkania przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Chmury, deszcz i burze. Taki będzie wtorek. Popada dziś głównie po południu na południowym zachodzie, a zagrzmieć może na północnym wschodzie. Obecnie od 3 stopni na Opolszczyźnie do 11 na Mazowszu. W ciągu dnia od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, w centrum około 18 do 21 na Podlasiu.
1: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Szczecinie. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 4% prądu w krajowej sieci. Przez cały dzień będzie można jednak dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Wynika z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa, wynika, że w większości regionów jest ono małe, a w niektórych średnie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry. 6:06 na zegarach. Wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 19 dzień maja 2026 roku. Rzecz jasna. Roch Kowalski. Mówię Państwu dzień dobry, a ze mną ekipa wspaniałych kobiet, moich koleżanek. Justyna Błońska, Natalia Jędrzejewska, Adrianna Tomaszewska. Po stronie informacji Ewelina Kamińska i Aleksandra Augustyniak. Wszyscy jesteśmy z Państwem do godziny 9. Będą z nami także goście. I to będą wszyscy mężczyźni. Andrzej Grzyb po 7:07, Polskie Stronnictwo Ludowe, po 7:07 Michał Gramatyka z Polski 2050, po 8:33 Jonasz Jasnorzewski z TVP Info, a o 8:48 profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Przed nami 139 dzień roku, słońce wzeszło o 4:36, a zajdzie o 8:30, o 20:30, dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty. A imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Celestyn, Iwo i Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Jak zawsze o tej porze, nie może być inaczej. Kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Baba.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 19 maja w roku 1480 zmarł kronikarz Jan Długosz. Był autorem opisującego historię Polski 12-tomowego dzieła Roczniki, czyli Kroniki Słownego Królestwa Polskiego.
12: Istnieje legenda mówiąca o tym, że Jan Długosz, kronikarz Polski, będąc jeszcze dzieckiem, wrzucił swe zabawki. Wrzucił je po prostu do wody, żeby się już nie bawić. Chciał się po prostu uczyć, zająć czymś innym, ważniejszym.
11: Przybliżała dr Maria Czeppe. 400 lat po śmierci Długosza odbył się jego ponowny pogrzeb w kościele na Skałce w Krakowie. Szczątki kronikarza, które spoczywały w glinianej urnie pod posadzką świątyni, zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej krypcie zasłużonych. 160 lat temu urodził się generał Tadeusz Rozwadowski, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Podczas zamachu majowego był dowódcą legalnych sił rządowych odpierających pucz.
13: Oskarżono go nieprawnie i kłamliwie o nadużycia, na drobną zresztą skalę, i bez sankcji przetrzymywano ponad rok w więzieniu. Zwolniono go później. Rozwadowski w parę miesięcy potem umarł. Jego przyjaciele polityczni twierdzili, że zostało truty.
11: Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. W roku 1912 zmarł pisarz Bolesław Prus. Napisał takie powieści jak Placówka, Faraon czy Emancypantki, a także opowiadania Przygoda Stasia, Antek i Kamizelka.
14: Można odczytać lalkę w takich kategoriach społecznych.

0: odniesieniu do arystokracji, ale to nie wyczerpie sensu powieści. Można ją odnieść do Izabeli, ale znów nie wyczerpie sensu.
1: Mówiła o najbardziej znanym dziele Prusa profesor Maria Olszewska. 19 maja 1939 roku w Paryżu podpisano protokół o natychmiastowej pomocy francuskich sił zbrojnych w wypadku niemieckiej agresji na Polskę.
2: Radość polska trwała jednak tylko jeden dzień. Po 20 maja Gamelin poinformował Kasprzyckiego, że protokół polsko-francuski nabierze mocy dopiero po zawarciu umowy politycznej między obu państwami. Takowa umowa polityczna stała się faktem w 4 dni po wybuchu wojny.
1: Przypomniał profesor Adam Dobroński. 75 lat temu urodził się Joey Ramone, wokalista grupy Ramones. Hey!

Był współtwórcą większości repertuaru grupy i obok Johnny'ego Ramone był w składzie zespołu do jego rozwiązania. Tego dnia, lecz w roku 1955 zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor, etnograf i założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Najbardziej znane utwory Mazowsze opracowane przez niego to Polonez Warszawski, Ej przeleciał ptaszek czy Kukułeczka.

0: Już w okresie międzywojnia współpracował z Polskim Radiem, wówczas jako reżyser muzyczny i autor popularnych słuchowisk. W roku 1965 zmarła pisarka Maria Dąbrowska. Napisała między innymi powieść Noce i dnie, za którą była pięciokrotnie nominowana do Literackiej Nagrody Nobla.
1: Jeszcze nie znalazłam epickiego wyrazu dla naszych patetycznych i trudnych czasów. Prawdopodobnie w ogóle go nie znajdę. Być może rodzaj epicki skończył się bezpowrotnie i wyrazić w nim zawiłości naszej epoki już niepodobna.
0: W ostatnich latach życia mieszkała w domu w Komorowie pod Warszawą, gdzie obecnie znajduje się biblioteka jej imienia. 19 maja 1983 roku w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczyło w pogrzebie Grzegorza Przemyka. Był synem poetki i działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej, zaangażowanej między innymi w pracę Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. 19-latek 12 maja został dotkliwie pobity przez milicjantów i zmarł dwa dni później.
2: On się wyróżniał w grupie swoich rówieśników. Wielką wrażliwością, dobrocią, ale przede wszystkim taką dojrzałością. Poza tym był nieprawdopodobnie odczytany. Wyrastał w domu, w którym przebijali się twórcy, poeci.
0: Mówiła Ligia Urniarz-Grabowska. To był maj. Pachniała Saska Kępa, gdy w roku 2007 w Warszawie został odsłonięty pomnik Agnieszki Osieckiej. Statuetka na rogu ulic Francuskiej i Obrońców przedstawia poetkę siedzącą przy kawiarnianym stoliku, na którym leżą porozrzucane kartki z tekstami piosenek, między innymi słynnej Małgośki.

0: Kalendarium historyczne. Marela Radowicz wystąpiła na koniec tego kalendarium historycznego. Przygotował je Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
0: Mam dla Państwa propozycję, żeby dziś w przeglądzie prasy dokonać polemiki. Polemiki pomiędzy dwoma komentarzami w Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej. Michała Szułdrzyńskiego z Rzeczpospolitej i Wielińskiego Bartosza z Wyborczej. Oczywiście to pewnego rodzaju dwugłos, chociaż nie do końca. Zaraz Państwo zresztą sami usłyszą różnice i podobieństwa. Komentarze do, rzecz jasna, wycofania wojsk amerykańskich z Polski, czy też na razie wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich i ich przyjazdu do naszego kraju. Zacznijmy od Michała Szułdrzyńskiego. Scenariusz korzystny dla Kremla, pisze Michał Szułdrzyński. Spór o odpowiedzialność za relacje ze Stanami Zjednoczonymi przykrywa najważniejsze pytanie. Czy Polska może utracić strategiczne znaczenie dla NATO?

0: Najgorsze jest to, pisze Michał Szułdrzyński, że nie mamy w tej chwili wciąż pełnego obrazu sytuacji. Wiemy na pewno, że sekretarz obrony USA wstrzymał rotację do Polski, ale szef Ministerstwa Obrony Narodowej Litwy twierdzi, że dotyczy to nawet całej wschodniej flanki NATO. Wcześniej Pentagon chciał ograniczenia wsparcia na szkolenie wojsk i pomoc dla państw bałtyckich. Amerykanie wstrzymali też rotację do Rumunii, zmniejszając tam swoją obecność. Niedawno Pentagon ogłosił decyzję o redukcji liczby żołnierzy w Niemczech. Bartosz Wieliński z kolei w Gazecie Wyborczej. Z nieoficjalnych informacji z amerykańskich źródeł wynika, że decyzję o zatrzymaniu przerzucenia wojsk amerykańskich na rok do Polski podjęto bez informowania nie tyle Kongresu, administracji czy polskich sojuszników, ale wręcz części kierownictwa amerykańskiego Departamentu Wojny. Powody wydają się prozaiczne. Skoro Amerykanie mają zmniejszać zaangażowanie w Europie, to zaczynają od miejsc, gdzie jest to najprostsze. Od Polski, gdzie ich wojska nie stacjonują na stałe, tylko rotacyjnie. Jednak sposób, pisze Bartosz Wieliński, w jaki to zrobili Amerykanie, obciąża Karola Nawrockiego i jego personel. W sierpniu ubiegłego roku, krótko po zaprzysiężeniu, prezydent ogłosił, że to on odpowiada za relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Skoro prezydent Nawrocki, pisze dalej Wieliński, uznał relacje z Białym Domem za swoją kompetencję, ponosi odpowiedzialność za ich stan. Dlaczego nic nie wiedział o amerykańskich planach dotyczących wstrzymania rotacji wojsk? Dlaczego do tej pory nie rozmawiał o tym z Trumpem? Czyżby Trump, mimo rzekomych świetnych osobistych relacji, nie chciał z Nawrockim rozmawiać? Kanclerz Friedrich Merz połączył się z Trumpem bez problemu, gdy ten wracał z Chin do Stanów Zjednoczonych, pisze Bartosz Wieliński. To wracamy teraz do tekstu Michała Szułdrzyńskiego, bo Michał Szułdrzyński pisze dalej tak. Wciąż nie wiemy, jaki plan zrealizuje Donald Trump. Zamiast więc najwyższego alertu w państwie, mamy żenujące próby przerzucania się odpowiedzialnością za obecną sytuację. Obóz rządzący i sprzyjający mu komentatorzy już zawyrokowali, że winna jest prawica. Karol Nawrocki obiecywał, że ma świetne relacje z Donaldem Trumpem i chełpił się, że załatwi zwiększenie obecności wojskowej w Polsce. Gdzie jest dziś Nawrocki? Pytają, wskazując na komunikat szefa BBN, który z kolei stara się przerzucić odpowiedzialność za obecną sytuację na rząd. Ten spór jest absurdalny, pisze Szułdrzyński. Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska nie chciałyby Polska była członkiem NATO drugiej kategorii. Nasza rola przecież zmieniła się w ostatniej dekadzie właśnie dzięki wysiłkowi kolejnych tych rządów. Dziś istnieje ryzyko, że znów znajdziemy się nie po tej stronie nowych geopolitycznych podziałów, po której byśmy chcieli. Tym, co może nas uratować, pisze Szułdrzyński, jest gotowość do przeciwstawienia się imperialnym planom Rosji, bez względu na to, czy będziemy mogli liczyć na sojuszników, czy nie. Jeszcze jedna konkluzja od Szułdrzyńskiego na koniec, żebyśmy sobie właśnie w tych dniach uświadomili, jak niezwykłym paradoksem jest to, jak wiele zawdzięczamy dziś Ukrainie. To, jakie straty armia Wołodymyra Zełenskiego dziś zada Rosji, bezpośrednio przekłada się na nasze przyszłe bezpieczeństwo. Szósta 17 na zegarach, a my mamy teraz połączenie z Markiem Wałkuskim właśnie, naszym korespondentem w Waszyngtonie. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: To przytoczyłem ten dwugłos. Powiedz, co wiemy z perspektywy Białego Domu i z perspektywy Pentagonu. Co się mówi u ciebie?
1: Biały Dom milczy. Ja oczywiście wysłałem pytanie w tej sprawie. Odpowiedzi nie dostałem. Jeśli chodzi o samego prezydenta Trumpa, czy jego najbliższe otoczenie, oni się na ten temat nie wypowiadają. Mamy wypowiedzi przedstawicieli Pentagonu, którzy byli pytani w kongresie w piątek w ubiegłym tygodniu, ale też składa się to trochę na taką chaotyczną decyzję, niby planowaną, ale nieplanowaną. Tu się wersje zmieniają. Ja myślę, że nie mogła ta decyzja zapaść bez wiedzy i zgody, a być może była to decyzja samego Donalda Trumpa, dlatego że, powiem dlaczego, dlatego że Donald Trump te kwestie, które są dla niego najważniejsze, czyli kwestie bezpieczeństwa narodowego, rozlokowanie wojsk, NATO, Pentagon, kwestie wewnętrzne takie jak FBI czy Departament Sprawiedliwości, to wszystko nadzoruje bardzo uważnie. Są resorty, które pozostawia, na przykład, nie wiem, resort zdrowia, resort transportu i tak dalej. To go jako prezydenta mniej obchodzi. Natomiast w kwestii polityki zagranicznej czy sprawa wojny w Iranu, w Iranie, on te wszystkie kwestie bardzo uważnie śledzi i nawet

0: sekretarz stanu pełni jednocześnie funkcję doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Marco Rubio, choć powinien urzędować w Departamencie Stanu, większość czasu spędza w Białym Domu właśnie po to, żeby być blisko Donalda Trumpa i jego doradców do spraw zagranicznych. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby decyzja o tak dużych konsekwencjach została podjęta bez wiedzy i zgody i aprobaty Donalda Trumpa, ale być może nigdy się tego ostatecznie nie dowiemy, dlatego że nikt nie powie, jeżeli prezydent nie przyzna tego sam, że to było jego polecenie, że to on na przykład zadzwonił do Pita Hegseta. To są może nie tyle moje spekulacje, ale wnioski z tego, jak funkcjonuje Trump, jak funkcjonuje Biały Dom, a to właśnie, że prezydent Nawrocki nie dzwoni, czy nie może się dodzwonić do Donalda Trumpa, ja myślę, że chciałby rozmawiać z Donaldem Trumpem, może świadczyć o tym, że to była decyzja, to może potwierdzać to, że to była decyzja jego samego, albo przynajmniej taka, w którą był zaangażowany. Co więcej, wiemy, że to była decyzja nagła. To nie jest tak, że dokonywano przeglądu i tak dalej i nagle ktoś zapomniał tutaj, miał nie wycofywać, ale wycofał. To jest Pentagon. To są ludzie, którzy wykonują polecenia. To są ludzie, którzy precyzyjnie wszystko planują. I teoria chaosu w Pentagonie, która doprowadziła do tej decyzji, absolutnie mnie nie przekonuje.
1: Marku, to jeszcze powiedz, bo ja mam wrażenie, że klasa polityczna w Polsce mówi, jeszcze nic nie jest przesądzone, to na razie jest wstrzymanie rotacji, prawdopodobnie liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmieni. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Czy to jest tylko problem logistyczny, jak starają się przedstawić to niektórzy, czy po prostu trzeba się pogodzić, że ci żołnierze już nie przyjadą, nie będzie podmianki tych 4000?
0: Ci żołnierze prawdopodobnie nie przyjadą. Być może ta decyzja zostanie, to znaczy być może to zostanie gdzieś tam po jakimś czasie odblokowane. Natomiast na dzisiaj decyzja jest taka, że ci żołnierze nie jadą. Oczywiście każda decyzja jest do odkręcenia. Czasami jest tak, że koszty polityczne dla Białego Domu, dla Pentagonu są tak duże, że Pentagon będzie starał się, czy Biały Dom będzie starał się próbował jakoś to odwrócić, czy częściowo zrekompensować Polsce te wycofanie 4000. Być może. Natomiast na dziś takich sygnałów, że na przykład te wojska, które wycofane zostaną z Niemiec, trafią do Polski, nie ma. Jest ta wypowiedź, to też zresztą absurdalne w tym wszystkim, bo decyzja o tym, że te 4000 nie jedzie do Polski, zapadła dosłownie kilka dni po tym, jak prezydent Donald Trump powiedział, że być może te z Niemiec wyśle do Polski, zresztą w odpowiedzi na moje pytanie. Także nie jestem pewien, czy to znaczy, na pewno kierunek jest jednoznaczny. No, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wojska z Rumunii są wycofywane, gdzie wojska z krajów bałtyckich są wycofywane, gdzie właśnie mamy tę decyzję. To nie wygląda jak przypadkowe decyzje podjęte przez amerykańską administrację. Tym bardziej, że miejmy świadomość, że ta decyzja jest podjęta w momencie, w którym trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Więc oczywiście, że Biały Dom, oczywiście, że Pentagon ma świadomość tego, jak ta decyzja zostanie, wybrzmi. No wiemy, że Polska jest niezadowolona, to oczywiste, i wiemy, że Rosja jest zadowolona. Więc,
1: to też oczywiste.
0: I nikt nie próbuje z Białego Domu tego złagodzić. Prezydent, żaden z jego doradców nie wyszedł, nie powiedział, o, pomyliliśmy się, zdymisjonuje kogoś, bo wydał błędną decyzję. Albo wydał decyzję niezgodną z intencjami prezydenta. Zresztą takiej decyzji nikt by nie podjął. Gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych jej nie zaakceptował. Także ja bym traktował to jako bardzo poważne ostrzeżenie tego, jak ta rzeczywista polityka wobec wschodnich sąsiadów wschodniej flanki, wobec Polski, także wbrew tej retoryce wygląda.
1: Marku, to jeśli pozwolisz, jeszcze dwa wątki. Pierwszy wątek związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo Donald Trump ogłosił wczoraj, że na prośbę sojuszników, między innymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Arabii Saudyjskiej, wstrzymał planowany atak, czy też rozkazał wstrzymanie zaplanowanego masywnego ataku na Iran, że ponoć trwają zaawansowane negocjacje. I tam był jeszcze jeden wątek poświęcony temu, że oczywiście kluczowy dla Donalda Trumpa jest to, żeby Iran zobowiązał się do tego, że nie będzie miał broni jądrowej. I tak sobie, jak wczoraj zobaczyłem tę informację wieczorem,

0: wieczorem, to pomyślałem, że to bardziej jest wyraz chyba słabości Donalda Trumpa, że informuje o ataku, do którego nie doszło.
1: Informuje o ataku, którego nikt nie zapowiada, że odwołał atak, którego nikt nie zapowiadał, prawda, którego sam nie zapowiadał. To jest tak, jak ja bym powiedział, że właśnie miałem ci dać $1 000 000, ale rezygnuję i ci nie dam, dlatego żeby ciebie ukarać. No,

0: miesiąca padło. Myślę, że więcej niż dni, które minęły od rozpoczęcia tej wojny, więc niestety Donald Trump tą swoją retoryką, tymi sprzecznymi wypowiedziami, nieprawdziwymi także informacjami, które podawał na temat tej wojny, całkowicie stracił wiarygodność. Jest teoria, która mówi o tym, że rzeczywiście Amerykanie rozważali i Trump rozważał ataki na Iran, bo on oczywiście takiej wersji nie wyklucza. Ja myślę, że on w ostateczności, jeżeli zostanie przyparty do muru, to może pójść bardzo, bardzo daleko. Natomiast on nie chce tej eskalacji tak naprawdę, i ta teoria, o której wspomniałem, to jest taka, że rzeczywiście Amerykanie przygotowywali takie ataki, w każdym razie, że rozważali takie ataki, ale w ocenie amerykańskich służb wywiadowczych i w ocenie służb wywiadowczych Pentagonu, Iran ma znacznie większe możliwości, szczególnie już w tej chwili, po tym rozejmie, obrony przeciwlotniczej. W związku z tym te ataki w tej chwili na Iran mogłyby być dużo bardziej dla Amerykanów ryzykowne. To jest jedna z teorii, która pojawia się w amerykańskich mediach, ale to, co jest najważniejsze, nawet nie wiadomo, czy ten atak miał być, który został przez Donalda Trumpa odwołany.
1: No więc musimy poczekać na rozwój wydarzeń i na kolejne deklaracje ze strony Donalda Trumpa. Na koniec, Marku, chciałem cię zapytać, ale nie umawialiśmy się na ten temat, więc możesz powiedzieć pas albo pomidor, zależy co wolisz. Chodzi o ostatnie ustalenia Reutera, agencji Reutera, która poinformowała o tym, że to Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu, wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze. Zacytuję całą tę informację, że Christopher Landau, jak podaje Reuters, uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Jeden z informatorów podał, że były minister otrzymał, czyli Zbigniew Ziobro, wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu miał odmówić komentarza w tej sprawie. Landau dowiedział się o kwestii Ziobro od Toma Rose'a, ambasadora w Polsce, i uznał byłego ministra sprawiedliwości za osobę niesłusznie oskarżoną. Tak z kolei poinformowało czwarte źródło agencji Reutera zaznajomione ze sprawą. Oddaję ci głos, jeśli chcesz coś powiedzieć.
0: Te odpowiedzi, że nie będzie informacji oficjalnych, to słyszymy już od pewnego czasu, właściwie od samego początku. Ja dokładnie takie samo stanowisko dostałem oficjalne tydzień czy półtora tygodnia temu. Dzisiaj ponownie dostałem takie stanowisko, pytany właśnie o tę decyzję i o te względy bezpieczeństwa narodowego. Ja myślę, że te względy bezpieczeństwa narodowego trzeba interpretować tak, że w ramach normalnych procedur nie jest tak łatwo urzędnikowi wysokiego szczebla wydać decyzję administracyjną dotyczącą wizy. Natomiast w momencie, w którym się powoła na kwestię bezpieczeństwa narodowego, no to wtedy tak furtka się otwiera i ona jest znacznie łatwiejsza. Więc myślę, że to był powód. Natomiast ja zadałem pytanie, ponieważ odpowiedź jest taka: nie udzielamy informacji dotyczących wiz, jaka to wiza, dlaczego, ze względów na prywatności. Odesłałem pytanie, no dobrze, ja nie chcę żadnych precyzyjnych informacji osobistych na temat Zbigniewa Ziobry, czy to, co ma zapisane w dokumentach, ale chciałbym zapytać, jak to się stało, że on został do Stanów Zjednoczonych wpuszczony, mimo że jest ścigany przez Polskę. No i na to pytanie już odpowiedzi nie dostałem. To znowu pada nazwisko Landaua, ale to jest decyzja, o której wiadomo było, że wywoła konsekwencje polityczne w relacjach polsko-amerykańskich. I też trudno mi uwierzyć, że była to decyzja podjęta na tym szczeblu, to znaczy wiceministra spraw zagranicznych.
1: Marek Wałkowski, nasz człowiek w białym domu. Marku, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas i dla naszych słuchaczy czas. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy dla
0: dziękuję,
1: ciebie.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Minuta do 6.30, Ewelina Kamińska w studiu. Dzień dobry, Ewelino.
2: Dzień dobry.
1: Jak wtorkowy poranek ci mija?
2: Bardzo dobrze, trochę
1: wyspana
2: chłodno.
1: Jesteś?
2: A tak, w miarę tak.
1: No to cudownie, to najświeższe informacje już za chwilę.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Węgierski premier Péter Modzior z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce. Lider partii TISA odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowy polsko-węgierskie będą dotyczyć odbudowy relacji Budapesztu z Unią Europejską, współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa regionu w związku z wojną w Ukrainie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ocenia, że Polska może pomóc Węgrom w dążeniu do uniezależnienia się od rosyjskich surowców.
1: Premier ma pomysł, chce przedstawić Péterowi Modziorowi, co mogą Węgry zrobić, żeby się uniezależnić od Rosji. Wydaje mi się, że to jest w interesie całej Europy, żeby Węgry w tej dłuższej perspektywie, no nie z dnia na dzień, dlatego że jednak przez te ostatnie lata byli uzależnieni w pełni, może być energetycznie, od elektrowni jądrowej przez gaz, ropę, ale czas najwyższy te Węgry ściągać do Europy.
0: Podczas oficjalnej wizyty w Polsce Péter Modzior spotka się w Krakowie też z kardynałem Grzegorzem Rysiem oraz z prezydentem Lechem Wałęsą w Gdańsku. W Dęblinie w wojskowych zakładach lotniczych powstanie Centrum Serwisowe Silników do Czołgów Abrams. Wczoraj podpisano umowę w tej sprawie. Polska Grupa Zbrojeniowa zapowiada, że centrum powstanie w ciągu 2 lat. Szef PGZ Adam Leszkiewicz liczy na to, że w tym miejscu będą serwisowane czołgi Abrams także z innych krajów.
2: Dzisiaj takiego innego centrum w Europie nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. W związku z tym my liczymy na to, że będzie się bardziej opłacało przywozić czołgi tutaj do Polski, niż na przykład wysyłać je za Atlantyk do naprawy. Więc tu jest duży potencjał do rozwoju.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa podkreśla, że Centrum Serwisowe Silników Czołgów Abrams w Dęblinie będzie pierwszym takim ośrodkiem w Europie i trzecim na świecie. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi na torze w Gnieźnie. Patryk Budniak jest po kilku operacjach i został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
3: Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze, także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały, choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
0: 10 maja młody żużlowiec z Wielkopolski podczas zawodów w Gnieźnie najpierw zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się już zebrać ponad 450 tysięcy złotych.

0: W imieniu Eweliny Kamińskiej mamy serdeczną prośbę do wszystkich słuchaczy i słuchaczek Polskiego Radia 24. Jeśli wiedzą Państwo, jak pomóc Dzięciołowi, który uderza w blok Eweliny Kamińskiej, budząc ją codziennie rano, to czekamy na Państwa porady i sugestie, bo Ewelina nie wie, jak ma rozwiązać ten problem, a często pracuje na porankach, więc taki dzięcioł nie jest najlepszym budzikiem. A jeśli chodzi o prognozę pogody, to w dzień będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, mniej opadów deszczu niż w poprzednich dniach. Te przelotne opady zdarzą się, możliwe są na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Tam możliwe także burze. Temperatura nie przekroczy 21 stopni i tyle będzie w zachodzie kraju, w centrum od 17 do 19 stopni, na południu 18, a na północy na wybrzeżu od 14 do 17 stopni. .34 Rafał Bałas, redakcji sportowej.
1: Dzień dobry. Ja mam może taką poradę, że mniej blokowisk w miejscach tych naturalnych, w których żyją dzięcioły, i wtedy może rzeczywiście mógłby uderzać w drzewo, które tam nie wiadomo, może jeszcze rok czy półtora roku temu stało, prawda?
0: No, nie wiem w jakim bloku mieszka Ewelina Kamińska, może to wielka płyta jeszcze z PRL-u, no ale oczywiście masz rację, no szuka dzięcioł.
1: Ale w każdym razie zapraszam tego dzięcioła do mnie, tam obok mnie jest las i mam swoje dzięcioły.
0: No to słuchaj, umówcie się z Eweliną, weźcie klatkę na dzięcioła i pomóżcie dzięcioła.
1: Przenieśmy go.
0: A najpierw przenieśmy się w świat sportu.
1: Natomiast Arka Gdynia przenosi się z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Nie utrzymała się w Ekstraklasie. W meczu 33. kolejki przegrała na własnym boisku.
0: Przedostatniej kolejki.
1: Przedostatniej, tak, bo w sobotę kolejka ostatnia. Przegrała u siebie ze zdegradowaną już wcześniej

0: Ma nikomu nie ciecza, 2 do 3, a więc był to zespół dwóch spadkowiczów, mecz dwóch spadkowiczów. Trener gospodarzy Dariusz Banasiek był bardzo rozczarowany.
1: No zacznę od tego, że jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Odpowiedzialność za to wszystko oczywiście my ponosimy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak? Nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego. Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze, ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy.
0: To zanim opowiemy więcej o możliwych scenariuszach w ostatniej kolejce, to posłuchajmy, jak tę sytuację podsumowuje wieloletni komentator piłki nożnej w Polskim Radiu Andrzej Janisz.
2: Jeżeli w decydującym meczu drużyna zagrożona spadkiem u siebie w domu, a ten dom zawsze był jej atutem, gra tak, że przegrywa mecz, ja już nie mówię tutaj zupełnie o jakości gry, bo to wcale nie było złe spotkanie, to znaczy, że coś jest nie tak, że nawet te zmiany trenerów w Arce zupełnie nie pomogły i jestem zdziwiony, nie że Arka spadła, tylko że spadła już po tej kolejce.
0: No to podsumowujemy. Mistrzem Polski już na pewno Lech Poznań. Spadają Arka Gdynia, Termalika Nieciecza. Jeszcze jeden spadkowicz zostanie wyłoniony w ostatniej kolejce. To może być Lechia Gdańska, zatem Trójmiasto może pozostać bez zespołu w Ekstraklasie, ale także jeszcze zagrożone Widzew, Krakowia czy Piast, Gliwice. Natomiast Legia Warszawa, która broniła się przed spadkiem jeszcze kilkanaście tygodni temu, walczy o europejskie puchary. Jeśli wygra, GKS przegra, Zagłębie Lubin też nie zdobędzie punktów, no to wtedy Legia wskakuje na piąte miejsce i gra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Także sytuacja rzeczywiście niesamowita. Zastal Zielona Góra objął prowadzenie 2-1 w ćwierćfinałowej rywalizacji z Kingiem Szczecin w Ekstraklasie koszykarzy. Zielonogórzanie wygrali u siebie w trzecim spotkaniu 84-70. Do awansu do półfinału brakuje im jednego zwycięstwa. Tomasz Gielo, kapitan Kinga, przyznał, że kluczowa dla losów rywalizacji była trzecia kwarta. Tam Zastal zbudował przewagę. Szczecinianie wrócili do gry w czwartej odsłonie, ale Zastal nie dał sobie odebrać zwycięstwa.
3: Tak, trzecia kwarta była taka kluczowa, walczymy, staramy się, na pewno obie drużyny chcą dać siebie wszystko, ale trochę wydaje mi się, że zabrakło na mądrości, szczególnie w tej trzeciej kwarcie, organizacji zarówno naszej tranzycji w defensywie, jak i no, wiele lepszej organizacji w ataku, parę głupich strat niepotrzebnych napędzało ich atak, więc ta przewaga rosła. W czwartej kwarcie mieliśmy ten taki heroiczny zryw, można powiedzieć, że to jest nasz znak filmowy w tym sezonie. Nie wystarczyło to, żeby odnieść dzisiaj zwycięstwo, zbliżyliśmy się chyba na 6 punktów, była wydaje mi się trochę kluczowa ta trójka Andiego Mazurczaka. Życie. Koniec końców, nieważne jaką ilością punktów przegraliśmy ten mecz, w serii jest 2-1.
0: 2-1 w serii, czwarte starcie w środę w Zielonej Górze. W innej serii ćwierćfinałowej Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-75 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Gdynianie przegrywają 1-2. Teraz tenis, bo zbliża się przecież French Open, ten turniej zasadniczy, a w najnowszym notowaniu światowego rankingu Iga Świątek nadal jest trzecia, prowadzi niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. No to wracając do French Open, Maja Chwalińska w tym zestawieniu jest 116, pokonała wczoraj francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji French Open. Żeby się znaleźć w części zasadniczej paryskich zmagań, musi wygrać jeszcze 2 spotkania. No, z turniejem pożegnała się już reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa. We wtorkowej sesji kwalifikacji Katarzyna Kawa zagra z Amerykanką Ainą Akli. W turnieju głównym wystąpią Świątek, Magdalena Fręch, Magda Ineta w rywalizacji panów Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Już nie możemy się doczekać. No i na koniec o tym, co się dzieje, co jest konsekwencją decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, o czym ruchu tutaj mówimy już od kilku tygodni, a nawet od wielu miesięcy, bo powoli wszelkie federacje wprowadzają już Białorusinów i Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Widzę już, że wzdychasz głęboko, no bo za naszą wschodnią granicą niewiele się zmienia, prawda? Jeśli się zmienia, to na gorsze nawet czasami. Tymczasem no, sportowcy z Białorusi i z Rosji wchodzą już pełnoprawnie na te areny. Tego się można było spodziewać. spodziewać, bo czy trybunały, czy właśnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski, poszczególne federacje, gdzie ciągle te wpływy rosyjskie są ogromne, no już od pewnego czasu widać było, że łagodzą te sankcje dla Rosjan. No i teraz mamy decyzję już Federacji Gimnastycznej, która zniosła nie tylko sankcje dla Białorusinów, wiesz, ale dla Rosjan już tak samo w następnych zawodach gimnastycznych.

0: zawodnicznych będą mogli usłyszeć swój hymn i stanąć na podium.
1: Ja nie do końca wiem, czy to jest historia o sporcie. Myślę sobie bardziej, że to jest historia o tym, jak człowiek szybko oswaja się z cierpieniem drugiego człowieka. 4 lata, patrz, wystarczyły. Nawet w niektórych miejscach, punktach, czy to politycznych, czy sportowych, nawet 2-3 lata, żeby zrobić wszystko, żeby...
0: I tak się zastanawiam, czy też agresja, wiadomo, Izraela, prawda, i wojna na Bliskim Wschodzie, czy też w pewien sposób nie, jak to się mówi, no, nie uprawomocniły, może w cudzysłowie, tych działań wobec Rosjan, no bo tym, te argumenty są teraz w Międzynarodowej Federacji, no to skoro Izrael nie jest wykluczany, prawda, czy w wiele innych krajów, które są agresorami na jakichś mniejszych regionalnych konfliktach, no to dlaczego Rosjanie?
1: No a poza tym spowszedniała nam wojna w obrazku i w codziennej świadomości. I ta wojna w ukraińska, i ta wojna na Bliskim Wschodzie, i wojna jako wojna.
0: I to jest przykre, że wojna powszednieje, prawda? Gdzie powinniśmy dążyć?
1: Starałem się tak miło zacząć od tego bociana, chciałem powiedzieć, od Dzięcioła.
0: Dzięcioła, no.
1: No dobrze. Rafał Bała z redakcji sportowej.
0: Będzie
1: wróci
0: ciekawie,
1: za
0: godzinę będzie między innymi
1: i pozytywnie.
0: O monarsze Hiszpanii także.
1: Okej, okay, no dobra, to czekamy w takim razie. Dzięki wielkie, Rafale, do usłyszenia. Szósta 41 i 35 sekund na zegarach. Polska delegacja wyruszyła do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o wzmocnieniu obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Pomimo amerykańskich planów wycofania części żołnierzy z sąsiednich Niemiec, rządzący zapewniają, że wstrzymanie rotacji wojsk nie oznacza zmniejszenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, a o szczegółach teraz Michał Makowski.
2: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Na wojskową obecność składa się m.in. stała baza, czyli Camp Kościuszko pod Poznaniem, Centrum Logistyczne w Powidzu oraz amerykańskie myśliwce w Łasku i Malborku. Teraz jednak USA wstrzymują rotację blisko 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski w ramach pancernej brygadowej grupy bojowej stacjonującej w zachodniej części kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie widzi w tej decyzji powodów do niepokoju.
3: To oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacja obecności w Niemczech, szczególnie wojsk, wymaga czasu.
2: Na początku maja prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi wycofać część sił ze stałych amerykańskich baz w Niemczech. Łącznie 5 tysięcy żołnierzy. Najszybszą metodą uszczuplenia sił było właśnie wstrzymanie rotacji żołnierzy w kilku państwach. Co do dalszej przyszłości amerykańskiej obecności nad Wisłą, polski rząd opiera się na 2 amerykańskich komunikatach, stwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy, natomiast w oczywisty sposób dmuchamy na zimne i każdy musi tutaj wykonać swoją robotę.
2: Polska delegacja z MON-u wyruszyła w drogę do Waszyngtonu na rozmowy z przedstawicielami Departamentu Stanu i Departamentu Wojny, aby zabiegać o zwiększenie liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. Przebywający we Włoszech szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapewnił o skoordynowanych działaniach prezydenta i rządu w kwestii utrzymania Amerykanów w Polsce.
5: Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa.
6: Udało się w Polsce przez tych już kilkadziesiąt lat wyjąć te najważniejsze kwestie, a więc bezpieczeństwo, polskie wojsko, polska granica, Sojusz Polsko-Amerykański z tych politycznych utarczek i politycznych sporów. Niech tak będzie dalej.
2: A tak mówił premier Donald Tusk podczas podpisania umowy na budowę Centrum Serwisowego Silników do amerykańskich czołgów Abrams w Dęblinie. Natomiast w środę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Czekamy zatem na rezultaty polsko-amerykańskich rozmów zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie.
1: O czym mówił państwu Michał Makowski, a to jeszcze głos eksperta w tej sprawie, bo rezygnacja z relokacji

0: i amerykańskich wojsk nie powinna nas dziwić. Tak przekonywał na naszej antenie dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1: Ze strategii narodowej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z zeszłego roku wynika jasno, że Europa musi sama poradzić sobie z problemem rosyjskim. Nie teraz, ale w sytuacji, gdyby potencjał rosyjski się odbudował. Że my po prostu musimy wziąć na swoje barki odpowiedzialność za nasz kontynent. Dziwnie brzmi, bo to się wydaje oczywiste, ale tak to po prostu w tej strategii zostało zapisane. Jest teraz konsekwentnie realizowane. No, naturalną konsekwencją takiej deklaracji w tej strategii jest to, że trzeba zredukować obecność wojsk amerykańskich w Europie, żeby pokazać, że to nie jest gołosłowie, żeby to nie było tak jak w trakcie prezydentury Obamy, czy nawet w pierwszej kadencji Trumpa, gdzie Europa jedno mówiła, że będziemy inwestować, będziemy ładować. No można zadać pytanie, dlaczego tego typu zakłady nie powstały 10 albo 15 lat temu w Polsce. Takie, jakie teraz po prostu premier otwiera. Bo to przecież jest nasze, panie redaktorze, bezpieczeństwo. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć jasno, że sama koncepcja wycofania czy wycofywania ograniczania obecności wojsk amerykańskich w Europie, ona nie jest nowa. Przecież ona pamięta czasy Eisenhowera i lat 50., jak Eisenhower prezydentem jeszcze nie był, to powiedział, że jeżeli my nie wycofamy naszych wojsk z Europy w ciągu tam 10 lat, no to się stanie to, co się stało, czyli rozpieścimy Europę i będziemy fundować Europie bezpieczeństwo przez kolejne dekady, a ci będą udawać, że coś robią. Także tylko taka realna sytuacja, czyli wycofanie fizyczne wojsk pokazuje, że Amerykanie nie żartują i że po prostu muszą, no, my musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kontynent.
2: To prawda i to jest dość oczywiste, że Europejczycy o własne bezpieczeństwo powinni troszczyć się w pierwszym rzędzie sami, a nie cedować to na Amerykanów, ale z drugiej strony chyba jednak coś w ostatnich latach się zmieniło. Jednak wydatki w takich krajach jak Polska na obronność zostały znacząco podniesione. Amerykanie uznali, że to za mało?
1: No, panie redaktorze, nie, absolutnie. Polska od samego początku była wyjątkiem, bo to my mówiliśmy jeszcze, prezydent Lech Kaczyński w trakcie spotkania z prezydentem Bushem w Juracie w 2008 roku bardzo mocno naciskał właśnie na to, żeby Amerykanie byli i on bardzo, znaczy wtedy była inna sytuacja gospodarcza Polski z pewnością, ale on wtedy już starał się podkreślać to, że my mocno jesteśmy zainteresowani tym, żeby jak najwięcej inwestować w rozwój naszej armii, bo my czuliśmy to zagrożenie. Natomiast te procesy, które widzimy w Europie, one zostały skatalizowane wojną na Ukrainie i no znowu, panie redaktorze, gdyby nie obecność Stanów Zjednoczonych, to ta wojna na Ukrainie skończyłaby się po 2 tygodniach. Taka jest prawda, ale to jest brutalna prawda. I teraz przez te 4 lata, no wojna trwa już ponad 4 lata, a my w Europie ciągle nie jesteśmy jakoś mocno zorganizowani. No mówi się o jakichś wspólnych siłach ekspedycyjnych państwa skandynawskie i państwa te Litwa, Łotwa, Estonia chcą stworzyć jakiś luźny, wspólne siły ekspedycyjne, tylko tam nie ma żadnego doświadczenia ekspedycyjnego i wspólne to też nie jest, bo każde państwo ma swoją własną armię, a siły to są, panie redaktorze, tak niedookreślone, że nawet nie wiadomo, ile poszczególne państwa mogą przeznaczyć żołnierzy, czy nie wiem, czołgów, jakichś samolotów, śmigłowców i tak dalej. Także to jest wszystko takie znowu palcem na wodzie pisane w nadziei, że Amerykanie i tak przyjdą i że i tak pomogą w sytuacji, gdyby Rosja znowu stanowiła zagrożenie dla nas.
2: I jak rozumiem, w pana odczuciu klamka już zapadła. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten proces jak najbardziej opóźnić, jak najbardziej go wydłużyć, co byłoby w naszym Europejczyków interesie?
1: Tak, ale panie redaktorze, jak chodzi o nas tutaj, o Polskę, to zostały popełnione przez obecną polską administrację bardzo kardynalne błędy. Ja podam przykład jeden, chociaż tych przykładów jest wiele i minister Czaputowicz wczoraj chyba dość dużo na ten temat powiedział, to nie będę powielał, ale jeżeli strona amerykańska jakiś czas temu prosiła o to, o gotowość do przekazania jednej baterii Patriot gdzieś tam na Bliski Wschód, no na miłość boską, my mamy 2 zestawy i tak tym nie obronimy Polski, nawet Warszawy za dobrze. Także taki gest dobrej woli, że okej, my jesteśmy gotowi w razie czego, jakby naprawdę trzeba było, to nasz największy sojuszniku, my jesteśmy w stanie to wam przekazać. Myślę, że to było idealne i Amerykanie by wiedzieli, że mogą na nas liczyć, bo tak jak mam być szczery, panie redaktorze, to im nie zależy na tym, że w Polsce będzie zakład za 300 milionów otwarty i że my go sfinansujemy, że my sfinansujemy budowę bazy amerykańskiej w Polsce i tak dalej. To jest zbyt duży kraj. Dla nich takie wydatki to są właściwie żadne wydatki. Oni po prostu oczekują lojalności. Zwróćmy uwagę, co powiedział Trump po tym wydatku.

0: wydarzeniu, że ono pokazało takie rzeczywiste intencje partnerów europejskich i pokazało, na kogo Ameryka naprawdę może liczyć w sytuacji kryzysowej. On to, można dzisiaj mówić, że celowo wywołał, żeby pokazać, jak my podchodzimy do Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdy to Ameryka nas o coś naprawdę prosi. A co się tyczy, panie redaktorze, już stricte tego, czy można to opóźnić? Myślę, że można, natomiast to są już wszystko decyzje, które jakiś czas temu zapadły. Oczywiście można w kongresie bić się o to, żeby kongres naciskał na prezydenta, nawet kongresmeni z jego partii, żeby naciskali na to, żeby on ograniczył wycofywanie wojsk amerykańskich, chociażby z Polski, to nam by na tym zależało. Tylko prawda jest taka, że on jest głównodowodzącym sił zbrojnych i to on decyduje o takim czasowym przenoszeniu. Może tutaj trochę zabierzemy, tutaj dodamy i tak dalej. I realnie kongres nie może w tej sytuacji zrobić nic. Ja myślę, że my od samego początku, od zaprzysiężenia Trumpa powinniśmy brać pod uwagę to, że to jest człowiek bardzo specyficzny, mający bardzo specyficzne podejście do współpracy, do lojalności i tak dalej, i tak dalej. I niestety, ale powinniśmy troszeczkę grać tak jak on widziałby to wszystko. Mówiąc tak oględnie, trochę go popieścić, trochę mu podziękować nadmiarowo i tak dalej, ale no generalnie w taki sposób z nim, z tym konkretnym prezydentem należy rozmawiać. No i oczywiście nie oszukiwać go i w sytuacji takiej, kiedy Ameryka o coś prosi, pokazać, że my jesteśmy gotowi, bo tę próbę, którą on wywołał miesiąc czy dwa miesiące temu, to Amerykanie już dawno temu chcieli przeprowadzić, no stało się jak się stało.
1: No tak, ale też ten dystans po stronie Europejczyków może wynikać z faktu, że i Amerykanie, a w szczególności amerykański prezydent, odnosi się nierzadko bez większego szacunku do liderów europejskich i do Unii Europejskiej jako takiej, więc akcja wywołuje reakcję. To jeszcze jedna kwestia i pójdziemy dalej. Jeśli chodzi o to wycofywanie wojsk, zmniejszanie zasobów amerykańskich na kontynencie europejskim, to jest fiksacja Donalda Trumpa, czy należy się spodziewać, że kiedy zmieni się administracja, a prędzej czy później się zmieni w Stanach Zjednoczonych, to ten kurs jednak będzie kontynuowany? Może w innym stylu, ale jednak.
0: Panie redaktorze, kurs będzie kontynuowany i powiem tak, demokraci po cichu, oni wspierają Trumpa w tym, co się w chwili obecnej dzieje, bo ta sama sytuacja była w czasach prezydentury Obamy, ta sama była w czasach prezydentury Bidena, natomiast oni grali bardzo miękko z Europą i jak Obama jechał na szczyt natowski gdzieś tam w Brukseli czy gdziekolwiek, no to oczywiście padały takie deklaracje, dobrze, to my tam będziemy od przyszłego roku te 2% PKB przeznaczać, po czym wszyscy go poklepali, wszyscy łącznie z samym Obamą wiedzieli, że i tak to będzie wszystko spoczywało na Ameryce i na Amerykanach. My musimy mieć świadomość, że to w jakiejś tam mierze obciąża budżet Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy prezydent jest z partii republikańskiej czy demokratycznej, no to ten budżet musi jakoś podzielić, a Ameryka ma w optyce dużo ważniejszą kwestię niż zapewnienie bezpieczeństwa swojemu starszemu bratu, czyli Europie.
2: Z doktorem Wojciechem Kwiatkowskim, amerykanistą z UKSW, rozmawiał Jakub Kukla. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie. W Dęblinie, w wojskowych zakładach lotniczych, powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Wczoraj uroczyście podpisano umowę w tej sprawie. Obiekt ma powstać w ciągu 2 lat, a o szczegółach opowie Dagmara Kędzior.
3: Wojsko Polskie docelowo ma mieć 366 czołgów M1 Abrams i to centrum, które powstanie w Dęblinie, będzie miało uprawnienia do serwisowania silników tych pojazdów. Priorytetowo będą w nim sprawdzane i remontowane czołgi podlegające pod polską armię, ale prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy na to, że serwisowaniem będą też zainteresowane inne kraje posiadające tego samego typu czołgi.
4: Dzisiaj takiego innego centrum w Europie nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. W związku z tym my liczymy na to, że będzie się bardziej opłacało przywozić czołgi tutaj do Polski, niż na przykład wysyłać je za Atlantyk do naprawy. Więc tu jest duży potencjał do rozwoju.
3: Na przykład Polska mogłaby serwisować silniki czołgów stacjonujących w amerykańskich bazach w Niemczech. W 2028 roku centrum zostanie otwarte. Przez te 2 lata WZL-e muszą jeszcze zbudować odpowiednie pomieszczenia, a personel ma zostać przeszkolony.
4: Mamy w tej chwili 2 lata na to, żeby przygotować infrastrukturę. Powstanie nowa hamownia, powstaną magazyny. magazyny buforowe.

0: zmodernizowana zostanie infrastruktura. Mamy na to przeznaczyć około 300 milionów złotych po to, żeby no, uzyskać ten montaż i uzyskać ten efekt w postaci z nabycia zdolności do wykonywania przeglądów, napraw i wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania czołgów.
1: Inspektor wojsk lądowych, generał dywizji Piotr Trytek dodał, że na tym centrum serwisowym skorzysta polska armia.
2: Silnik jest sercem czołgu. Od jego niezawodności zależy mobilność, skuteczność, a przede wszystkim bezpieczeństwo żołnierzy. To dlatego tworzone tutaj centrum będzie miejscem najwyższych standardów jakości, innowacyjności i odpowiedzialności. Tworzone tutaj kompetencje będą służyły współczesnym siłom zbrojnym, a przede wszystkim wojskom lądowym.
1: Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas uroczystości, że Polska pełni coraz ważniejszą rolę w utrzymywaniu potencjału bojowego amerykańskiego sprzętu.
3: To wydarzenie tu w Dęblinie jest też symboliczne, bo wschodnia Polska, województwo lubelskie, oprócz wspaniałej szkoły Orląt, która tutaj jest, ma niesamowite zakłady polskiej grupy zbrojeniowej. Zakłady lotnicze, ale tak naprawdę zakłady, które serwisują sprzęt i dzisiaj stają się wysuniętą placówką, wysuniętym hubem serwisowym, który będzie służył nie tylko Polsce, ale wszystkim posiadaczom sprzętu amerykańskiego w Europie.
4: Wyobraźcie sobie Państwo, że gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
1: A tak mówił o budowie tego centrum premier Donald Tusk. Dodam, że koszt inwestycji wyniesie prawie 300 milionów złotych.
5: Dagmara Kęcior zajęła się dla Państwa tym tematem. 3 minuty pozostały do godziny 7, więc za chwilę Ewelina Kamińska i informacje, a po nich nasza rozmowa z Andrzejem Grzybem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Pilna wiza dla Zbigniewa Ziobry, kulisy ucieczki byłego ministra do USA. Ważne rozmowy w kwaterze głównej NATO w tle doniesienia o redukcji amerykańskich wojsk w Europie. Zostanie przyjęty z najwyższymi honorami. Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Europarlamentu. Minęła siódma. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Polecenie miał wydać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Taką informację podaje Reuters, powołując się na trzy źródła. O szczegółach z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
1: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Sprawą ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych zajmuje się też polska prokuratura. Jutro zeznania powinien złożyć redaktor naczelny Telewizji Republika. Według śledczych Tomasz Sakiewicz mógł pomóc politykowi PiS w wyjeździe do USA. Zbigniew Ziobro ma usłyszeć 26 zarzutów w związku ze śledztwem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Może mu grozić do 25 lat więzienia. Rozmowy w Brukseli o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. W kwaterze głównej NATO w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą sił USA i NATO generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Rozmowy mają dotyczyć planów reorganizacji obecności wojsk USA na Starym Kontynencie, mówi wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Będzie dotyczyła ta rozmowa przebiegu tego procesu, horyzontu, zaangażowania rodzajów sił i środków rozmieszczonych tutaj w Europie. Ja z dowódcami z Sztabu Generalnego, z połączonego szefostwa sztabów amerykańskich w środę będę też o tym samym rozmawiał, no, o bieżącej sytuacji.
0: No, kwestii obecności żołnierzy USA w Europie w Brukseli będzie dziś też rozmawiał z szefami komitetów wojskowych NATO amerykański generał Dan Kane, przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Powodem, jak wskazywała, miał być wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Ale zdaniem adwokata i profesora prawa cywilnego Macieja Gutowskiego, kadencja Pawełczyk-Woickiej wygasła już wcześniej. Jak podkreślał na naszej antenie, przestała ona pełnić funkcję przewodniczącej po wyborze przez Sejm nowych sędziów członków KRS.
3: Przyznam, że nie bardzo to rozumiem. Wedle mojej wiedzy kadencja już upłynęła pani przewodniczącej wraz z kadencją Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie za bardzo wiem, jaką ona dymisję złożyła.
0: Dodajmy, że Trybunał Konstytucyjny wydał tydzień temu zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Rady. W przyszłym miesiącu Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Niedawno zwolniony z białoruskiego więzienia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości ma przemawiać się w środę 17 czerwca.
4: The fearless journalist Andrzej Poczobut.
5: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego nawiązała do zwolnienia z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta przed kilkoma tygodniami.
4: Few weeks ago.
5: Nazwała go nieustraszonym, wyraziła zadowolenie, że Andrzej Poczobut jest na wolności i poinformowała, że wystąpi w przyszłym miesiącu na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Andrzej Poczobut jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim, a to za sprawą polskich europosłów, którzy przy każdej okazji, ponad podziałami, mówili o jego przetrzymywaniu przez białoruski reżim i domagali się zwolnienia z więzienia. Także dzięki Polakom Andrzej Poczobut został laureatem ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze do Lublina. Cztery młode sokoły wędrowne z elektrociepłowni Wrotków zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika, bo tak nazywają się rodzice, to trzy samice i jeden samiec.
6: No to chyba nawet kobieta jest, tak?
7: Tak, to jest samica.
6: Jest samica.
7: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki, Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć, w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice są zdecydowanie większe od samic. Samice to ważyły w granicach.

0: samcach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
1: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W ciągu dnia od 12 stopni na wybrzeżu i Podhalu, w centrum około 18 stopni do 21 na Podlasiu. Na zachodzie dość słonecznie, na pozostałym obszarze kraju sporo chmur. W godzinach popołudniowych popada na południowym zachodzie, a na północnym wschodzie możliwe są burze.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Dzień dobry, 7:06 na zegarach. Tu wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Przed nami 19 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem jeszcze raz serdecznie i mówię Państwu dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj od 4:36, a zajdzie o 20:30, więc dzień trwa już niemal 16 godzin, 15 godzin i 54 minuty. A imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Celestyn, Iwo i Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. W tej godzinie połączymy się m.in. z naszym korespondentem Tomaszem Sajewiczem, który opowie nam o rozpoczynającej się wizycie prezydenta Władimira Putina w Pekinie. To oczywiście kolejna część rozmów po tym, jak do Pekinu przyleciał prezydent Donald Trump. To łączenie z Tomaszem Sajewiczem już po 7:30, a teraz godzina 7:07 na zegarach, więc czas na rozmowę polityczną.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Z nami przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan poseł Andrzej Grzyb. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. A teraz pytanie numer jeden, czyli czy jesteśmy już pewni, że Amerykanie zmniejszają na razie swoją obecność wojskową w Polsce?
2: Panie redaktorze, no, powstało duże medialne zamieszanie w tej sprawie. Ta sprawa w chwili obecnej jest przedmiotem dwustronnych wyjaśnień. Między innymi dlatego została wysłana misja dwóch wiceministrów obrony narodowej, którzy mają spotkać się z przedstawicielami zarówno w Sekretariacie Stanu, jak i również w Sekretariacie Wojny w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie ma odbyć się spotkanie z szefem połączonych sztabów i pana ministra i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na bezpośrednich kontaktach z głównodowodzącym generałem Grynkiewiczem. Mówię o wojskach NATO. Jest bezpośrednio szef sztabu. Na tych wszystkich szczeblach ta sprawa jest przedmiotem wyjaśnienia. Natomiast Polska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji, które by wskazywały na to, że ta operacja, która jest związana z zatrzymaniem kolejnej rotacji wojsk, które miały trafić do Polski, że ona ma być połączona z redukcją. Takich informacji nie mamy, stąd też musimy to wyjaśnić, ponieważ sprawa, jeżeli chodzi o ten wydźwięk medialny, zupełnie inaczej to przedstawia.
1: A czy nie istnieje jako gorszące to, w jaki sposób zostaliśmy potraktowani jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych? To, o czym pan mówi, to znaczy, że Amerykanie podejmują decyzje i nawet nas o tym nie informują w sposób oficjalny. To, że my sami musimy lecieć do Waszyngtonu i dopraszać się o informacje, co tak właściwie się stało, no jest jakieś urągające naszej godności.
2: Panie redaktorze, generał Grynkiewicz, głównodowodzący, też nic o tym nie wiedział według tej informacji, które oczywiście mamy na podstawie medialnych doniesień.
1: Ale to już są wewnętrzne problemy w Stanach Zjednoczonych. To z perspektywy Polski nas niespecjalnie obchodzi, kto w Stanach Zjednoczonych wiedział, a kto nie wiedział. Ważne jest to, że my nic nie wiedzieliśmy.
2: No więc dlatego to wymaga wyjaśnienia. Natomiast wie pan, w tej sprawie uważam, że powinniśmy powściągnąć emocje, jakkolwiek na pewno one są. No proszę.

0: zauważyć, że od dłuższego okresu czasu był pewien rozdźwięk, jeżeli chodzi o, w szczególności na w sprawie SAFE, pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem, a w chwili obecnej wobec tej sytuacji jest absolutna tutaj jedność w sposobie, że tak powiem, reagowania na tą sytuację. I ja uważam, że akurat w tego typu sytuacjach trzeba zachować zimną krew. No nie wolno tutaj ulegać emocjom, bo te emocje czasami psują to, co być może nie jest istotne z punktu widzenia akurat tej sprawy. Oczywiście ja czytam też komentarze, które powstają w związku z całą tą kwestią ewentualnej zatrzymania relokacji, czy zatrzymania akurat tej zmiany, bo kiedyś w ubiegłym tygodniu ukazał się taka informacja jednego z generałów amerykańskich, który stwierdził, no uznaliśmy, że proces redukcji o 5 tysięcy byłoby najłatwiej zrobić przez tego typu operacje. No, przy czym dalej nie wyjaśnił, że to się kłóci akurat z deklaracją prezydenta, który powiedział, że prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że w żadną miarą nie będzie zmniejszenia w Polsce obecności amerykańskiej, a wręcz przeciwnie, rozważane jest ewentualne przeniesienie części tych redukowanych wojsk w Niemczech. Przy czym państwo prowadziliście rozmowę z ekspertami przed godziną siódmą. Sprawa ta to nie jest, to znaczy zmiany ilości wojsk amerykańskich obecnych na kontynencie europejskim, to nie jest sprawa nowa. To jest od wielu lat, a zresztą pamiętamy też, że w ubiegłym roku również amerykański kongres podjął decyzję, że owszem, oni zdają sobie sprawę z konieczności pewnych zmian, ale ilość wojsk obecnych na kontynencie europejskim nie powinna być mniejsza niż bodajże 75 tysięcy żołnierzy. Więc w moim przekonaniu...
1: Czy ponad 80 tysiącach dzisiaj, mniej więcej.
0: Tak, tak. Więc to jest, wydaje mi się, są ważne informacje, które powinniśmy nałożyć akurat na tą siatkę różnych informacji, które mamy w chwili obecnej.
1: Okej, no tylko, że tu są dwie myśli z mojej perspektywy. To znaczy pierwsze, my jednak liczyliśmy na to, że Stany Zjednoczone, niezależnie od swoich planów co do rozmieszczenia wojsk i liczebności tych wojsk w Europie, że Stany Zjednoczone potraktują nas inaczej, że nie będziemy wzięci w ten mechanizm, w mechanizm redukcji wojsk, to po pierwsze, a po drugie, no, pytanie jest podstawowe, panie przewodniczący, to znaczy co dalej, bo jeśli jeśli potwierdzi się to, co zdaje się być chyba oczywiste, to znaczy, że te 4 tysiące żołnierzy, którzy mieli do nas przyjechać, na razie nie przyjadą. To znaczy, jak powinniśmy kształtować swoją politykę bezpieczeństwa przy takich Stanach Zjednoczonych?
0: Panie redaktorze, no gdyby ta operacja miała polegać na tym, że zatrzymuje się tę kolejną rotację, czyli przesunięcie wojsk amerykańskich do Polski, a miałoby się to odbyć na przykład przez to przesunięcie z Niemiec do Polski, to być może w tym jest jakiś sens, ale to musimy wyjaśnić.
1: Na razie nastąpiło wstrzymanie w ogóle rotacji do Polski. Znaczy nie przyjeżdżają tu ci żołnierze.
0: Też proszę zauważyć, że przesunięcie określonych związków wojskowych, to nie jest coś, co się odbywa, że tak powiem, z dnia na dzień. To jest jakiś proces przygotowań, więc ja zdaję sobie sprawę, bo to przecież jest cała ogromna logistyka. Co prawda zawsze mówiono, że w chwili obecnej obecność amerykańska jest rotacyjna i wojska zmieniają się co pół roku, ale tak naprawdę łącznie z operacją logistyczną to trwa dłużej, bo trwa około 9 miesięcy. Więc to pokazuje, że ta operacja związana z rotacją też jest nieco do dnia określona, tylko ona ma pewną dynamikę w związku z tym, że przecież to To jest duża operacja logistyczna.
1: Panie pośle, tylko moim zdaniem problem jest dużo poważniejszy. To znaczy też problem jest pewnego mamienia opinii społecznej przez polityków, bo ja mam poczucie, że my wszyscy teraz
0: panie przewodniczący, proszę dać mi dokończyć wypowiedź.
1: Dziękuję. Że przeżywamy jakiś dyskurs.

0: dysonans poznawczy, społeczny dysonans poznawczy, bo państwo, także przecież prezes i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostatnie 2,5 roku przekonywał nas, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są wzorcowe, że są modelowe, że są najlepsze w historii, że to już to jest nasz podstawowy sojusz. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że jest przyjacielem Donalda Trumpa, że może do niego zadzwonić w każdej chwili, a okazuje się, jak przychodzi sprawdzam, że Stany Zjednoczone nie wysyłają do nas wojsk, nie informują nas o tym, nie podają nam przyczyn tej decyzji, a na dodatek jeszcze administracja amerykańska udziela schronienia Zbigniewowi Ziobrze. To znaczy może czas, panie przewodniczący, stanąć w prawdzie i powiedzieć, jakie te relacje z Amerykanami są naprawdę.
1: Panie redaktorze, zupełnie oddzieliłbym sprawę z pana ministra Ziobry od spraw, które są strategiczne z punktu widzenia państwa. Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że gdybyśmy rozpoczęli w tej chwili festiwal ze strony na przykład, zakładam teoretycznie, ze strony przedstawicieli obecnego rządu, w związku z tą całą sytuacją, to z jakim spotkalibyśmy się z zarzutem? No spotkaliśmy się z zarzutem, że oto psujemy najlepsze do tej pory relacje polsko-amerykańskie. Więc wszczelnie potrzebna. Tu my nie możemy ze strony rządu, ani też ze strony polskiego parlamentu podgrzewać tej sytuacji.
0: Ale my też chyba nie możemy ciągle podchodzić do Stanów Zjednoczonych w pozycji, pozycji na kolanach. Przecież my tak na dobrą sprawę nawet nie próbujemy wstać z tych kolan przed Amerykanami.
1: Panie redaktorze, no dobrze. Tylko czy przed rozmowami z kompetentnymi osobami z administracji amerykańskiej my powinniśmy powiedzieć, że w tej chwili odwracamy wszystko o 180 stopni? Nie. My już
0: Ale może już minął czas temu mówić o niezachwianym sojuszu i o Stanach Zjednoczonych jako gwarancie naszego bezpieczeństwa, bo chyba możemy powoli antycypować.
1: Ale czy zmieniło się cokolwiek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie NATO? Czy ktoś wypowiedział...
0: A czy ma pan poczucie, że Stany Zjednoczone są tak samo zaangażowane we wschodnią flankę NATO, jak były jeszcze przed czasami prezydentury Donalda Trumpa?
1: Ja przytoczę...
0: No to coś się jednak w NATO zmieniło, prawda?
1: Krótką wypowiedź z 96 roku, kiedy już wtedy mówiono o tym, że możliwa jest zmiana zaangażowania amerykańskiego w Europie, ponieważ rosnącym wyzwaniem są kraje Mercosuru oraz Chiny i rosnąca ich potęga w Azji.
0: No tak, ale jako klasa polityczna mówiliście społeczeństwu, że żołnierzy amerykańskich to tu będzie więcej. Ja nie przypominam sobie, żebyście jako politycy przestrzegali Polaków przed tym, słuchajcie, musimy się nastawić na to, że żołnierzy amerykańskich może być tu mniej, bo Stany Zjednoczone orientują się na inne kierunki. Te tezy wygłaszali akurat eksperci. Politycy mówili nam, że będzie wojsk amerykańskich w Polsce więcej.
1: Panie redaktorze, mówiliśmy, że jesteśmy zadowoleni z faktu, i to jeszcze za poprzedniego rządu, że jest ta obecność rotacyjna, ale chcielibyśmy stałej obecności. I to się nie zmieniło, również tak zwanych ciężkich dywizji. To pamiętam, któryś z poprzednich ministrów użył takiego określenia. I to jest stały proces naszych starań tutaj. Materii nie zmieniło, więc nie możemy powiedzieć, że polska administracja, niezależnie od tego, że zmienił się rząd i że jest nowa koalicja, ma zupełnie diametralnie różne podejście co do strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Póki w tej sprawie ze strony Stanów Zjednoczonych nie padnie stwierdzenie, zmieniamy swoją doktrynę, no to oczywiście my nie możemy w tej materii robić tutaj jakichś, bym powiedział, emocjonalnych ruchów. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że to jest poważna sprawa. Tutaj nikt tego ze strony obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej ani premiera nie lekceważy. Zresztą proszę zauważyć, że nasze zaangażowanie w rozwój własnych zdolności od wielu lat wynika z faktu, że najpierw trzeba sobie umieć pomóc samemu. I jest wiele argumentów, które związane są z tym, że po pierwsze nasze zakupy również w Stanach Zjednoczonych, to jest też budowanie relacji, przecież to jest ponad 60 miliardów dolarów zakupów, że również inwestycje w lotniska, magazyny, obiekty zakwaterowania, czy też dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, dywizja w Bolesławcu, infrastruktura logistyczna we Wrocławiu czy w Powidzu, no to są fakty. Przecież tam jest również sprzęt amerykański, więc oczywiście zdaję sobie sprawę,

0: że wszystko to można odwrócić, ale na razie nie powinniśmy epatować opinii publicznej tym, że diametralnie z zeszłego tygodnia zmieniły się relacje polsko-amerykańskie. Ja bym przestrzegał przed takim rozumieniem i takim komentowaniem rzeczywistości.
1: Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Panie przewodniczący, to poproszę jeszcze o ten komentarz, bo pan prosił, żeby nie łączyć tych spraw, więc je rozdzielam wyraźną linią. Jeszcze poprosiłbym o komentarz do doniesień agencji Reutera, która wskazuje bezpośrednio, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze, że to wiceszef Departamentu Stanu osobiście zabiegał o to, żeby przyznać Ziobrze wizę dziennikarską, a Radio Z podaje, że minister Ziobro wyleciał do Stanów Zjednoczonych, nie z Serbii, a bezpiecznie, jak gdyby nigdy nic, z Mediolanu, z Włoch.
0: No podobno Rzym był przystankiem w tej drodze do Stanów Zjednoczonych.
1: A to pana nie dziwi?
0: Nie dziwi mnie.
1: Nie dziwi to pana? Bo ja pamiętam, jak politycy koalicji rządzącej tygodniami powtarzali, że jedyne, i państwo też jako Polskie Stronnictwo Ludowe, że Zbigniew Ziobro już jest takim uciekinierem, że jedyne, gdzie może uciec poza Węgrami, to jest Białoruś albo Rosja. A okazuje się, że wczoraj minister Kwierwiński mówi, że on nie jest zaskoczony, że pojechał minister Ziobro do Włoch. To jak to było? To był zbiegiem, który tylko mógł lecieć na Białoruś? Czy nagle może podróżować swobodnie po całej Europie? Bo to też się państwa narracja nieco kłóci ze sobą.
0: Panie dyrektorze, w momencie, kiedy uzyskał dokument podróży na podstawie statusu, który otrzymał jako uchodźca na Węgrzech, mógł poruszać się po Europie. Po drugie,
1: też inaczej państwo jako politycy to prezentowali.
0: Ja nigdy nie mówiłem, że proszę mnie tutaj
1: nie
0: wpisywać w tę relację, w tę narrację. Natomiast proszę zauważyć, polski sąd odroczył sprawę między innymi europejskiego nakazu aresztowania z czerwca aż na wrzesień. I to po stronie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie zostały zakończone sprawy ani ze strony prokuratury, ani też ze strony polskiego sądu. Więc trudno się dziwić, że
1: ale to chyba oznacza, że jako opinia publiczna, byliśmy wprowadzani przez rząd w błąd. Tak? Bo rząd nam mówił, że minister Ziobro nie ma praktycznie możliwości już ucieczki z Węgier, że to są tylko kraje głęboko niedemokratyczne. A okazuje się, że nie dość, że minister Ziobro trafił do Stanów Zjednoczonych.
0: Ja nie pamiętam takiego oficjalnego stanowiska rządu, że tylko kraje niedemokratyczne. Natomiast istotnie pojedynczy politycy wypowiadali się w ten sposób, że zaraz po zmianie rządu na Węgrzech od razu nastąpi przekazanie pana ministra Ziobry polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, co się nie stało. To znaczy, że narracja taka, bym powiedział, publicystyczna nijak się ma do faktów prawnych, a te fakty prawne były zdecydowanie inne.
1: Okej, to jeszcze panie przewodniczący, bo pojawia się taka kwestia, jeśli decyzja zapadła rzeczywiście na poziomie, na szczeblu politycznym i to tak na wysokim szczeblu politycznym w Białym Domu, to jaki jest sens składania tego wniosku o deportację ministra Ziobry?
0: Ekstradycję,
1: przepraszam, tak.
0: Proces ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych jest niełatwym procesem. Najlepiej się przekonał również pan minister Ziobro, kiedy składał wniosek o ekstradycję Edwarda Mazura. Więc tutaj oczywiście Polska powinna i wykorzysta wszystkie możliwości, ponieważ umowa ekstradycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi obowiązuje. Natomiast będzie to długotrwały proces. I na to się trzeba przygotować.
1: Panie pośle, to zmienimy jeszcze temat, wątek na koniec, bo chciałem pana zapytać o kwestię prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Mateusz Szpytman jest kandydatem na to stanowisko. W piątek Sejm miał dokonać wyboru, ale nie dokonał wyboru. Państwo jako PSL, to jest już oczywiste w przestrzeni publicznej, popieracie pana Mateusza Szpytmę, ale Koalicja Obywatelska mówi, że można zapomnieć o tym wyborze. Jak pan widzi przyszłość tego wątku politycznego?
0: No, ja też zauważyłem, że w przestrzeni publicznej pojawiły się również apele ze strony części środowisk intelektualnych i i naukowych, które protestują.

przeciwko tej kandydaturze. I myślę, że to była też bezpośrednia przyczyna, dla której odłożone zostało głosowanie, aby to wyjaśnić wewnętrznie w ramach koalicji.

0: jasność. Ja w chwili obecnej nie jestem w stanie udzielić panu odpowiedzi w pełni odpowiedzialnej, jak ta sprawa się zakończy, ale niewątpliwie ten czas jest potrzebny na rozpatrzenie tej sprawy.
1: I na koniec krótkie pytanie o rekonstrukcję rządu, bo Interia Łukasz Rogojsz pisał w Interii, że ponoć w jesienią ma być dokonana rekonstrukcja rządu, że pojawi się wakat w Ministerstwie Edukacji i między innymi w Ministerstwie Kultury. Czy z PSL-em były już prowadzone jakieś konsultacje na temat potencjalnego zmiany składu Rady Ministrów?
0: Nie, nie mieliśmy żadnych tutaj sygnałów mówiących, że taka rekonstrukcja będzie. To mówię o klubie parlamentarnym. Proszę pana, panie redaktorze, to jest decyzja rządu i koalicji. No, przecież to można dokonać, powiedział, z dnia na dzień, jeżeli będzie tylko zgoda wewnętrzna koalicji. No, przecież nikt nie będzie, i myślę, że premier również jest tego świadom, angażował się w zmiany personalne w rządzie, gdyby to mogło spowodować jakieś turbulencje. Różnych trudnych rzeczy jest tak dużo, że trzeba się na tym koncentrować, a nie tylko na personaliach.
1: Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję panie przewodniczący za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i również życzę dobrego dnia.
1: Miłego dnia. Do usłyszenia. 7:27 na zegarach. 3 minuty pozostały do najświeższych informacji, a po nich zapowiadana rozmowa z naszym korespondentem Tomaszem Sajewiczem o tym, co słychać w Pekinie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
10: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
9: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
10: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
9: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
10: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
9: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
10: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: 7:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Polska jest gotowa na stałą obecność wojsk amerykańskich, zapewnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON odniósł się do doniesień o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Plany rotacyjne USA nie mają żadnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: My od dawna mówimy, że obecność stała jest korzystniejsza niż obecność rotacyjna, więc to równie dobrze może przynieść skutek pozytywny, że zamiast rotacyjnej obecności będzie stała. My na taką jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi na inwestycje w zakwaterowanie żołnierzy.

0: amerykańskich, ale to będzie decyzja rządu amerykańskiego.
1: W piątek agencja Reutera informowała, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy. Później w mediach pojawiły się informacje, że była to decyzja szefa Pentagonu, Pita Hegseta, w ramach ograniczania kontyngentu sił amerykańskich w Europie. 17-letni Dominik poszkodowany w wypadku na peronie w Bierwieckiej Woli został przesłuchany. Chłopak wpadł pod ruszający pociąg po tym, jak pomógł pasażerce wynieść wózek i chciał z powrotem wejść do wagonu. Świadek złożył szczegółowe zeznania dotyczące przebiegu wypadku, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
2: Pamiętał przebieg zdarzenia, zeznania, które w znacznej części korespondują z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa. Nie znam szczegółów zeznań pokrzywdzonego, nawet jeżeli by wypowiadał się w tej kwestii, no są to jednak subiektywne przekonania świadka, nie chciałabym na ten temat mówić.
1: 17-letni Dominik stracił w wypadku obie nogi i dłoń. Rada Programowa zdecyduje, na co wydane zostaną pieniądze ze zbiórki założonej na Pomagam.pl przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Chodzi o formy wsparcia dla niepracujących Ukraińców, którzy po zmianie przepisów stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej i świadczenia 800+. Zbiórka cały czas trwa. Pierwszym celem było 100 tysięcy złotych, potem milion, kolejnym 1,5, a teraz 2 miliony. Jak zapowiada Agnieszka Kosowicz, szefowa Fundacji Polskie Forum Migracyjne, o przeznaczeniu pieniędzy zdecyduje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli wielu organizacji.
3: Lada chwila spodziewamy się zamówień czy zapotrzebowań od organizacji pozarządowych, które działają na rzecz uchodźców w innych miastach Polski, tak żeby ta pomoc rzeczywiście szybko i sprawnie dotarła do różnych zakątków. I tyle, i zabieramy się po prostu do roboty.
1: Zbiórkę pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom wspierają Radiowa Trójka, OKO.press i TVP Info.

0: Pochmurno nadal, ale opady deszczu już nie w całym kraju, jedynie na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie, czyli tak na przestrzał. Tam może popadać, a na południowym, na północnym wschodzie możliwe także miejscami burze. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 stopni. Tam najcieplej, na Podlasiu i na Polesiu. Siódma 33. Rafał Bała z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Najcieplej na Podlasiu i Polesiu, jak mówiłeś, ale tutaj w studiu chłodno, dosyć, nie?
0: Ale wiesz co, dzięki temu łatwiej się myśli o poranku. Tak jakby było za ciepło, to wiesz, co by się z nami stało tutaj.
1: To prawda.
0: Odpłynęlibyśmy.
1: A tak to trzeźwo myślimy o mundialu, który się zbliża.
0: I o informacjach sportowych.
1: Sport. 11 czerwca, to już wtedy
0: to już
1: mecz
0: zaraz.
1: Otwarcia. Tak, no tak, nie? Spodziewaliśmy się, patrzyliśmy, ile trwały te eliminacje. No Polacy wiadomo, że się nie zakwalifikowali, ale wszystko odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No i w Meksyku właśnie ten mecz otwarcia, Mexico City. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Okazuje się, że do Meksyku wybiera się król Hiszpanii, Filip VI. Nie byłoby w tym nic dziwnego. No, pewnie nie na ten mecz Meksyk-Republika Południowej Afryki, tylko na mecze Hiszpanów, ale nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak no do tej pory król Hiszpanii miał chłodne stosunki z prezydent Claudią Sheinbaum. Ona nie zaprosiła go na swoją taką inaugurację oficjalną. Natomiast teraz wysłała oficjalne zaproszenie. Wiadomo, że te stosunki między Hiszpanią a Meksykiem ostatnio się ochłodziły. No to chodzi o to, że monarcha odmówił przeprosin za krzywdy wyrządzone podczas hiszpańskiej konkwisty. No i prezydent wysłała do niego zaproszenie na mundial, żeby troszkę załagodzić ten konflikt, ale no, wiemy, że król Hiszpanii do tej pory nie był mile widziany w Meksyku, natomiast na mundial ma przyjechać. No i jak tu nie powiedzieć, że sport łączy ludzi, prawda?
0: Bardzo, tak. Bardzo... Zacząłem przeglądać zdjęcia Mexico City.
1: Mexico, no to jest dopiero metropolia, prawda? Jedna z największych, tam mnóstwo ludzi mieszka, ale...
0: 9 milionów, 209 tysięcy osób.
1: W samym mieście.
0: Jedna trzecia Polski mieszka, jedna czwarta
1: tak,
0: prawie w całym
1: mieście, ale wydaje mi się, że w całej tej metropolii jeszcze więcej. W każdym razie mundial zapowiada się bardzo ciekawie, mimo że bez Polski, ale z Chorwacją. A w Chorwacji kto? 40-letni Luka Modric. On to

0: Będą dla niego piąte mistrzostwa świata, dwa medale przywiózł, no także niesamowita historia, no i teraz też ma być jedną z wielkich gwiazd Chorwatów, mają już srebro, mają brąz, kto wie, może teraz z Luką Modriczem ten brakujący medal zdobędą, chociaż na pewno będzie bardzo trudno, bo to przecież mnóstwo znakomitych zespołów. A w naszej piłkarskiej ekstraklasie już coraz mniej niewiadomych. Wczoraj poznaliśmy drugiego spadkowicza. Arka Gdynia przegrała u siebie z ostatnim zespołem Ligi Termaliką Nieciecza 2-3. No i trener Termaliki Marcin Brosz tak podsumował to spotkanie.
1: Początek spotkania bardzo trudny dla nas. Natomiast po tych pierwszych minutach mieliśmy bardzo dobre fragmenty i skończyło się to wykorzystaniem sytuacji. Szkoda, że dalej nie graliśmy i nie byliśmy w stanie podtrzymać tak, jak chcieliśmy grę. Spotkanie się w drugiej części pierwszej połowy odmieniło. To Arka przejęła inicjatywę i tak naprawdę ta bramka, która wpadła w ostatniej minucie, ona już wisiała prędzej. Nie byliśmy w stanie przejąć piłki, nie byliśmy w stanie stworzyć klarownej sytuacji. Zbyt szybko pozbywaliśmy jej zbyt łatwo piłki. To był powód, że straciliśmy pierwszą, a w konsekwencji później zaraz na początku drugiej połowy i drugą bramkę. Chcieliśmy grać tak, jak przygotowywaliśmy się do spotkania. Zmienialiśmy stronę, byliśmy agresywni, zdobyliśmy drugą i trzecią bramkę, ale ten mecz mógł się również różnie ułożyć.
0: Kto będzie ostatnim spadkowiczem, no to przekonamy się w sobotę, wtedy 34. kolejka. Wiadomo już natomiast, że mistrzem znów będzie Lech Poznań. Na Wyspach Brytyjskich ciągle czekamy na mistrza. Arsenal coraz bliżej tego mistrzostwa. W meczu 37. kolejki Premier League Londyńczycy pokonali u siebie spadkowicza Burnley 1-0. Zwycięstwo umocniło Arsenal na pozycji lidera. Drugi Manchester City traci 5 punktów, no ale ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. Maja Chwalińska wciąż w grze o awans do turnieju głównego wielkoszlamowego French Open. Polska tenisistka w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała francuskie Alice Ramy 6-0, 6-3. Odpadła natomiast Linda Klimowiczowa. Ona się urodziła w Czechach, reprezentuje nasz kraj, no ale uległa Serbce Loli Radivojewicz 3-6, 4-6. Zastal Zielona Góra objął prowadzenie 2-1 w ćwierćfinałowej rywalizacji z Kingiem Szczecin w ekstraklasie koszykarzy. Zielonogórzanie wygrali u siebie w trzecim meczu 84-70. Do awansu do półfinału brakuje im jednego zwycięstwa, mówi zawodnik Krzysztof Sulima.
2: Graliśmy dobrze w obronie, nie popełnialiśmy tych samych błędów, co we wcześniejszych meczach w Szczecinie, co dało efekt braku ponowień tak dużej ilości dla Szczecina na desce atakowanej i dobry atak z dobrej obrony wychodził. Andrzej Mazurczak bardzo ważną trójkę trafił i już wtedy myślę, że już wiedzieliśmy, że zwyciężymy. 2-1, więc spokojnie, mamy chłodne głowy, musimy w środę podejść tak samo skoncentrowani i tak samo o skupieniu do meczu jak dzisiaj i wygrać po prostu tą serię obroną.
0: No właśnie, czwarte spotkanie w tej parze jutro w Zielonej Górze. W innej serii ćwierćfinałowej Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-75. W rywalizacji do trzech zwycięstw Gdynia nie przegrywają 1-2. Skoro o koszykówce mowa, to pasjonujący był pierwszy mecz finału konferencji zachodniej Ligi NBA. Doszło w nim do dużej niespodzianki. Obrońcy tytułu Oklahoma City Thunder po dwóch dogrywkach przegrali na własnym parkiecie San Antonio Spurs 115-122. Dla gospodarzy to pierwsza porażka w tego rocznych playoffach, a o szczegółach Jan Pachlowski.
3: Praktycznie przez cztery kwarty prowadzili goście. Gospodarze dopiero w końcówce wyszli na prowadzenie, ale na 11 sekund przed końcem, po celnym rzucie Wembanyamy, Spurs osiągnęli dwupunktowe prowadzenie. Na 3 sekundy przed końcem Thunder wyrównali. W decydującej akcji przedkońcową syreną zablokowane został Wembanyama. W pierwszej dogrywce po rzucie za 3 Wembanyamy na tablicy znowu był remis 108-108 i wyświetlony czas do końca dogrywki 26 sekund. Jednak tutaj nic się nie zmieniło i potrzebny był kolejny dodatkowy czas gry. Znowu popisy dawał Wiktor Wembanyama. W całym spotkaniu uzyskał 41 oczek i był nie do zatrzymania w kluczowych momentach. Ta wygrana wiele dla nas znaczy, ale w perspektywie całej serii to tylko pierwszy krok. To będzie długa rywalizacja, potrzebujemy więcej takich zwycięstw, podsumował Wembanyama. Najbliższej nocy pierwszy mecz finału konferencji wschodniej. New York Knicks podejmą Cleveland Cavaliers. W barwach Nowojorczyków liczymy na występ Jeremiego Sochana. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A wiesz, jak mówi się o zwycięzcach Ligi NBA czy zwycięzcach Ligi NHL? No mówi się w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej generalnie, że to są mistrzowie świata. No bo Amerykanie uważają, że te ich ligi są najlepsze, że właściwie nigdzie na świecie nie grają lepsi koszykarze czy hokeiści. No możemy przyklasnąć temu, bo rzeczywiście mnóstwo tam wielkich gwiazd gra, ale prawdziwe mistrzostwa świata w hokeju na lodzie to dopiero trwają teraz. No i reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała drugi mecz w fazie grupowej.
4: Jak
0: po porażce,
4: to?
0: No proszę, z gospodarzami wygranej z Brytyjczykami. Amerykanie wczoraj ulegli Finom 2-6. Przypomnijmy, że bronią tytułu. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6.

0: 6-1. W grupie B Kanada pokonała Danię 5-1. Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. I tylko żal, że Polaków nie ma w tej elicie. No nasi przegrali w dywizji 1A, no i nie awansowali. Pamiętamy ten niesamowity mecz. Wystarczyło wygrać z Litwinami, no ale przegrali. Nie ma ich w elicie.
1: Gdyby państwo tylko zobaczyli ten ból na twarzy Rafała Bały.
0: Musimy bardzo czekać rok.
1: Bardzo ci, Rafale, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Siódma 41. Czy jest z nami Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia? Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, melduję się, jestem.
1: A spróbuj jeszcze powiedzieć jedno zdanie, to sprawdzimy jakość połączenia.
2: Jestem, dzień dobry. Tym razem też ponownie z Tajpej, tak jak łączyliśmy się tydzień temu.
1: Dobrze, spróbujemy porozmawiać. Pierwsze pytanie do ciebie, czy Władimir Putin dotarł już do Pekinu?
2: Jest w drodze, oczywiście w dzisiaj, ale te główne spotkania to jest jutro i główne rozmowy dotyczące gospodarki, dotyczące budowy gazociągu także jutro.
1: Mm-hmm. No właśnie, co jest głównym tematem tych rozmów, zarówno ze strony chińskiej, jak i ze strony rosyjskiej? Co obie strony chcą od siebie, co chcą drugiej stronie od siebie dać?
2: No, Rosjanie przyjeżdżają, Władimir Putin przyjeżdża do Xi Jinpinga trochę jak jedzie się z pocztówkami do świętego Mikołaja, prosząc o wszystko. Rzeczywiście Rosja jest w takiej sytuacji, że ten kurek gospodarczy, ta kroplówka gospodarcza, ona jest dostarczana przez Chińską Republikę Ludową, więc co stapnie, to i będzie. Tutaj oczywiście najważniejszy jest ten gazociąg. Rosjanie chcą, aby rozpoczęła się jego budowa, gazociąg Syberia 2. Miały połączyć Rosję i Chiny i docelowo miałoby nim zostać transportowane po wybudowaniu 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To oczywiście jest duży zastrzyk gotówki, taki długofalowy zastrzyk dla Rosji. Rosja w ten sposób myśli, ale też dla Chińczyków to jest ta wizyta, pokazanie, że Chiny są mocarstwem. Tak? Niby wiemy, że Chiny są mocarstwem, ale chińska propaganda, szczególnie po ubiegłotygodniowej wizycie Trumpa, zestawia ją z teraz ze zbliżającą się wizytą Putina, mówiąc o tym, że patrzcie, Pekin wciąż rozdaje karty i to do Pekinu ustawiają się kolejki możnych tego świata. To oczywiście chińska propaganda. Wiemy, jak jest naprawdę. Każdy chce coś z Chinami załatwić. Chiny rzeczywiście duży kraj, ale żeby był policjantem światowego porządku, to chyba ani ja, ani ty, ani nasi słuchacze by nie chcieli.
1: To, czy tego chcemy, czy nie, to wcale nie oznacza, że tak się nie stanie, koniec końców. Ale powiedz jeszcze, czy w trakcie tych rozmów pojawi się także wątek Ukrainy, bo tutaj czytałem i takie opinie, że może zapowiadać się jakiś przełom po spotkaniu najpierw Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, a teraz po spotkaniu z Władimirem Putinem.
2: Temat Ukrainy na pewno zostanie poruszony, dlatego że to oczywiście jest coś, co rzutuje na relacje chińsko-rosyjskie, ale Chiny od początku rosyjskiej agresji starają się udawać, że są neutralne, a wiemy przecież, że stoją stanowisko Rosji, więc tu nic nie ulegnie zmianie. Rzeczywiście pojawiały się takie przecieki z administracji amerykańskiego prezydenta, że być może w Pekinie pozostał nie tylko urok Donalda Trumpa, ale także zdanie przesłania do Władimira Putina w związku ze zbliżającą się wizytą i w związku z warunkami porozumienia pokojowego z Ukrainą. Analitycy jednak są sceptyczni, czy jednak Stany Zjednoczone chciałyby wykorzystywać właśnie Pekin do przekazywania tych wiadomości. No ale oczywiście jeśli stawką w grze jest pokój na Ukrainie, to każde środki są możliwe do zrealizowania, nawet takie.
1: Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia, jak państwo słyszą, chyba i tak można, zależy co chce się określić. Bardzo serdecznie, Tomku, dziękuję i będziemy oczywiście wracać do ciebie po tym, jak poznamy już jakiś rezultat rozmów przywódców Chin i Rosji. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Polska i Francja kontynuują zacieśnianie współpracy. Wczoraj w Paryżu odbyły się kolejne rozmowy w tej sprawie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów. Okazją do spotkania była inauguracja odnowionej siedziby Instytutu Polskiego w Paryżu. Efekty wczorajszych rozmów podsumował w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia Stefanem Folcerem rzecznik francuskiego Ministerstwa ze Spraw Zagranicznych Pascal Confauvre.
3: Pascal Confauvre, bonjour. Pour commencer, je vais vous demander... Na początek zapytam, jakie były główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Francji. To był francusko-polski poranek, ponieważ odbyła się zarówno

0: Rozmowa dwustronna w siedzibie ministerstwa, jak i następnie inauguracja Instytutu Polskiego w 8. dzielnicy Paryża, co pokazało, że kultura również znajduje się w centrum naszej współpracy. Jeśli spojrzeć na okres ostatnich 12 miesięcy, widać, że relacje dwustronne bardzo się pogłębiły. Mówię o 12 miesiącach, ponieważ to w maju 2025 roku podpisano traktat z Nancy. Ministrowie dokonali przeglądu głównych kryzysów międzynarodowych, oczywiście na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Rozmawiając o tym, jak europejska autonomia strategiczna odpowiada na te wyzwania i pozwala stawić im czoła. Pojawił się również temat cyfrowej pełnoletności. Stoimy w obliczu takich samych wyzwań – bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego młodych ludzi, a także ochrony przed cyberprzemocą. Polska również wpisuje się w tę inicjatywę i coraz więcej państw przygotowuje lub przyjmuje przepisy ograniczające dostęp osób niepełnoletnich do mediów społecznościowych według określonych progów wieku.
1: W kwestii ograniczeń wiekowych, czy ma pan wrażenie, że Polska dołącza do Francji, która chce wprowadzić takie ograniczenia wiekowe już wkrótce?
0: Tak, stanowisko Polaków ewoluuje w tym kierunku. Im więcej krajów się w to angażuje, tym silniejsza będzie ta regulacja i tym bardziej się utrwali. Jeśli chodzi o autonomię strategiczną, ostatnio w Polsce sporo komentarzy wywołują doniesienia o tym, że Amerykanie mogliby wysłać mniej żołnierzy niż planowano do Polski. Wcześniej słyszeliśmy też o potencjalnym wycofaniu części sił Stanów Zjednoczonych z Niemiec. Jak z perspektywy Francji ocenia się tę sytuację?
2: Odpowiedzią
0: jest zwiększenie siły Europejczyków, wzmocnienie europejskiego filaru NATO i stworzenie Europy, która w większym stopniu bierze odpowiedzialność za własny los. Nasz minister Jean-Noël Barrot często podkreśla to podczas swoich podróży międzynarodowych, mówiąc o narastającej rywalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, która w coraz większym stopniu będzie kształtować świat w nadchodzących latach. Europa musi w tym kontekście stać się trzecią drogą. Europa, mówiąc kolokwialnie, daje radę w zakresie niskiego poziomu ubóstwa, ochrony swoich obywateli, wartości, a także rozwoju gospodarczego i innowacji. Często nie doceniamy własnych europejskich zdolności i sukcesów. Obecnie około 10 państw kandyduje do Unii Europejskiej. Żadna inna organizacja międzynarodowa nie znajduje się w takiej sytuacji, w której tak wiele państw chce do niej dołączyć. W związku z tym obserwujemy umacnianie się strategicznej pozycji Europy, wzrost wydatków europejskich państw na obronność, ale także wzmocnienie europejskiego filaru NATO. I to odpowiedź, którą obecnie wspólnie budujemy, szczególnie poprzez wsparcie, jakie udzielamy Ukrainie, a które Polska również w ogromnym stopniu zapewnia.
1: Czy po stronie polskiej dostrzega pan rosnącą świadomość potrzeby budowania strategicznej autonomii Europy? Czy jest to odczuwalne w rozmowach?
0: Dostrzega się, że istnieje potrzeba wzmocnienia Europy, aby skutecznie wspierać Ukrainę i jednocześnie bronić siebie, nie przeciwko ani bez Stanów Zjednoczonych, ale poprzez budowanie naszej siły, bardziej samodzielnie. A to, nawiasem mówiąc, jest również odpowiedzią na oczekiwania Amerykanów. Czasami zaskakuje nas jednomyślność w Europie w tej sprawie. W rzeczywistości Europejczycy są bardzo zjednoczeni wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę.
1: Pascal Confavreux, merci beaucoup.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: A rozmawiał Stefan Folzer, korespondent Polskiego Radia w Paryżu. A teraz nasza korespondentka do spraw biznesowych, gospodarczych, finansowych, pieniężnych, fiskalnych, bankowych, wszystkich. Justyna Golonko. Dzień dobry, Justyna.
4: Dzień dobry.
3: Co słychać?
4: Wspaniale, wszystko jak zwykle.
3: No to cudownie.
4: Tak u mnie jest.
3: No to teraz musimy wyraźnie zaznaczyć, że rozpoczyna się saldo.
5: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
6: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: W Polsce przybywa emerytów aktywnych zawodowo. Takie mamy najnowsze dane.
3: I emerytów w ogóle też.
4: Też przybywa, to prawda, ale są oni aktywni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych taki nam przekazał dane. I ja z nimi tutaj przyszłam i o nich poopowiadam, bo pod koniec ubiegłego roku w Polsce zawodowo aktywnych pozostawało...
3: Gdzie masz tych emerytów tutaj w studiu?
4: Z informacjami przeszłam. Jaki jestem dokładny. Pozostawało blisko 880 tysięcy osób, które jednocześnie właśnie pobierały świadczenia emerytalne. I uwaga, dlaczego mówię, że przerasta właśnie ta liczba, bo w ciągu dekady mamy tu wzrost o ponad 50%, choć w ostatnim roku to tempo nie jest już tak duże. Bo też część pracowników świadomie odracza moment przejścia na emeryturę, licząc na wyraźnie wyższe świadczenia w przyszłości, bo te przecież

0: ostatnie lata są najbardziej ważne dla emerytury, ale i tak ta liczba aktywnych emerytów rośnie. O tym mówi Karol Poznański, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Ci emeryci, którzy już zdecydowali się przejść na emeryturę i podjąć pracę, najczęściej wypełniają te sektory takie, można by powiedzieć, deficytowe, czyli pracują na przykład w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, to jest ponad 17% z nich. Pracują także w edukacji, ponad 10%, no i także, co nie jest żadnym zaskoczeniem, w handlu hurtowym czy detalicznym ponad 12%. Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę i korzysta z niej 37% aktywnych zawodowo emerytów.
0: Z umowy zlecenia korzysta ponad 26% tej grupy. A jak spojrzymy na mapę Polski, to największa koncentracja pracujących emerytów występuje na województwie mazowieckim, na Mazowszu, a na drugim biegunie znajduje się województwo opolskie. A z najnowszego badania Rzeczpospolitej wynika, że większość naszych rodaków chce, by zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. To są takie najnowsze, bardzo ciekawe badania i o nich teraz więcej powiemy. Najczęściej chcemy zrównania wieku w dół poprzez obniżenie wieku mężczyzn, tak mówi Krzysztof Adam Kowal, szef ekonomicznego działu Dziennika Rzeczpospolita.
2: Ta większość, która chciałaby wyrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, no sobie to bardzo różnie wyobraża. Najwięcej to chciałoby oczywiście, żeby obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 60 lat, tak jak to mają kobiety obecnie. Ale następna grupa to już jest prawie 18%, jest za zrównaniem wieku emerytalnego, minimalnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn na poziomie 63 lat. Co to oznaczałoby? No, że mężczyźni musieliby pracować krócej, by móc przejść na emeryturę, kobiety dłużej.
0: Ale choć większość Polaków chce zrównania wieku emerytalnego w dół, eksperci są zgodni co do konieczności odwrotnego kierunku zmian. Trzeba zrównać, ale w górę. I trzeba tu znaleźć dobry kompromis, podkreśla profesor Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
3: Pamiętajmy, że mówimy o interesie społecznym i trzeba wziąć go pod uwagę na wszelkie możliwe sposoby. Po prostu jak się przechodzi na emeryturę wcześniej, to środki, które się zakumulowało w trakcie kariery zawodowej, po pierwsze krócej je akumulowało, więc one są mniejsze, a po drugie one muszą być rozłożone na dłuższy okres korzystania z nich. Nawet jeżeli nam się dzisiaj wydaje, prawda, że zacznie kobieta wcześniej te pieniądze wydawać, no ale pamiętajmy, że jak ktoś ma 60 parę lat, kobieta szczególnie, to ma przed sobą takie dobre 20 lat życia jeszcze i im wcześniej te pieniądze zacznie wydawać, tym mniej ich zostanie na czas późnej starości, kiedy one są naprawdę potrzebne.
0: Kwestia zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce od lat budzi sprzeciw większości central związkowych. Związki zawodowe, w tym NSZZ Solidarność czy OPZZ, konsekwentnie opowiadają się przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego, argumentując to m.in. chęcią ochrony pracowników przed koniecznością zbyt długiej pracy. A ja jeszcze dodam na koniec, że Polska należy dziś do grupy państw z najniższym wiekiem emerytalnym dla kobiet i jednym z najniższych progów dla mężczyzn wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Teraz o naszych zakupach powiem więcej, bo coraz częściej kupujemy rzeczy z drugiej ręki. Ten rynek rośnie w rekordowym tempie. Mamy boom na rzeczy używane. Z najnowszych badań wynika, że w ostatnich 12 miesiącach rzeczy używane kupiło już 45% Polaków, co pokazuje, jak mocno zmieniło się podejście konsumentów do używanych produktów. To jest po prostu w trendach, bo i oszczędzamy, jesteśmy eko, a jak sprzedajemy, to jeszcze na tym zarabiamy. Dynamicznie rozwija się właśnie również ta sprzedaż używanych rzeczy. Dla wielu osób stała się ona sposobem na dodatkowy dochód, mówi Kamil Szabłowski z OLX.
4: 47% respondentów w ciągu ostatniego roku zarobiło na sprzedaży używanych przedmiotów do 500 zł. Co czwarty zarobił od 500 do 1000 zł. Prawie połowa badanych z tej grupy traktuje zyski ze sprzedaży używanych rzeczy jako okazjonalny dochód, ale dla 11% jest to regularna część dodatkowych środków. Dla 22% jest to dochód, który mogą przeznaczyć na zakup nowych rzeczy, a dla 25% jest to sposób na odzyskanie części wydanych pieniędzy.
0: A eksperci dodają, że wzrost trendu zakupowego z drugiej ręki bardzo realnie przekłada się na ochronę środowiska. Na tym zyskujemy my wszyscy, tak mówi Magdalena Zając, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i przedstawia nam konkretne wyliczenia.
5: Szacuje się, że produkcja ubrań odpowiada za globalne zużycie 20% wody i za 10% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak produkujemy takiego zwykłego t-shirta, to potrzebujemy prawie 3000 litrów słodkiej wody do wyprodukowania.

0: dnia, to wystarcza przeciętnej osobie do picia i przeżycia przez 2,5 roku. Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej kupuje co roku 19 kg tekstyliów, przy czym 12 kg jednocześnie wyrzuca. 9% wszystkich wprowadzonych na rynek tekstyliów jest wyrzucanych w ogóle bez żadnego użycia. To są nowe ubrania, które są wyrzucane.
1: No i zdaniem ekspertów te zakupy z drugiej ręki nadal będą rosły w szybkim tempie i już za 2 lata co trzeci kupowany w Polsce element garderoby będzie pochodzić z drugiej ręki. Ja tam jestem za.
2: Saldo.
1: Jeszcze ważna i ciekawa informacja dla każdego, kto ma jakiegoś zwierzaka, bo coraz więcej najemców chce mieszkać ze zwierzęciem. Nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. Według najnowszych danych portalu Oto Dom, liczba zapytań o mieszkania przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka. Zdaniem menadżera do spraw badań rynku i analiz Oto Dom Pawła Jarząbka, to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
3: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się 2 razy częściej niż na przykład możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. 3 razy częściej niż taras. 3 razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania. To też mówi nam o tym, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, żeby móc zakwaterować z nami psa.
1: Albo kotka. Według raportu Szczęśliwy Dom, mieszkanie na osi czasu, 7 na 10 badanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem.
2: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceszef amerykańskiej dyplomacji pomógł Zbigniewowi Ziobrze w uzyskaniu wizy do USA. Amerykański generał w Brukseli. Dziś rozmowy o obecności żołnierzy USA w Europie. Premier Węgier rozpoczyna wizytę w Polsce. Dziś Kraków, jutro Warszawa i Gdańsk. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Informacje zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na Pomorzu. Dwie osoby zginęły w Chrząstowie po tym, jak osobówka

0: zderzyła się z ciężarówką na drodze krajowej numer 22. Trasa między Jaromierzem a Chrząstowem jest obecnie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby. Kolejne nazwiska zamieszane w ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA. Amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu ministrowi sprawiedliwości na polecenie zastępcy sekretarza stanu USA. Taką informację podaje Reuters, powołując się na trzy źródła. Jutro natomiast przesłuchany w sprawie wyjazdu polityka PiS ma zostać prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Lista świadków do przesłuchania może być jednak jeszcze dłuższa, bo według doniesień Newsweeka pomagać w ucieczce Zbigniewowi Ziobrze miały też inne znane osoby.
1: Chodzi m.in. o Jacka Kurskiego i Adama Bielana, którzy mieli pomagać, wykorzystując swoje kontakty w administracji Donalda Trumpa. Prawdopodobnie Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem, przez co nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że to scenariusz na trzymający w napięciu film akcji.
2: Ta ucieczka Zbigniewa Ziobro naprawdę wygląda trochę jak nieudolna komedia z Louis de Finesem, ale jednak w którym będą jakieś aspekty życia publicznego i ucieczki.
1: Andrzej Szajna z Lewicy uważa, że to tragikomedia.
3: Ucieka były prokurator generalny do Stanów Zjednoczonych, stwarzając problem dla wymiaru sprawiedliwości polskiego i amerykańskiego. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób pana Zbigniewa Ziobro ze stanu wydobyć.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: W Brukseli dziś rozmowy o kwestii obecności żołnierzy USA w Europie. Z szefami komitetów wojskowych NATO spotka się amerykański generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Polskę ma reprezentować szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, który będzie rozmawiać na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb z PSL oceniał na naszej antenie, że tę sprawę trzeba wyjaśnić.
4: Ta sprawa jest przedmiotem wyjaśnienia, natomiast Polska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji, które by wskazywały na to, że ta operacja, która jest związana z zatrzymaniem kolejnej rotacji wojsk, które miały trafić do Polski, że ona ma być połączona z redukcją. Takich informacji nie mamy, stąd też musimy to wyjaśnić.
0: Także eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, z którymi rozmawiało Polskie Radio, potwierdzają, że nie ma wciąż jednoznacznej decyzji dotyczącej zmniejszenia liczby amerykańskich wojsk w Europie i w Polsce. Od Krakowa Peter Modzior rozpocznie swoją pierwszą zagraniczną podróż jako premier Węgier. Lider TISA odwiedzi także Warszawę i Gdańsk. Wizyta ma być początkiem zmiany w relacjach polsko-węgierskich. O pierwszych krokach premiera Węgier w Krakowie więcej wie Paweł Pawlica.
5: Peter Modzior po południu pojawi się na Wawelu, gdzie zwiedzi katedrę, a także złoży wieńce przy pomniku Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu Stefana Batorego. W planie jest także prywatna rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po krótkim spotkaniu z mediami premier Węgier ze wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę rynku głównego, między innymi obok Kolegium Novum i Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorem wsiądzie do pociągu do Warszawy, gdzie od jutra ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi politykami z Polski, między innymi premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Jeszcze tego samego dnia premier Węgier wraz z delegacją w Gdańsku odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Jest po kilku operacjach, ale został już wybudzony ze śpiączki. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi na torze w Gnieźnie. Podczas zawodów 10 maja zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w betonową trybunę. Stan Patryka Budniaka jest coraz lepszy, zapewnia Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
6: Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze, także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały, choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
0: Lekarze przez kilka dni walczyli o życie młodego sportowca, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na jego rehabilitację. Udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: I IMGW ostrzega przed burzami. Zagrzmieć może dziś na północnym wschodzie i południowym zachodzie.

0: W wschodzie kraju. Do tego w godzinach popołudniowych może też przelotnie popadać. Wtorek zapowiada się też dość pochmurno. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy średnio od 12 stopni na wybrzeżu i Podhalu, w centrum około 18 stopni do 21 na północnym wschodzie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, 8:06 na zegarach. Wtorek, 19 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poranka. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:36, zajdzie o 20:30. Dzień trwa 15 godzin i 54 minuty, a imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Celestyn, Iwo, Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
3: I pan redaktor Roch Kowalski w pięknej bluzie z napisem Łódź. To wiadomość tak. Dla wszystkich fanów ŁKS-u.
2: Oj, w rodzinie by pan wzbudził ogromne kontrowersje u mnie w rodzinie.
3: Ze względu na co? Na ŁKS?
2: Że raczej widzę.
3: Panie redaktorze, GKS trochę zawsze miał sojusz z ŁKS-em.
2: Ja się uchylę się od głosu, ale muszę panu powiedzieć, że zawsze jak pan przychodzi do studia, to wiem, że zaraz po powiedzeniu mnie pan czymś zaskoczy. To teraz ja pana nie zaskoczę, bo zapytam o wojska amerykańskie w Polsce i o stosunki polsko-amerykańskie. Co wiemy? Jaki według pana jest stan gry?
3: Moim zdaniem Ministerstwo Obrony Narodowej zrobi wszystko, żebyśmy w Polsce byli bezpieczni i będzie w taki sposób działać, żeby na zasadach partnerskich, na zasadach sojuszniczych w Polsce stacjonowało jak najwięcej żołnierzy amerykańskich, no bo oni są jednym z elementów, który zabezpiecza Polskę nie ze względu na siłę, jaką sobą reprezentują, ale ze względu na sam fakt obecności.
2: Jak najwięcej to znaczy, że niekoniecznie tyle, co do niedawna.
3: No pewnie będzie więcej, no, skoro Trump zapowiada wycofanie swoich żołnierzy z Niemiec, no to pewnie jakaś ich część pojawi się w Polsce.
2: Ale tak pan myśli, czy to takie myślenie życzeniowe?
3: To myślę, że wszyscy chcielibyśmy tego, żeby Amerykanie stacjonowali w Polsce. Oni zresztą stacjonują, są amerykańskie bazy. One nie są oczywiście na takiej wielkości jak na przykład niemiecka baza Rammstein. No ale ta obecność wojskowa amerykańska w Polsce jest.
2: Tylko, że Amerykanie chyba nie chcą być w Europie. Na pewno nie w takiej skali, jak byli do tej pory.
3: No i to znowu pytanie, czy co sądzą na ten temat Amerykanie, a co mówi o tym pan prezydent Trump, który znany jest z tego, że w poniedziałki, środy, piątki mówi co innego niż we wtorki, czwartki i soboty. No więc do końca nie wiadomo, jakie te decyzje będą. Mam pełne zaufanie do Ministerstwa Obrony Narodowej i do polskiego premiera, że ta obecność będzie na poziomie gwarantującym Polsce bezpieczeństwo.
2: A co to mówi o relacjach polsko-amerykańskich? To w jaki sposób nam to zakomunikowano, a właściwie nadal nam tego nie zakomunikowano, tego wstrzymania rotacji?
3: Najbardziej to mnie chyba boli to, że opozycja robi z tego politykę, że tu jak gdyby ten element obecności Amerykanów w Polsce jest wykorzystywany do... W zasadzie nie wiem do czego, do wbicia klina pomiędzy prezydenta i premiera, którzy przecież razem prowadzą tę politykę zagraniczną.
2: Pan mnie pyta? Ja nie wiem.
3: Nie, ja mówię, że ja dzielę się swoją refleksją. Tylko... Na szczęście odpowiadam za jakąś tam niewielką działkę cyfryzacji, a nie za obronę narodową, więc...
2: Ale ja bym wrócił do tych relacji polsko-amerykańskich, już nie wchodząc na razie w ten spór, czy to wina MON-u, czy wina prezydenta Karola Nawrockiego. Myślę, że tak zupełnie szczerze, niczyja wina, bo wszyscy chcą, żeby wojska amerykańskie były w Polsce.
3: Dokładnie.
2: Tutaj nikt nie sabotował i nikt nie działał w drugą stronę. Natomiast Amerykanie chyba nie traktują nas tak, jak chcielibyśmy być traktowani, prawda?
3: No ale generalnie w Stanach Zjednoczonych zmieniła się polityka, od kiedy mandat prezydenta objął Donald Trump. Proszę zwrócić uwagę, że wysocy urzędnicy amerykańscy kwestionują zasadność w ogóle funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. I nie, w ogóle się z tym nie kryją, który jest podstawą w ogóle strategii obronnej Rzeczypospolitej. Więc w tym kontekście to bardzo dobrze, że rząd podpisuje umowy w programie SAFE. To bardzo dobrze, że w ogóle Unia Europejska ten program stworzyła, że dostrzegła potrzebę wzmocnienia obronności wspólnoty europejskiej. No bo dzisiaj nie wiadomo, co będzie za parę miesięcy.
2: A będziemy w stanie uzupełnić w cudzysłowie te braki, które pojawią się po redukcji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Ale dziś nie wiadomo nic o

0: takiej redukcji. Dzisiaj to są jakieś spekulacje. Nikt nam niczego nie zakomunikował. Wiem, że Donald Trump jest obrażony na Hiszpanów i na Niemców. I mówi,
1: i na Włochów jeszcze.
0: Na Włochów i mówi jakieś półsłówka, które, no ale to przecież nie można opierać polityki zagranicznej ani polityki obronnej na półsłówkach i na nie do końca odpowiedzialnych wypowiedziach prezydenta, który słynie z tego, że co chwilę zmienia zdania.
1: Ja tak naprawdę cały czas się zastanawiam, czy jest w panu tak wiele optymizmu, czy jednak robi pan dobrą minę do złej gry?
0: Jest we mnie nieco optymizmu ze względu na to, że obudziła się Unia Europejska i że Europa, która przez wiele lat redukowała swój potencjał obronny, żyjąc w takim, nie wiem, złudnym przeświadczeniu, że NATO wystarczy, że za sprawą Polski, za sprawą rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, Unia Europejska się obudziła, zaczęła inwestować w instrumenty, które są skierowane na obronność i dostrzegła jakby potrzebę budowania tego potencjału obronnego. A polski rząd był tego prekursorem. I to tak, to rzeczywiście napawa mnie optymizmem.
1: To mnie pesymizmem z kolei napawa ten sygnał, który jest wysyłany przez Amerykanów. Nawet jeśli on nie dotyczy, nie będzie koniec końców dotyczyć Polski, daj Boże, no to i tak dotyczy Europy, tego, że to nie jest ten teatr zdarzeń, ten teatr wojenny, którym Ameryka się tak bardzo interesuje. Mówię o Europie i o kwestii rosyjskiej. I pojawia się to, wraca jak bumerang trochę to pytanie, które premier Tusk zadał w Financial Times. Czy aby na pewno Amerykanie przyszliby z pomocą? Parafrazuję.
0: Myślę, że zobowiązania sojusznicze wobec i względem Polski będą realizowane. Podobny sposób, jak Polska jest gotowa do realizacji zobowiązań sojuszniczych wobec Amerykanów. Kiedy Amerykanie potrzebowali naszej obecności wojskowej, to byliśmy do dyspozycji. Myślę, że o tym się nie zapomina. Trump zresztą...
1: Przecież wie pan, że Trump o tym zapomniał. Powiedział, że się żołnierze NATO chowali w drugim szeregu.
0: Przy całej swojej chwiejności Trump na prawo i lewo opowiada, jak to bardzo jest zakochany w Polsce. Ja myślę, że nie ma się czego bać, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy budować swój własny potencjał obronny. Myślę, że ta kwestia przesunięcia akcentów, rzeczywiście mamy z nią do czynienia, ale jest jeszcze jeden element w całej tej układance i to są wybory połówkowe, które będą, zdaje się, we wrześniu i po których przynajmniej wszystkie słupki dzisiaj wskazują, że Republikanie mogą stracić większość i w Izbie, i w Senacie. I to zupełnie przestawi wektor amerykańskiej polityki zagranicznej, za którą przecież prezydent odpowiada tylko w jakimś tam stopniu.
1: Tylko pytanie, czy to koniec końców uspokoi, czy tylko rozwścieczy Donalda Trumpa, ale to zobaczymy, czas pokaże. A czy widzi pan, czy jest jakaś korelacja albo jakieś wspólne mianowniki, mianownik jeden, pomiędzy historią z amerykańskimi wojskami, a historią z udzieleniem Ziobrze wizy dziennikarskiej, jak podaje agencja Reutera?
0: Ja myślę, że Ziobro po prostu załatwił sobie to swoimi relacjami. Nie od dziś wiadomo, że jego koledzy partyjni mają bardzo dobre relacje w Stanach Zjednoczonych. To nie jest przypadek, że konferencja SIPAC na przykład zagościła w Polsce. To nie jest przypadek,
1: trochę szkoda, że minister Ziobro negocjował swoją wizę, a nie pozostawienie amerykańskich wojsk w Polsce.
0: No, jemu się akurat nie można dziwić. On ucieka. To tak jak, wie pan, kiedyś był taki film z Harrisonem Fordem pod tytułem Ścigany. To dzisiaj właśnie Zbigniew Ziobro jest ścigany.
1: Chciałby być jak w tym filmie ścigany.
0: Smutne jest to, że to jest były polski prokurator generalny i były polski minister sprawiedliwości, który nie wahał się mówić o ludziach, którzy nie powinni się mieć czego obawiać, bo są niewinni. I nie wahał się szermować właśnie taką otwartością na stawiennictwo przed polskimi organami ochrony porządku prawnego. A dzisiaj robi to, co robi.
1: Jak to jest, że załóżnicy Donalda Trumpa bardziej baczą na Zbigniewa Ziobrę niż na stanowisko państwa polskiego?
0: Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że to są sprawy nieporównywalne, że tutaj jest kwestia indywidualnej pomocy.
1: Nie, myślę teraz tak, że myślę o samym Zbigniewie Ziobrze. To znaczy ważniejsze jest to, co mówi Zbigniew Ziobro, że on potrzebuje azylu, niż to, co mówi państwo polskie, że to jest prawdopodobnie przestępca.
0: Tak jak mówię, no myślę, że to jest kwestia pomocy indywidualnie wskazanemu politykowi, czy byłemu politykowi. Nie wiem w zasadzie, jak traktować dzisiaj Zbigniewa Ziobrę. Moim zdaniem powinien dostać w Polsce list żelazny i to by umożliwiło stawiennictwo przed sądem po prostu w Polsce.
1: Że nie trafi do aresztu, tak?
0: Tak, no, że nie trafi do aresztu i wtedy byśmy powiedzieli sprawdzam.
1: Po co prokuratura o ten areszt wnioskowała?
0: To akurat, że wnioskowała, to jest jak najbardziej uzasadnione, okay. Dlatego że przestępstwa, o które jest podejrzewane, są zagrożone wysoką karą i w takich sytuacjach jest przesłanka aresztowa, więc tej przesłanki pewnie użyto.
1: A to ciekawe.

0: Nawet propozycja z tym listem żelaznym.
1: No wtedy byśmy powiedzieli, sprawdzam, to przyjeżdża pan i stawia się pan, prawda, i zobaczymy, co dalej. No jeżeli chodzi nam wszystkim o to, żeby go osądzić, bo moim zdaniem o to powinno chodzić.
0: To jeszcze w wątkach takich około zagranicznych zostańmy. Peter Madziar przyjeżdża z pierwszą wizytą do Polski. Trzy miasta odwiedzi: Warszawa, Kraków, Gdańsk. I tak się zastanawiam, czy my mamy się czym podzielić z Peterem Madziarem. Polski rząd ma się czym podzielić, jeśli chodzi o doświadczenia w przywracaniu praworządności.
1: O, jestem przekonany, że mamy się czym podzielić. To jest podobna droga. Oczywiście Madziar za sprawą Orbana uzyskał na Węgrzech większość konstytucyjną, więc ma zdecydowanie lepszą sytuację niż rząd koalicji 15 października w Polsce, dla którego ta większość jest nieco mniejsza. No tam system wyborczy został skrojony w taki sposób, że to takie dość imponujące zwycięstwo, które Madziar odniósł na Węgrzech, spowodowało, że po prostu ma pełną kontrolę w tym momencie nad całym systemem politycznym. No i myślę, że dobrze się właśnie podzielić naszymi doświadczeniami w tym, co robić, żeby dobrze to zwycięstwo wykorzystać.
0: To jest ważna wizyta.
1: Oczywiście, że jest ważna. No, sam fakt, że pierwszym krajem, do którego przyjeżdża nowy premier Węgier, jest Polska, to już no, mówi, gdzie jest dzisiaj centrum rozmowy o Europie.
0: Mhm. To jeszcze zostały nam wątki krajowe.
1: Tak jest.
0: Ponoć zastanawiają się państwo w Polsce 2050, czy nie wyjść z rządu przy okazji rozmów o budżecie państwa.
1: Nie, proszę pana, są przesądy światło ćmiące, żeby się posłużyć tutaj nawiązaniem do poety. Któż taki głupot naopowiadał, żebym się...
0: Czytałem wczoraj, jeśli się nie mylę, to w Gazecie Wyborczej.
1: To wszystko tłumaczy, panie.
0: Ale teraz nie daję głowy, czy to dokładnie był ten periodyk, że chcecie postawić na szali kwestię podniesienia drugiego progu podatkowego, zabezpieczenia pieniędzy w budżecie na ten cel, a jeśli rząd się na to nie zgodzi, a można antycypować, że minister finansów się na to nie zgodzi, no to wtedy wyjście z koalicji.
1: To ciekawe, bo w tej samej gazecie, o której pan wspomniał, ja wczoraj czytałem taki tekst, że dlaczego minister finansów nie zgadza się na pomysł, który mógłby uratować rząd. Dokładnie tak była postawiona teza. I tam było wskazane, że właśnie kwestia podniesienia tego drugiego progu podatkowego,
0: że dobre paliwo,
1: jest bardzo dobrym paliwem politycznym i w zasadzie jedyna wada tego pomysłu jest taka, że wymyśliła go Pełczyńska-Nałęcz, czyli Polska 2050. No i od takiego myślenia musimy się oddzielić. Drugi próg podatkowy powinien zostać podniesiony już dawno. To jest w obietnicach, to jest w tych słynnych konkretach, z których od czasu do czasu rozliczają naszą koalicję nieprzychylne osoby. To jest w programach wyborczych wielu ugrupowań.
0: Wie pan, ja nie wiem, czy nieprzychylne, bo Koalicja Obywatelska przestała nawet aktualizować strony, na której jest to konkretów i ich realizacja, więc to nie wiem, czy nieprzychylność tutaj jest czynnikiem determinującym wypominania tych 100 konkretów.
1: Sam minister finansów szedł do wyborów z hasłem, że obniży podatki.
0: No prawda.
1: To podniesienie drugiego progu podatkowego jest formą obniżania podatków. Co więcej, myśmy przedstawili bardzo konkretne źródła finansowania tego, dlatego że Pełczyńska-Nałęcz, jak zapowiadała pomysł obniżenia drugiego progu podatkowego, to mówiła o wprowadzeniu podatku od big techów, które w Polsce żyją jak pączki w maśle. To mówiła o wzroście akcyzy na alkohol. Ta ustawa też, mam nadzieję, zostanie podpisana przez pana prezydenta Nawrockiego. To są wszystko działania podejmowane w interesie Polek i Polaków.
0: No i powiedziawszy to wszystko, to będzie ultimatum pozostania w koalicji?
1: Ale to, nie wiem, ja jestem bardzo daleki od posługiwania się językiem ultimatów. No to ultimatum, jak sama nazwa wskazuje, jest ostatecznym rozwiązaniem. Czymś, co się pojawia jako finał długiej dyskusji. A tutaj po prostu trzeba usiąść przy stole i zastanowić się, co jest korzystne dla ludzi. Ja nie mam wątpliwości, że podniesienie drugiego progu podatkowego jest korzystne dla wszystkich z nas.
0: A co dalej z kryptowalutami?
1: No i to jest pytanie. Niestety nie sądzę, żeby pan prezydent zechciał podpisać tę ustawę, bo w zasadzie to jest ten sam projekt, który został uchwalony poprzednim razem. Czyli jakby to jest ten scenariusz, który będzie grany trzeci raz.
0: Ale to nie jest tak, że jak do końca czerwca nie będzie przepisów, to nie będzie kryptogiełd w Polsce?
1: Ale to tych giełd, żadna giełda się już w Polsce nie zarejestruje. To znaczy my jesteśmy jednym z ostatnich krajów.
0: A to chodzi tylko o rejestrację, czy o działalność także?
1: No głównie o rejestrację, no bo jesteśmy na wspólnym rynku w Unii Europejskiej.
0: Trudno byłoby zakazać działalności.
1: I ta dyrektywa MiCA, czyli ta MiCA, ona się nazywa, to ona powoduje, że w zasadzie rozporządzenie, ono powoduje, że w różnych miejscach w Europie można taką działalność rejestrować. Dla mnie dużo ważniejsze

0: mniejsze są uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, który KNF uzyskuje w wyniku tego rozporządzenia. Tego mi najbardziej brakuje, bo to jest kwestia sprawdzania, czy są rozdzielone środki inwestorów od środków giełdy. To jest kwestia sprawdzania tak zwanych hot walletów i cold walletów, czyli tych portfeli, w których się przechowuje kryptoaktywa.
1: Gorących i zimnych teraz zaimponuje swoim angielskim.
0: No tak, tak, tylko to jest trzeci rok Hogwartu, więc nie wchodźmy w takie dalekie szczegóły.
1: Okej, okay, dobrze. Słyszałem ostatnio, że z mównicy sejmowej jeden z posłów cytował Albusa Dumbledora i mówił, że to czas, żeby zdecydować pomiędzy tym, co słuszne, a tym, co proste. Więc,
0: no proszę.
1: Tak, widać, jest więcej fanów tego uniwersum. No dobrze, ale to jeśli prezydent nie podpisze po raz trzeci zawetuje tę ustawę, to co dalej? To po prostu już rząd odpuścił uregulowanie tego rynku?
0: No nie może odpuścić, dlatego że zaczniemy płacić kary, bo to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które działa wprost i ono po prostu wymaga przepisów wykonawczych w Polsce. I to jest największe moje zdziwienie, że my jakby prowadzimy politykę, my wszyscy, pan prezydent przede wszystkim, ale nie tylko on, prowadzimy politykę na czymś, co jest kwestią bezpieczeństwa inwestowania ludzi, normalnych ludzi, takich, którzy chcieliby kupić kryptoaktywa i chcieliby korzystać z ochrony państwa. To powinno być naszym głównym celem. Dlatego szkoda, że nie głosowano ustawy Polski 2050, a przynajmniej naszych poprawek, co do których Pałac zapowiadał, że jest w stanie je poprzeć,
1: a
0: że jest w stanie to podpisać.
1: A nie przegłosowano?
0: No to już nie jest pytanie do mnie. Ja nie głosowałem za tymi poprawkami, ale dlatego nie głosowałem, że nie chciałem głosować wbrew stanowisku własnego rządu.
1: Okej, okay. Rozumiem. To rozdarcie pomiędzy stanowiskiem klubu a stanowiskiem rządu.
0: No w tej kluczowej poprawce, co do której był remis na Sejmie, gdybym zagłosował, to ta poprawka by przeszła. Tylko, że uznałem, że warto być przyzwoitym jednak i jak się reprezentuje...
1: Uznałem, czy się przestraszyłem?
0: Nie przestraszyłem się. Nie mam powodów do tego, żeby się tutaj bać czegokolwiek.
1: Nie,
0: ale myślę,
1: że Donald Tusk pana wyrzuci z Ministerstwa Cyfryzacji.
0: No jakby każdy, wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec, więc każdy z nas jak gdyby otrzymując powołanie od pana premiera wie, że kiedyś ta przygoda się skończy. Natomiast to jest zupełnie inny temat, bo to jest zupełnie inna kwestia. My po prostu powinniśmy ludziom dać bezpieczeństwo inwestowania. Są setki tysięcy Polek i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa, wykorzystują do tego instrumenty, które są przecież na rynku Unii Europejskiej dostępne. I oni powinni być objęci ochroną Komisji Nadzoru Finansowego. I to powinno być naszym głównym celem.
1: Wie pan, skąd się wziął pivot, to posługując się dalej nomenklaturą milenialsów i jednym z seriali, skąd się wziął ten pivot po stronie premiera Donalda Tuska w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci?
0: Pojęcia nie mam, aczkolwiek uważam,
1: ale zauważył pan?
0: Związki partnerskie powinny być
1: małżeństwa
0: uregulowane. No, małżeństwa w sumie też.
1: No, premier najpierw mówił, znaczy nie premier, tylko ministrowie, między innymi minister Kierwiński, ale także prezydent Trzaskowski, że ta transkrypcja będzie dotyczyła tylko jednej pary, że nie wiadomo, jakie uprawnienia będzie nadawała. A tutaj nagle tydzień temu premier wyszedł na posiedzenie rządu, przeprosił, że tyle trzeba było czekać i zmiana o 180 stopni, że
0: no
1: transkrypcja
0: świetnie,
1: wszystkich aktów małżeństwa i że szerokie uprawnienia.
0: No i bardzo dobrze. No jeżeli ktoś jest małżeństwem w Holandii albo nie wiem, w Hiszpanii, dlaczego nie miałby być małżeństwem w Polsce? No, to jest XXI wiek.
1: Opozycja odpowiada, bo w Polsce nie ma instytucji małżeństwa jednopłciowego.
0: A to też nie jest tak do końca prawda, dlatego że Konstytucja Rzeczypospolitej mówi tylko o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny objęte jest szczególną ochroną prawną, o ile dobrze pamiętam. A to nie znaczy, że nie ma instytucji małżeństwa jednopłciowego. To tylko znaczy, że małżeństwo osób różnej płci jest objęte szczególną ochroną prawną. I przecież tego nikt nie chce zmieniać.
1: A ta szczególna ochrona prawna polega między innymi na prawie do adopcji dzieci?
0: No na przykład.
1: Ale to nie jest tak, że nie popadamy w taką sytuację, że zaraz decyzja o transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego poza granicami kraju, polszczyzna jest czasem trudna, że ono będzie regionalizowane, to znaczy, że będą samorządy, które będą to robiły i będą samorządy, które nie będą tego robiły?
0: Nie, dlatego, że są orzeczenia sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, że takie małżeństwa po prostu powinny być wpisywane, co dla mnie jest czymś absolutnie naturalnym, dlatego, że jesteśmy w jednym wspólnym systemie, który nazywa się Unia Europejska i nie jest możliwa taka sytuacja, że ta sama para w jednym kraju będzie miała inne prawa niż ma w innym kraju. To jest coś...
1: Wie pan, obaj możemy popierać to rozwiązanie albo nie, to tutaj no, obaj akurat pobieramy w tym względzie, tak, ale są, nie no, chyba nie
0: okazało,
1: było wątpliwości.
0: Że pan jest jakimś

0: konserwatystą, to by było nie. dopiero.
1: Chociaż im jestem starszy, tym bardziej to
0: ja
1: chyba każdy konserwatywnie.
0: To jest pani Kowalska. Tak.
1: Natomiast panie ministrze, zastanawiam się, no bo jednak opozycja ma poniekąd rację, że to jest wprowadzanie małżeństw jednopłciowych tylnymi drzwiami.
0: Powinniśmy je wprowadzić przednimi drzwiami, moim zdaniem.
1: Ale my nawet związków partnerskich przed nimi nie wprowadziliśmy.
0: I to od

0: sztucznej inteligencji.
1: A my się w dalszym ciągu zastanawiamy, czy rejestrować w Polsce związki partnerskie, czy nie. No litości.
0: Ale wie pan, no łatwiej będzie parom jednopłciowym teraz pojechać do Berlina, wziąć ślub, przyjechać do Polski i transkrybować ten akt małżeństwa, niż zawrzeć w kraju, z którego pochodzą związek partnerski.
1: No ale to nie daje im niestety takich samych praw, jak małżeństwom osób różnej płci. Taka transkrypcja, ona tylko powoduje, że w Polsce, w polskim stanie prawnym, te dwie osoby są traktowane jak małżeństwo. To niestety nie daje im takich praw, jak ma
0: jeszcze. Zobaczymy, jak pójdzie linia orzecznicza sądów.
1: Nie. Myślę, że tutaj się nic nie zmieni. To jest kwestia tylko jakby uznania pewnego stanu prawnego, który został wytworzony w innym państwie Unii
0: Europejskiej. Czyli bez nadmiernych przywilejów.
1: Bez.
0: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzięki, panie ministrze,
1: za rozmowę. Dziękuję. Pięknego dnia. Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
9: Cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
16: Klimat jaki jest, każdy widzi.
17: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
18: Ale my nie załamujemy rąk.
19: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
16: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
18: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
16: I o tym rozmawiamy w audycji.
18: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
16: I na stronie polskieradio.pl.
18: Zapraszamy.
16: Marta Hoppe
18: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie została dodana do programu sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na doniesienia o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje, m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Na wniosek deputowanego Michała Koboski debatę na ten temat w Europarlamencie zaplanowano po południu.
9: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń, wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy i dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
7: W Polsce stacjonuje obecnie około 10 000

0: amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do naszego kraju trafi część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. W tej sprawie przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami. Jedyne w Europie, a trzecie na świecie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. Umowę między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 a firmą Honeywell, producentem silników, podpisano w obecności szefa rządu i ministra obrony narodowej wczoraj. Premier Donald Tusk podkreślał, że przyjaźń polsko-amerykańska pozostaje niezachwiana.
1: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca. I budowanie takiej wzajemnej lojalności, która to lojalność będzie potrafiła oprzeć się wszystkim turbulencjom i zmiennym, nawet wtedy, kiedy one są niepokojące.
0: Obecność w Dęblinie autoryzowanego centrum serwisowego to też nowe miejsca pracy według polskiej grupy zbrojeniowej, do której należą dęblińskie zakłady. Zatrudnienie znajdzie tu kilkudziesięciu inżynierów. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiono mszę, odbył się też apel poległych połączony z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek. To tu spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, który w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobył niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamał linię Gustawa.
2: Alianci w kilku kolejnych uderzeniach nie mogli sobie poradzić z obroną przez Niemców wzgórza na Monte Cassino. To zadanie przypadło żołnierzom 2. Korpusu generała Władysława Anders.
3: My byliśmy najmłodszym pułkiem w korpusie. Ja byłem w pułku pancernym. Ancona, Bolonia, tutaj, to my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my.
0: Dziś polska delegacja złoży kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi polskich żołnierzy generała Andersa.

0: Dzień nadal będzie pochmurno i tych chmur będzie dużo na niebie. Przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie, czyli m.in. na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie oraz północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. Tam także możliwe burze. W czasie burz prognozowana wysoka suma opadów oraz także możliwy grad. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 stopni. Najcieplej będzie na Podlasiu i na Polesiu. Porozmawiamy jeszcze przed godziną dziewiątą o polskiej polityce i jej oddźwiękach amerykańskich, a także przed godziną dziewiątą o wizycie premiera Petera Madziara w Polsce.
1: Komentarz.
0: 8:35 już prawie na zegarach. Z nami Jonasz Jasnorzewski z TVP Info, z Telewizji Polskiej. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, dzień dobry państwu.
0: Jonaszu, powiedz, czy polska klasa polityczna będzie potrafiła się zjednoczyć w obliczu tych niepewnych doniesień zza oceanu o relokacji, czy też wstrzymaniu relokacji amerykańskich wojsk do Polski?
2: Nie mam złudzeń żadnych, że to nie nastąpi. Widzimy już zresztą pierwsze przykłady tego, że w obliczu realnych, konkretnych informacji, że z Europy będą wycofywani żołnierze amerykańscy, że to się może odbić na obecności wojsk amerykańskich w Polsce. No, słyszymy, że prezydent wychodzi i mówi, że to jest wina Donalda Tuska, który w wywiadzie dla Financial Times wątpił w lojalność Amerykanów. Owszem, to nie były mądre słowa premiera i mógł się Donald Tusk powstrzymać przed tego typu ocenami, bo one nic nie dają, a mogą ewentualnie zaszkodzić, ale no, aż tak bardzo bym nie przeceniał wpływu nawet tego negatywnego Donalda Tuska na Donalda Trumpa, żeby te słowa mogły mieć takie konsekwencje, że Donald Trump... konsekwencje dla całej Europy, że Donald Trump wycofuje wojska amerykańskie z Europy z powodu słów Donalda Tuska w gazecie. Natomiast nie, to będzie wzajemne oskarżanie się. Z drugiej strony będziemy słyszeć, że proszę bardzo, Karol Nawrocki tak się chwalił, że ma

0: że jest takim przyjacielem Donalda Trumpa, że ma taki wpływ na niego, takie świetne relacje, a nic nie potrafi w Waszyngtonie załatwić. Myślę, że to będzie przerzucanie tego gorącego ziemniaka w postaci trudne relacje z Donaldem Trumpem i postaci kaprysów amerykańskiego prezydenta. Natomiast na zjednoczenie nie liczyłbym tu żadnych.
1: Jonaszu, jeśli mógłbym cię poprosić, bo mamy kiepską jakość połączenia, domyślam się, że się przemieszczasz, więc jakbym mógł cię poprosić o zatrzymanie tego pędu przemieszczania się, będzie nam łatwiej zrozumieć.
0: Postaram się, może przełączę...
1: Dobrze, to zróbmy tak, to spróbujemy się przełączyć, damy ci chwilę, a ja państwu...
2: Czy teraz się słyszymy?
1: Słyszymy się.
2: Może będzie lepiej teraz.
1: Dobrze. To chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali, bo mamy przerzucanie się wzajemne odpowiedzialnością pomiędzy rządem a prezydentem. To znaczy wspomniałeś o tym, co opozycja mówi o wywiadzie premiera Donalda Tuska. Z kolei niektórzy przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o tym, że to wina prezydenta Karola Nawrockiego, który miał mieć właściwie na wyciągnięcie ręki telefon do Donalda Trumpa. Ten telefon chyba nie dzwoni.
2: No nie dzwoni i trudno się zresztą tutaj było spodziewać, że będzie inaczej mimo tego zaklinania rzeczywistości. No rzeczywistość jest taka, że Amerykanie mało kogo traktują po partnersku, zwłaszcza Donald Trump. Donald Trump po partnersku traktuje Chiny, traktuje Władimira Putina. Natomiast wszystkich innych traktuje jak klientów, jak intruzów i przez swoją sympatię dla prawicowego obozu politycznego w Polsce, z którego wywodzi się Karol Nawrocki, być może jakby w tych gestach wobec prezydenta jest bardziej uprzejmy, jest więcej sympatii, natomiast na końcu i tak liczą się interesy amerykańskie, w taki sposób, jaki pojmuje je Donald Trump. I tutaj sympatia dla Karola Nawrockiego, taka prywatna, nie ma, myślę, najmniejszego znaczenia.
1: No właśnie, my czarujemy Amerykanów, kokietujemy ich, zapewniamy o tym, że są dla nas najważniejsi, że bez nich w ogóle nie byłoby Polski taka, jaka ona jest, a Amerykanie, zdaje się, no, biorą nas jako, co najmniej biorą nas jako część kolektywnej Europy. Nie mamy żadnych specjalnych przywilejów, ani żadnych specjalnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, że
2: nie,
1: to było
2: nie
1: jednak mamienie oczu.
2: Mamy je na poziomie, mówię, jakichś symbolicznych gestów poklepywania po plecach prezydenta Nawrockiego, natomiast to się realnie nie przekłada na żadne konkrety. Jesteśmy po prostu klientami Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, uzbrojenie, o technologię. Dopóki nimi jesteśmy, to jest okej. Okay. No, jeśli byśmy przestali nimi być, to przestałoby być już całkowicie okej. Okay. Mm-hmm.
1: Mamy jeszcze jedno wydarzenie, które kładzie się cieniem na relacjach polsko-amerykańskich. Doniesienie agencji Reutera o tym, że to wiceszef Departamentu Stanu miał osobiście lobować
2: za... Tak, Christopher Landau. Tak. I to pokazuje też, że...
1: Oczywiście za wizą dla Zbigniewa Ziobry, tylko dopowiem, bo było wszystko jasne.
2: Tak, za wizą dla Zbigniewa Ziobry. Co więcej, miał to zrobić po rozmowie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomasem Rose'em, który wicesekretarza stanu miał ostrzec, czy tak przestrzec, czy poinformować o tym, że Zbigniew Ziobro faktycznie nie może, że te zarzuty dla Zbigniewa Ziobry są dęte i że ten proces niekoniecznie będzie tu sprawiedliwy. I to jest ten sam Tom Rose, który kilka tygodni czy miesięcy temu zapewniał Radosława Sikorskiego, szefa naszego resortu spraw zagranicznych, wicepremiera, o tym, że absolutnie Zbigniew Ziobro azylu w Stanach Zjednoczonych nie dostanie. No teoretycznie z tej obietnicy się wywiązał, bo Zbigniew Ziobro azylu w Stanach Zjednoczonych nie ma. No ale skoro decyzja o przyznaniu mu wizy zapadła na najwyższych szczeblach, to trudno sobie wyobrazić, że teraz jakiś oficer Urzędu Imigracyjnego czy tej służby imigracyjnej zatrzyma Zbigniewa Ziobro i go deportuje. No niestety, rzeczywistość jest taka, że Amerykanie plują nam w twarz, a my mówimy, że pada deszcz.
1: No to prawda, zdecydowanie. I jeszcze do tego wszystkiego rząd po tej historii z relokacją amerykańskich żołnierzy właściwie stracił jakiekolwiek argumenty. Już trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś stanowczo domagał się od Amerykanów wydania Zbigniewa Ziobry, jeśli my tutaj musimy ratować obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Nie, no to nikt tego nie będzie pewnie robił. Znaczy, jakieś oficjalne dokumenty, prośby może pójdą na to.

0: natomiast chyba nikt na to nie liczy i nikt też nie będzie stawiał tej sprawy na ostrzu noża, no bo mówmy się, jeśli reperkusjami miałoby być, nie wiem, jakieś już takie realne, bezpośrednie wycofanie żołnierzy z Polski, no to tutaj ta gra nie jest warta świeczki.
1: Mówiąc językiem Donalda Trumpa, my po prostu nie mamy kart.
0: Tak, my po prostu nie mamy kart. No pytanie, czy kiedykolwiek je mieliśmy. Myślę, że w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi nigdy się nie ma wystarczająco mocnych kart.
1: Ja bym też powiedział, że my nigdy nie próbowaliśmy zrobić, chyba stać się bardziej podmiotowi względem Stanów Zjednoczonych. Bardzo nam się podobała rola takiego merdającego ogonem psa.
0: Ja myślę, że w tych trochę, czy to mocno wulgarnych słowach lata temu nagrany usowy Radosław Sikorski. Myślę, że bardzo dobrze nasz stosunek do Stanów Zjednoczonych, czy stosunek Stanów Zjednoczonych do nas doskonale określił.
1: To ja to spróbuję sparafrazować, że wykazujemy się dużą łaską względem Amerykanów. Powiedzmy, że brakowało tam polskich znaków w niektórych słowach. Jonaszu, chciałem się ciebie jeszcze zapytać, bo ta sprawa też wywołuje sporo politycznych emocji. Wczoraj Marcin Kierwiński, ale i przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczyli się z wejścia policji do domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Republiki. To wejście do domu Sakiewicza miało być efektem zgłoszenia o potencjalnej próbie samobójczej dziecka w domu Sakiewicza.
0: Tak.
1: Telewizja Republika domaga się opublikowania nagrania z interwencji policji. Z kolei prokuratura twierdzi, że nie chce tego zrobić ze względu na to, że w domu, w którym była asystentka Tomasza Sakiewicza, pan redaktor Sakiewicz był no, w niepełnym stroju, powiedzmy, i stąd problem z publikacją tego nagrania.
0: Taka trochę nam się obyczajowa sprawa.
1: No właśnie, o to cię chciałem zapytać. Czy to jest jeszcze sprawa polityczna, czy to jednak jest jakieś celebryckie bicie piany?
0: Znaczy i jedno i drugie. No bo z jednej strony jest pytanie o zasadność interwencji policji, no bo owszem, jeśli policja dostaje takie zgłoszenie, no to zawsze oczekujemy, że powinna interweniować. Z drugiej strony, jeżeli wiemy, o kogo chodzi, czyje to jest mieszkanie, czego dotyczy zgłoszenie, czy nie warto zweryfikować najpierw stopnia prawdopodobieństwa, że taka historia się dzieje, no bo w ten sposób można by nasyłać policję do każdego działacza.
1: Oczywiście.
0: Tak. No Tomasz Sakiewicz nie jest postacią anonimową. Można było zweryfikować, czy najlepiej prawdopodobne jest to, że w jego domu, w jego obecności jest jakieś dziecko, które chce popełnić samobójstwo. To jest raz. Druga sprawa, jeśli już mówimy o tym warstwie obyczajowej, no to wiecie co, no we własnym domu każdy sobie może biegać jak chce i w czym chce, i czy w spodniach, czy bez spodni, i nikomu nic do tego. Jeśli są w tym domu inne osoby dorosłe, które nie mają nic przeciwko temu, to też nikomu nic do tego. No ale z drugiej strony to trochę obnaża, jeśli to prawda, to troszeczkę obnaża może jakąś hipokryzję tego obozu prawego, który dużo mówi o moralności, o jakichś tam zasadach chrześcijańskich, katolickich, a
1: znaczy, ja, no, jeśli mam być szczery,
0: niekoniecznie się do nich stosuje.
1: To mam z tym jeszcze inny problem. To znaczy Tomasz Sakiewicz, inna sprawa, że on już dzisiaj opowiada tę historię zupełnie inaczej, niż kiedy ją opowiadał na żywo, kiedy ona się działa w miniony piątek. Natomiast no, kłóci mi się, bo Tomasz Sakiewicz mówił, że to jest zamach na niezależność mediów, że właściwie jego dom jest siedzibą redakcji. No to jeśli jest to siedziba redakcji, to z asystentką nie siedzi się bez spodni w siedzibie redakcji. To coś tutaj nie pasuje do tej układanki.
0: No to, że Tomasz Sakiewicz, że Republika z tej sprawy będzie robiła historię prześladowania wolnych mediów przez reżim Tuska i Żurka, to jest oczywiste. No wykorzystują, dostali jakieś karty do ręki, więc próbują nimi ugrać najwięcej sztosów, ile tylko się da. To, że jest to, że brzmi to kuriozalnie, absurdalnie, no to jest inna sprawa. Ja nie wiem, co przepisy mówią. Wiem, że przepisy mówią, że na przykład w samochodach służbowych nie można palić papierosów, nawet jak się jedzie pojedynkę. Co mówią przepisy o przebywaniu w miejscu pracy in flagranti? Tego, że powiedział, że nie wiem.
1: Ja nie wiem, czy prawo to reguluje w jakikolwiek sposób.
0: Wydaje mi się,
1: że obyczaj tutaj jest wystarczającym.
0: Ja w każdym razie zawsze chodzę w spodniach po redakcji. Jedyne miejsce, gdzie ich nie mam, to garderoba, gdy się czasami przebieram.
1: Jonaszu, już dziękujemy ci za te szczegóły.

0: Bardzo...
1: Ale nie wiem, czy właśnie państwo są zainteresowani
0: nie, absolutnie nie.
1: Kuchni telewizyjnej.
0: Dlatego kończymy tę rozmowę. Jonasz Jasnorzewski z telewizji TVP Info. Dzięki, Jonaszu, za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Na koniec tego poranka profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak ważna jest wizyta Petera Madziara w Polsce z polskiej perspektywy?
3: No na pewno jest to wizyta symboliczna, pokazująca, że Węgry i Polska będą chciały odbudować, powoli odbudować współpracę, która przecież przez wiele lat stanowiła, bym powiedział, istotę współpracy państw Europy Środkowej. Chociaż też powiedzmy sobie szczerze, że w tej współpracy po 1989 roku między Polską, Węgrami, a szerzej tak zwaną grupą państw wyszehradzkich nie zawsze były miłe chwile. Przecież pamiętamy też kwestie z końca lat 90. i początku XXI wieku, gdzie niejako Węgry czy Czechy konkurowały z Polską o to, kto jest lepszym członkiem Unii Europejskiej. Natomiast niewątpliwie ta wizyta będzie ważna i symboliczna i w tym całym zamieszaniu, i które mamy i obserwujemy i wewnątrz Unii Europejskiej i na świecie. Współpraca bilateralna, abym powiedział szerzej, współpraca regionalna staje się coraz ważniejsza i istotna, bo to ona też będzie przesądzała o sile danego państwa.
0: A co z perspektywy węgierskiej jest najważniejsze? Bo tu najczęściej pojawia się ten argument o polskim, przepraszam za określenie, know-how, o polskim pomyśle na to, jak wychodzić z, tu znowu cytuję, z nieliberalnej demokracji, jak powracać do liberalnej demokracji.
3: Znaczy, ja bym powiedział tak, że z węgierskiego punktu widzenia to to, o czym pan redaktor wspomniał, to może być kwestia ważna, ale nie sądzę, że najważniejsza. Węgry po pierwsze znajdują się w kryzysie gospodarczym, bardzo głębokim kryzysie gospodarczym i będą chciały poprzez także współpracę z Polską i szerzej z grupą państw wyszehradzkich odbudować tę pozycję gospodarczą, bo przypomnijmy, że przecież państwa Grupy Wyszehradzkiej stanowią i są najważniejszymi partnerami Niemiec, a więc to wzmocnienie relacji z Polską także będzie oznaczało wzmocnienie w jakimś stopniu jakąś perspektywę gospodarczą, ale niewątpliwie sądzę, że będzie Madziar chciał też wzmocnić współpracę polityczną. I to jest kwestia kluczowa moim zdaniem. To, o czym pan redaktor wspomniał, to wychodzenie z demokracji nieliberalnej może być tylko jednym z elementów tej współpracy politycznej, ale wydaje mi się, że to będzie chęć takiego szerszego pozyskania współpracy politycznej do różnego rodzaju wyzwań, przed którymi niewątpliwie stoi Europa Środkowa, niewątpliwie stoi cała Unia Europejska. I tak jak podkreśliłem, ta współpraca wewnątrz Unii Europejskiej, budowanie koalicji wewnątrz Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych instrumentów wzmacniania w tym przypadku pozycji Węgier w Unii Europejskiej, które przez wiele lat były, że tak powiem, samotną wyspą i działającą w izolacji.
0: A ta współpraca polityczna, o której pan mówił, to z którym ośrodkiem politycznym w Polsce? Z prezydenckim czy z rządowym?
3: Ja sądzę, że Węgrzy i rząd węgierski będą się wykazywały dużym pragmatyzmem. Stąd przecież proszę zauważyć, że podczas tej wizyty premier Węgier i spotka się i z premierem, i z prezydentem. Będzie rozmawiał i z jedną, i z drugą stroną. Węgrzy są pragmatycznymi graczami, co nawet przed erą Orbana wykazywały i oczywiście ideologicznie w pewnym sensie bliżej jest dzisiaj do obozu

0: rządowego, ale przecież też sobie powiedzmy szczerze, o czym część obserwatorów zapomina, że obecny premier Węgier już w czasie kampanii wyborczej mówił, że on będzie jednak w stosunku do Unii Europejskiej zachowywał pewną asertywność, co wpisuje się także przecież w linię polityczną obecnego prezydenta.
1: Czy w ogóle polskiej prawicy. Tak, to prawda.
0: Tak, polskiej prawicy, ale też bym powiedział, że też to się w jakimś stopniu wpisuje w politykę rządu Donalda Tuska. To jest szersza tendencja, bym powiedział, że państwa Europy Środkowej zaczynają dostrzegać szansę bycia także bardziej asertywnym graczem, czyli jesteśmy w wielkiej rodzinie europejskiej, ale pewne rzeczy, które nam się nie podobają, możemy głośno mówić, co też jest pewnym nowym zjawiskiem, ale też pamiętajmy, co pokazują przecież pierwsze dni nowego rządu węgierskiego. Rozmowy odnośnie odblokowania funduszy unijnych, rozmowy z Komisją Europejską, no pokazują, że te rozmowy między Węgrami, nowym rządem węgierskim, a Komisją Europejską nie są łatwe, co już kilka dni temu przed takim scenariuszem ostrzegały.
1: Panie profesorze, odnośnie Karola Nawrockiego i właśnie tej pewnej wspólnoty podejścia do Unii Europejskiej z polską prawicą, zastanawiam się tylko, czy ością w gardle nie stanie politykom prawicy polskiej to wsparcie dla Viktora Orbana. Oczywiście Karol Nawrocki wsparł Viktora Orbana na końcu, na finiszu kampanii wyborczej, natomiast Prawo i Sprawiedliwość no, było wręcz w jakimś sojuszu w Unii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość i Fidesz Viktora Orbana.
0: Ja sądzę, że to mogło być i to może być jakiś element, który będzie stanowił jakieś bariery i wyzwanie w relacjach między obozem prezydenckim a nowym rządem węgierskim, ale tak jak podkreślam, ten plan wizyty wskazuje na to, że jednak premier rządu węgierskiego będzie chciał mieć dobre relacje i z jedną, i drugą stroną, tym bardziej, że zdaje się, że doskonale rozumie, co się dzieje w Polsce. No, z drugiej strony no, mamy taki symboliczny gest ze strony rządu węgierskiego i nowych władz na Węgrzech, czyli odwołanie ambasadora węgierskiego, czyli no, jakby koniec, zakończenie tej ery Orbana, także w cudzysłów biorę to także w Polsce poprzez symboliczne odwołanie ambasadora, dotychczasowego ambasadora Węgier w Polsce.
1: To jeszcze na koniec, panie profesorze, zapytam, dlaczego Peter Madziar chce odwiedzić aż 3 polskie miasta? Jaka symbolika się za tym kryje? Dlaczego Kraków, Warszawa i Gdańsk?
0: Ja sądzę, że to jest też symbolika i nawiązanie do tego hasła, z którym Madziar szedł do wyborów, czyli solidarności, takiej solidarności międzyludzkiej, i takim punktem, takim kulminacyjnym, kończącym tę wizytę będzie wizyta w Gdańsku i spotkanie z Lechem Wałęsą, czyli nawiązanie do tej polskiej tradycji solidarności. 3 miasta, no Kraków też istotny, bardzo ważny, pokazanie, że ta historia, teraźniejszość, ale także przyszłość będą bardzo istotnymi elementami we współpracy między Polską i Węgrami. I to jest, bym powiedział, taki ładny gest ze strony Węgier, naprawdę pokazujący, że Węgry będą chciały i mam nadzieję, będą chciały odbudować tę grupę Wyszehradzką, choć to dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, bo przecież i także i w Czechach, i na Słowacji mamy przecież różną sytuację polityczną, ale tak jak mówię, budowanie struktur subregionalnych jest istotne i bardzo ważne we wzmacnianiu indywidualnej pozycji w Unii Europejskiej. W pojedynkę jest dużo trudniej niż tworząc takie grupy subregionalne, a sądzę, że dzisiaj Europa Środkowa zasługuje na taką silną grupę subregionalną wewnątrz Unii Europejskiej.

0: Europejskiej.
1: Tylko to, o czym pan mówi, trudno będzie szukać wspólnych interesów i ideałów. Myślę, że te za ideały i wartościami będzie dużo trudniej niż z interesami.
0: Oj, tak, tak. No tym bardziej, że tak jak wiemy, no na przykład stanowisko pozostałych trzech państw Grupy Wyszehradzkiej w stosunku do Ukrainy, w stosunku do współpracy z Ukrainą znacznie różni się od stanowiska polskiego.
1: To prawda. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy panie profesorze za rozmowę.
0: Pięknie dziękuję, do widzenia.
1: Już 8:57 prawie na zegarach. Za dzisiejszy poranek dziękuję wydawczyniom Justynie Błońskiej, Natalii Jędrzejewskiej, realizatorce Adriannie Tomaszewskiej. Dziękuję państwu, słuchaczom i słuchaczkom Polskiego Radia 24. Małgorzata Żochowska już za chwilę przejmie antenę wraz z Rafałem Wardzyńskim, jej wydawcą. A ja życzę państwu miłego dnia i do usłyszenia jutro rano.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kulisy wyjazdu Zbigniewa Ziobry za ocean. W zdobyciu wizy pomógł amerykański wiceszef dyplomacji. Reorganizacja wojsk USA w Europie. Wiceministrowie obrony polecieli do Waszyngtonu. Władimir Putin w drodze do Pekinu. Jutro rozmowy z przywódcą Chin o partnerstwie. Minęła 9. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji pomógł w uzyskaniu wizy przez Zbigniewa Ziobrę. Jak donosi Reuters, Christopher Landau wydał polecenie, aby amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wiceprezesowi PiS dokument uprawniający do wjazdu do USA. Wicesekretarz stanu uzasadniał pilność tej interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, oceniał w naszym studiu, że byłemu ministrowi sprawiedliwości pomogli w ucieczce za ocean jego partyjni koledzy.
2: Nie od dziś wiadomo, że jego koledzy partyjni mają bardzo dobre relacje w Stanach Zjednoczonych. To nie jest przypadek, że konferencja CPAC na przykład zagościła w Polsce. On ucieka, to tak jak kiedyś był taki film z Harrisonem Fordem pod tytułem Ścigany, to dzisiaj właśnie Zbigniew Ziobro jest ścigany.

0: Smutne jest to, że to jest były polski prokurator generalny.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka uważa natomiast, że Zbigniew Ziobro sam wnioskował o przyznanie mu amerykańskiej wizy.
2: Jeżeli ktoś wnioskował o wydanie w tym zakresie wizy, to zapewne pan minister Ziobro, a myślę, że ją otrzymał ze względu na tragiczną sytuację demokracji w Polsce.
1: Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych od początku maja. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry po zapowiedziach nowego premiera Petera Modziora, że utraci on polityczny azyl przyznany mu wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Wolimy dmuchać na zimne, tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk komentuje kwestię obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz planów ich reorganizacji w Europie. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy wojskowych z USA. Wiceszef MON udał się z wizytą do Waszyngtonu. Dziś będzie rozmawiać m.in. z przedstawicielami amerykańskiej administracji o dalszych krokach USA w tej sprawie. Cezary Tomczyk podkreśla, że rząd w tej sprawie opiera się na dwóch amerykańskich komunikatach.
3: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich. A drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy, natomiast w oczywisty sposób dmuchamy na zimne i każdy musi tutaj wykonać swoją robotę.
1: Obecność amerykańskich żołnierzy w Europie będzie też tematem dzisiejszej narady w głównej kwaterze NATO w Brukseli z udziałem wysokiego rangą generała US Army Dana Kane'a. Władimir Putin przybędzie dziś do Chin. Jutro ma rozmawiać z Xi Jinpingiem. Choć Rosja i Chiny deklarują strategiczne partnerstwo, to w ostatnich latach Moskwa staje się coraz bardziej zależna gospodarczo od Pekinu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę idących w ślad za tym sankcji, Rosja coraz intensywniej wiąże się gospodarczo z Chinami. Po odcięciu Rosji od międzynarodowego systemu płatności z pomocą przyszły chińskie władze. Starają się jednak pomagać Rosji w sposób, który nie narazi je na zachodnie sankcje. W opinii wielu analityków to dzięki współpracy gospodarczej z Chinami Rosja może nadal finansować wojnę z Ukrainą. Chińska propaganda wykorzystuje wizytę Putina także w kontekście niedawnej podróży Trumpa do zwrócenia uwagi na znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Putin i Xi Jinping rozmawiać mają o planowanej budowie drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Po ukończeniu projekt zakłada możliwość przesyłania z Rosji do Chin około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy regulującej te zawody. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla też, że w obecnej sytuacji demograficznej, kiedy rodzi się coraz mniej dzieci, konieczne są zmiany w kształceniu i przekwalifikowaniu położnych.
5: Chcielibyśmy też tak przygotować panie położne, bo w tej chwili mamy artykuł 5a ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który pozwala położnym tracącym pracę przekwalifikować się i wykonywać czynności chociażby w opiece paliatywnej czy długoterminowej. Natomiast on jest na chwilę obecną dedykowany paniom położnym tracącym pracę.
1: Nowa ustawa nadaje też pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia, takie jak na przykład wysyłanie pacjentów na badania diagnostyczne lub wystawianie zwolnień L4 do 5 dni. Na koniec w informacjach jeszcze rekordowa aukcja sztuki w Nowym Jorku. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za ponad 180 milionów dolarów. Najwyższe ceny osiągały też dzieła Marka Rothko oraz Konstantina Brakusiego. Za rekordową kwotę został natomiast sprzedany obraz z Pollocka Number 7A 1948. Według serwisu Art News osiągnął on czwartą pod względem wysokości ceny zapłaconą kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Będzie dziś grzmieć. IMGW wydało rano ostrzeżenia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. W czasie burzy silnie powieje, lokalnie możliwy jest też grad. Na pozostałym obszarze kraju dość pochmurno, może też miejscami popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na południowym zachodzie do 20 na Podlasiu.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej. Od 20 do 21 jest zalecane oszczędzanie prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych średnie.
1: Klimat.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 7 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Dziś wtorek, 19 maja. Zajmiemy się Państwem, zaopiekujemy w znakomitym zespole Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska i Adrianna Tomaszewska. Do południa będziemy z Państwem przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Przypominam tylko, bo wiem, że Państwa te informacje zajmują. Na naszym portalu polskieradio24.pl piszemy o gwałtownych burzach, które uderzą w Polskę. IMGW ostrzega 9 województw. Wypisujemy, pokazujemy na mapach, informujemy, przestrzegamy. Państwo się jak zwykle mogą na tych mapach odnaleźć, żeby wiedzieć, co Państwa czeka.
4: Dan dnia.
5: Władimir Putin przybędzie dziś do Chin, przybędzie, jakie to wzniosłe. No ale tak, to spotkanie na najwyższym szczycie, no może prawie najwyższym. Jutro ma rozmawiać z Xi Jinpingiem, choć Rosja i Chiny deklarują strategiczne partnerstwo, to w ostatnich latach Moskwa staje się coraz bardziej zależna gospodarczo od Pekinu. Tą sprawą zajmuje się Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: Czy łatwo przewidzieć, jakie będą najważniejsze tematy rozmów rosyjskiego i chińskiego przywódcy?
6: To nawet nie trzeba przewidywać, bo tu wszystko wiemy z komunikatów Kremla i Pekinu, dlatego że sprawy gospodarcze bardzo zajmują prezydenta Rosji. Jemu zależy na tym, żeby uzyskać jak najwięcej kontraktów, które przyniosą Skarbowi Państwa Federacji Rosyjskiej pieniądze, by te pieniądze mogły trafić na konta firm zbrojeniowych. Bardzo ważne z punktu widzenia Władimira Putina jest nawiązanie współpracy, no powiedzmy sobie takiej tajnej, żeby świat o niej nie wiedział, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, szczególnie jeśli chodzi o różnego rodzaju elementy i podzespoły do produkcji rakiet czy dronów, bo Chiny są podejrzewane przez państwa koalicji tej antyrosyjskiej, tak umownie sobie nazwijmy, koalicji wspierającej Ukrainę o to, że jednak dostarczają takich elementów Federacji Rosyjskiej, a ta zbroi się i uderza już wyprodukowanymi dronami czy rakietami, czy to dzięki Chinom, czy dzięki Iranowi, czy dzięki Korei Północnej w miasta i wsie ukraińskie. No i wreszcie kwestia samej Ukrainy i ewentualnego rozejmu na Ukrainie i negocjacji pokojowych. Tego nie ma w komunikatach, ale wszyscy komentatorzy po jednej i drugiej stronie granicy twierdzą, że ten temat pojawi się w rozmowach. Natomiast żyją tą sprawą przede wszystkim Ukraińcy, którzy mocno krytykują Chiny za wspieranie Federacji Rosyjskiej, ale podkreślają też, że wystarczyłby jeden telefon Xi Jinpinga do Władimira Putina, taki bardzo stanowczy w swoim tonie, żeby ten zatrzymał wojnę. I pojawiły się przecieki, że podczas jednego z takich roboczych spotkań, kiedy gościem Xi Jinpinga był Donald Trump w bardzo szeroki gronie, z doradcami Donalda Trumpa i doradcami Xi Jinpinga, padły sformułowania z ust Xi Jinpinga wskazujące na to, że on już jest zmęczony tą wojną i raczej uważa, że Władimir Putin powinien tę wojnę jak najszybciej skończyć. Nawet pojawiło się to, cytaty oczywiście moje z komentarzy ukraińskich, słowo, że Putin będzie żałował tego, że tę wojnę rozpętał. To także w kontekście ścigania Władimira Putina przez Międzynarodowy Wymiar Sprawiedliwości za zbrodnie popełnione na Ukrainie. Więc liczymy na to, że jeżeli

0: I nie od razu w oficjalnych komunikatach po rozmowach Xi Jinpinga z Władimirem Putinem dowiemy się, czy rozmawiano na temat Ukrainy i jak najszybszego zakończenia wojny, to za chwilę z przecieków dziennikarskich, prowokowanych oczywiście przez jedną i drugą stronę, dowiemy się, czy takie rozmowy były prowadzone. Ja jestem przekonany, że będą prowadzone. Pytanie tylko, na ile będzie to rozmowa Xi Jinpinga z samym sobą i Władimira Putina z samym sobą, bo obaj panowie na przykład w tych kwestiach mają odmienne zdanie i nie będą chcieli się nawzajem słuchać.
1: To może wyglądać ciekawie, jeśli spełni się twoja prognoza. Maćku, dziękuję ci bardzo za komentarz. Maciej
0: Jastrzębski, dziękuję bardzo, kłaniam się. Państwa.
1: Komentarz. A gościem Polskiego Radia 24 jest doktor habilitowany Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspert do spraw stosunków rosyjsko-chińskich. Dzień dobry, panie profesorze. Mogę się tak do pana zwracać?
2: Pasują. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Nie usłyszałam, czy pan się zgodził na taką formę, bo przez chwilę się nie słyszeliśmy.
2: Tak. Tak, tak, tak.
1: Jasne.
2: I doktor i profesor są poprawne.
1: Panie profesorze, w takim razie...
2: Tak? Pan też jest poprawny po prostu.
1: Rozumiem. To skupmy się na Chinach. Wczoraj rozmawialiśmy jeszcze w Polskim Radiu 24 o konsekwencjach wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Sekwencja tych zdarzeń nie jest przypadkowa, zwłaszcza, że takie wizyty planuje się z bardzo dużym wyprzedzeniem. To nie było tak, że Putin się dowiedział, że Trump się tam wybiera i postanowił zapukać do tych drzwi, prawda? To te plany się układa dużo, dużo wcześniej.
2: Tak, natomiast no, można je też elastycznie przesuwać, delikatnie. Więc być może na skutek wizyty Trumpa, którą też przecież planowano wcześniej, ta wizyta Putina też została delikatnie zmieniona. Natomiast oczywiście co do istoty rzeczy tak jest. To jest długie planowanie. Co więcej, relacje rosyjsko-chińskie opierają się na takich właśnie wizytach, dlatego że one nie mają bazy instytucjonalnej. No i w efekcie one się opierają na częstych kontaktach przywódców, czyli Xi i Putin widują się przynajmniej raz w roku, czasem częściej, no i uzgadniają najważniejsze rzeczy. Więc no jakby to, że ta wizyta jest, to nie jest jakaś rzecz jakby szokująca.
1: To w ogóle nie w tym kontekście o to pytałam, tylko no tak właściwie.
2: Tak, tak. Natomiast rzeczywiście być może zgrali to, tak? Jakby wiedząc, że ta wizyta i tak jest planowana, no być może ją zgrali wraz z wizytą Trumpa.
1: Wczoraj też rozmawialiśmy o tym, że Chiny właściwie nie bardzo muszą się starać, żeby powoli przejmować taki geopolityczny prymat nad światem. Stany Zjednoczone im w tym zdecydowanie pomagają. A Władimir Putin, mówimy o gospodarczych aspektach tej wizyty, ale biorąc pod uwagę także to, o czym mówił Maciej Jastrzębski, że Putin miał, przepraszam, Donald Trump miał powiedzieć, że Putin będzie żałował tej wojny, to może tematy są także inne, te związane z cichym wpływem, czy z cichą pomocą Chin dla Rosji w tym konflikcie?
2: Znaczy, jakie są tematy, to my tylko wiemy, co oni tam łaskawi powiedzieć, nie? Więc cała reszta tak. Jest naszą spekulacją. Natomiast no, bez wątpienia, byłoby bardzo dziwne, gdyby nie rozmawiali o wojnie, byłoby bardzo dziwne, gdyby nie rozmawiali o Trumpie, więc zapewne możemy założyć drogą dedukcji, że te tematy tam padły. Relacje rosyjsko-chińskie zasadniczo opierają się na trzech filarach. Dwa z nich są polityczne, jeden jest gospodarczy. Te polityczne to wsparcie plecy w plecy. To znaczy oba te państwa mają swoje najważniejsze interesy gdzie indziej. Rosja na terenie bliskiej zagranicy, Chiny w Azji Pacyfik. I są dla siebie bezpiecznymi tyłami. Więc to jest pierwszy filar. Drugi filar to jest wsparcie przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przeciwko do dominacji Stanów Zjednoczonych, która jak widać gołym okiem słabnie. No i trzeci filar to są relacje gospodarcze. I z tej perspektywy no, jakby zawsze będą tego typu rozmowy. A wracając do wątku, o którym pani wspomniała, o tym, że Chiny przyjmują prymat, ja bym powiedział, że Chiny po prostu czekają, aż inni popełnią błędy.
1: No tak, siedzą na tym wzgórzu i przyglądają się, dlatego powiedziałam, że nie muszą wkładać w to większego wysiłku, prawda? Tylko obserwują i przygotowują się. Zresztą to leży w ich naturze, mają za sobą kilka tysięcy lat dyplomacji, takiej twardej szkoły, więc doskonale wiedzą, co robić.
2: Tak, tak. No, znaczy, to nie trzeba jakiejś nadmiernej mądrości tutaj, wystarczy. To się jakby samo narzuca. Natomiast myślę, że jeszcze wciąż

0: jest daleko do prymatu chińskiego na świecie. Myślę, że raczej się wyłania nam chaos z tej hegemonii słabnącej amerykańskiej, że tak na dobrą sprawę mamy kilka ośrodków sił, mamy też dużo średnich mocarstw czy średnich państw. No i to jest ta metafora raczej nowego średniowiecza bardziej odpowiada z tysiącem różnych organizmów i żadnym, który tutaj dominuje. Więc no oczywiście Chiny będą tutaj istotne, natomiast no nie będzie tak, że nam Pax Americana płynnie przejdzie w Pax Sinicę. Po drodze będzie jeszcze dużo chaosu. No i oczywiście ten chaos można umieć wykorzystać, a można też, też na nim stracić. Na razie Chiny chyba na nim zyskują. No ale nieprzewidywalność też to nie jest optymalna sytuacja dla Chin, dlatego że chaos spowodowany przez określonych przywódców na świecie no, może też mieć negatywne konsekwencje dla Chin, więc no, ale na razie tak, na razie Chiny są zwycięzcą z powodu błędów innych.
1: No tak, gazociąg to jeden z tematów tych gospodarczych, jak się pewnie nie trudno domyślić. Sytuacja w Zatoce i na Bliskim Wschodzie nieco skomplikowała sytuację energetyczną Chin, bo przecież są jednym z głównych odbiorców ropy, na przykład z Iranu, ale Xi Jinping ma nie być skłonny do budowy tego gazociągu.
0: Tak, dlatego że tu musimy spojrzeć, znaczy tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, Azja, patrząc szeroko, bardzo traci na Ormuzie, na blokadzie Ormuzu i ogólnie wojnie w Zatoce. Natomiast Chiny relatywnie tracą najmniej. Najwięcej traci Japonia, Korea Południowa i mniejsze kraje takie jak Filipiny. Chiny mają rezerwy ropy i są różne szacunki, czy od 7 miesięcy do 2 lat. No i mają rezerwy gazu. I teraz tak, jeśli chodzi o ropę, to ropa z Ormuzu to jest kilkanaście procent sprowadzanej do Chin. Także to nie jest aż tak źle. Rosja zaopatruje jakieś 30% zapotrzebowania chińskiego na ropę. No i te ropociągi rosyjskie, znaczy jeden jest bezpośrednio do Chin, a jeden jest pod granicę i stamtąd jest dalej transportowany. Jeszcze koleją też Rosjanie dostarczają, więc to wszystko jest dość stabilne. Natomiast jeśli chodzi o gaz, no to Chińczycy nie palą się do tego gazociągu z tego prostego powodu, że mają wystarczającą ilość gazu, dlatego że mają trochę swojego, ale przede wszystkim mają gaz z Turkmenistanu i tego mają bardzo dużo oraz z Birmy. I teraz i oczywiście też z Rosji, bo mają siła Syberii 1 i to im w zupełności wystarcza. I teraz taki gazociąg jest bardzo istotny dla Rosji, no bo została odcięta od, no może nie całkiem, ale znacząco od tego, żeby dostarczać surowce do Europy. No więc chce to zdywersyfikować do Azji. Ale takie coś jest kosztowne. I teraz Rosja nie za bardzo ma pieniądze na to, żeby to sfinansować, a Chiny nie za bardzo mają ochotę dać im kredyt, ponieważ no, mają wystarczająco dużo gazu, a Chiny to nie jest organizacja charytatywna i bynajmniej nie będą tutaj dofinansowywać przedsięwzięć, które z punktu widzenia gospodarczego mają sens średni. No i, ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że trzeba zachować twarz, więc Rosjanie i Chińczycy konsekwentnie co szczyt mówią, że tak, tak, porozumieliśmy się, będzie ten, no tylko coś szczegółów nie ma. Także to jest taki, to już też jest pewna tradycja. Poprzednie projekty energetyczne też tak wyglądały, że po 10 lat potrafili różne tutaj oświadczenia pokazywać, że tak, już wszystko dogadane, no ale tam tych szczegółów najważniejszych, takich jak cena na przykład, czy finansowanie jednak nie dogadywali, no i efekcie nie było. Także no, na razie właśnie jesteśmy na tym etapie.
1: Słucham ekspertów też gospodarczych zajmujących się sprawą Chin i oni twierdzą, że wojna celna ze Stanami Zjednoczonymi nie tak bardzo zaszkodziła Chinom, jak mogła, bo skierowali swoje działania ku Europie, a poza tym dostarczają do Stanów Zjednoczonych prawie tyle samo, co wcześniej, tylko innymi ścieżkami przez inne państwa. Panie profesorze, czy utrwalone w naszych głowach przekonanie o dobrej sytuacji gospodarczej Chin to mit? On gdzieś upada, bo i takie informacje też docierają, one się przedzierają przez tę chińską, nie wiem, propagandę chyba, tak? Sukcesu gospodarczego.
0: A nie, no oczywiście. No wie pani, po chińsku propaganda i ideologia to jest to samo słowo. Więc,
1: no tak.
0: Więc, no natomiast, no, znaczy tak, znowu no, odpowiedź na to pytanie wymaga jednak takiej wiedzy, to, no już insajderskiej, o której trudno w przypadku Chin. Natomiast no, nie wydaje się, żeby

0: sytuacja Chin gospodarcza była jakoś nadmiernie zła, tak? Ja mam dłuższą pamięć, bo się zajmuję Chinami od lat zerowych, no i pamiętam, że jeszcze nie o upadku Chin, to już jest, tak, ma dobre 30 lat, jeśli nie więcej.
1: No, podobnie jak upadek jednego z liderów dziś opozycji w naszym kraju, prawda? Też ten upadek jest wieszczony od lat, a tymczasem...
0: No tak, tak, tak, no właśnie, więc...
1: Prezes ma się świetnie.
0: Podobnie jak upadek, nie wiem, Korei Północnej. Tak, tak, to są takie tutaj chochoły, co do których, no, to tak jak kiedyś Chruszczow mówił, jak Stalin mówił, że wystarczy, że machnie palcem i Tito upadnie. No i machał wszystkimi rękami wszystkich rąk, a Tito nie upadł. Także no, więc tutaj trochę podobnie. Wydaje się, że gospodarka chińska no, nie jest w idealnym stanie, ale jest w wystarczającym stanie. Przede wszystkim w tym starciu ze Stanami Zjednoczonymi Chiny mają większą odporność, dlatego że odporność na ciosy i to wynika z, no, z ich systemu politycznego, że może i Donald Trump by chciał im tutaj i też tak robił sankcjami czy cłami, no ale potem ma kolejkę różnych biznesmenów do niego, którzy mówią, że no ale panie prezydencie tu wyjątek i tak dalej. No a w Chinach jakby ktoś tak Xi Jinpingowi powiedział, to ląduje w łagrze, więc no jakby tu jest tak. Ten systemowa przewaga chińska, że no Chiny sobie mogą pozwolić na to, żeby ponieść jakieś straty gospodarcze w imię celów politycznych. No a Stany z ich systemem politycznym, no pluralistycznym jeszcze w miarę, tak? No.
1: Ale pan jest okrutny. Nie no, ten system, no. Prawda, może się zachwiać w listopadzie. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co się wydarzy za oceanem. Myślę o połówkowych wyborach, tak zwanych połówkowych. Ale zapytałam pana o tę sytuację gospodarczą Chin, żeby drążyć dalej. Może Chiny muszą współpracować z Rosją, może oni tej Rosji potrzebują, a tylko ich gazu na przykład, a tylko robią dobrą minę do złej gry.
0: Właśnie, no właśnie niezupełnie. Jakby z punktu widzenia chińskiego użyteczność polityczna Rosji jest ważniejsza niż użyteczność gospodarcza. Bo gdyby to była tylko użyteczność gospodarcza, to wszystko to, co ma Rosja, jest do zastąpienia. Ale ważniejsza jest użyteczność polityczna. Więc przede wszystkim to, że Rosja nie zabezpiecza chińskie tyły. To jest niecałe 4200 kilometrów granicy. To jest północna część, z której tradycyjnie na Chiny szły różne inwazje. No i, a jeszcze do tego jest granica z Azją Środkową, więc z byłymi Stanami Radzieckimi, a obecnie niepodległymi republikami. No więc to wszystko, ta granica jest dzięki kontaktom z Rosją bardzo dobrym, bezpieczna. Chińczycy nie muszą się obawiać żadnej dywersji tam, żadnych akcji politycznych, sabotażowych i tak dalej. No i w pełni się mogą koncentrować na tym, co dla nich najważniejsze, czyli na Azji Pacyfik, na Tajwanie, do Azji Południowo-Wschodniej, na Morzu Południowochińskim. Więc to jest po pierwsza ogromna zaleta Rosji. Drugą ogromną zaletą Rosji jest to, że Chiny nie mają sojuszników. Jedyny sojusznik traktatowy Chin to jest Korea Północna. To umówmy się, nie jest zbyt wygodne. I nie jest też...
1: Nie gwarantuje stabilizacji, choć wie pan, jak sobie myślę o tych jądrowych próbach i o tym, czym dysponuje Korea, choć... Często się zastanawiam, tak, ile w tym jest prawdy i co oni tak naprawdę mają, bo to, że straszą świat od czasu do czasu wcale nie oznacza, że mają nie wiadomo co.
0: Tak, tylko że z punktu widzenia towarzyszy pekińskich, towarzysze północno-koreańscy są irytujący, bo oni straszą i robią te próby bez pozwolenia chińskiego. A to już jest niemal bezczelność. A jednocześnie nie można im nic zrobić, ponieważ są użytecznym buforem. I dzięki nim jest podzielona Korea, to jest zasadniczo dobre dla Chin. Także to jest... niewygodni są bardzo. To jest taki bardzo
1: niewygodny.
0: Ale
1: nie tylko dla Chin, dla świata też, prawda?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Bo no, co im można zrobić, no, prawda? Teoretycznie właściwie wszystko. No co prawda Donald Trump nie zaprosił Kima do limuzyny jak Donalda Trumpa, no ale niewiele może mu zrobić.
0: Tak, no bo generalnie Korea Północna, to kiedyś jeden ambasador rosyjski powiedział, to jest żebrak z kijem. No i wszyscy się tego kija boją, no bo może jednak uderzyć tym kijem. No i tak, a wracając do wątku. Jeszcze ważniejsze rzeczy z punktu widzenia rosyjskiego są takie, że Rosja tak naprawdę z wszystkich ważnych państw na świecie jest najbliższa Chinom. Dlatego, że Chiny nie mają wśród mocarstw tak bliskich sobie państw jak Rosja. tak naprawdę

z mocarstw atomowych bliższe tylko niż Rosja jest Pakistan, ale Pakistan to nie jest ta liga, co Rosja światowo. Więc w tym momencie dla Chin Rosja, jaka jest, jest bardzo istotna, dlatego że Rosja to jest no, nadal największa liczba głowic atomowych na świecie. Dalej armia, która wiadomo, że jest przeceniona.

0: Więc tak naprawdę to, no to te wszystkie, no a Rosja jest teraz, tak Chińczycy ją ustawili, tak ustawili te relacje, że Rosja jest bardzo przyjazna wobec Chin obecnie. To teraz pomyślmy, co by było, gdyby była neutralna albo nawet sinosceptyczna. Od razu jakby przestrzeń strategiczna chińska by się zawężyła. Więc te polityczne rzeczy są tak naprawdę dużo istotniejsze niż gospodarcze. Oczywiście gospodarcze też miło dostać po zniżce masę ropy czy gazu. To jest oczywiste, natomiast to jest drugorzędne wobec tej użyteczności politycznej. Więc Chińczycy potrzebują takiej Rosji, jaka jest obecnie. No i będą się starać o to, żeby Rosja nie przegrała na Ukrainie. Będą się starać do ostatniego Rosjanina.
1: Właśnie chciałam na koniec, bo niewiele czasu nam zostało. Mam nadzieję, że nie stawiam pana w trudnej sytuacji. To w takim razie do czego Chinom potrzebna jest wojna w Ukrainie?
0: Znaczy, to nie Chiny ją wywołały.
1: Ja wiem, ale dlaczego w ich interesie jest, żeby ta wojna się nie skończyła? Może tak.
0: Znaczy, w ich interesie jest, żeby ta wojna skończyła się zwycięstwem Rosji. Mm-hmm. No a jeśli nie, no to żeby się zakończyła remisem, w najgorszym razie. No i tutaj jakby analiza jest dość prosta, ponieważ akurat w tym wypadku Chińczycy powiedzieli to wprost. Ministerstwo Zagranicznych Chin Wang Yi rok temu powiedział Kai Kallas, że Chiny nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Rosja przegrała. No a to dlatego, że zwycięstwo Ukrainy byłoby interpretowane jako zwycięstwo Zachodu. No i jeszcze powiedzmy...
1: Musimy kończyć, panie profesorze. Tak.
0: Więc osłabiłoby pośrednio Chiny. Mogłoby doprowadzić na przykład do upadku Putina albo do jeszcze gorzej rozpadu Rosji. To są wszystko fatalne scenariusze dla Chin.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Profesor Michał Lubina z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak nie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś szlegiem.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Strażacy w akcji na Mazurach. Rano na jeziorze Juksty koło Mrągowa przewróciła się łódka. Wypadło z niej czterech młodych wędkarzy, trzech dopłynęło do brzegu. Czwartego, 19-latka, poszukują obecnie strażacy. Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S12 na Lubelszczyźnie. Trzy pojazdy zderzyły się rano na wysokości miejscowości Janów na trasie w kierunku Radomia. Zginął kierowca busa. Na miejscu pracują wciąż służby, ale droga jest przejezdna. Co dalej z obecnością amerykańskich żołnierzy w naszym kraju? W ubiegłym tygodniu agencja Reutera przekazała informacje na temat wstrzymania rotacji amerykańskich wojsk do Polski. Jutro Władysław Kosiniak-Kamysz ma o tym rozmawiać z generałem Danem Kainem. Zdaniem naszego gościa, Michała Gramatyki, wiceministra cyfryzacji, sprawa zostanie rozwiązana.
8: Moim zdaniem Ministerstwo Obrony Narodowej zrobi wszystko, żebyśmy w Polsce byli bezpieczni i będzie w taki sposób działać, żeby na zasadach partnerskich, na zasadach sojuszniczych w Polsce stacjonowało jak najwięcej żołnierzy amerykańskich, no bo oni są jednym z elementów, który zabezpiecza Polskę nie ze względu na siłę, jaką sobą reprezentują, ale ze względu na sam fakt obecności.
7: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Andrzej Poczobut zostanie przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z najwyższymi honorami, poinformował o tym europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie

0: Dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, zwolnionego niedawno z więzienia, zaplanowano na 17 czerwca. Według Andrzeja Halickiego wizyta Andrzeja Poczobuta będzie przesłaniem o obronie tożsamości.
1: To kwestia walki o podstawowe prawa obywatelskie, tożsamość własną, możliwość kultywowania czy wyznania, czy tej właśnie tożsamości jako najważniejsze prawo każdego Europejczyka, każdego z nas.
0: Andrzej Halicki, szef polskiej delegacji w centroprawicy w Europarlamencie, jest odpowiedzialny za zorganizowanie wizyty w Strasburgu. To właśnie on przekazał Andrzejowi Poczobutowi zaproszenie od szefowej Parlamentu Europejskiego. Legenda heavy metalu zespołu Metallica zagra dziś na chorzowskim Stadionie Śląskim. Na koncercie pojawią się tłumy fanów, dlatego trzeba liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w okolicy, mówi Polskiemu Radiu Katowice Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie.
2: Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
0: Uczestnicy koncertu będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej w Chorzowie bezpłatnie. W tych informacjach to już wszystko. Dziękuję za wspólny poranek. Następne informacje za pół godziny. Zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 9:33. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Do naszej poprzedniej rozmowy dodam jeszcze informację za Financial Times. Oni twierdzą, że rozmowa miałaby się kierować także wokół Międzynarodowego Trybunału Karnego. I przywódcy Stanów Zjednoczonych, i Chin, i Rosji mają działać przeciwko tej instytucji, która, przypomnę, ściga na przykład Władimira Putina i przywódcę Izraela, premiera Izraela. Będą dalsze konsekwencje tej sytuacji. Co prawda tego działania i tego tematu rozmów gazecie nie potwierdza żadna ze stron tego spotkania. No ale to zwykle dobrze poinformowani dziennikarze.
3: Komentarz.
4: Marcin Piasecki, przepraszam, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
4: Czy już wszystko jasne w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych? Podobno miał mu pomóc zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, ale Zbigniew Ziobro miał polecieć do Stanów Zjednoczonych z Włoch. A i tak nie ma po tym śladu.
5: I tutaj, odpowiadając na pani pytanie, no to jest tak, że nie mamy jasności, jak wyglądała podróż, tak w sensie logistycznym, jak wyglądała podróż Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, dlaczego nie został odnotowany jego wyjazd w systemie Schengen, a przypomnę, że każdy wyjazd poza strefę Schengen no jest rejestrowany w odpowiednim systemie i powinien zostać po nim ślad. No i wreszcie nie jest jednak sprawą jasną, na jakiej zasadzie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Z jakim paszportem i z jaką wizą i w jaki sposób tę wizę uzyskał. No to są, bym powiedział, dosyć duże pytania i pytanie też, czy znajdziemy odpowiedź na te pytania wręcz kiedykolwiek, bo jak widać administracja amerykańska w tej chwili, no jeżeli chodzi o wyjaśnienia, to jest po prostu taka dosyć niechętna.
4: Tylko wie pan, może przyjść czas, że ta sprawa będzie dla nich gorącym kartoflem i to wcale nie tak odległa perspektywa. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać, ale panie redaktorze, może my w ogóle Zbigniewem Ziobrą nie powinniśmy się zajmować. To jest problem Prawa i Sprawiedliwości, on jest cały czas wiceprezesem tej partii. Oni robią dobrą minę do złej gry, ale może szkoda czasu na ten temat.
5: W pewnym sensie wydaje mi się, że ma pani rację. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że czy nam się to podoba, czy nie, jednak Zbigniew Ziobro jest jedną z najbardziej istotnych postaci polskiej polityki XXI wieku. I jeżeli chodzi o

0: Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość to powinno się no, bardzo przejmować Zbigniewem Ziobro, chociaż z drugiej strony można domniemywać, są pewne przecieki i pewne poszlaki, że Zbigniew Ziobro w tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych po prostu uzyskał pomoc. Pomoc ze strony swojej partii, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości no, tak czy inaczej nie jest specjalnie komfortowa, a to dlatego, że te kolejne ucieczki Zbigniewa Ziobry są dla partii obciążeniem. Obciążeniem, które no, już gdzieś na końcu po prostu przekłada się na sondaże. Warto było obserwować te sondaże pod koniec zeszłego roku, w drugiej połowie zeszłego roku, kiedy zaraz po tych pierwszych doniesieniach, że Zbigniew Ziobro wylądował na Węgrzech, jest na Węgrzech i no, jeszcze wówczas nie było wiadomo, no ale według jakiegoś prawdopodobieństwa będzie się starał o ochronę czy też azyl. No i te sondaże po prostu zaczęły wędrować w dół. Był to jedna z takich mocniejszych przyczyn, jak się wydaje, tego, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości no, od tej partii zaczęli się odwracać, no, myśląc między innymi, jak rozumiem, co się dzieje z tym szeryfem, dlaczego on, ten odważny człowiek tak no, ucieka, i co rzeczywiście ma na sumieniu, że musi uciekać. I teraz mamy kolejny odcinek tego. Być może już odcinek taki mniej spektakularny w jakimś sensie dla tych wyborców, mniej szokujący, ale tak czy inaczej dla Zbigniewa Ziobro kłopot jest. No i druga strona, a druga strona jest taka, że no, pojawiają się pewnie wśród zwolenników koalicji rządzącej pytania no, o skuteczność rozliczeń. Jednak i to po wyjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych pojawiły się takie analizy. No jednak wymiar sprawiedliwości działał no, wyjątkowo niemrawo, jeżeli chodzi o byłego ministra sprawiedliwości. A no, zarzuty są po prostu bardzo, bardzo poważne. I ci ludzie, którzy oczekiwali rozliczeń ze strony czy to Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle ze strony nowej, powstałej w 2023 roku większości rządowej, no, mogą czuć się rozczarowani. No tylko i trzecia pan, sprawa. Aha,
1: proszę, tak, bo...
0: Jeszcze trzecia sprawa, nawiązując już tak bardziej bezpośrednio do pani pytania. No właśnie, czy się w Ziobrą w ogóle warto zajmować? No warto się zajmować, mimo że jego kariera polityczna, wszystko na to wskazuje, się skończyła, że nie będzie odgrywał roli w polskiej polityce. W ogóle pytanie, czy będzie odgrywał rolę w Polsce. No to tak czy inaczej, był to, czy też no, w pewnym sensie jest, tą istotną postacią polskiego życia politycznego XXI wieku, długoletnim ministrem sprawiedliwości, który przyczynił się do no, dużych, delikatnie mówiąc, kłopotów tego wymiaru sprawiedliwości. No, w związku z tym, no, czy nam się to podoba, czy nie, jest po prostu postacią ważną i od tej strony no, trzeba o nim pamiętać i trzeba się nim zajmować.
1: Tylko czy możemy dopuścić do tego, żeby stanął na drodze w miarę poprawnych relacji Polska-Stany Zjednoczone? Mówił o tym między innymi Marek, senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w pierwszym programie Polskiego Radia. Przypomnijmy sobie te słowa.
2: Zamieszanie, jakie, no niestety, ale administracja amerykańska wywołuje od pewnego czasu, to znaczy zwłaszcza od czasu wywołania konfliktu z Iranem, ono rozpływa się, tak powiem, na wszystkie strony i zaczyna dotykać już takich dziedzin, które w ogóle nie powinny być brane tutaj pod uwagę, jak na przykład wydawanie wiz osobom, którym prokuratura sojuszniczego kraju chce postawić poważne zarzuty.
1: A pan co na to?
0: No właśnie i to tutaj dotykamy chyba najbardziej istotnego problemu związanego z Zbigniewem Ziobro, to znaczy jak ułożyć stosunki polsko-amerykańskie właśnie w tej chwili, kiedy Amerykanie no jednak i coraz więcej sygnałów na to wskazuje, objęli Zbigniewa Ziobrę no, swego rodzaju ochroną. Po drugie, no, pozostają najpoważniejszym sojusznikiem Polski, no i co dużo mówić, gwarantem bezpieczeństwa, ale ten gwarant bezpieczeństwa zaczyna ograniczać swoją obecność wojskową w Polsce, również w dosyć niejasnych okolicznościach i dosyć niejasnych

0: korzystny sposób. I wyzwaniem strategicznym, szczerze powiedziawszy, to chciałbym, żeby to było wyzwanie strategiczne dla wszystkich ośrodków władzy w Polsce, zarówno Pałacu Prezydenckiego, jak i z Urzędu Premiera.
1: Żeby słyszałam wczoraj, dodam tylko, że wczoraj Marcin Przydacz, prezydencki minister, zabierał głos w tej sprawie i mówił tak, musimy działać w tej sprawie razem. Ciekawa jestem, na jak długo tej mobilizacji wystarczy.
0: Ale wydaje mi się, oczywiście tutaj zaczynam poruszać się po świecie idealnym, który raczej w polskiej polityce nie funkcjonuje. Natomiast moment jest taki, tak zwane momentum, że naprawdę warto było się zastanowić nad tym, jak, w jaki sposób polscy, czołowi polscy politycy, polska polityka i polska wręcz strategia geopolityczna powinna zareagować na tego rodzaju sytuację. No to nie
1: ale
0: są,
1: to powinniśmy się oburzyć, bo wie pan, no, nie było żadnego ostrego zdania w tej sprawie. Nie było. Były takie koncyliacyjne, bo co innego możemy zrobić? No, na przykład kongresmeni są wściekli na Trumpa i to nie tylko ci demokratyczni, ale też republikanie, którzy dotąd mu się nie sprzeciwiali. Kilka dni temu słyszeliśmy te ostre wypowiedzi, że tak się nie traktuje sojusznika. Więc czy atak, albo inaczej, łagodniej trochę, presja powinna działać z obu stron, także trochę z naszej, czy nie? Posiedzimy cicho.
0: Właśnie. I tutaj to jest, no, takie bym powiedział, dosyć podstawowe pytanie. Pytanie, w jaki sposób działać. I wydaje się, że demonstracja takiego otwartego oburzenia nie jest najlepszym sposobem, zwłaszcza w kontekście obecnej administracji amerykańskiej, na której na czele stoi Donald Trump. No i jego reakcje mogą być po prostu nieprzewidywalne. Zresztą są nieprzewidywalne. Proszę zauważyć, jak zareagował Trump na słowa niemieckiego kanclerza Friedricha Merza dotyczące tego, że operacja irańska, no, Stanom Zjednoczonym niekoniecznie się udała, a właściwie w ogóle się nie udała. No, po pierwsze, oburzenie ze strony Trumpa. Po drugie, zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech. Nawiasem mówiąc, to wygląda na to, że z powodu tej postawy Trumpa i tych słów Trumpa rykoszetem oberwała Polska, bo z Polski tych żołnierzy może nie tyle wycofać, co po prostu ich nie przysłać jest dużo łatwiej niż wycofać się z Niemiec. I to jest najprawdopodobniej jeden z elementów, jedna z przyczyn tego całego zamieszania z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Ale no, jeżeli pani pyta o kwestię związaną z tym, jak powinni działać polscy politycy, polska klasa polityczna. Wydaje mi się, że powinna działać w sposób, którego niestety brakuje w polskiej polityce. Sposób bardzo elastyczny, sposób sprytny i skuteczny. Nie ma co się otwarcie oburzać, nie wiem, w mediach, w najróżniejszych manifestach.
1: Ale ja też nie to miałam na myśli i być może na przykład ten łagodny wpływ, czy przepraszam, łagodne słowa ministra Kosiniaka-Kamysza wpisują się w to, o czym pan mówi. Czyli no z jednej strony łagodny komunikat, a z drugiej działanie, bo wielu komentatorów jest zdania, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i w jakiś sposób Amerykanie się z niej wykręcą. Bo to nawet nie chodzi o 4000 żołnierzy, bo nasz ekspert, profesor Kozerawski, z którym rozmawiałam na ten temat, on powiedział, że akurat ta grupa wojsk niewiele zmieni. I że to jest właściwie kropla w morzu potrzeb. I że jest to dyskusja o czymś, co tak naprawdę na ogólną sytuację nie ma wpływu. Może mieć wpływ na pewną tendencję, prawda? Tendencję działania.
0: No właśnie, bo i tutaj zgadzając się z profesorem, jednak trzeba zauważyć, że nie do końca wiemy, my jako po prostu Polacy, ale pytanie, czy wie to polska klasa polityczna, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Czy te 4000, które rzeczywiście no, nie przesądzają o niczym, czy te 4000 są po prostu no, takim efektem jakiegoś bieżącego

0: rosnącego zawirowania w polityce, w tej układance międzynarodowej, w stosunkach i Polski, i Niemiec, i Europy ze Stanami Zjednoczonymi, czy o czym zresztą świadczą na przykład wręcz amerykańskie dokumenty dotyczące ich strategii. Czy to jest element rozpoczynającego się szerszego procesu, procesu, który może doprowadzić do znacznego, ale to naprawdę znacznego ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, co dla Europy, która oczywiście jakoś tam się obudziła, zbroi się, wzmacnia swoją obronność, no ale to ten proces jeszcze zajmie lata, natomiast która w momencie braku Amerykanów tutaj na starym kontynencie ma po prostu spory kłopot, można powiedzieć, że wręcz podstawowy kłopot. I tego nie wiemy. Nie wiemy, w którym momencie jesteśmy. Czy to jest rzeczywiście taka sprawa o charakterze jednorazowym, bieżącym, czy to jest początek większej historii, bardzo niebezpiecznej dla Polski i dla całej Europy Zachodniej.
1: Jak pan sądzi, po co nowy węgierski premier przyjeżdża do Polski? Dziś po południu odwiedzi Wawel, w planie wizyty będzie zwiedzanie Wawelskiej Katedry, spotkanie z kardynałem Rysiem między innymi. Węgierska delegacja ma oddać hołd polskim, węgierskim bohaterom i złożyć wieńce w trzech różnych miejscach. Ta wizyta jest planowana, jej rozpoczęcie na 14:30. Dobrze, zapytam też wprost, co my możemy mieć z zacieśnienia tej współpracy, z jej reaktywacji?
0: Wydaje się, że możemy mieć całkiem spore korzyści i to może nie tylko w tych bezpośrednich relacjach polsko-węgierskich, aczkolwiek nowe otwarcie, bo tutaj trzeba powiedzieć o nowym otwarciu. Proszę zauważyć na przykład, że nowa ekipa w Budapeszcie, nowa pani minister spraw zagranicznych na przykład już wycofała orbanowskiego ambasadora z Warszawy. Jego misja się po prostu zakończyła i będziemy mieli nowego ambasadora, co też jest jakby elementem tego nowego otwarcia w relacjach polsko-węgierskich. Ale oprócz tego, że chyba bardzo dobrze, jesteśmy związani najróżniejszymi więzami właśnie od setek lat, no i to dobrze, że te stosunki polsko-węgierskie nie są zamrożone, nie są chłodne, tak jak za czasów Orbana. Chociaż trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość mocno się przyjaźniło z Orbanem, chociaż pytanie o efekty tej przyjaźni. Natomiast tak czy inaczej, dobrze, że te relacje polsko-węgierskie zostaną ułożone w pewien sposób na nowo, ale równie ważne jest szersze tło. Po pierwsze, to jest kwestia Unii Europejskiej. Wygląda na to, wszyscy się tego spodziewamy i chyba to już jest przesądzone, że Węgry pod wodzą nowego premiera nie będą tym hamulcowym w Unii Europejskiej, nie będą blokowały najróżniejszych decyzji i posunięć unijnych, zwłaszcza w kontekście wschodnim.
1: Pieniądze dla Ukrainy odblokowane, te 90 miliardów złotych, ale jeszcze jedna ważna decyzja zapadła w ostatnim czasie. Otóż sankcje dla prominentnych polityków z Izraela zostały przez Unię Europejską nałożone. Blokował tę decyzję Viktor Orban. Zareagował Benjamin Netanyahu, mówi, że to skandal, że upadek wartości, ale i takie rzeczy też się dzieją.
0: No właśnie. Jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, to też nie możemy mieć jakichś szczególnych złudzeń. To jest też pochodna kwestii i polityki wewnętrznej węgierskiej i po prostu nastrojów na Węgrzech, że Madziar musi być bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie tam u siebie na Węgrzech, gdyż co dużo mówić. Akurat Orban osiągnął to, że na Węgrzech są mocno obecne nastroje antyukraińskie, że tutaj może nie oczekujmy jakichś szczególnych cudów, ale też nie oczekujmy właśnie jakiejś totalnej blokady, tak jak za czasów Orbana. Kolejna sprawa to jest w ogóle kwestia Europy Środkowej. Europy Środkowej po pierwsze

0: tej układance geopolitycznej. Węgry demokratyczne, Węgry otwarte na Zachód, Węgry otwarte na Unię Europejską. No to po prostu no jest taka, bym powiedział, ogólna korzyść dla regionu. Dla regionu, którym no, co najmniej zaczynają się na szczęście równoważyć te państwa, te wpływy, które są otwarte na Unię Europejską, które chcą być w Unii Europejskiej, które szanują zasady praworządności i demokracji, niż te państwa, co do których można mieć wątpliwości, a chyba te największe w tej chwili wątpliwości, również ze względu na prorosyjski kurs, można mieć względem Słowacji. Natomiast no, staje się ten region przynajmniej taki zrównoważony, jeżeli chodzi o kwestie, o których mówię. No i to znowu, dobrze dla regionu. Trzeba przyznać również to, że Madziar, o czym otwarcie mówi przed przyjazdem do Polski, no, szykuje również nowe otwarcie ekonomiczne, gospodarcze na Węgrzech, które to Węgry no, przeżywają ostry kryzys ekonomiczny. No i, no i tutaj no, warto, żeby polski biznes i jakoś polscy politycy pomyśleli o tym, jak z tego można skorzystać.
1: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to tak, przepraszam, no taki duży szpagat.
0: Tak jest.
1: Jeśli chodzi o temat, sędziowie Będkowska i Szostek nie chcą orzekać z dublerami. Jak ta sprawa się potoczy? I jeszcze KRS, prawda? Bo przewodnicząca KRS podała się...
0: KRS.
1: Jasne, nie wiem, czy uda się panu to w jednej pigułce, ale...
0: W jednej pigułce,
1: ciekawa sytuacja,
0: jest...
1: jedno i w jednej izbie i w drugiej.
0: No tak, natomiast no, zaczęliśmy od Zbigniewa Ziobro, no i tutaj to, co się dzieje w jednym i drugim przypadku, no to jest jakaś pochodna, oczywiście nie całkowita, ale pochodna aktywności Zbigniewa Ziobro. I teraz to jest tak, że oczywiście możemy rozmawiać o tym, czy sędziowie właśnie Trybunału Konstytucyjnego mają rację względem dublerów. No mają. Oczywiście, że mają i uważam, że to, że nie chcą orzekać, jest sprawą absolutnie uzasadnioną. To, co zrobiła z kolei już była szefowa KRS, czyli pani Pawełczyk, no to jest, jak wskazują zresztą nam w Rzeczpospolitej specjaliści, eksperci, taka sprawa o tyle mało istotna, że po prostu kadencja pani przewodniczącej skończyła się wraz z wyborem nowego KRS-u i te jej, nazwijmy to gesty, właśnie ten manifestacyjne oświadczenie, niczego nowego nie wnoszą,
1: znaczy, pan,
0: nie wnoszą do sprawy.
1: Może trochę skomplikować sytuację, bo teraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego powinien powołać nowego przewodniczącego Rady i sama pani Wojcka zwracała uwagę, a właściwie zadawała pytanie, czy pani Manowska zrobi to, chociaż... sędziowie KRS-u zostali powołani niezgodnie z prawem. Takie było zdanie pani Wojickiej. No to jak będzie działała Rada bez nowego przewodniczącego, który na przykład ogłasza spotkanie wedle harmonogramu? Wczoraj zgromadzenie, wczoraj prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Przemysław Rosati, mówił, że rzeczywiście to nie pomiesza, nie zakłóci działania Rady, bo jeżeli pierwsza prezes tego nie zrobi, to może nie podejmie takich działań, to może to zrobić najstarszy wiekiem sędzia czy członek KRS-u po upływie 30 dni na oczekiwania na decyzję pani profesor Manowskiej. Więc sytuacja jest właściwie tak proceduralnie prosta, tylko na przykład co zrobi prezydent? Czy będzie powoływał sędziów wskazanych przez KRS?
0: No właśnie i tutaj wygląda na to, że sytuacja jest prosta. Zresztą ten najstarszy sędzia w KRS-ie odpowiada, że to zrobi po prostu. Jeżeli bezczynność pani Manowskiej będzie miała miejsce, to zwoła tę radę. Czyli właśnie, dosyć prosto. Oczywiście sprawę może skomplikować KRS. Natomiast trzeba zadać się i chyba

0: A coraz częściej trzeba zadawać pytanie dotyczące tej całej sytuacji, czy tych dwóch sytuacji, o których mówimy, chyba w szerszym kontekście. To znaczy, jak patrzą na to po prostu ludzie, wyborcy, elektorat, jakkolwiek ich nazwiemy. I teraz oczywiście możemy stwierdzić, że po prostu no, Kowalskiego czy Szarego Piaseckiego niespecjalnie ta sytuacja obchodzi. To są jakieś bardzo skomplikowane procedury, świat prawników i tak dalej. Natomiast no jednak mam wrażenie, że ludzie obserwują to z coraz większą niechęcią. Co oni po prostu wyczyniają? Dla Szarego Kowalskiego sytuacja jego prawna na przykład jest dosyć prosta. To znaczy nie złoży... Już kończę. Nie złoży PIT-u w terminie. Jest bezwzględna kara. Powinien mieć prawo do szybkiego i skutecznego sądu. A tam na górze prawnicy się kłócą o jakieś zupełnie abstrakcyjne sprawy. Mam nadzieję, mam wrażenie, że jesteśmy blisko masy krytycznej, kiedy ludzie kompletnie przestaną to rozumieć i kompletnie przestaną się z tym liczyć, tylko wyrażą swoją niechęć.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak przekonać USA do utrzymania wsparcia wojskowego? Co zrobić, jeśli go nie będzie? W Brukseli trwa wojskowa narada NATO. Nietykalność w zamian za powrót do kraju. Jest nowy pomysł na osądzenie Zbigniewa Ziobry. Barsa to już historia, czas na nowe wyzwania. Pytamy ekspertów o przyszłość Roberta Lewandowskiego. Minęła 10. Aleksandra Kozera, zapraszam. W Brukseli trwa pilna narada w sprawie obecności wojsk USA w Europie. W spotkaniu w kwaterze głównej NATO bierze udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Polskę reprezentuje szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Relokacja i obecność wojsk amerykańskich w Europie to tylko część tematów do omówienia, podkreśla były szef BBN-u Jacek Siewiera. Jego zdaniem sojusznicy muszą szybko ustalić, jakie są ich własne zasoby i jakie mają plany.
2: Podstawowe pytanie, to znaczy jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności. Czy to w ramach NATO, czy to w ramach Eurokorpusu, czy w ramach innych struktur, które funkcjonują w Europie. Bo od zdolności, które afiliują państwa członkowskie, zaczyna się rozmowa o tym, co możemy zbudować.
1: Ewentualne efekty narady w kwaterze głównej NATO poznamy po południu. O możliwej relokacji amerykańskich żołnierzy debatować będzie także Europarlament. Punkt dopisano do trwającej sesji w Strasburgu na wniosek polskiego deputowanego Michała Kobosy. Zbigniew Ziobro mógłby otrzymać list żelazny, by wrócić do Polski i wyjaśnić ciążące na nim

0: zarzuty. Takie rozwiązanie zasugerował w rozmowie z nami wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Jego zdaniem należy zrobić wszystko, by osądzić byłego ministra sprawiedliwości.
1: Moim zdaniem powinien dostać w Polsce list żelazny i to by umożliwiło stawiennictwo przed sądem po prostu. No wtedy byśmy powiedzieli, sprawdzam, to przyjeżdża pan i stawia się pan, prawda, i zobaczymy co dalej. No jeżeli chodzi nam wszystkim o to, żeby go osądzić, bo moim zdaniem o to powinno chodzić.
0: List żelazny to dokument zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego wyroku. Na razie Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura, przypomnę, przymierza się do wysłania wniosku o jego ekstradycję. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Nowy premier Węgier, Peter Modzior, od Polski rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną podróż. Wizyta ma być początkiem zmiany relacji polsko-węgierskich, ale także węgiersko-unijnych. Szczegóły ma dla nas Paweł Pawlica.
2: Peter Modzior po południu pojawi się na Wawelu, gdzie zwiedzi katedrę, a także złoży wieńce przy pomniku Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu Stefana Batorego. W planie jest także prywatna rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po krótkim spotkaniu z mediami premier Węgier ze wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę rynku głównego, między innymi obok Kolegium Novum i Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorem wsiądzie do pociągu do Warszawy, gdzie od jutra ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi politykami z Polski, między innymi premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Jeszcze tego samego dnia premier Węgier wraz z delegacją w Gdańsku odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pierwsza zagraniczna wizyta premiera Modziora ma być też pierwszym krokiem w odbudowie relacji z Polską, ale też politycznym sygnałem o nowym otwarciu Budapesztu na Unię Europejską. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To nie będzie zwykłe posiedzenie rządu. Dziś ministrowie ocenią samych siebie. W porządku obrad jest punkt dotyczący realizacji priorytetów rządu. Raport przedstawi minister do spraw nadzoru Maciej Berek. Priorytetów jest 58, zostały podzielone na 4 kategorie. To bezpieczeństwo, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, sprawne oraz cyfrowe państwo. Dyskusja ministrów o tym, kto i ile zrobił w danym obszarze, ruszy w południe. Eksperci i dziennikarze sportowi nie mają wątpliwości. Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Po 4 latach odszedł z Barcelony, ale przed nim kolejne wyzwania. Kuszą Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone. Ekspertów przepytała w tej sprawie Sylwia Białek.
3: Kilka ofert na stole. Wybór padnie najprawdopodobniej jednak na klub z Arabii Saudyjskiej, mówi dziennikarz Wirtualnej Polski Jarosław Koliński.
4: Raczej wszystkie drogi prowadzą do Arabii Saudyjskiej. Ameryka też wchodzi w grę. Jest podobno oficjalna, konkretna oferta z Chicago Fire, natomiast mówi się, że Robert nie jest przekonany do tego kierunku.
3: Jarosław Koliński zaznaczył, że Robert Lewandowski jest magnesem, który przyciągnie kibiców niezależnie od tego, gdzie będzie grał.
4: Jeszcze myślę, że 2 lata będzie w stanie spokojnie pograć. Myślę, że to on tę karierę i reprezentacyjną, i klubową zamknie wraz z końcem Mistrzostw Europy 2028.
3: Minister sportu Jakub Rotnicki liczy na występy Roberta Lewandowskiego w kadrze.
5: To bym sobie bardzo życzył, bo to jest niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik.
3: Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda, tak napisał w mediach społecznościowych kataloński klub.
0: Na razie Lewy odpoczywa po intensywnej pracy dla Barsy. W sieci publikuje zdjęcia z żoną i córeczkami. My czekamy na wieści o jego nowym pracodawcy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wciąż pochmurno i deszczowo, ale coraz cieplej. Pogoda powoli zmienia się z wiosennej w bardziej letnią. Burz spodziewamy się na Kujawach i Mazurach. Na zachodzie i południu solidnie popada. Dziś maksymalnie 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, do 23 na Podlasiu.
6: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opłacane.

0: Pielone i jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 10.08, tak, Polskie Radio 24, wszystko się zgadza. MSZ Francji o wojskach USA w Polsce. Europa trzecią drogą. Wzmocnienie Europy jest odpowiedzią na reorganizację amerykańskiej obecności wojskowej. Tak francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych komentuje dla Polskiego Radia doniesienia o możliwym zmniejszeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na starym kontynencie. To jest jeden z tematów dnia i będziemy do tego wracać.
3: Dan dnia.
5: Ale teraz zabieramy Państwa do Krakowa, bo tam po południu z pierwszą wizytą zagraniczną przylatuje, przybywa, to takie wzniosłe słowo, premier Węgier Peter Modzior. Szczegóły tego, co będzie w naszym kraju robił, zna nasz korespondent na Węgrzech Piotr Piętka, który teraz jest z nami. Piotrze, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Niestety nie z Krakowa, bo by ta delegacja, zaraz powiemy dlaczego, jest dziennikarska, jeśli chodzi, jest dosyć skromna, więc ja jeszcze niestety z Węgier będę relacjonował, ale mamy przecież świetnych korespondentów w Polsce, więc oni będą towarzyszyli węgierskiemu premierowi w Polsce, tak.
5: Ale Twoja obecność tam też jest także w tym kontekście bardzo cenna. Ta podróż jest zapowiadana jako symboliczna, bezprecedensowa. To oprócz tego, na czym będzie polegała, na czym się skupi Peter Modzior, to zapytam cię w takim razie, jak jest komentowana, przepraszam, na samych Węgrzech.
6: Rzeczywiście jest to także odbierane w kategoriach symbolicznych, bezprecedensowych. Dlaczego? Przede wszystkim symboliczne jest to, że tak jak powiedziałaś, to jest pierwsza podróż zagraniczna nowego premiera. Po tych potężnie wygranych wyborach parlamentarnych i ta podróż będzie do Polski. Chyba jest nam wszystkim bardzo miło, mówię o Polakach. Mnie jako Polakowi mieszkającym od wielu lat na Węgrzech także. Modzior wielokrotnie podkreślał, że ta przyjaźń, ta legendarna, tysiącletnia przyjaźń, ona musi zostać odbudowana także na poziomie politycznym. Po drugie, to będzie naprawdę bardzo długa wizyta, bo dziś po południu Modzior, tak jak powiedziałaś, ląduje w Krakowie. On leci rejsowym samolotem. W Krakowie spotka się między innymi z arcybiskupem krakowskim kardynałem Rysiem. Będzie spacerował po Krakowie, ale to nie koniec, bo ten program węgierskiego premiera jest niezwykle bogaty.
7: Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem.
6: Nie pomylił się węgierski premier, chociaż nie ma czasownika jechać po węgiersku, bo po Warszawie, tak jak i z Krakowa, premier i cała ta delegacja będzie pociągiem jechać właśnie do Gdańska i z Krakowa do Warszawy także pociągiem. Do Gdańska jadą na specjalne zaproszenie premiera Tuska. Tam będzie spotkanie z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą, a stamtąd już samolotem znowu rejsowym do Wiednia, gdzie to będzie druga wizyta nowego węgierskiego premiera.
5: No dobrze, to skoro taka bezprecedensowa, to o czym będą rozmawiać Peter Modzior i Donald Tusk?
6: I nie tylko oni, bo...
5: Siedmiu ministrów zabiera ze sobą, tak? Siedmiu?
6: Tak, właśnie o to chodzi. To jest też bezprecedensowe, że to jest bardzo duża, dlatego powiedziałem, że bo lecą samolotem rejsowym, nie specjalnym samolotem, dlatego dużo mniej dziennikarzy niż zwykle się to robiło, przynajmniej za czasów Viktora Orbana, chociaż on zabierał tylko swoich dziennikarzy, naprawdę. Dużo mniejsza jakby ta ekipa dziennikarska, natomiast bardzo dużo dziennikarzy i towarzyszących ich. W ogóle ja mam wrażenie, że po tych kilku dniach premierowania Pietera Modziora, że się tak wyrażę, wydaje się, że on jest bardzo

0: zafascynowany tym sukcesem ostatnich lat Polski. Dlatego zabiera właśnie do naszego kraju tych kilku ministrów. Oczywiście poza szefową dyplomacji, ale jest to również minister transportu. Będą obserwować na przykład projekty kolejowe, stąd ta podróż pociągiem, o której wspomniałem. Będzie m.in. minister obrony, minister kultury czy minister rolnictwa. I w tym kontekście padły naprawdę miłe słowa w kierunku Polski i Polaków.
1: Niestety widzimy, że Polska jest lata świetlne przed nami w rolnictwie i przemyśle żywnościowym, więc możemy się przyjrzeć najlepszym praktykom i je przejąć.
0: Oczywiście cały rząd chce skorzystać z doświadczeń Polski i w odzyskiwaniu zawieszonych funduszy unijnych, bo oni mają to przed sobą. Nie chce się także zamykać jakby w kręgu swoich politycznych przyjaciół, stąd spotkanie z prezydentem Nawrockim, z którym wbrew pozorom nie dzieli Petera Modziora go aż tak wiele. Tyle, że może to być przynajmniej na początku dosyć trudna i chłodna relacja, bo przypomnijmy, że nie więcej niż 3 tygodnie przed wyborami prezydent Polski odwiedził w Budapeszcie Viktora Orbana, co jakby na Węgrzech zostało odebrane jako poparcie dla niego. Także tak jak powiedzieliśmy, bardzo długa, bardzo bogata i ciekawa wizyta. Miejmy nadzieję, że przyniesie efekty, bo rzeczywiście w ostatnich latach, a szczególnie od czasów, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy stosunek także poprzedniego polskiego rządu do Ukrainy był zupełnie inny niż rządu węgierskiego, te relacje są, delikatnie mówiąc, zamrożone, a tak naprawdę zawieszone.
2: I te uroczystości, czy ta wizyta oficjalnie rozpoczynają się o 14:30.
0: Tak jest.
2: Bardzo
0: tak
2: ci dziękuję, Piotrze, za twoją relację z centrum wydarzeń, także tych europejskich.
0: Na razie jeszcze tak.
2: Czyli z Budapesztu.
0: Tak jest, na razie jeszcze tak.
2: Piotr Piętka z państwem.
3: Komentarz.
2: A z nami profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista i politolog z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: To kto w tej chwili należy do kręgu oburzonych amerykańską decyzją w sprawie amerykańskich wojsk w Europie i częściowo także w Polsce? Jak pan sądzi? Na razie za oceanem.
4: Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to jest to dosyć duża grupa osób, które zwłaszcza po tej decyzji o nierozlokowaniu wojsk 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zabrała głos. Są to często ważne osoby w partii republikańskiej, a pod wodzą Donalda Trumpa rzadko się zdarza, aby politycy z tej partii sprzeciwiali się prezydentowi czy go krytykowali. Tym razem mamy z tym do czynienia, co pokazuje, jakim dużym zaskoczeniem była ta decyzja podjęta tydzień temu. Zapewne też te słowa krytyki są związane właśnie z samym sposobem podejmowania tej decyzji, takim nieogłoszonym wcześniej, niekonsultowanym chociażby z Izbą Reprezentantów, czy w ogóle z Kongresem. No i sam fakt, że to dotyczy jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, czyli Polski. Co prawda informacja czy ogłoszenie przez Donalda Trumpa chęci wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec również wzbudziło kontrowersje za oceanem, ale nie były one tak duże jak ta właśnie decyzja o tym, aby te 4000 żołnierzy amerykańskich koniec końców nie trafiło do Polski, bo rzeczywiście tutaj trudno znaleźć jakieś klarowne wyjaśnienie, dlaczego to spotkało akurat Polskę, a nie inny kraj. Poza tym, że tutaj mówimy o tych mobilnych wojskach, czyli nie o bazach stałych, jak chociażby we Włoszech czy w Niemczech, więc łatwiej było po prostu podjąć decyzję o niewysłaniu żołnierzy do Polski niż chociażby o wycofaniu ich z terenu Europy Zachodniej.
2: Kilka cytatów, które dziś przynosi państwo także Gazeta Wyborcza. Lekomyślna decyzja o zmniejszeniu liczebności naszych sił zbrojnych w Europie wraz z posunięciami Pita Hekseta i jego politycznych popleczników mających na celu pozbycie się niektórych z naszych najlepszych generałów są w najlepszym razie amatorskie, w najgorszym zabójcze. I jeszcze jeden cytat. To jak policzek, tak? To działanie, to jak policzek wymierzony naszym najważniejszym europejskim sojusznikom. Czy w tym kręgu oburzonych, o których pan profesor mówi, są także politycy, którzy w listopadzie będą walczyć o utrzymanie fotela w wyborach połówkowych, także po tej stronie republikańskiej?
4: Tak, oczywiście i zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów znajdują się osoby, które będą musiały walczyć o reelekcję, czy chociażby nawet teraz walczą już w tych prawyborach w łonie partii republikańskiej.

0: To prawda, Donald Trump nie lubi krytyki, nie lubi, kiedy politycy z jego partii występują przeciwko niemu, aczkolwiek ta akurat kwestia, czyli wojska amerykańskie w Polsce, w Europie, nie jest kwestią, pod którą by Donald Trump realizował jakąś swoją wendetę wobec tych polityków, którzy wystąpili przeciwko niemu. Zresztą warto pamiętać, że jeżeli chodzi o samych Amerykanów i to, jakie oni mają priorytety, mówię tutaj o społeczeństwie amerykańskim, to ta kwestia jest drugo- albo trzeciorzędna. Większość Amerykanów zgodzi się z Donaldem Trumpem czy z jego administracją, że wojska amerykańskie powinny w jakiejś formie zostać zmniejszone w Europie czy na całym świecie, bo to oznacza oszczędności po prostu, a ten argument, z tym argumentem trudno komukolwiek walczyć. Jeżeli mówimy o oszczędnościach, to Amerykanie są tutaj bardzo wyczuleni na tym punkcie. Te osoby, które, czy ci politycy z ramienia Partii Republikańskiej, jak chociażby senator Jack Reed, ze stanu Rhode Island, który jest członkiem senackiej komisji dotyczącej wojska. Oni mają dosyć silną pozycję i raczej ich pozycji nie zachwieje ten może nie konflikt, co dyskusja z Donaldem Trumpem i jego poczynaniami. Natomiast pamiętajmy, że też Partia Republikańska obecnie jest partią Donalda Trumpa. Tu nie zdarzyło się jeszcze w historii, aby prezydent sprawował taką kontrolę nad swoją partią. Tutaj mówimy o tych politykach, którzy się sprzeciwiają Donaldowi Trumpowi. Są to politycy, którzy w życiu politycznym są już kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To są ci tradycyjni republikanie, których byśmy utożsamili chociażby z Ronaldem Reaganem, czy później z George'em Bushem. Natomiast coraz więcej polityków Partii Republikańskiej to są ci młodzi, stosunkowo młodzi oczywiście, którzy do polityki, do tej wielkiej polityki weszli wraz z Donaldem Trumpem i dla nich ta optyka właśnie takiego sojuszu Europy z Ameryką jest czymś równie abstrakcyjnym, co sojusze z państwami afrykańskimi, więc tutaj nie będą kwestionować decyzji Donalda
1: Nie będą
0: Trumpa,
1: o to
0: a
1: kruszyć kopii, prawda? Choć wie pan, to wieloletnie doświadczenie parlamentarne polityków, o których pan mówi, może wskazywać także na to, że to nie jest sprzeciw wobec samego Donalda Trumpa, tylko realny sprzeciw wobec jego polityki, bo to i jednym i drugim, to znaczy i prezydentowi, i samym republikańskim politykom, może się po prostu nie opłacać brnięcie w ten konflikt. I oni może mają tego świadomość. Tylko na ile tej świadomości wystarczy?
0: Zdecydowanie tak, bo też zwróćmy uwagę, że z tego konfliktu Donald Trump osobiście jest wyłączony. To znaczy w tej chwili dyskusje odbywają się między Departamentem Obrony czy Departamentem Wojny a Kongresem. Wiele osób, także z otoczenia prezydenta Trumpa, mówi o tym, że sam prezydent nie zdawał sobie sprawy, że ta decyzja ma objąć także wojska, które miały być w Polsce, więc trochę z samego grona osób związanych z Donaldem Trumpem idzie taki przekaz medialny, że tutaj prezydent Trump nie zdawał sobie właśnie sprawy z konsekwencji tej decyzji, czy w ogóle
1: Czy
0: z
1: w ogóle
0: tego,
1: o
0: że
1: niej
0: taka
1: wiedział?
0: decyzja
1: Myśli
0: została
1: pan, że o niej,
0: podjęta.
1: no właśnie, czy on o niej wiedział, bo nie tylko samą decyzję, także procedury z nią związane są w ogniu krytyki,
0: Czy
1: a raczej
0: wiedział, czy
1: brak
0: nie wiedział,
1: zachowania procedur.
0: pewnie się nie dowiemy tak dokładnie, ale też obecna administracja amerykańska pod wodzą Donalda Trumpa to nawet nie jest ta administracja z jego pierwszej kadencji, kiedy otaczał się ludźmi fachowymi, jego bliskimi współpracownikami, ale jednak osobami z doświadczeniem. W tej chwili to są osoby i na czele Departamentu Obrony i Departamentu Stanu i pozostałych ministerstw amerykańskich. Są to osoby, które są bezpośrednio zależne od Donalda Trumpa. Oni nie byli, może z wyjątkiem Marco Rubio, politykami z doświadczeniem, z jakimś bagażem też wiedzy i z własnym środowiskiem politycznym. Są

0: To osoby, które mają realizować politykę Donalda Trumpa i jego pomysły. Możemy tu się spierać, czy Donald Trump wiedział, czy nie wiedział o tym, że ta decyzja o zmniejszeniu wojsk amerykańskich w Europie dotknie Polski, ale myślę, że gdyby wiedział, to i tak by się tym nie przejmował, bo dla niego najważniejsza
1: Właśnie.
0: jest realizacja tego celu strategicznego, czyli odchodzenie od Europy i przesuwanie punktu ciężkości na wewnątrz Stanów Zjednoczonych i też na kurs azjatycki.
1: Pełna zgoda. Tylko czy jest się czym aż tak niepokoić albo, nie wiem, narażać na szwank wzajemne relacje? Bo to równie dobrze może się odbywać w zgodzie z ostatnią strategią Stanów Zjednoczonych, która przewidywała takie ruchy w Europie i skupienie na zupełnie innych częściach świata. No o ile tak jest, to pewnie nie możemy mówić o nadwyrężeniu jakichś relacji, ale jeśli Donald Trump obraził się na niemieckiego kanclerza po tym, jak on skrytykował wojnę w Iranie i to jest konsekwencja tych emocjonalnych działań, to wtedy tak, jest się czym martwić.
0: W Polsce wydaje mi się, że trochę się oszukujemy co do polityki Stanów Zjednoczonych wobec Polski czy naszego tutaj regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosujemy taką narrację, że dobry car i źli bojarze, czyli dobry Donald Trump, który nie wiedział o decyzjach podejmowanych przez złych doradców. Natomiast prawda jest taka, że Stany Zjednoczone już tak naprawdę od czasów Baracka Obamy planowały zmniejszenie swojej obecności w Europie. Ten proces zachodził, on został zatrzymany wraz z agresją rosyjską na Ukrainę i wtedy właśnie te 5 000 dodatkowych żołnierzy do Niemiec prezydent Biden zdecydował się wysłać. Natomiast w tej chwili Donald Trump też, pamiętajmy o tym, nie realizuje polityki, która by była skrajnie inna niż to, co jego poprzednicy chcieli zrobić, czyli zmiana po prostu priorytetów w polityce Stanów Zjednoczonych. Tak jak pani redaktor słusznie wskazała, to zostało, zresztą sami Amerykanie wprost to stwierdzili w swojej strategii bezpieczeństwa. I my możemy tutaj mieć nadzieję, że te 4 000 żołnierzy jednak wróci bądź nie. Natomiast w takiej długofalowej perspektywie musimy się pogodzić z tym, że ktokolwiek by nie zasiadał w Białym Domu, to ten cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie i kurs na taką większą autonomię Europy w też w sferze bezpieczeństwa, no on będzie realizowany. Czy Donalda Trumpa zastąpi republikanin czy demokrata, to tutaj większych zmian nie będzie. Może jakaś lekka zmiana kursu, ale tylko korekta. Natomiast ta decyzja już jest realizowana od dawien dawna. Zwłaszcza też musimy mieć to w pamięci, że Stany Zjednoczone od początku dosyć niechętnie angażowały się w państwach w Europie Środkowo-Wschodniej. To od początku takiej transformacji tego regionu było jasno powiedziane, że i też w ustaleniach amerykańsko-rosyjskich, że Stany Zjednoczone nie będą tutaj stawiały stałych baz amerykańskich takich znaczących, bo też nie chciały psuć sobie relacji z Rosją. Proszę zwrócić uwagę, że te bazy amerykańskie w Polsce, one stałych amerykańskich żołnierzy jest kilkaset. To w porównaniu z ponad 35 000 w Niemczech czy kilkunastoma tysiącami we Włoszech, no to jest kropla w morzu. Te 10 000 żołnierzy, które w Polsce miało przebywać, to są żołnierze rotacyjnie zmieniani, więc najprościej, tak jak mamy to teraz do czynienia, jest po prostu tę rotację zatrzymać. I tutaj, czy rządził Bill Clinton, czy George Bush, czy Barack Obama, tutaj proszę zwrócić uwagę, niewiele się w tej kwestii zmieniało.
1: Jasne, i nie pomogą dobre relacje prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, bo to się będzie ponad tym polityczną przyjaźnią odbywać. Po prostu jesteśmy świadkami pewnej zmiany.
0: Tak, Donald Trump nie ma przyjaciół tak naprawdę. Zresztą on ma dobre relacje i z Xi Jinpingiem, prezydentem Chin.
1: I z Władimirem Putinem, prawda?
0: Z Władimirem Putinem. Jasne. I z przywódcą Indii, ale to nie przeszkadza mu w tym, aby realizować swoje interesy, czy tak jak on rozumie interesy amerykańskie, jeżeli to akurat oznacza pewnego rodzaju ochłodzenie relacji, to

0: Zapewne Donald Trump nie zawaha się, bo akurat tego czy innego polityka lubi. To też taka lekcja dla Polski, twardej polityki międzynarodowej, że której nie ma przyjaźni, są tylko interesy.
1: No tak, i bardzo solidna lekcja także dla naszych polityków i wewnętrznych sporów, które w tej sprawie toczymy, bo one się stają powoli argumentami.

0: potencjale militarnym, gospodarczym czy w każdym innym, no, musimy ustawiać się w roli petenta. Oczywiście jesteśmy ważni dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o właśnie Europę Środkowo-Wschodnią, o samą Unię Europejską, bo tutaj Stany Zjednoczone liczą, że będziemy też po części reprezentantem ich głosu w Europie. No ale to wszystko nie składa się na to, abyśmy w jakiś sposób mogli taką podmiotowość swoją w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi czynić, jak chociażby robiliśmy to w stosunku do Węgier, gdzie ta decyzja o azylu dla Zbigniewa Ziobry skończyła się odwołaniem polskiego ambasadora z Budapesztu. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że sam ambasador amerykański w Polsce wiedział o tych decyzjach związanych z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do
1: no tak,
0: Stanów
1: choć niby
0: Zjednoczonych.
1: oficjalnie był przeciw, prawda? Musimy kończyć powoli, więc...
0: Tak, ale to pokazuje właśnie, że no, tutaj raczej nie będziemy odwoływać swojego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie mamy tam ambasadora, czy nie będziemy wzywać na dywanik ambasadora USA w Warszawie, tylko skończy się na pewnych deklaracjach, tak aby nie zirytować Donalda Trumpa, bo jednak znamy swoje miejsce w szeregu.
1: Profesor Krzysztof Wasilewski z nami w tej sprawie. Bardzo dziękuję panie profesorze za komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska wykorzysta wszelkie możliwości prawne i będzie się domagać ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, zapewnia w rozmowie z nami poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Polityk spodziewa się długiego procesu ekstradycyjnego.
6: Proces ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych jest niełatwym procesem. Najlepiej się przekonał również pan minister Ziobro, kiedy składał wniosek o ekstradycję Edwarda Mazura. Oczywiście Polska powinna i wykorzysta wszystkie możliwości, ponieważ umowa o ekstradycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi obowiązuje. Natomiast będzie to długotrwały proces i na to się trzeba przygotować.
1: Zbigniew Ziobro przebywa w USA po tym, jak na początku maja opuścił Węgry. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów dotyczących nielegalnego wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Peter Madziar z wizytą w Polsce. Węgierski premier po południu przyjedzie do Krakowa. Złoży wieńce przy pomniku Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu świętej Jadwigi, a także przy grobowcu króla Stefana Batorego. Następnie szef węgierskiego rządu pojedzie do Warszawy. Jutro ma zaplanowane spotkania z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Po południu Peter Madziar poleci do Gdańska. Tam spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Straż pożarna w całym kraju rozpoczyna Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt ma na celu zmianę teoretycznych informacji zawartych w poradniku bezpieczeństwa w konkretne, wyćwiczone umiejętności obywateli. Program skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek. Cel to przygotowanie do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, mówi śląski komendant straży Damian Legierski.
7: Wiodącym przekazem ma być to, jak nasze społeczeństwo ma się zachować w określonym kryzysie, ale przed przyjazdem służb ratowniczych. Do tej pory pokazywaliśmy, czym straż dysponuje i czym się ogólnie zajmuje.
1: Praktyczne wskazówki poznamy w trakcie wydarzeń plenerowych, w których uczestniczyć będzie Straż Pożarna. Nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Tak zmieniają się priorytety najemców nieruchomości. Według najnowszych danych portalu Otodom liczba zapytań o mieszkania przyjazne zwierzętom wzrosła w ciągu roku o ponad 50%.

0: 50%. Na liście priorytetów zwierzaki wyprzedziły nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka. I choć podejście wynajmujących też się zmienia, to pies czy kot wciąż mogą być dużą przeszkodą w wynajmie mieszkania.
1: Musiałabym porozmawiać z właścicielem i zobaczyć pieska.
2: Ja wynajmuję mieszkanie komuś z psem. Zawsze rozmawiam z właścicielami, że niezależnie od tego, kto doprowadzi do szkód, czy to właściciel, czy to pies, odpowiedzialność ponosi właściciel.
3: Siostra też szukała mieszkania na wynajem i też miała problem, bo ma pieska.
0: Temat jest bardzo żywy. Według najnowszych danych 7 na 10 pytanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 10.33 i znowu zaproszenie dla Państwa na polskieradio24.pl. To a propos wycofania żołnierzy Stanów Zjednoczonych z naszego kraju. Szef Pentagonu informuje o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej. To już Państwo wiedzą. Nie możemy ze strony rządu ani polskiego parlamentu podgrzewać tej sytuacji. Tak mówi w Polskim Radiu 24 Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Czy przed rozmowami z kompetentnymi osobami z administracji amerykańskiej powinniśmy powiedzieć, że obracamy wszystko o 180 stopni? Nad tym zastanawiał się Andrzej Grzyb. Tę rozmowę znajdą Państwo na naszym portalu.
4: Komentarz.
5: Doktor Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, także Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
5: Putin w Chinach, możemy od tego zacząć?
6: Możemy.
5: To dobrze, cieszę się. Czy Ukraina może być jednym z tematów tych rozmów i do czego Chinom, pana zdaniem, może być potrzebne utrzymanie konfliktu czy wojny w Ukrainie?
6: Znaczy, z pewnością może być podobnie jak Tajwan. Właściwie myślę, że ten tandem Ukraina-Tajwan to był bardzo ważny punkt rozmów rosyjsko-chińskich. Natomiast przypuszczam, że Chinom konflikt rosyjsko-ukraiński, bo rozumiem, że o tym konflikcie cały czas mówimy, on jest cały czas potrzebny z tego samego powodu, dlatego że on angażuje i osłabia Zachód. Rosja jest skupiona także na Zachodzie, na rozbijaniu jedności Zachodu, a w tym czasie Chiny mogą realizować własne cele strategiczne różnego rodzaju, realizowane także przy pomocy instrumentów ekonomicznych w różnych częściach świata, w Afryce, w Ameryce Południowej i wszędzie tylko tam, gdzie Chińczykom udaje się budować wpływy. Ponieważ Rosja jest zajęta czym innym, Rosja słabnie i to z perspektywy Chin też bardzo dobrze, bo im Rosja jest słabsza, tym jest bardziej zależna od Chin. A jednocześnie Zachód też jest zajęty trochę czymś innym. No, Zachód jest w ogóle i różnymi rzeczami teraz zajęty, no bo pojawiła się jeszcze oczywiście awantura na Bliskim Wschodzie.
5: Czy wierzy pan w to, że Donald Trump podczas spotkania z Xi Jinpingiem powiedział, że Putin albo żałuje, albo będzie żałował inwazji z 2022 roku?
6: Być może tak powiedział. Pan prezydent Donald Trump różne rzeczy mówi, natomiast nie sądzę, żeby rzeczywiście za tymi słowami, jeśli one padły, żeby rzeczywiście w tej chwili przynajmniej miały iść jakieś realne działania ze strony Stanów Zjednoczonych.
5: Ukraina ostrzega przed dołączeniem Białorusi do tego konfliktu. Na ile to jest prawdopodobne?
6: Czy Ukraina ostrzega przed dołączeniem Białorusi do wojny już od 4 lat?
5: Tak.
6: I nic takiego jak na razie się nie wydarzyło i przypuszczam, to oczywiście jest no, tylko moja opinia, że to się nie wydarzy. Dlatego, że to absolutnie nie byłoby na rękę Aleksandrowi Łukaszence, który generalnie prowadzi, no właściwie od 20 kilku lat, prowadzi politykę balansowania między Wschodem a Rosją po to, żeby no, nie spaść z konia, czyli utrzymać się na swoim stanowisku i utrzymać władzę. I robi to również teraz. Robi to cały czas. Więc nie sądzę, żeby zależało mu na tym, żeby nagle przystąpić do tej wojny, która ewidentnie nie układa się po myśli Rosji. Przecież Łukaszenka to widzi.
5: No właśnie. I czy stąd w

0: Wrócę do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, bo rozmawialiśmy o tym, że na to złożyło się bardzo wiele działań. Między innymi to, że Białoruś zgodziła się dostarczać Stanom Zjednoczonym nawozów rolniczych, które teraz z racji konfliktu na Bliskim Wschodzie są ograniczone. Myślę o dostawach oczywiście. I my zastanawialiśmy się, czy to może oznaczać pełną świadomość Łukaszenki dotyczącą sytuacji w Rosji, ale też próbę stanięcia w pewnego rodzaju rozkroku, czyli szukania sobie jakiejś alternatywy. Czy na to jest za wcześnie?
1: Ja myślę, że tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, Łukaszenka w tym rozkroku to stoi od dawna, bo właściwie trochę nie ma wyjścia. Tutaj pojawił się bardzo ważny wątek nawozów. Te nawozy sztuczne to jest jeden z głównych produktów eksportowych Białorusi, a sankcje zachodnie mocno utrudniły handel i eksport tychże nawozów, tym samym uderzając w białoruską gospodarkę. I reżimowi Łukaszenki chodzi w ogromnej mierze o to, żeby te nawozy Białoruś mogła sprzedawać. A jednocześnie na tym zależy wielu różnym państwom, między innymi Stanom Zjednoczonym właśnie i bardzo silnemu tam lobby rolniczemu. Więc to wszystko zaczyna się układać w całość. Łukaszenka wykonuje gesty pod adresem Zachodu i generalnie ten kanał komunikacji białorusko-amerykańskiej jest taki, no, coraz bardziej widoczny i coraz bardziej drożny. To jest oczywiście na rękę Łukaszence, bo w ten sposób może pozałatwiać swoje interesy, tak mówiąc potocznie, czyli na przykład wesprzeć, wzmocnić i rozwinąć handel, eksport nawozów sztucznych.
0: Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed atakiem, o którym mówimy, z terenu Białorusi, co jego zdaniem byłoby równoznaczne z przystąpieniem Białorusi do tej wojny, atakiem na państwa NATO, oczywiście Litwę lub Łotwę. I według ukraińskiego prezydenta Moskwa nakłania Łukaszenkę do operacji wojskowej i Ukraina ma na to dowody, bo Zełenski twierdzi, że dysponuje szczegółami rozmów między Rosją a Białorusią, więc sytuacja jest poważna. Zresztą nie od dziś, bo pewnie pan powie, że właśnie. Że to nie pierwsza taka sytuacja.
1: Nie pierwsza i właściwie nie ma powodów nie wierzyć doniesieniom ukraińskiego wywiadu, bo to jest wywiad, który rzeczywiście jest dobrze zorientowany, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Rosji i Białorusi. Ale to nie znaczy, że Białoruś, Łukaszenka ma się ugiąć przed jakimikolwiek żądaniami Rosji, przynajmniej w tej chwili, bo to nie jest w jego interesie, jak już powiedzieliśmy, dlatego że jawne przystąpienie do wojny z udziałem zbrojnym, militarnym Białorusi, no to byłaby klęska dla Białorusi, bo wtedy Białoruś utraciłaby te wszystkie korzyści, które sobie pieczołowicie buduje, korzyści w relacjach z Zachodem, korzyści budowane poprzez różnego rodzaju też gesty polityczne, jak na przykład uwalnianie więźniów politycznych od czasu do czasu. W różnych ilościach.
0: Prawda? I różnej rangi więźniów, prawda? W zależności od sytuacji.
1: Tak. To oczywiście nie jest żaden problem, bo ich sobie można zamknąć nowych. To jest działanie czysto polityczne.
0: Jakkolwiek tragicznie by to nie brzmiało, prawda? Bo ja rozumiem,
1: tak.
0: To jest rodzaj licytacji. Niestety kosztem ludzi, ale tak jest.
1: No tak, to są tylko instrumenty, ci ludzie są tylko instrumentami w pewnej polityki, dokładnie zresztą tak jak migranci na granicach, przy czym no właśnie a propos wojny, nie sądzę, żeby Łukaszenka miał ochotę i miał interes, żeby włączać się do wojny Rosji przeciw Ukrainie i zapewne, jeśli Putin będzie naciskał, no to Łukaszenka czy strona białoruska będzie pokazywać, że my przecież cały czas działamy, robimy rzeczy. O ile ten kryzys migracyjny na naszej granicy akurat teraz jest trochę mniej widoczny, ta presja zelżała, o tyle na granicy białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej wręcz odwrotnie. Więc Białoruś cały czas działa, cały czas jest też ta, w wypowiedziach Łukaszenki jest bardzo widoczna ta retoryka taka buńczuczna, taka wojenna, że ćwiczymy, przygotowujemy się do wojny, my co prawda wojny nie chcemy, ale są tacy, którzy chcą. Cały czas to samo słyszymy od lat.
0: I wlatują te zaczepne drony. Ukraina deklaruje tym państwom współpracę. Chodziło też o Finlandię, zdaje się, prawda, że będą wspólnie działać przeciwko tym dronom, że nie dopuszczą do tego, żeby cokolwiek spadło na ziemię.
1: No tak, to jest jeszcze, tu się pojawia jeszcze inny wątek bardzo interesujący, czyli

0: czyli tego, że Ukraina z coraz większą liczbą państw zaczyna współpracować bardzo ściśle wojskowo właśnie w zakresie walki z dronami i tych różnych, i w zakresie tych innowacyjnych różnych instrumentów, metod prowadzenia wojny, a my nie. No a to na inną rozmowę temat.
1: A dlaczego nie? Tak krótko, nie da się krótko, mówi pan.
0: No myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego Polska w przeciwieństwie do wielu państw, nie tylko europejskich, ale także i dość powiedzmy egzotycznych jak Katar czy Arabia Saudyjska.
1: Mimo zapowiedzi, prawda? I mimo deklaracji tak, z obu stron.
0: Nie prowadzimy bardzo ścisłej czy ściślejszej współpracy wojskowej z Ukrainą. Nie uczymy się od, ani korzystamy z doświadczeń Ukrainy. No w zakresie właśnie na przykład zwalczania dronów. No tu nie ma państwa, nie ma sił zbrojnych bardziej doświadczonych w tym zakresie w tej chwili na świecie.
1: To dlaczego tego nie robimy? Dlaczego tego nie robimy?
0: A to nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do naszych decydentów.
1: A czy pytanie...
0: Myślę, że bardziej politycznych niż
1: jasne,
0: wojskowych.
1: Jasne. Tak, a czy drogą. Pytanie, czyja to decyzja, albo po której stronie leży pierwszy krok, albo nie wiem, czy pierwszy, to też nie jest pytanie do pana zdania.
0: No pewnie nie, ja nie podejmuję decyzji. Znaczy to oczywiście jak zawsze to jest dość złożony proces polityczny. To oczywiście nie da się takich rzeczy zrobić z wtorku na środę. Ale to
1: ale między 2022 a 2026 to już jest czas. Może nie od razu, prawda? Bo też nie od razu
0: tak,
1: Ukraina
0: ale nawet,
1: miała
0: no właśnie,
1: taką siłę,
0: no właśnie,
1: dysponowała taką siłą i takim doświadczeniem w tej dziedzinie.
0: No, oczywiście, że tak. Natomiast wrzesień zeszłego roku i te incydenty różnego rodzaju z różnymi przedmiotami latającymi, znajdującymi się nagle nad Polską, no to powinno nam dać do myślenia.
1: No ale wtedy padły deklaracje, przynajmniej z ukraińskiej strony, że chętnie pomożemy. Krytycy tej decyzji wskazywali na to, że to miałoby się nie odbyć pro bono, mówiąc delikatnie, czyli doświadczenie za doświadczenie. Tylko Ukraina oczekiwałaby gratyfikacji, no i oburzenie. Prawda? Dominowało?
0: Tak, ale my jesteśmy cały czas oburzeni na Ukrainę z różnych powodów i to niespecjalnie jest w naszym interesie. No, w relacjach między państwami raczej nie ma miejsca na emocje i oczekiwania, a to podziękowania, a to uśmiechów i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Jeśli trzeba coś załatwić, a w tym przypadku trzeba, mówię o naszych możliwościach obronnych, o naszej odporności, to załatwiajmy to.
1: A nie obrażajmy się, prawda? Albo nie czekajmy na to, że ktoś pierwszy wyciągnie rękę, bo to jest, przepraszam za słowo, dziecinada, jeśli tak jest.
0: No, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to absolutnie jest to dziecinada.
1: I skrajna nieodpowiedzialność.
0: Tak, z punktu widzenia interesów
1: naszego
0: państwa,
1: bezpieczeństwa, tak. Żebyśmy nie musieli z F-16 strzelać do dronów, które wlatują do naszego kraju. Choć mimo, prawda, choć coś się w tej sprawie dzieje, system SAN, pieniądze z safe. No dobrze, czekamy w takim razie. Ale jeszcze wracając do Białorusi, to myślę, że zgodzę się z panem i wierzę w to, że to nie pierwsza taka propozycja ze strony Rosji do Ukrainy, o udostępnienie przynajmniej terytorium do takiego ataku. Przepraszam, oczywiście Białorusi, tak. Ale to jest, mamy do czynienia prawdopodobnie z pierwszą taką sytuacją, w której Łukaszence się to kompletnie nie kalkuluje, bo
0: tak.
1: Wspomniał pan o słabnącej Rosji, coraz więcej na to wskazuje. W związku z tym teraz no to już na pewno zgody na to nie będzie.
0: Tak, oczywiście. To w tym momencie jest zupełnie nie po drodze Łukaszence, który nie jest głupi. Jeśli rządzi od kilku dekad w takim państwie i w takim systemie politycznym, to nie może być głupi. Musi wiedzieć, jak rozgrywać różne rzeczy, żeby utrzymać się przy tej władzy. No i w tej chwili to włączenie się do wojny po stronie Rosji to byłby strzał w kolano z punktu widzenia Łukaszenki. Więc stąd ta jego bardzo taka agresywna retoryka antyzachodnia, w tym także antypolska, te różne ćwiczenia, mobilizowanie wojsk. To są takie działania pozorne, czy moim zdaniem działania pozorne, żeby pokazać Putinowi, że no coś robimy. Że tak, wspieramy, jest

0: jesteśmy po waszej stronie i Zachód jest zły i jesteśmy tego świadomi i przygotowujemy się. Natomiast nie sądzę, żeby... Znaczy gra na czas, jak zawsze, Łukaszenka. No, nie sądzę, żeby miał ochotę jakąkolwiek włączyć się do tej wojny. Pytanie, jakie instrumenty nacisku mają na niego, ma na niego Putin, ma Kreml. Bo Kreml jest tak samo jak i Łukaszenka doskonale świadom tego, że gdyby nie pomoc ze strony Rosji, to Łukaszenka by się zapewne przy władzy nie utrzymał po tych protestach w 2020 roku.
1: Jasne. I gdyby nie to, że trzymają go w szachu w takiej albo innej dziedzinie? Prawda? Bo to, o nie, nie, no to tak, nie jest oczywiście oparte na wzajemnych dobrych relacjach,
0: absolutnie,
1: to jest coś za coś.
0: Absolutnie. I tu właśnie szczególnie pod względem wojskowym Białoruś jest właściwie taką prowincją Rosji, dlatego że Białoruś i Rosja, pamiętajmy, tworzą ten takie parapaństwo, prawda? Związek Białorusi i Rosji. Nieprzypadkowo skrót, a więc polski, brzmi BZBiR. I tenże Związek Białorusi i Rosji ma własną strategię bezpieczeństwa, doktrynę wojskową. I z tej doktryny wojskowej wynika generalnie, no właściwie, że pod względem wojskowym Białoruś jest niejako kolejnym okręgiem wojskowym Rosji.
1: No tak.
0: Także to jest na pewno problem z punktu widzenia Białorusi i z punktu widzenia Łukaszenki.
1: Jasne. I Łukaszenka bardzo dobrze widzi to i wie, że mimo tego, że w lutym 2022 roku wojska Białorusi co prawda nie brały wprost udziału, ale Łukaszenka zezwolił rosyjskim wojskom na atak z północy w kierunku Kijowa i niewiele to dało. W związku z tym teraz ja nawet nie wiem, czy on się będzie zastanawiał, czy on już wie, że nie może tego zrobić.
0: Myślę, że wie, że nie może, że to byłoby, tak jak mówiliśmy, strzał w kolano.
1: Bo dokąd by uciekł później, prawda?
0: Tak, no tak. Może do Stanów Zjednoczonych, to ostatnio też jest w modzie trochę.
1: Popularny kierunek, prawda? No dobrze, to jeszcze chcę pana zapytać, co pana zdaniem świadczy o tym, że Rosja jest w trudnej sytuacji na ukraińskim froncie?
0: Przede wszystkim mapa o tym świadczy, bo jeżeli spojrzymy na mapę czy przebieg linii frontów, powiedzmy w roku 2023 i 2026, to właściwie to jest ta sama mapa. Więc jeśli druga najpotężniejsza podobno armia świata przez 4 lata nie jest w stanie zrealizować nawet założeń wyjściowych, bo jeszcze nie zrealizowali niczego, co chcieli zrealizować, to już wiele o tym mówi. A druga, o sytuacji wewnętrznej w Rosji można by oczywiście bardzo długo, natomiast myślę, że wiele mówi. Są takie przecieki. Trudno powiedzieć, trudno nam oczywiście oszacować, czy to jest prawda, czy nie, ale są pewne przecieki, że administracja rosyjska na różnych szczeblach dostaje już instrukcje z góry, co mówić obywatelom, jak przedstawiać sytuację jako zwycięstwo.
1: Ale z której góry? Wie pan, ty przychodzi mi do głowy...
0: Z Kremla.
1: No tak, tylko od kogo? Dlatego, że jakby... W związku z tym, o czym pan mówi też, jak długo będzie można jeszcze Rosjanom wmawiać, że ta operacja jest sukcesem, że cele zostały osiągnięte, a to, co pan mówi, może wskazywać na to, że potrzebują zakończenia tej wojny, tylko szukają pretekstu albo sposobu na retorykę jakąś, prawda? Na wyjście
0: tak,
1: z twarzą.
0: Na wyjście z twarzą i sprzedanie, że tak się wyrażę, społeczeństwu całej sytuacji jako zwycięstwo. Czyli, że ale walczymy z całym Zachodem, nie ugięliśmy się, wygraliśmy, Rosja przetrwała, Rosja jest suwerenna. I tego typu
1: no ale
0: historie.
1: Miała pokonać nacjonalistyczną Europę, tak? I to
0: no, ale
1: jak
0: prawie,
1: ludziom...
0: Prawie pokonała.
1: Prawie pokonała. Nie, tam nie może być słowo prawie.
0: To się wyjaśni.
1: Nie powinno się znaleźć słowo prawie. Tak.
0: No, wszystko się wyjaśni.
1: A wie pan, dlaczego zapytałam, z której góry? Zrobić. Bo też od jakiegoś czasu mówimy o wewnętrznym sporze przeciwko, czy koalicji? Nie wiem. Złe słowo pewnie. Albo jakimś ruchom przeciwko Władimirowi Putinowi, który zaczął się obawiać nawet Siergieja Szojgu.
0: Putin się obawia wszystkich, co nie jest niczym nadzwyczajnym, bo tak się zachowują wszyscy dyktatorzy. Stalin też podobno spał z pistoletem pod podłogą.

0: poduszką i przy zapalonym świetle, ale to jest typowe dla dyktatorów, którzy w dodatku, jak Putin, nie wychowali sobie następcy. Nie było mowy o żadnej sukcesji nigdy i w tej chwili nie ma nikogo takiego w Rosji, kto byłby namaszczony niejako przez Putina i wszyscy by wiedzieli i akceptowali to, no, nie mając wyjścia poniekąd, że to będzie następca. Bo nawet w przypadku Białorusi jest inaczej, bo jest jasne, że jest klan Łukaszenków i jak nie będzie Aleksandra, to będzie któryś młodszy. To jest oczywiste. Natomiast w przypadku Rosji tak nie jest. I właściwie myślę, że możemy tylko spekulować, co tam się dzieje na dworze, ile jest frakcji, ile jest różnych też, pamiętajmy, służb specjalnych, bo rosyjskie służby specjalne to nie jest żaden monolit, to nie jest jakaś jeden podmiot, tylko to jest hydra wielogłowa i te głowy ze sobą zresztą walczą i się podgryzają.
1: Bo nie możemy mieć wątpliwości, że w sytuacji, z którą mamy do czynienia, coś takiego się dzieje jak szukanie rozwiązania, prawda? Bo jeśli wygrywamy, jeśli idziemy do przodu, wszyscy na tym korzystają, no to sojuszników mamy przy sobie. A jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką jak teraz, to domyślam się, że trwają dyskusje, co z tym zrobić i nie we wszystkich bierze udział Władimir Putin, prawda, delikatnie mówiąc.
0: Bez wątpienia, ale też nie przeceniajmy tych sił odśrodkowych w Rosji, bo znaczy, oczywiście, jeżeli w Rosji dojdzie do zmian, to wyłącznie odśrodkowo, a nie w żaden sposób inspirowany z zewnątrz, to raczej nie ma takiej możliwości. Natomiast no, nie przeceniajmy tych sił odśrodkowych, bo po pierwsze nie wiemy do końca, jak to wygląda, a jednak Rosja jest dość enigmatyczna i możemy tylko przyglądać się, jak pod dywanem się te buldogi tam gryzą. A po drugie, no Putin zbudował sobie taki system ochrony i taki system zabezpieczeń różnego rodzaju, nie tylko takich fizycznych, ale też systemowych, ustrojowych i tak dalej, że to wcale nie będzie takie łatwe. Pamiętajmy też, że o ile się nie mylę, to według szacunków różnych instytucji od 22 roku w Rosji zginęło w dziwnych okolicznościach już ponad 60 wysokich urzędników,
1: generałów, prawda? Czasem dochodzą do nas takie informacje.
0: Oczywiście, co chwilę jakiś
1: tu
0: generał
1: wybuch, tam zamach,
0: wypada z okna. I nie mówię nawet nie mówię oczywiście o działaniach ukraińskiego wywiadu, który też czasem tego eliminuje różnych na przykład generałów rosyjskich, ale mówię o działaniu Kremla, który pilnuje porządku na podwórku.
1: Panie
0: 60
1: doktorze,
0: osób w 4 tak, lata, to co tak. najmniej, co najmniej.
1: To jeszcze jedno pytanie, bo wspomniał pan o pretekście, którego potrzebuje Rosja albo szuka Rosja. No ostatnio zaproponowali byłego niemieckiego kanclerza na negocjatora. No, cała Europa się oburzyła, prawda? Bo Gerhard Schröder tuż po tym, jak przestał być niemieckim kanclerzem, to został bardzo ważną postacią firmie zajmującej się tak, Nord Streamem, oczywiście. Prawda? To było dosłownie kwestia dni prawie.
0: Czy to nie, no to jest kolega. To
1: jasne.
0: Schröder to są koledzy. I
1: no
0: bardzo...
1: to jakiego pretekstu może potrzebować Rosja? Albo widzi pan taką sytuację, która jest na jakimś horyzoncie, czy jeszcze nie?
0: No obawiam się, że w tej chwili chyba nie, chociaż myślę, że Rosji też powoli Putinowi zaczyna na tym zależeć, żeby jednak, na co chociażby wskazują te przecieki, że podobno już pojawiają się instrukcje, jak obywatelom mówić, że jednak wygraliśmy już. Więc chyba im na tym zaczyna zależeć powoli. Natomiast no, oni nie mogą cofnąć się. Oni nie mogą zrezygnować ze swoich żądań odnośnie do Ukrainy, że Ukrainę trzeba zdenazyfikować, zdemilitaryzować, zneutralizować.
1: A jeszcze oddać Donbas, prawda?
0: I jeszcze zająć te ziemie, które sobie Rosja chce zabrać. Z tego nie mogą zrezygnować, bo to by było jednak przyznanie się do porażki i rzecz dość trudna do wytłumaczenia Rosjanom. Więc myślę, że szukają czegoś, ale sytuacja ze Schröderem, z Gerhardem Schröderem pokazuje raczej wyłącznie to, że na razie grają na czas.
1: Mhm. Bo a nie desperację? Nie, bo to było.

0: prawda? To było podstępne niezwykle.
1: To było przemyślane i to nie pierwszy taki gest Rosjanie od dłuższego. Właściwie odkąd prezydent Trump został prezydentem Trumpem po raz drugi, to Rosjanie grają w grę.
0: Bardzo panu dziękuję za ciekawy komentarz. Doktor Jakub Olchowski z nami w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Głośno mówimy jedno, ale po kryjomu działamy zupełnie na odwrót. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o hipokryzji, o tym, jak często stosujemy podwójne standardy, dlaczego to robimy, ale też dlaczego lubimy wytykać hipokryzję innym. O to będę pytać psychoterapeutkę Marzenę Mawricz w najbliższą środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zniknął pod powierzchnią wody, szukają go służby. Trwa akcja ratunkowa na jeziorze koło Mrągowa. Relokacja czy ograniczanie wsparcia wojskowego? Sojusznicy z NATO naradzają się w sprawie decyzji USA. Będzie też relacja z Chorzowa. Dziś koncert legendy ciężkiego brzmienia. Wystąpi Metallica. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Mazury i akcja służb na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Strażacy szukają 18-latka, który wypadł z roweru wodnego. Do wypadku doszło rano, przewrócił się rower, którym płynęło 4 młodych wędkarzy.
2: 3 osoby postanowiły tak naprawdę po wróceniu się dopłynąć do brzegu o własnych siłach. 4 osoba została na tym rowerku wodnym. 1 osoba z tych 3, które płynęły, po pewnym czasie zniknęła pod powierzchnią jeziora.
1: Relacjonuje Marcin Kordek, rzecznik mrągowskich strażaków. W akcji poszukiwawczej uczestniczą nie tylko strażacy, ale także ratownicy wodni i płetwonurkowie z sonarami. Poderwano także drony. Jesteśmy w samym środku burzy, przyznaje szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Generał spotkał się z dziennikarzami tuż przed naradą szefów sztabów generalnych państw NATO w Brukseli. Główne tematy rozmów to amerykańska obecność wojskowa w Europie, a także zwiększanie zdolności obronnych sojuszu. W wojnie, w odstraszaniu i obronie zdolność do szybszego podejmowania decyzji i działania ma coraz większy wpływ na wyniki. Marynarz nastawia żagiel, gdy morze jest spokojne, ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. W naradzie w kwaterze głównej w Brukseli bierze udział szef polskiego sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Jest też generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA. Jutro Kane przyleci do Warszawy na rozmowę z wicepremierem, szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze dostać się do USA? Jakie dokumenty dostał ścigany w Polsce były minister sprawiedliwości? Jutro rano na pytania śledczych

0: tej sprawie ma odpowiadać redaktor naczelny Telewizji Republika. Według prokuratury Tomasz Sakiewicz mógł pomóc politykowi PiS-u w ucieczce. Ale lista świadków do przesłuchania może być dłuższa, bo według doniesień Newsweeka pomagać miały też inne, znane osoby. Tematem zajęła się Jolanta Turkowska.
1: Chodzi m.in. o Jacka Kurskiego i Adama Bielana, którzy mieli pomagać, wykorzystując swoje kontakty w administracji Donalda Trumpa. Prawdopodobnie Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem, przez co nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że to scenariusz na trzymający w napięciu film akcji.
2: Ta ucieczka Zbigniewa Ziobro naprawdę wygląda trochę jak nieudolna komedia z Louis de Finesem, ale jednak w którym będą jakieś aspekty życia publicznego i ucieczki.
1: Andrzej Szajna z Lewicy uważa, że to tragikomedia.
3: Bo ucieka były prokurator generalny do Stanów Zjednoczonych, stwarzając problem dla wymiaru sprawiedliwości polskiego i amerykańskiego. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób pana Zbigniewa Ziobro ze stanu wydobyć.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Szykuje się nowe otwarcie w stosunkach Polski z Węgrami. Dziś po południu swoją pierwszą wizytę zagraniczną rozpocznie nowy węgierski premier Peter Modzior. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko ma nadzieję, że wizyta odświeży nasze relacje biznesowe. Jak słyszymy, potencjał jest duży.
4: Mamy firm trochę węgierskich w Polsce i polskich na Węgrzech. No na przykład Maspex, czy w ogóle takie firmy przede wszystkim ze Śląska, prawda, czy z południowej Polski, bo tam te relacje są dosyć dobre. No mamy Polsko-Węgierską Izbę Gospodarczą jako nasze członka, która skupia kilkadziesiąt firm polskich będących na Węgrzech i węgierskich będących w Polsce. Jest to dosyć aktywna organizacja.
0: Roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą 14,5 miliarda euro. Więcej sprzedajemy niż sprowadzamy od Węgrów. Z nad Dunaju sprowadzamy m.in. artykuły farmaceutyczne i sprzęt elektroniczny. Na koniec Chorzów i odliczanie do występu legendy. Dziś na Stadionie Śląskim wystąpi Metallica. Na koncercie pojawią się tłumy fanów, dlatego trzeba liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w okolicy, mówi Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie.
5: Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
0: Ze względu na zmiany w rejonie Parku Śląskiego w Chorzowie w godzinach popołudniowych i wieczornych część autobusów zmieni trasy. Władze miasta radzą, by wybrać się na koncert tramwajem. Uczestnicy mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda powoli zmienia się z wiosennej w bardziej letnią. Wciąż będzie pochmurno i deszczowo, ale coraz cieplej. Dziś maksymalnie 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, do 23 na Podlasiu. Burz spodziewamy się na Kujawach i Mazurach, na zachodzie i południu solidnie popada.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
13: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polsce.

0: Radio 24.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Słyszeli Państwo w informacjach. W Brukseli narada w sprawie obecności wojsk USA w Europie. Bierze w niej udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. My tę sytuację i to spotkanie podsumowujemy na polskieradio24.pl. Cytujemy szefa Komitetu Wojskowego NATO, admirała Giuseppe Cavo Dragona, który mówił przed spotkaniem, że będzie ono dotyczyć zwiększenia zdolności obronnych. Zarówno w wojnie, odstraszaniu, jak i obronie, zdolność do szybszego zrozumienia podejmowania decyzji i działania ma coraz większy wpływ na wyniki. Marynarz naprawia żagiel, gdy morze jest spokojne. Ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. Tak mówił przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. Podsumowujemy to spotkanie dla Państwa na polskieradio24.pl.
1: Stan dnia.
2: Czy kwartalny przegląd pracy rządu robi się na spokojnym morzu, czy robi się go nawet wtedy, kiedy morze jest wzburzone? To tak a propos tego, co dziś dzieje się w naszym kraju. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oceni, jak przebiega realizacja priorytetów Rady Ministrów. Lista zadań do wykonania liczy 58 pozycji. Została sporządzona jesienią ubiegłego roku. Wtedy też usłyszeliśmy, że pan minister Berek będzie takich podsumowań dokonywał. Rząd zbiera się za niecałą godzinę. I teraz z nami Sylwia Białek, która jest już przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
2: No to jak myślisz, na jaką ocenę mogą liczyć ministrowie?
3: To będzie bardzo szczegółowy raport, no i tych ocen będzie wiele. Rzeczywiście priorytetów jest blisko 60. Zostało one podzielone na 4 kategorie. To bezpieczeństwo, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, sprawne oraz cyfrowe państwo i kategoria na przykład sprawne państwo jest bardzo obszerna. Obejmuje między innymi przywracanie praworządności. No i tu dobrych ocen spodziewać się nie należy. Rada Europy wezwała bowiem do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. To informacja z dzisiaj. Instytucja z siedzibą w Strasburgu wydała oświadczenie po wizycie obserwatorów w Polsce, w którym wyraziła zaniepokojenie z powodu, jak to ujęła, utrzymującego się upolitycznienia najwyższych stanowisk sądowniczych. Wskazano między innymi na problemy z Krajową Radą Sądownictwa i Trybunałem Konstytucyjnym. Dziś rano o tę kwestię pytałam wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę. Najlepiej jego zdaniem i tak wygląda sytuacja w KRS-ie. Posłuchajmy.
4: Jeżeli chodzi o KRS, no to w tej chwili ten plan jest zrealizowany. Sejm wybrał, Krajowa Rada Sądownictwa powoli się w nowym składzie kształtuje. Trybunał Konstytucyjny, no to wiemy, gdyby nie czysty oportunizm i działania kontra legem pana prezydenta, pana Bogdana Święczkowskiego, no to też to, co jest możliwe, czyli skład uzupełniony zostałby o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to jesteśmy jeszcze w trakcie prac nad ustawą dotyczącą Sądu Najwyższego.
3: Arkadiusz Myrcha sam nie chciał sobie wystawić i swojemu resortowi oceny. No dzisiaj taką ocenę usłyszą wszystkie resorty właśnie z ust ministra Macieja Berka. Rada Europy w tym raporcie wyraziła też zaniepokojenie poziomem polaryzacji w kraju. Wezwała instytucje państwowe do zwiększenia wysiłków, aby Polska nadal spełniała europejskie standardy państwa prawa. I o tym raporcie z pewnością mowa na posiedzeniu rządu będzie. Ale w priorytetach dotyczących bezpieczeństwa zapisano na przykład powoływanie wojsk dronowych i działania związane z dalszą budową tarczy wschód. Tu także można liczyć na podsumowanie. Gospodarcze cele to budowa centralnego portu komunikacyjnego, dalsze prace nad deregulacją, cele dotyczące cyfryzacji to między innymi rozwój aplikacji, dalszy rozwój aplikacji mObywatel oraz wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji. I trzeba przyznać, że to będzie już drugi rządowy raport, bo rzeczywiście te cele zostały wyznaczone we wrześniu ubiegłego roku. No i pierwszy opublikowano 3 miesiące temu. Ten raport będzie drugi i on obejmie wszystkie priorytety. priorytety. Wszystkie priorytety, te 58, zostanie po prostu szczegółowo przeanalizowanych, dokładnie na jakim etapie ich realizacja jest, ale ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu zajmą się także zmianami w opłatach uiszczanych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. To opłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane przez KNF, a związane ze składanymi wnioskami dotyczącymi na

0: przykład zezwoleń czy wpisu do rejestru. Tu będą wprowadzone zmiany. Posiedzenie rządu rozpocznie się o godzinie 12, ale dziś po południu do Polski, jak już informujemy Państwa od kilku dni, przyjeżdża nowy premier Węgier, Peter Madziar. Na początek Kraków. Dziś po południu będzie w Krakowie. Zwiedzi między innymi katedrę wawelską. Spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro rano, dziś wieczorem w ogóle pociągiem, co ciekawe, przyjedzie z Krakowa do Warszawy. Jutro rano oficjalna wizyta, spotkania z prezydentem, z premierem. Ta część wizyty oczywiście będzie miała miejsce w Warszawie, a później po godzinie 14 Peter Madziar uda się do Gdańska, tam już poleci samolotem i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Po tej wizycie poleci do Wiednia i drugą stolicą, którą odwiedzi nowy premier Węgier, będzie właśnie Austria. Trzeba przyznać, że to bardzo ważny, symboliczny gest, że w pierwszą zagraniczną podróż premier Węgier wybiera się, bo już jest, nie, jeszcze nie jest w podróży, niebawem będzie, wybiera się właśnie do Polski.
1: Sylwia Białek, dziękuję Ci.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A z nami Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka. Dzień dobry, pani Karolino.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy, że pani je przyjęła. Prezydent, jest o czym mówić, bo prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał na kilka dni zaplanowany na dziś atak na Iran. To rzeczywiście kraje Zatoki Perskiej czy Bliskiego Wschodu miały na to wpływ? Czy może sytuacja wojenna, w której Donald Trump nie może świętować sukcesów?
2: Pewnie oczywiście być nie możemy, o ile jestem przekonana, że nie w smak, mówiąc kolokwialnie, byłoby krajom Zatoki obserwować ponowne rozpoczęcie działań wojennych, takich bezpośrednich, kinetycznych, i na pewno nie jest to w ich interesie. Tak szczerze mówiąc, tutaj kierując się już własną opinią, uważam, że na pewno nie był to ten czynnik, który okazał się być dla Donalda Trumpa absolutnie wstrzymujący w jego działaniach. Wydaje mi się, że to jest ta strategia, którą już kilkukrotnie nawet w trakcie tego konfliktu widzieliśmy, czyli pewnej bardzo sumnej zapowiedzi, pewnej bardzo radykalnej zapowiedzi o tym, że ten atak miałby być ponownie podjęty, i to w stopniu, który przyniósłby Iranowi olbrzymie straty, a potem za kilkanaście godzin, za kilkadziesiąt godzin Donald Trump i jego administracja, oczywiście, którą reprezentuje, miałby powziąć krok w tył. Ja bliżej jestem tego, co zasugerował pani redaktor, czyli że Donald Trump jest jednak w pewnym impasie dotyczącym tego, że po tak właściwie dwóch miesiącach prowadzenia wojny i obecnie bycia w stanie pewnego zawieszenia, dosłownie i w przenośni, wydaje się, że taka, powiedziałabym, społeczna ocena tego, kto w tym konflikcie może nie tyle, co jest stroną wygraną, ale w pewien sposób światu zaimponował swoimi działaniami, to jest to raczej Iran, aniżeli Stany Zjednoczone, więc na pewno nie jest to coś dla administracji w Waszyngtonie pochlebnego. Wydaje się też, że Donald Trump już na tym etapie powinien lub zdaje sobie sprawę z tego, że Amerykanie tak właściwie byliby w stanie tę wojnę wygrać, biorąc pod uwagę, czy też przyrównując bezpośrednie możliwości, ale problem polega na tym, że nie są w stanie wygrać tej wojny, powiedziałabym, akceptowalnym kosztem, czy to finansowym, czy to wojskowym, czy politycznym. Za każdym razem wydaje się, obserwując to, co się w tym momencie dzieje, czy co działo się przez ostatnie dwa miesiące, że ten koszt, każdy z trzech przeze mnie wymienionych, byłby po prostu zbyt duży, czy to dla obserwatorów, czy to dla obywateli. W związku z tym wydaje się, że ta polityka pewnego straszenia Iranu, notabene dla Iranu absolutnie nieakceptowalna, jest tym, co może nam jeszcze w najbliższych dniach, a może i tygodniach towarzyszyć.
1: Propozycja Iranu dotycząca zakończenia wojny z USA była uzasadniona i hojna, tak twierdzi minister spraw, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei, ale dotyczyła także pokoju w regionie. Reakcja Donalda Trumpa właściwie oczywista, że te warunki nie są do przyjęcia, jest ich 14, czy po upływie właściwie tygodnia. Wiemy coś więcej na temat zawartości tej propozycji, bo ona była owiana tajemnicą, zresztą jak jak poprzednie.

0: także.
1: Możemy tak właściwie ją tylko i wyłącznie odtwarzać i rekonstruować, trochę za pośrednictwem tego, co dochodzi do nas z jednej strony i trochę za pośrednictwem tego, co dochodzi, co przemycane jest być może do irańskich mediów rządowych. A tak jak pani redaktor wskazała, wydaje się, że te punkty, które znajdują się tam, na pewno to absolutne wstrzymanie wszystkich działań wojennych w regionie, w tym oczywiście tych bezpośrednio dotyczących irańskich sojuszników, w tym ze szczególnym wskazaniem oczywiście na Liban. Co jeszcze? Wydaje się również, że jest to przynajmniej ze strony Iranu częściowe żądanie czy oczekiwanie końca dla części sankcji, którymi ten kraj jest obłożony. Przyjęcie przez Stany Zjednoczone faktu, że Iran w jakimś stopniu zachowa, czy też będzie sprawował nową formę kontroli nad cieśniną Ormuz. No i oczywiście pewnego rodzaju deklaracji wychodzącej z samego charakteru relacji irańsko-amerykańskich, czyli tego, że jeżeli ta wojna faktycznie zostanie zakończona, jeżeli podpisany będzie pokój, to w jaki sposób Amerykanie, również odpowiadający za stronę izraelską, są w stanie zapewnić, że Iran znowu nie będzie zaatakowany. Jeżeli zaś chodzi o kwestie nuklearne, no to Stany Zjednoczone cały czas utrzymują, że Irańczycy nie powinni mieć tak właściwie dostępu do żadnego wzbogacania uranu w tym momencie, niezależnie od tego, czy byłoby to na cele cywilne, czy byłoby to na cele wojskowe, ponieważ nie można im ufać, jeżeli chodzi o takie procedury, takie procedery właśnie.
0: Ale dodałabym Irańczycy jeszcze tutaj, że powinien oddać wszystko, co już udało mu się wzbogacić. Wszystko, co ma, prawda?
1: Otóż to. Wszystkie te dodatkowe zasoby, to, co Iranowi udało się już w tym momencie wzbogacić, miałoby trafić do Stanów Zjednoczonych właśnie. Jest to absolutnie coś nie do przyjęcia ze strony irańskiej. I o ile mogłabym jeszcze tutaj wskazać na to, że ta strona irańska również jest bardzo niejednoraka, że pojawiają się tam różne głosy. Pojawiają się głosy bardziej radykalne, bardziej ostre wobec Stanów Zjednoczonych, czy te, które dążyłyby do pewnego łagodzenia tej retoryki. Tak na pewno pewnym wspólnym stanowiskiem reprezentowanym przez oba te stronnictwa jest to, że nie będzie zgody na to, ażeby Iranowi zakazać w ogóle w bardzo dalekiej przyszłości również, przecież w jednej z pierwszych propozycji pokojowych padła taka data, że Irańczycy mieliby przez najbliższe 20 lat porzucić w ogóle swój program atomowy. Irańczycy, z tego co pamiętam, zadeklarowali, że byliby w stanie zrobić to na lat kilka, ale na pewno nie 20. W związku z tym ten postulat, czy to ze strony Stanów Zjednoczonych bardzo radykalny, czy to ze strony Iranu rozumiany przede wszystkim jako narzucenie ograniczenia pewnej możliwości rozwoju. To jest coś, z czego wydaje się, że Irańczycy po prostu nie zejdą. I o ile można jeszcze spodziewać się tego, że różne te punkty byłyby poddawane obradom i są negocjowalne, tak długi horyzont czasowy zakazujący Iranowi robienia czegokolwiek w tym kierunku, wydaje mi się nie do zaakceptowania przez żadne stronnictwo w Iranie, łącznie z tym, które wydaje się w tym momencie trzymać lejce czy grać pierwsze skrzypce.
0: Gdybyśmy my tę listę próbowały ułożyć, to pewnie znalazłyby się na niej odszkodowanie za zniszczenia wojenne, bo taki argument był w jednej z pierwszych propozycji, o ile dobrze pamiętam. Co jeszcze? Kontrola nad cieśniną Ormuz. Oczywiście, to kontrola oczywiście irańska, a nie inna. No i przynajmniej wstrzymanie działań wojennych w Libanie. I teraz pytanie, jaki wpływ mają Stany Zjednoczone na to, co dzieje się między Izraelem a Libanem i czy mogłyby Stany Zjednoczone taki pokój czy wstrzymanie działań Iranowi zagwarantować?
1: Wydaje się, że mają dość duży wpływ, chociaż oczywiście trudno jest mi to ocenić, nie jestem tutaj ekspertką, natomiast wydaje się, że Donald Trump jest w ogóle politykiem w Izraelu bardzo popularnym, który byłby w stanie może, jeżeli nie on sam, to przynajmniej on jako reprezentant imperium byłby w stanie wymusić przynajmniej czasowe respektowanie pewnego rodzaju umów. Oczywiście to, czy one byłyby respektowane w pełni, czy byłyby łamane, jest kwestią wtórną, ale wydaje mi się, że tak, że byłby

0: Byłby to jak najbardziej punkt, który mógłby się pojawić i byłby możliwy, szczególnie biorąc pod uwagę, że przed Izraelem, podobnie zresztą jak przed Stanami Zjednoczonymi, już wkrótce lokalne wybory. Chciałabym natomiast jeszcze wrócić, jeżeli pani pozwoli, tutaj do jednej kwestii, o której pani wspomniała, czyli o sprawowaniu pewnego rodzaju kontroli nad cieśniną Ormus oraz nad kwestią reparacji wojennych, o które Irańczycy wnoszą, ponieważ to są kwestie, które się łączą. Dlatego, że chociaż trudno byłoby spodziewać się w tym momencie, ażeby Stany Zjednoczone zadeklarowały możliwość wypłacenia takich reparacji, tak Irańczycy, na co już wskazujemy od tygodni, wydaje się, że znaleźli na to pewien sposób, który w tym momencie, powiedziałabym, bardzo intensywnie formalizują. A mowa tutaj oczywiście o tym, opłatach, ażeby tak? zacząć pobierać opłaty, czy też w tym momencie może tylko i wyłącznie sformalizować to, że te opłaty były już nieoficjalnie od kilku tygodni pobierane. Jeżeli chodzi o to, co nas tutaj dochodzi z tej strony, no to mówi się, że to miałoby być około $2 milionów za jeden przepływający statek. Inną tutaj jednostką jest $1 za transportowaną na tymże tankowcu baryłkę ropy. No i powstała nawet oddzielna instytucja, która miałaby w jakiś sposób sprawować kontrolę nad tym, co się stricte, jeżeli chodzi o przepływ i transport w cieśninie Ormus, właśnie dzieje. I oczywiście,
1: mówi pani o Urzędzie Cieśniny Zatoki Perskiej, tak to się chyba oficjalnie nazywa.
0: Tak,
1: Sprawa jest bardzo poważna, bo informacje na przykład czerpałam z portalu morskiego, a nie tylko z portali zajmujących się tylko i wyłącznie polityką. Chodzi o to, że ten urząd miałby w czasie rzeczywistym przekazywać przede wszystkim informacje dotyczące operacji w cieśninie Ormus i najnowszych wydarzeń. No więc co dalej? A reparacje? Jeszcze chciała pani wspomnieć o reparacjach, które rzeczywiście z opłatami za cieśninę Ormus się wiążą.
0: Wydaje się, że tak jak powiedziałam, że oczekiwanie od Stanów Zjednoczonych, że byłyby w stanie coś tutaj Iranowi faktycznie zwrócić w ramach szkód poniesionych na irańskim terytorium, jest absolutnie niemożliwe. Natomiast to jest argument, który irańskie władze, czy też ich rzecznicy prasowi właśnie podają do opinii publicznej, mówiąc, dlaczego tak właściwie ta opłata, która byłaby taką opłatą ukrytą w formie, z tego co udało mi się dowiedzieć, ubezpieczenia, miałaby Iranowi ostatecznie dać, bo byłoby to, liczy się, że byłoby to nawet 10 miliardów dolarów rocznie, które trafiłyby do irańskiego budżetu i właśnie w ramach narracji czy też retoryki Iranu te pieniądze byłyby jakąś formą rekompensaty właśnie za szkody wojenne, które zostały w trakcie ostatnich tygodni w Iranie poczynione. W związku
1: z tym
0: tylko
1: płaciliby wszyscy, prawda? Nie tylko Stany Zjednoczone. Niestety. Chciałoby się powiedzieć, ale chcę jeszcze, pozwoliłam sobie pani wejść w słowo, bo chcę jeszcze zapytać. Sporo czasu w tych rozmowach eksperckich poświęcamy stanowisku Stanów Zjednoczonych, a ostatnio mam wrażenie niewiele samej sytuacji wewnętrznej w Iranie po tych miesiącach konfliktu. Czy wiadomo, co się dzieje?
0: Wydaje mi się, że to jednak jest w o wiele większym stopniu nasze dociekanie. To jest coś, co pojawiło się już w zeszłym roku, po tym jak miała miejsce wojna w czerwcu. Podobnie teraz, oczywiście o ile mamy publikowane kolejne oświadczenia w agencjach, czy tych semi-agencjach informacyjnych, rządowych, dzielących się kolejnymi stanowiskami polityków, tak właściwie w stanie wojny, a w tym momencie Iran w stanie wojny właśnie jest, powiedziałabym, bardzo ogranicza dostęp do tego, co się dzieje za kulisowo, nie tylko dla nas, jako dla zachodnich obserwatorów, ale również dla swoich obywateli, uznając może, że na takie informacje przyjdzie czas później, więc my możemy tak właściwie tylko i wyłącznie próbować odtwarzać to, co się dzieje w tym momencie w Iranie wewnątrz. Jedną rzeczą jest to, o czym już powiedziałam wcześniej, czyli że występuje tam jednak pewien dualizm opinii, powiedziałabym, w środowisku, które jest bardziej skojarzone z prezydentem utożsamianym jako pewnego rodzaju jednak reformista, czyli Masudem Pezeszkijanem, który, o ile oczywiście musi reprezentować się jako mąż stanu, który jest gotowy reprezentować swoich obywateli podczas wojny, tak da się wyczuć również z jego narracji, że to jego

Stanowisko wobec Stanów Zjednoczonych jest jednak mniej ostre. No i oczywiście ta druga strona, która jest reprezentowana przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, która wydaje się być w ogóle organizacją, która po długich latach przewidywań ekspertów i komentatorów, że w jakimś

0: gdy ten kurz wojenny już opadnie, również polityki wewnętrznej, co zdaniem wielu jest takim torem, którego, mówiąc może trochę otwartym tekstem, Irańczykom raczej się nie życzyło. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że Stany Zjednoczone... Pewnie. Stany Zjednoczone mówiły jednak o planie na zmianę i planie na większe otwarcie się na Zachód, a wydaje się, że uzyskały coś dokładnie odwrotnego.
1: Dziękuję pani bardzo za komentarz. Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.

0: Właśnie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Byli pijani, nie mieli kapoków. To najnowsze informacje w sprawie młodych mężczyzn, którzy wypadli z roweru wodnego na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Trzech 18-latków wydostało się z wody, jednego szukają służby. Cała czwórka to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy wypoczywają na Mazurach. W trakcie przesiadania się, gdy zamieniali się miejscami, doszło do wywrotki. Na miejscu pracują służby, strażacy, ratownicy wodni i płetwonurkowie z sonarami. Teraz ważne wieści dla kierowców. Są spore utrudnienia na drodze między Radomiem a Puławami. W miejscowości Kajetanów na ekspresowej 12 zderzyły się bus i samochód ciężarowy. Kierowca busa nie żyje, poinformowała w TVP Info rzeczniczka puławskiej policji Ewa Rejn-Kozak.
5: Kierujący ciężarowym Renault jechał od strony Radomia w kierunku Puław. W pewnym momencie w samochodzie odpadła opona. Niestety kierowca ciężarówki w wyniku tego odpadnięcia koła zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka od strony Puław towarowym busem marki Renault. Kierowca busa marki Renault zginął na miejscu.
4: W wypadku brał również udział drugi bus, w którego uderzyła opona tira, ale jego kierowcy nic się nie stało. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Doniesienia na temat okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych to kwestia wyjaśnienia ze strony amerykańskiej. Tak mówi Radiowej Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jego zdaniem znaków zapytania i niejasności jest całkiem sporo. Jak zaznaczył, mija już tydzień od wysłania noty przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
6: To nie jest jakiś wydłużający się termin, tym bardziej, że jak widać okoliczności są bardzo istotne, no i sięgające wysokich szczebli, więc wydaje się, że tutaj na te uzasadnienia też być może poczekamy nieco dłużej niż w standardowych okolicznościach.
4: Byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących nielegalnego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań. Będą mogły wystawiać zwolnienia oraz stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w konsultacjach społecznych. Pielęgniarki będą mogły orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
7: Pielęgniarki, jak przygotowane są do tego, żeby przeprowadzić w przypadku prostych chorób infekcyjnych test pokazujący, czy pacjent ma wirus grypy, czy go nie ma. Konsekwencją tego będzie wypisanie recepty, bo też zmieniamy tutaj rozporządzenie w tym zakresie. Kolejna zmiana to jest stwierdzanie zgonów w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej.
4: Ministerstwo

0: Zdrowia chce, by nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej weszła w życie w marcu przyszłego roku.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 11.33 i cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. Przypomnę, dziś wtorek, 19 maja.
1: Stan dnia.
2: Słyszeli Państwo w informacjach, że trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora Juxt po wywróceniu się roweru wodnego. Sprawdzamy u źródła, co się teraz dzieje. Kapitan Marcin Kordek, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Dzień dobry, panie kapitanie.
3: Dzień dobry.
2: Najświeższe informacje od państwa, jakie są w tej sprawie?
3: W tym momencie w dalszym ciągu trwają działania poszukiwawcze. Zaangażowani są strażacy z Mrągowa i Olsztyna przy pomocy sonaru wodnego i teraz już na miejsce dotarł także dron podwodny. Będziemy sprawdzać to jezioro. Warunki są o tyle trudne, że tam w tym miejscu, gdzie to nastąpiła ta tragedia, jest bardzo głęboko, do 38 metrów głębokości. Też występują prądy podwodne i znaczne spadki, znaczne jakby wahania tak naprawdę też wysokości tego dna jeziora. Więc w dalszym ciągu tam pracujemy, w dalszym ciągu tam pracuje też policja. Na tę chwilę nic więcej nie znaleźliśmy tej osoby i te poszukiwania cały czas trwają.
2: Jak doszło do tej sytuacji? To 18-latkowie, którzy prawdopodobnie świętowali egzamin maturalny.
3: Tak, z informacji, które uzyskaliśmy, to 18-latkowie po egzaminach maturalnych, którzy przyjechali na Mazury świętować zakończenie matur. Prawdopodobnie doszło do wywrócenia się tego rowerku wodnego przy przesiadaniu się z miejsca na miejsce tych młodych ludzi. W tym momencie ten rowerek wodny się wywrócił, osoby wpadły do wody, trzy osoby próbowały dotrzeć do brzegu o własnych siłach, a czwarta osoba zaczepiła się o rowerek wodny i właśnie to z tych trzech osób, które płynęły do brzegu, to jedna zniknęła pod taflą jeziora i do tej pory jej nie odnaleźliśmy.
2: A ten, który zaczepił się o rower, bezpiecznie został.
3: Tak, to właśnie ta osoba mhm. tak naprawdę zawiadomiła osoby po stronę. Rozumiem. To ona zaczęła krzyczeć pomocy, ona została podjęta przez strażaków przy pomocy łodzi, no ale muszę też nadmienić, że żadna z tych osób prawdopodobnie nie miała kapoka.
2: No tak, a informacje o tym, że byli pod wpływem alkoholu, pan potwierdza?
3: Nic na ten temat nie wiadomo, to dopiero będzie ustalać policja.
2: Mhm. Będziecie szukać do skutku?
3: Do skutku, tak. Będziemy szukać do skutku do momentu, gdy będziemy tam potrzebni i ta osoba się znajdzie.
2: Dziękuję panu za tę informację. Kapitan Marcin Kordek z nami w Polskim Radiu 24.
3: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz.
2: A z nami Monika Waluś, Onet.pl. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Co tam słychać u zastępcy sekretarza stanu USA, Christophera Landaua? Myśli pani, że wie, że jest w nagłówkach naszych newsów?
4: W nagłówkach, jeśli nie w nagłówkach, które tutaj pewnie pierwszeństwo oddają Zbigniewowi Ziobrze, to przynajmniej w początkach, w pierwszych częściach tych tekstów, bo rzeczywiście, jak się okazuje, przynajmniej z tego, co podają amerykańskie media, agencja Reuterano, miał spory udział w tym, żeby zapewnić bezpieczny transfer Zbigniewowi Ziobrze z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
2: A te informacje o Adamie Bielanie, który miał kluczową rolę w tej sprawie odegrać, są prawdziwe?
4: Tutaj podejrzewam, że Adam Bielan mógł użyć swoich dobrych kontaktów, starych znajomości w Stanach Zjednoczonych. I chociaż sam Adam Bielan za Zbigniewem Ziobrą specjalnie nie przepada, no to tutaj, tak jak też niektóre media

0: informowały, mogło pomóc wsparcie prezesa Kaczyńskiego, czy też prośba prezesa Kaczyńskiego do Adama Bielana o to, żeby tą sprawą się po prostu tam na miejscu w Stanach Zjednoczonych zajął.
1: Jerzy Marek Nowakowski, to a propos ambasadora Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, mówi dość dyplomatycznie, nie chce mi się wierzyć, że kłamą prosto w oczy, bo oficjalnie mówił, że był przeciw. No ale ja wiem, to nie jest deklaracja wprost, że Jerzy Marek Nowakowski coś wie, ale mogło tak być pani zdaniem, że co innego zrobił, a co innego mówi?
0: No tak, tutaj widzimy, że chociażby te deklaracje ze strony części urzędników, części administracji Donalda Trumpa, z którymi chociażby ma kontakty wicepremier Radosław Sikorski, szef MSZ-u, no są zgoła inne niż te fakty, które wychodzą na jaw, więc i też zgoła inne od tych relacji osób gdzieś tam właśnie bliższych, czy to Adamowi Bielanowi, czy bezpośrednio Zbigniewowi Ziobrze, więc tutaj no rzeczywiście pewnie sporo jeszcze przekłamań w tej historii. No i też myślę, że tutaj też takim istotnym przekłamaniem ze strony Zbigniewa Ziobry, no wręcz poświadczeniem nieprawdy, no jest to, że on w ogóle ubiegał się o, jak donosi agencja Reutera, o wizę dziennikarską. No, Zbigniew Ziobro nigdy dziennikarzem nie był i wydaje się to po prostu wprost złożeniem fałszywych zeznań przed urzędnikiem konsularnym Stanów Zjednoczonych.
1: No ale no jeśli jechał tam z umową o pracę, to może to wyglądać zupełnie inaczej.
0: No oczywiście, no ale wszyscy wiemy, jak ta sytuacja wygląda i to nie jest dziennikarz, tak? To jest polityk, to jest poseł, to jest były minister sprawiedliwości, który ma dziś postawionych 26 zarzutów w naszym kraju. No i powoływanie się na to, że zatrudnił się w ostatnim czasie w telewizji Republika, no nie powinno być wystarczające dla no, tak poważnej procedury, jaką jest. Ja starałam się kiedyś i o wizę turystyczną, i o wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych. Wiedziałam, jakie to są procedury, jak trzeba być rzetelnym w składaniu tych zeznań. I, no i tutaj po prostu rozumiem, że Zbigniew Ziobro śmieje się nam teraz wszystkim w twarz, no, ale tak widać, że razem z nim część tych urzędników konsularnych.
1: Ale wie pani, ja nie sądzę, żeby on był taki szczęśliwy, bo to są i komplikacje dla jego rodziny, dla jego dzieci. Poza tym sytuacja w Stanach Zjednoczonych może się też odwrócić. To gdzie się przeniesie? Poza tym, wie pani, wczoraj Roman Rewald, ekspert do spraw amerykańskich, także mecenas, rozmawiałam z nim o sytuacji Zbigniewa Ziobry i on powiedział, że wniosek ekstradycyjny to jedno, ale jeśli służby przyjrzą się właśnie wizie albo pozwoleniu na pracę, albo któremuś z tych obszarów i uznają, że to się nie odbyło dokładnie tak, jak być powinno, to on wcale nie musi się tam czuć bezpieczny. Nie może.
0: No oczywiście, no wiemy, że Donald Trump postawił sobie jako jeden z celów swojej prezydentury to, aby usuwać z kraju, tak, osoby, które tam nielegalnie przebywają, no ale też trudno się spodziewać, że dopóki Trump i jego ludzie będą u władzy, to ten parasol, polityczny parasol ochronny nie będzie nad nim roztaczany, aczkolwiek racja, że Donald Trump wiecznie też prezydentem Stanów Zjednoczonych nie będzie. I tutaj Zbigniew Ziobro już będzie musiał albo szukać kolejnych kierunków, no albo będzie ściągany właśnie w tej procedurze ekstradycyjnej do Polski.
1: Jasne, a już teraz nie zdecydował się na Waszyngton z obawy przed panią prokurator, która działała do tej pory w różnych sprawach nie po myśli Donalda Trumpa. Więc ja nie sądzę, żeby on był taki spokojny, jak próbuje nam
0: spokojny, myślę, że nie jest. I tak jak pani redaktor wspomniała, to rodzi komplikacje dla jego rodziny. Rodzi komplikacje pewnie dla jego procesu również leczenia, bo przypomnijmy, że cały czas Zbigniew...

0: Ziobro jest chory onkologicznie i leczy się onkologicznie, więc to na pewno są komplikacje, ale no, cała narracja i otoczka wokół niego no, próbuje nadal zgrywać tego szeryfa, za którego się uważa, no ale w oczach już nawet elektoratu PiS-u jest po prostu tchórzliwym politykiem, który nie potrafi dziś odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości za swoje czyny.
1: Wspomniała Pani o kosztach, w ogóle o leczeniu, a ja pomyślałam o jego kosztach, bo jeśli leczył się w Europie, no to był objęty unijnymi zasadami, prawda? Partycypowania w kosztach leczenia, a tam... No nie wiem. Dobrze, zostawmy to. Dodam tylko, że Rafał Chwedoruk, profesor Chwedoruk powiedział na antenie Polskiego Radia kilka dni temu w rozmowie ze mną, był taki polityk jak Zbigniew Ziobro. No zamknął sobie, moim zdaniem, polityczną ścieżkę kariery. Powiedziałabym, zasypał ją. Pani się ze mną zgodzi?
0: Ja bym powiedziała, to takie słynne czas pokaże z kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. Naprawdę w dzisiejszej polityce chyba nie postawiłabym takiego zapewnik to, że Zbigniew Ziobro nie wróci. Oczywiście dzisiaj politycy PiS-u mówią to poza kamerami, że jest dla nich obciążeniem, ale czy jeszcze się nie będzie w jakiś sposób, czy nie będzie przydatny. I pytanie, czy Zbigniew Ziobro nie ma jakichś haków na ludzi, z którymi współpracował przez 8 lat rządów PiS-u? No to są wszystko takie pytania, które rodzą jakby podejrzenia, że on jeszcze może odegrać jakąś rolę polityczną w naszym kraju.
1: I znowu się z Panią zgodzę. Wszystko jest możliwe, prawda? Nie wszystko jeszcze widzieliśmy, ale wszystko jest możliwe. Tak. W dalszym ciągu jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. To się też pewnie nie zmieni, bez względu na to, co jeszcze na jego temat powie marszałek Terlecki. Mateusz Morawiecki. Jestem ciekawa, bo pewnie taki sondaż w najbliższej przyszłości zostanie przeprowadzony. Zbigniew Ziobro to raz. Wojska amerykańskie w Polsce to dwa. Pokazuje nam to pewien wpływ. Tak, szukam słowa tak, żeby nie być zbyt radykalną, ale weryfikuje to zdecydowanie deklarację o tym, że jesteśmy najważniejszymi partnerami Stanów Zjednoczonych w Europie.
0: Rzeczywiście w przypadku tych dwóch tematów, które jeszcze zbiegają się ze sobą w czasie, no można mieć takie przynajmniej wątpliwości co do tego, na ile ważnym partnerem jesteśmy jako kraj, jako Polska, a nie tylko jako wybrana grupa polityków. Bo tutaj rzeczywiście w przypadku Zbigniewa Ziobry mogło być tak, że tutaj jakieś partyjne czy koleżeńskie relacje zadziałały i być może będzie tutaj też jakaś reakcja w tej sprawie, czy tej administracji, czy przyszłej. Natomiast w połączeniu z tą informacją albo taką kakofonią informacji wokół tego, co planuje Pentagon w sprawie relokacji wojsk amerykańskich, no to można podejrzewać, że ktoś tutaj prowadzi grę z polskim rządem, że to są jakieś takie pstryczki w stronę właśnie polskiego rządu, być może jakiś próba pokazania miejsca w szeregu. No jest to w przypadku informacji o tych wojskowych, tych dotyczących bezpieczeństwa Polski, no właśnie bardzo niepokojące. Niepokojące z tego powodu, że rodzi pytania, czy w przypadku zagrożenia, w przypadku wiadomości, które posiada wywiad amerykański, my będziemy w porę o tym poinformowani, czy również najpierw dowiedzą się amerykańskie gazety, najpierw się dowie jakaś część polityków, nim zostaną poinformowani najwyższej rangi wojskowi. Więc tutaj

0: rzeczywiście sytuacja jest dosyć niecodzienna i tutaj też patrzę na ten temat relokacji wojsk amerykańskich przez pryzmat tej krajowej polityki i sporów pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarium Premiera. I też rodzi się takie pytanie, kiedy jak nie teraz, kiedy powinno dojść do rozmowy prezydenta z premierem, jakiegoś wypracowania wspólnego stanowiska. Wiemy, że rozmawia z prezydentem i szefem BBN-u wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, no ale sprawa jest niepokojąca, bo tak naprawdę codziennie dostajemy inne, sprzeczne ze sobą informacje dotyczące tej relokacji wojsk. Więc to, co by się należało obywatelom w takiej sytuacji, no to rzetelna informacja ze strony prezydenta, premiera, wspólna deklaracja, no i też pokazanie, że w obliczu właśnie takiego zamieszania oni potrafią ze sobą współpracować.
1: Ja myślę, że to się składa też na kampanijną argumentację, bo w prekampanii jesteśmy. Ona z miesiącami będzie coraz bardziej intensywna i to, co się dzieje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, będzie przez stronę rządzącą wykorzystywane jako słabość opozycyjnego wpływu, prawda? Bo deklarują, że mogą wszystko, a tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
0: Tak, ale opozycja, czy tam też sam Pałac Prezydencki będzie obwiniał rządzących o to, że tak popsuli relacje z Donaldem Trumpem, będą przywoływać jakieś krytyczne wypowiedzi Donalda Tuska na temat Donalda Trumpa po to, by pokazywać, że to jest wina rządu. Prawo i Sprawiedliwość zresztą wykorzystuje mocno w swojej narracji te sytuacje i zamiast właśnie zastanowić się przez moment, że jednak sprawa jest poważna, dotyczy naszego bezpieczeństwa, a nie tutaj partyjnych, partykularnych ich interesów, no to do takiej refleksji niestety nie ma. I tak jak pani redaktor wspomniała, zgadza się z tym, że to będzie tylko rozpędzało, im bliżej będziemy wyborów parlamentarnych.
1: Nie wiem, czy nie chciała mnie pani poprawić, czy to nie jest do końca pewne, nie wiem, Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku? Wiemy to?
0: Pierwszym jego miejscem był Waszyngton, tak? Te zdjęcia z...
1: To tak mi teraz przyszło do głowy, żebym nie wprowadzała też naszych słuchaczy w błąd. Nie wiem, czy to ma w tej chwili jakieś większe znaczenie. Dla niego pewnie tak. Dla nas niekoniecznie. To jeszcze, bo zapytałam panią o wybory, no to opinia profesora Dudka z dzisiejszej Rzeczpospolitej. On twierdzi, że dla Polski 2050 jest już za późno, a coraz więcej wskazuje na to, że Tusk utrzyma się przy władzy po następnych wyborach. Ale potrzebna jest mu do tego, i to już jest mój dodatek, potrzebny jest mu do tego podział na prawicy. Czy pani się ze mną zgodzi?
0: Tak, bo im większe rozdrobnienie na prawicy, tym mniejsze tam zdolności koalicyjne. I to już dzisiaj też słychać przynajmniej wśród części polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli tylko my się podzielimy, jeżeli powstanie partia Mateusza Morawieckiego, no to Donald Tusk może już otwierać szampana, że tam dojdzie do podziału, ale też wojny, otwartej wojny pomiędzy o wpływy wyborców pomiędzy tymi partiami, bo mówimy tu o podziale Prawa i Sprawiedliwości, ale wiemy, że też zgrzyta mocno w Konfederacji, więc do wyborów możemy mieć później 3 Konfederacje i 2 PiSy, więc tutaj na pewno ta sytuacja się może premierowi Tuskowi przysłużyć. No ale też nie umniejszałabym jego bólu głowy o jego zdolności koalicyjne, o to, z kim on będzie mógł tworzyć rząd. No na pewno dużo paliwa jeszcze potrzebuje Lewica i widać, że próbuje tego paliwa dodawać Donald Tusk.

0: promowaniem może tych postulatów, tak, lewicy, czy słyszeliśmy ostatnio też Donalda Tuska, który przeprasza te osoby, których małżeństwa zawierane za granicą nie były dotychczas przez państwo polskie zawierane, więc to jest moim zdaniem taki oko puszczane do wyborców lewicy, że ich postulaty teraz też będą realizowane, no bo musi właśnie o ten elektorat mocno, elektorat zawiedziony, mocno teraz zawalczyć.
1: Nie chcę sobie przypisywać jakichś zdolności przewidywania, ale już wiele miesięcy temu byłam przekonana, że zaskoczy nas jeszcze Konfederacja, to też prawica. I teraz coraz częściej słyszymy o tym, że zupełnie inne pomysły na przyszłość mają Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Mentzenowi marzy się władza, a pamiętam też sondaże sprzed miesięcy, które wskazywały na to, że na przykład wyborcy koalicji nie mieliby nic przeciwko koalicji z częścią Konfederacji, jeśli ta byłaby potrzebna do utrzymania władzy. Więc i tu się będzie działo prawdopodobnie.
0: Będzie się działo, bo tak jak pani wspomniałam, Mentzenowi marzy się władza, ale pytanie na ile są to realne marzenia pod tym względem, że nie bardzo on widzi zdolności swoje koalicyjne. Nie chce iść do władzy ani z PiS-em, ani z Koalicją Obywatelską. No i tutaj może być w większym kłopocie niż Krzysztof Bosak, który może jego część Konfederacji byłaby za jakieś stanowiska skłonna współpracować z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Zastanawiam się, w jaki sposób sytuacja w służbie zdrowia też będzie wykorzystana, bo jak oczywiście kampanijnie czy politycznie, bo jeżeli pani minister Sobierańska-Grenda mówi, że są tacy, którzy mają wrażenie, że się poprawiło. Nasi eksperci wyjaśniają, że to chodzi o wykorzystanie środków z KPO w służbie zdrowia i tu rzeczywiście widać zmiany, ale nie czują tych zmian ci, którzy siedzą po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na przykład na SOR-ach. Uda się koalicji jakoś uspokoić ten temat?
0: No będzie to bardzo trudne. Widzieliśmy, jak burzliwa była dyskusja wokół wotum nieufności dla ministry zdrowia i trudno też w tak krótkim czasie, jaki został do wyborów, zrobić tak radykalne zmiany w obszarze ochrony zdrowia, który kuleje już od dekad, żeby faktycznie pacjenci to w jakiś sposób odczuli, więc myślę, że skończy się na obietnicach dosypania dodatkowych miliardów do służby zdrowia, ale trudno będzie o realną zmianę.
1: Jasne. Oczywiście w otoczeniu wielkiego sukcesu, no bo jak żeby inaczej. Monika Waluś, Onet.pl z nami. Dziękuję pani redaktor za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Kłaniam państwu się. My również. A państwu dziękuję za kilka wspólnych godzin. Życzę spokojnego popołudnia i zapraszam na sumę wydarzeń, która w południe w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
1: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
0: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
1: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Magazyn zaczniemy od niepewności i pilnych rozmów w sprawie obecności wojsk USA w Europie. Amerykanie mówią o relokacji, sojusznicy z NATO i Unii mają coraz więcej obaw. Potem posiedzenie rządu, jakiego jeszcze nie było. Ministrowie będą się wzajemnie oceniać i punktować z realizacji strategii całego gabinetu. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka. Będzie też relacja z okolic Mrągowa. Służby szukają 18-latka, który wypadł z roweru wodnego. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Jak przekonać USA do utrzymania wsparcia wojskowego? Co zrobić, jeśli go nie będzie? Rosną obawy w związku z planami armii USA. Wciąż nie jest jasne, czy chodzi tylko o relokację, czy może uszczuplenie kontyngentów USA w Europie. Polskie władze utrzymują, że liczba wojsk USA w naszym kraju nie zmieni się. Tę sprawę śledzi nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, witaj. Stanowisko rządu w tej sprawie znamy. Powiedz, co na ten temat mówią politycy.
2: No to oddajmy głos przewodniczącemu Sejmowej Komisji Obrony. Poseł PSL-u Andrzej Grzyb mówił rano na naszej antenie, że strona polska nie otrzymała oficjalnej informacji w sprawie wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich do naszego kraju. Zaznaczył, że sprawa obecności wojsk USA w Polsce jest wyjaśniana z władzami amerykańskimi.
3: Ta sprawa w chwili obecnej jest przedmiotem dwustronnych wyjaśnień. Między innymi dlatego została wysłana misja dwóch wiceministrów obrony narodowych, którzy mają spotkać się z przedstawicielami w sekretariacie stanu, jak i również w sekretariacie wojny w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie ma odbyć się spotkanie z szefem połączonych sztabów i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Inny gość Polskiego Radia 24, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 zwrócił uwagę na to, że oficjalnie władze USA nie potwierdziły wstrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Dzisiaj to są jakieś spekulacje, nikt nam niczego nie zakomunikował, powiedział.
4: Moim zdaniem Ministerstwo Obrony Narodowej zrobi wszystko, żebyśmy w Polsce byli bezpieczni i będzie w taki sposób działać, żeby na zasadach partnerskich, na zasadach sojuszniczych w Polsce stacjonowało jak najwięcej żołnierzy amerykańskich, no bo oni są jednym z elementów, który zabezpiecza Polskę nie ze względu na siłę, jaką sobą reprezentują, ale ze względu na sam fakt obecności.
2: Podobne stanowisko prezentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jak zaznacza, sprawa jest wyjaśniana na różnych szczeblach.
5: No, robimy wszystko, żeby nawet jeżeli się pojawił cień wątpliwości, żeby te wątpliwości trochę, mówiąc kolokwialnie, wybić z głów naszym partnerom, bo to absolutnie jesteśmy tutaj i lojalnym partnerem i wydajemy znaczne środki na naszą

0: armię i byłoby coś mało, delikatnie mówiąc, eleganckiego, gdybyśmy się o takich decyzjach mieli dowiadywać za pośrednictwem mediów, ale na razie to trzeba wszystko dokładnie sprawdzić.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości powtórzył, że to rząd Donalda Tuska robi wszystko, by wojska amerykańskie, jak się wyraził, wypchnąć z Europy. Pytany o konkrety nie odpowiada. Mówi o działaniach prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Pan prezydent Nawrocki robi wszystko w tej sprawie, żeby amerykańscy żołnierze przebywali w Polsce. Natomiast wszystko, panie redaktorze, natomiast trudno podejmować w tej sprawie skuteczne działania w sytuacji, kiedy premier polskiego rządu, a także ministrowie podejmują działania w drugą stronę.
1: To ja przypomnę, na początku grudnia Biały Dom opublikował nową strategię bezpieczeństwa narodowego. The America First. Główne założenia dokumentu obejmują powstrzymywanie Chin, ograniczenie zaangażowania w Europie i nacisk na kraje sojusznicze, a także modernizację systemu obronnego.
3: Rotacja czy ograniczenie liczebności amerykańskich wojsk w Europie. Ta sprawa wciąż wymaga rozmów i doprecyzowania. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz. To była relacja prosto z Sejmu. Bardzo dziękuję. Obecność amerykańskich wojsk w Europie to jeden z tematów Narady Szefów Sztabów Generalnych Państw NATO w Brukseli. To spotkanie będzie dotyczyło zwiększenia zdolności obronnych i adaptacji do zagrożeń. Tak mówił szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. W wojnie, odstraszaniu i obronie zdolność do szybszego podejmowania decyzji i działania ma coraz większy wpływ na wyniki. Marynarz naprawia żagiel, gdy morze jest spokojne, ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. W naradzie w kwaterze głównej NATO bierze udział szef polskiego sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Jest też generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA. Jutro Kane przyleci do Warszawy, gdzie spotka się z wicepremierem, szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Relokacja amerykańskich wojsk w Europie będzie także tematem popołudniowej debaty w Parlamencie Europejskim. Dyskusja została dopisana do porządku obrad na wniosek polskiego deputowanego Michała Kobosy. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
4: To reakcja na informację o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje, m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech.
5: To są bardzo niepokojące informacje.
4: Europoseł Michał Kobosko mówił, że ta decyzja będzie miała konsekwencje nie tylko dla wschodniej flanki, ale i całej Europy.
5: Pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski.
4: Debata na temat relokacji amerykańskich wojsk odbędzie się dziś po południu z udziałem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
3: To nie będzie zwykłe posiedzenie rządu. Za chwilę ministrowie ocenią samych siebie. Minister do spraw nadzoru Maciej Berek przedstawi raport w sprawie realizacji priorytetów rządu. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Powiedz, na co się zanosi? Będą oklaski i uznanie, czy może ponaglenie od premiera?
6: No podejrzewam, że akurat to drugie rozwiązanie. Ocen poza tym będzie bardzo dużo, ponieważ Maciej Berek szczegółowo będzie analizował, na jakim etapie jest realizacja poszczególnych priorytetów, a tych priorytetów jest 58. Zostały one podzielone na 4 kategorie. Te kategorie to bezpieczeństwo, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, sprawne państwo, a także cyfrowa Polska. I w tej kategorii dotyczącej sprawnego państwa, no kluczowe miejsce zajmuje przywracanie praworządności. Wśród zadań dotyczących budowy sprawnego państwa wyszczególniono przywrócenie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, a także Sądu Najwyższego. I o te kwestie dziś rano pytałam wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrcha, jak przebiega realizacja właśnie tych priorytetów i zdaniem wiceministra najlepiej sytuacja po głosowaniu w ubiegłym tygodniu w Sejmie wygląda w KRS-ie.
7: Sejm wybrał w prawidłowej procedurze 15 przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Zaczyna się kompletnie nowy rozdział w tej instytucji, która przez ostatnią blisko dekadę była obarczona dużą wadą w wyborze. No i wyzwań oczywiście będzie bardzo dużo. Widać, że już tam pierwsze organizacyjne działania mają miejsce. Chyba jutro będzie organizowany także briefing prasowy w siedzibie KRS-u. No i czekamy na ich pierwsze decyzje.
6: No minister zaznaczył, że w Trybunale Konstytucyjnym i w Sądzie Najwyższym jest jeszcze jednak wiele do zrobienia.

0: Trybunał Konstytucyjny, no to wiemy. Gdyby nie czysty oportunizm i działania kontra legem pana prezydenta, pana Bogdana Święczkowskiego, no to też to, co jest możliwe, czyli skład uzupełniony zostałby o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to jesteśmy jeszcze w trakcie prac nad ustawą dotyczącą Sądu Najwyższego, więc te priorytety powoli są realizowane. Mówimy o tej warstwie ustrojowej, bo ich mamy całą masę, oczywiście w tym cyfryzacja całego wymiaru sprawiedliwości, ale pewnie o tym byśmy mogli osobny program zrobić.
1: Wiceminister Sprawiedliwości nie chciał sobie wystawić, a także swojemu resortowi oceny, no ale te oceny będzie dzisiaj wystawiał minister Maciej Berek. I do tej kwestii właśnie przywracania praworządności odniosła się Rada Europy dziś w raporcie. Wezwała do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Instytucja z siedzibą w Strasburgu wydała oświadczenie po wizycie obserwatorów w Polsce, w którym wyraziła zaniepokojenie i tu cytat z powodu utrzymującego się upolitycznienia najwyższych stanowisk sądowniczych i właśnie w tym raporcie wskazano między innymi problemy z Krajową Radą Sądownictwa, no ale tu zmiany zaszły w ubiegłym tygodniu, więc raport prawdopodobnie był przygotowywany chwilę wcześniej, no i w Trybunale Konstytucyjnym w oświadczeniu wydanym po tej wizycie, po wizycie obserwatorów w Warszawie, przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skrytykowali upolitycznienie tych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i z pewnością do tego raportu ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu rządu się odniosą, ale w priorytetach dotyczących na przykład bezpieczeństwa zapisano między innymi powołanie wojsk dronowych i działania, dalsze działania związane z budową tarczy wschód. Do tego ministrowie też z pewnością się odniosą. Gospodarcze cele wyszczególnione przez ministra Berka to budowa centralnego portu komunikacyjnego, a także dalsze prace nad deregulacją. Cele dotyczące cyfryzacji to między innymi rozwój aplikacji mObywatel oraz wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji i te wszystkie cele punkt po punkcie będą dziś w trakcie posiedzenia rządu analizowane, na jakim etapie jest po prostu realizacja poszczególnych priorytetów i za każdy poszczególny właśnie cel będzie wystawiana ocena. To już drugi raport, rządowy raport. Cele zostały wyznaczone w ubiegłym roku we wrześniu. Pierwszy raport podsumowywał ostatni kwartał ubiegłego roku, to jest drugi raport. No i na kolejnego możemy się spodziewać po prostu w czasie wakacji.
2: Czekamy zatem na samoocenę ministrów i z realizacji priorytetów rządu. Rękę na pulsie trzyma dla nas Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Premier Węgier Peter Modzior rozpoczyna wizytę w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Politykowi będą towarzyszyć kluczowi ministrowie. Madziar przed podróżą do Polski podkreślał wagę zaplanowanych u nas spotkań. O szczegółach Piotr Piętka.
3: Nową jakością po kilku latach niezwykle chłodnych relacji jest nie tylko to, że Polska będzie pierwszym celem zagranicznej wizyty nowego węgierskiego premiera. Niezwykle szeroki jest skład delegacji. Peterowi Modziorowi towarzyszyć będzie nie tylko szefowa dyplomacji. Pojadą też ministrowie gospodarki, obrony, kultury, transportu i rolnictwa. Niestety widzimy, że Polska jest lata świetlne przed nami w rolnictwie i przemyśle żywnościowym, więc możemy się przyjrzeć najlepszym praktykom i je przejąć, powiedział premier Modzior. Jak radykalnie zmienia się węgierska polityka, niech świadczy również ogłoszona wczoraj wieczorem decyzja minister spraw zagranicznych Węgier Anity Orban. Napisała ona w mediach społecznościowych, że relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę, a ta wymaga nowego podejścia. Dlatego odesłała do domu dotychczasowego ambasadora Węgier w Warszawie, Istvána Idiartu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: To ważna i symboliczna wizyta, tak przyjazd do Polski nowego premiera Węgier komentuje Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślał na naszej antenie, że jednym z priorytetów Madziara jest odbudowa gospodarcza Węgier.
4: Ta wizyta będzie ważna i symboliczna. Współpraca regionalna staje się coraz ważniejsza i istotna, bo to ona też będzie przesądzała o sile danego państwa. Węgry znajdują się w bardzo głębokim kryzysie gospodarczym i będą chciały poprzez także współpracę z Polską odbudować tę pozycję gospodarczą.
2: Pierwszym celem Petera Modziora będzie Kraków. Premier Węgier odwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro szef węgierskiego rządu przyjedzie do Warszawy, gdzie spotka się z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Następnie poleci do Gdańska. Tam będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

0: Pęsą. Z Gdańska Peter Modzior uda się do Wiednia. Coraz więcej pytań wokół wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Agencja Reutera poinformowała, że były minister sprawiedliwości uzyskał w amerykańskiej ambasadzie w Budapeszcie wizę. Polecenie w tej sprawie miał wydać zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Christopher Landu. Polityk miał uzasadniać swoją interwencję w tej sprawie względami bezpieczeństwa narodowego. Do tej pory nie uzyskaliśmy żadnych informacji od strony amerykańskiej na temat szczegółów pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Tak mówił w TVP Info były. Tak mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji, więc ja oczywiście z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jest osobą w Polsce ściganą, poszukiwaną.
0: Zbigniew Ziobro miał wyjechać do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Otrzymał ją tuż po tym, jak został zatrudniony przez telewizję Republika. Okoliczności wyjazdu Ziobry do USA komentował na naszej antenie Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Nie wiemy, dlaczego podróż polityka PiSu nie została odnotowana w systemie Schengen, podkreślał publicysta.
2: Nie mamy jasności, jak wyglądała podróż, tak w sensie logistycznym, jak wyglądała podróż Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, dlaczego nie został odnotowany jego wyjazd w systemie Schengen, a przypomnę, że każdy wyjazd poza strefę Schengen no jest rejestrowany w odpowiednim systemie i powinien zostać po nim ślad. No i wreszcie nie jest jednak sprawą jasną, na jakiej zasadzie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Z jakim paszportem i z jaką wizą i w jaki sposób tę wizę uzyskał.
0: Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o defraudację kilkudziesięciu milionów złotych, które zamiast na pomoc ofiarom przestępstw miały trafić do powiązanych z ówczesną władzą fundacji i stowarzyszeń. Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty, uważa, że jest ofiarą politycznych prześladowań. Więcej o tej sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Rada Europy wzywa do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Apel to efekt wizyty obserwatorów w naszym kraju. Ich zastrzeżenia wzbudziła m.in. sytuacja w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz impas wokół Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat wie Stefan Folcer.
3: W oświadczeniu wydanym po wizycie w Warszawie przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skrytykowali upolitycznienie obu tych instytucji. Sytuacja ta, jak napisano, podważa niezależność sądów, zasadę trójpodziału władzy oraz zdolność tych instytucji do wykonywania ich funkcji konstytucyjnych. Wyrażono również obawy przed manipulacjami prawem, konstytucją i procedurami w celu, jak to ujęto, zwiększenia własnej władzy lub blokowania funkcjonowania innych organów władzy. Parlamentarzyści Rady Europy zwrócili uwagę, że Polska wciąż nie rozwiązała kryzysu praworządności i kryzysu konstytucyjnego. Wyrazili też zaniepokojenie poziomem polaryzacji w kraju. Wezwali także instytucje państwowe do zwiększenia wysiłków, aby Polska nadal spełniała europejskie standardy praworządności. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy monitoruje sytuację polskiego sądownictwa od 2020 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Władimir Putin leci do Chin świętować 25-lecie rosyjsko-chińskiego porozumienia o przyjaźni i współpracy. To 25. podróż rosyjskiego dyktatora do państwa środka. Podczas wizyty ma zostać podpisanych 40 umów o współpracy gospodarczej i kulturalnej. Władimir Putin zabiera ze sobą do Pekinu wicepremierów i szefów kluczowych resortów. Tę wizytę śledzi nasz wieloletni korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski, który jest ze mną w studiu. Maćku, witaj.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz, czego możemy spodziewać się po tych rozmowach?
5: Na pewno ciepłej atmosfery tego spotkania, o czym zresztą mówił sam Władimir Putin. Posłuchajmy.
6: Drodzy chińscy przyjaciele, pozdrawiam was. Rad jestem, że kolejny raz odwiedzę Pekin na zaproszenie mojego wieloletniego dobrego przyjaciela Xi Jinpinga. Regularne wizyty i organizacja spotkań na najwyższym szczeblu są ważną, nieodłączną częścią rozwoju stosunków między dwoma krajami.
5: Ten fragment, którego państwo wysłuchali, to jest naprawdę fragment bardzo obszernego takiego zapisu wideo Władimira Putina z przesłaniem do Chińczyków i przez kilka minut dość szybko i szczegółowo wymienia, co łączy państwo chińskie z Federacją Rosyjską i są to głównie cyferki, procenty i wszystko, co wiąże się z

0: gospodarczymi danymi. Wspomniałaś, 25. wizyta, 25. rocznica, to się nazywa strategicznej umowy o współpracy i przyjaźni. Z tą przyjaźnią jest dobrze, a ze współpracą to się okaże dopiero po wizycie, bo aż 40 umów do podpisania i jak informuje Kreml, ciepłe słowa do Chińczyków to jedno, natomiast podpisanie umów związanych z gospodarką to byłoby dla Putina szczęście, dlatego że Władimirowi Putinowi przede wszystkim chodzi o pieniądze, a te pieniądze potrzebne są na utrzymanie machiny wojskowej. Chiny są jednym z niewielu państw, które mogą i chcą oczywiście, mimo handlowych sankcji nałożonych na Federację Rosyjską przez państwa zachodnie, utrzymywać te kontakty gospodarcze z Federacją Rosyjską, o czym mówi pisarz i publicysta niezależny Stanisław Białkowski.
1: Jego głównym celem jest utrzymanie kontaktów z Chinami jako swego rodzaju gwarancja dla kremlowskiego reżimu. Niezwykle ważna jest rola, jaką dla Rosji odgrywa Pekin w ciągu ponad 4 lat wojny na Ukrainie. W momencie, gdy na Rosję nałożono sankcje, Chiny stały się kluczowym odbiorcą rosyjskich surowców. Oczywiście nie tak korzystnym jak kiedyś Europa, ale Putin nie ma wyjścia. Biorąc pod uwagę wojnę w Iranie, wartość rosyjsko-chińskich kontaktów rośnie razem z ceną na ropę.
0: Putin chce też politycznej stabilności na międzynarodowych forach. Tu interesy Moskwy i Pekinu są wspólne. Wreszcie wojna na Ukrainie. Będą o niej rozmawiać, ale nie mówią o tym głośno, bo nie pojawił się ten temat w komunikatach ani Kremla, ani Pekinu. Putinowi chodzi o gwarancję dostaw komponentów dla przemysłu zbrojeniowego, a Xi Jinping chce wyjść na tego, który wzywa do pokoju, a jednocześnie pilnuje swoich i interesów sojuszników.
2: Władimir Putin rozpoczyna dwudniową wizytę w Pekinie. Atmosfera przyjacielska. To mało powiedziane. Nawet bardzo w planie spotkanie z Xi Jinpingiem, a te rozmowy będzie śledził dla nas i śledzi cały czas. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Donald Trump wstrzymał planowany atak na Iran. Amerykański prezydent poinformował, że doszło do tego na prośbę przywódców Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powodem są toczące się negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego. O szczegółach opowie Marek Wałkuski.
3: Trump napisał na Truth Social, że emir Kataru, saudyjski książę koronny i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich poprosili go o wstrzymanie uderzenia, zapewniając, że negocjacje zmierzają ku porozumieniu akceptowalnemu dla Stanów Zjednoczonych. Kluczowym warunkiem ma być rezygnacja Iranu z programu produkcji broni jądrowej. Trump oświadczył, że poinformował sekretarza obrony Pita Hegseta o wstrzymaniu operacji, zastrzegając jednak, że wojsko ma być gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku w każdej chwili. Nie jest jednak jasne, czy odwołany przez Trumpa atak rzeczywiście był planowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Kolejne problemy operatora giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Estoński wywiad finansowy częściowo zawiesił licencję operacyjną spółki BB Trade Estonia. Regulator poinformował, że klienci firmy, którzy napotkają trudności z odzyskaniem swoich środków, mają prawo zgłosić sprawę organom ścigania w kraju swojego zamieszkania. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
4: Częściowe zawieszenie licencji oznacza, że firma nie może m.in. przyjmować od obecnych klientów dodatkowych aktywów, zarówno środków pieniężnych, jak i kryptowalut, a także nie może nawiązywać relacji biznesowych. Ograniczenia nie obejmują wypłat i zwrotu aktywów należących do dotychczasowych użytkowników. Firma ma 30 dni na dostosowanie działalności do obowiązujących przepisów. W przeciwnym razie urząd będzie zobowiązany do cofnięcia licencji. Sprawie towarzyszą też wcześniejsze kontrowersje wokół spółki. Byli członkowie rady nadzorczej firmy poinformowali w kwietniu na platformie X, że złożyli do estońskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Napisali, że nie mogli uzyskać od prezesa zarządu informacji dotyczących bieżących problemów związanych z wypłatami środków, płynnością finansową spółki, a także statusem i dostępnością aktywów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Czarne chmury nad Kirem Starmerem. Brytyjski premier lawinowo traci poparcie członków Partii Pracy. Ponad połowa z nich nie wierzy, że urzędujący wciąż lider jest w stanie poprawić niekorzystne dla ugrupowania wyniki. Kryzys zaufania do Starmera próbuje wykorzystać burmistrz Manchesteru Andy Barnham, który ogłosił powrót do polityki krajowej. Sondaż YouGov prognozuje jego zdecydowaną przewagę nad obecnym liderem. Z Londynu Anna Rączkowska.
5: W bezpośrednim starciu o głosy członków Partii Pracy Andy Burnham uzyskałby 59% poparcia, podczas gdy na obecnego premiera wskazałoby 37% ankietowanych. Brytyjskie dzienniki podkreślają, że Burnham próbuje wykorzystać słabnącą pozycję premiera, zapowiedział już powrót do polityki krajowej i start w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w okręgu Makerfield w północno-zachodniej Anglii. Burnham przedstawia się jako polityk bliższy tradycyjnym wyborcom Partii Pracy, opowiada się m.in. za większą rolą państwa w usługach publicznych i dodatkowymi inwestycjami w północnej Anglii, ale od

0: odciął się od wcześniejszych sugestii dotyczących powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Inaczej niż premier Keir Starmer, który przyznał, że debata o Brexicie może wrócić za kilka lat. Mimo fatalnych sondaży i rosnącej presji wewnątrz Partii Pracy, Keir Starmer nie zamierza ustępować. Premier odrzucił wezwania do wyznaczenia terminu odejścia i podkreślił, że nadal chce poprowadzić ugrupowanie do kolejnych wyborów parlamentarnych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Holenderskie służby rozpoczynają dezynfekcję statku Hondius. To na pokładzie tej jednostki doszło do zakażenia hantawirusem. Statek zawinął do portu w Rotterdamie wczoraj nad ranem. O szczegółach Katarzyna Van Rooyen.
2: Czyszczeniem statku zajmie się firma sprzątająca specjalizująca się w zwalczaniu szkodników. Będzie to robić zgodnie z protokołem opracowanym przez holenderskie służby medyczne oraz Światową Organizację Zdrowia. Do sprzątania mają być użyte specjalne środki czyszczące. Materace i pościel mają zostać zniszczone. Członkowie załogi rozpoczęli wczoraj 6-tygodniową kwarantannę. Zaraz po ich przybyciu pobraliśmy krew. Wszyscy są bardzo zmęczeni. To były dla nich trudne tygodnie, ale nie mają żadnych objawów choroby, powiedziała Yvonne van Downhoven, dyrektor Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie. Członkowie załogi, którzy mieszkają poza Holandią, najbliższe tygodnie spędzą w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Jak zapewniają służby, mają oni telewizor i dostęp do internetu. Posiłki gotowe do podgrzania dostarcza firma cateringowa. Mogą również wychodzić na zewnątrz, ale muszą mieć maseczki i zachować dystans. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju. Trwa akcja poszukiwawcza na mazurskim jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Nad ranem strażacy otrzymali zgłoszenie o łódce, która się przewróciła. Na miejscu okazało się, że był to rower wodny, którym płynęło czterech młodych wędkarzy. Trzech osiemnastolatków wydostało się z wody, jednego szukają służby. Akcja jest bardzo trudna, mówił nam rzecznik mrągowskich strażaków Marcin Kordek.
4: Warunki są o tyle trudne, że tam w tym miejscu, gdzie to nastąpiła ta tragedia, jest bardzo głęboko, do 38 metrów głębokości. Też występują prądy podwodne. Z informacji, które uzyskaliśmy, to 18-latkowie po terminach maturalnych. Prawdopodobnie doszło do wywrócenia się tego rowerku wodnego przy przesiadaniu się z miejsca na miejsce tych młodych ludzi. Trzy osoby próbowały dotrzeć do brzegu o własnych siłach, a czwarta osoba zaczepiła się jakby o rowerek wodny i właśnie co to z tych trzech osób, które płynęły do brzegu, to jedna zniknęła pod taflą jeziora i do tej pory jej nie odnaleźliśmy. Muszę też nadmienić, że żadna z tych osób prawdopodobnie nie miała kapoka.
1: Według policji wyłowieni z wody mężczyźni byli też pijani. Cała czwórka to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy wypoczywali na Mazurach. Na miejscu wciąż pracują strażacy, ratownicy wodni i płetwonurkowie z sonarami. Po Mazurach teraz ziemia świętokrzyska i tragiczny wypadek. Kierowca busa zginął w zderzeniu z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło w miejscowości Kajetanów na drodze ekspresowej S12 między Radomiem a Puławami. O szczegółach mówiła w TVP Info rzeczniczka puławskiej policji Ewa Rein-Kozak.
5: Kierujący ciężarowym Renault jechał od strony Radomia w kierunku Puław. W pewnym momencie w samochodzie odpadła opona. Niestety kierowca ciężarówki w wyniku tego odpadnięcia koła zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka od strony Puław towarowym busem marki Renault. Kierowca busa marki Renault zginął na miejscu.
1: W wypadku uczestniczył także drugi bus, w którego uderzyła opona tira, jednak jego kierowcy nic się nie stało. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora.
3: Suma wydarzeń.
1: Teraz Chorzów i utrudnienia w związku z koncertem zespołu Metallica. Legenda heavy metalu zagra dziś na Stadionie Śląskim. W wydarzeniu będą uczestniczyły tłumy fanów, dlatego trzeba liczyć się ze zmianami organizacji ruchu, ostrzega Magdalena Jurkowska z chorzowskiej policji.
6: Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
1: Po południu i wieczorem część autobusów zmieni trasy. Sugerujemy, by na koncert wybrać się tramwajem, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
7: Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością nawet co 3 minuty na trasie między Zawodziem a Pętlą przy Stadionie Śląskim. Ponadto wydłużyliśmy godziny kursowania oraz wprowadziliśmy specjalne rozkłady jazdy dla linii 7, 11, 19, 20, 30.

0: 6 oraz 43.
1: Uczestnicy koncertu będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Szczegóły na transportgzm.pl. Na koniec jeszcze zaglądamy na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj wieczorem poznaliśmy drugiego spadkowicza, Markę Gdynia. Zespół Trójmiasta niespodziewanie uległ przed własną publicznością ostatniej

0: Bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Po prostu nie daliśmy rady i Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze, ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy.
1: Z kolei trener gości Marcin Brosz chwalił zaangażowanie swoich zawodników.
2: Byliśmy agresywni, szukaliśmy swoich możliwości nie tylko przez napastników, ale również przez drugą linię i w konsekwencji zdobyliśmy drugą i trzecią bramkę, ale ten mecz mógł się również różnie ułożyć, bo tak naprawdę po niewykorzystanej sytuacji jeden zespół miał sytuację kolejny zespół, więc tak jak mówię, bardzo trudne dla nas spotkanie.
1: W strefie spadkowej wciąż pozostaje drugi z trójmiejskich zespołów, czyli Lechia Gdańsk. Jego losy rozstrzygną się w zaplanowanej na sobotę ostatniej kolejce rozgrywek. O utrzymanie walczą także Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. Zapowiedzią sportowych emocji kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
3: Była suma wydarzeń. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Czy zdarzyło się Państwu ostatnio coś zgubić? W życie wchodzą przepisy, które teoretycznie powinny ułatwić odnalezienie zguby. Szczególnie jeśli mówimy o wartościowych przedmiotach czy portfelu z gotówką. Będzie też o pogubionych notowaniach ropy naftowej i podróżach, które w niektórych kierunkach mogą w tym sezonie stanąć pod znakiem zapytania. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Ale wcześniej ważne informacje z gospodarki. Stany Zjednoczone po raz trzeci z rzędu przedłużają o 30 dni zwolnienie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Sekretarz skarbu Scott Bessent uzasadnia to potrzebą pomocy krajom najbardziej narażonym na niedobory energii. Scott Bessent ogłosił w poniedziałek wystawienie kolejnej tymczasowej licencji generalnej na sprzedaż rosyjskiej ropy po tym, jak poprzednia wygasła w sobotę. Według niego decyzja ma ustabilizować rynek ropy i zapewnić dostawy do krajów odciętych od ropy z Zatoki Perskiej, a także ograniczyć możliwość gromadzenia przez Chiny tanich rosyjskich zapasów. Decyzja administracji Trumpa oznacza, że rosyjska ropa, która stanowi źródło zasilania machiny wojennej Putina, nie jest objęta sankcjami już trzeci miesiąc. Prawdopodobne są kolejne przedłużenia właśnie tego terminu. Skoro o ropie, teraz o paliwach. Szóstka z przodu znika, przynajmniej w przypadku lepszej benzyny i oleju napędowego. Decyzją ministra energii, poprzedzoną analizą rynku i cen hurtowych, w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł. Benzyna 98 7,07, a olej napędowy równiutkie 7 zł. To oznacza, że cena benzyn 95 i 98 na stacjach wzrośnie o 10 groszy. Diesel będzie droższy o 15 groszy w porównaniu z dzisiejszymi cenami. A mechanizm ceny paliw niżej potrwa przynajmniej do końca maja. Ceny paliw rosną, ale indeksy na warszawskiej giełdzie tracą na wartości, przynajmniej jeżeli mówimy o tych dużych indeksach. I nie wygląda to dobrze, bo jeżeli spojrzymy

0: Na europejską mapę rynków, to tutaj wszędzie na zielono, niektóre giełdy nawet ponad 1%, tak jest chociażby w Szwajcarii, a w Warszawie mniej więcej o godzinie 10 wszystko się popsuło. Do 10 było zielono, a potem indeksy zaczęły tracić, szczególnie te duże. WIG traci w tej chwili 0,12%, WIG 20 0,19%, no ale po tej lepszej stronie rynku są MWIG 40, tutaj mamy 0,49% na plusie i SWIG 80 0,65% również na plusie. Spójrzmy na waluty za 1 euro. W tej chwili płacimy 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,65, a frank szwajcarski 4,63. Tak wyglądają rynki właśnie teraz o 12:34.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pogubiłem się przez chwilę, ale o zgubach dzisiaj będzie mowa w naszym programie, bowiem nowe przepisy wchodzą w życie, jeżeli chodzi o, no właśnie, ten cały mechanizm odzyskiwania zgubionych rzeczy, bo państwo też na nas nakłada pewien obowiązek. Jeżeli coś znalazłeś i jest to powyżej pewnej wartości, to trzeba to oddać odpowiednim instytucjom.
2: Tak, przypomniał mi się tekst takiej piosenki, że to nie my gubimy rzeczy, tylko inni je znajdują.
0: No, coś
2: i to
0: w tym jest.
2: Rzeczywiście jest jakaś taka prawda. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy z tego, że mamy taką specjalną ustawę o rzeczach znalezionych i że istnieje taki ustawowy obowiązek oddawania znalezionych rzeczy, także znalezionych pieniędzy. Mhm. No i dotychczas było to 100 zł, a teraz będzie to 5% minimalnego wynagrodzenia. No czyli teraz mniej więcej gdzieś koło 240 zł.
0: Czyli za każdym razem, jeżeli znajdziemy to kalkulator i trzeba będzie sobie to przeliczyć, bo to co roku ta minimalna się zmienia.
2: Tak, tak. Co roku to będzie inna kwota. Zresztą to jest też właśnie ciekawe, że przechodzimy od jednej stałej kwoty do takiej kwoty związanej z waloryzacją. Myślę, że trochę nasze myślenie się zmieniło od czasu. Ta ustawa jest z 2015 roku. Mhm. Wtedy wydawało nam się, że właściwie mamy czas zerowego kosztu pieniądza. Mieliśmy w wielu miejscach na świecie ujemne stopy procentowe. Wydawało nam się, że być może czeka nas wiele lat bez wzrostu cen, no a potem mieliśmy COVID, konflikt w Ukrainie, teraz mamy konflikt na Bliskim Wschodzie i każda z tych wydarzeń no, trochę dodawało tej naszej inflacji. I w ciągu tych lat inflacja w Polsce skumulowana chyba wyniosła ponad 40%, więc nie dziwi mnie to, że dzisiaj politycy raczej chcieliby i chcą zapisywać właśnie te wartości nie w postaci stałych kwot, a w postaci odniesienia do chociażby do minimalnego wynagrodzenia, no bo w ten sposób oszczędzają sobie pracy, która jest związana z waloryzowaniem tego. Ale jeszcze jeden przyszedł mi do głowy pomysł, tak jak patrzyłem na ten poziom waloryzacji, bo mamy wzrost ze 100 zł do 240. I to jest od 2015 rok ta ustawa, 2016 rok to było 500+. I wtedy było 500 zł, teraz jest 800+. Tak sobie w głowie policzyłem, że gdybyśmy mieli zwaloryzować tak samo 500+, tak jak jest zwaloryzowana ta kwota minimalnego, tej kwoty, przy której musimy oddawać pieniądze, no to z tego 500+ musiałoby się zrobić już 1400+, czy 1350+.
0: Proszę bardzo, więc, jakie nierówne miary
2: więc
0: są w prawie.
2: Widać, że jeżeli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy, to politycy są tutaj troszeczkę bardziej powściągliwi, jeśli chodzi o poziom waloryzacji.
0: No i tutaj dodajmy, że nowe przepisy też dodają taki zapis, że teraz będziemy mieli pół roku na odebranie rzeczy znalezionej, przechowywanej na przykład przez starostę albo przez Urząd Miasta.
2: No te okresy się skracają rzeczywiście, bo żyjemy szybciej. Myślę, że to
0: i magazyny
2: jest,
0: się zapełniają.
2: Magazyny się zapełniają, to jest oczywiście też istotne. Koszty obsługi tego też, no, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że praca kosztuje.

0: coraz więcej, więc ktoś to musi obsługiwać, więc chodzi też o obniżenie tych kosztów. No inna sprawa jest taka, że żyjemy dzisiaj w erze lokalizatorów. Na przykład ja swoje takie najbardziej wartościowe rzeczy mam tam gdzieś wyposażone w AirTagi, także jeżeli by się zdarzyło, że zgubię, no to będzie mi troszeczkę łatwiej ewentualnie znaleźć. To nie znaczy, że nie wierzę za bardzo tak w drugiego człowieka, bo już powiem panu szczerze, zdarzyło mi się zgubić portfel na przykład z gotówką i to czasami już raz czy dwa razy nawet z dosyć dużą kwotą i zawsze ten portfel do mnie wracał, więc
1: proszę
0: więc, więc myślę, że ludzi uczciwych jest bardzo wielu.
1: Ale dużo gorzej, jeżeli zgubimy dokumenty, bo tak w pierwszej chwili może się wydawać, no dobrze, trzeba iść do urzędu, no ale problemy mogą być naprawdę bardzo poważne.
0: Tak, no to miałem też taką swoją inną historię. Wracałem z zagranicy i zdarzyło się tak, że 3 dni po powrocie z zagranicy zaglądam do swojego, do paszportu i nagle okazuje się, że mam cudzy paszport.
1: Naprawdę?
0: Tak, no i po krótkim takim śledztwie okazało się, że zostałem zatrzymany przez celników na ostatniej linii i z drugim pasażerem. I po prostu przypadkowo zamieniono nam paszporty, ja nie zajrzałem. No, na szczęście w internecie znalazłem tą drugą osobę i dosyć szybko udało mi się dokonać, zwróciliśmy sobie nawzajem nasze paszporty. No ale na przykład zwróciłem się do linii lotniczej, naszej narodowej. Myślałem, że to jest taki sposób na to, żeby najszybciej to zrobić i dokonać znalezienia tego pasażera. No i muszę powiedzieć, że odbiłem się właściwie od ściany. Bardzo mnie to zdziwiło, bo trochę podobną sytuację miałem też wcześniej w Stanach Zjednoczonych i tam miałem duże problemy i nie udało mi się uzyskać pomocy w tej sytuacji. I mówiłem sobie wtedy, no w Ameryce to nie działa, ale u nas na pewno jest o wiele, wiele lepiej i na pewno wszyscy chcieliby mi pomóc. No i okazało się, że jak zwróciłem się do linii lotniczej, to powiedziano mi, że ich to właściwie nie interesuje. Oni się nie będą kontaktować z innymi pasażerami, bo RODO, bo etc., etc., bo to nie jest ich sprawa. Więc musiałem sobie poradzić w tej sytuacji sam. Więc no, zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość.
1: No proszę bardzo, trzeba uważać i tak specyficznych historii, jak ta z paszportem, no w ustawie tutaj nie mamy skonkretyzowanych.
0: Nie, tutaj dużo prostsze rozwiązania, no ale trzeba powiedzieć, że nie da się w prawie zapisać wszystkich sytuacji, a czasami zdarzają się zupełnie wręcz niewyobrażalne takie właśnie zdarzenia, które mogą nam sporo w życiu namieszać.
1: Czasami możemy pogubić się też w interpretacji faktów i w zdobywaniu źródeł informacji. I wczoraj ja myślę, że wiele osób interesujących się gospodarką, ale niekoniecznie siedzących tak mocno wewnątrz rynku ropy naftowej, no, mogło się też pogubić, bowiem pojawiały się różne ceny tej samej ropy, tego samego surowca. Ropa Brent na jednych portalach figurowała jako tam wyceniana na $103, a na innych $111. Szaleństwo. I to się zdarza mniej więcej 2 razy w miesiącu, w połowie miesiąca i pod koniec albo na początku kolejnego. O co chodzi i gdzie czerpać informacje, no tak ważne, jak ropa naftowa, różnica $8-9 to naprawdę dużo.
0: Tak, panie redaktorze, zwrócił pan uwagę na pewne technikalia związane z rynkiem ropy, bo właściwie moglibyśmy powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak jedna cena ropy. My oczywiście odnosimy się do tych wartości, które widzimy, ale nie ma jednej ceny ropy, bo istotny jest, bo mówimy o kontraktach terminowych, czyli mówimy o sytuacji, w której notowane są dziesiątki kontraktów terminowych, zależnie od tego, kiedy dana ropa ma być dostarczona. I tak jak pan zauważył, następują momenty, kiedy mamy i zwykle to, co podajemy, to jest ten najbliższy, najbardziej płynny kontrakt terminowy. Zwykle ten, który oznacza ropę dostarczaną za miesiąc. Mhm. I to jest ta cena. No i zdarzają się takie momenty, kiedy ten kontrakt będzie wygasał i w gruncie rzeczy zaczynamy już podawać notowania kolejnego kontraktu i stąd mogą wynikać te różnice. A ponieważ ostatnio sytuacja na ropie naftowej jest bardzo dynamiczna, to te różnice w cenach mogą być bardzo znaczące. Więc

0: powinniśmy o tym pamiętać, bo inna cena jest ropy na dziś, inna jest za miesiąc i to mogą być zupełnie różne sytuacje.
1: Trochę tak jak różne promocje w różnych sklepach. Może być ten sam produkt, ale za rogiem może być tańszy, może być droższy.
0: Tak, tak jak powiedzieliśmy o składowaniu tych walizek, które, które ktoś zgubił, no to składowanie ropy też może kosztować, ale może być też odwrotnie, to znaczy są różne sytuacje na rynku. Czasami jest tak, że ropa w przyszłości jest droższa, to znaczy ta z dostawami w przyszłości. Jeżeli mamy teraz dużo ropy, trzeba ją, producenci mają problem, że nie ma kto odbierać tej ropy, która jest produkowana teraz, no to ropa na dzisiaj będzie tańsza, a w przyszłości będzie droższa. Mhm. To bynajmniej nie jest ta obecna sytuacja. Teraz mamy sytuację odwrotną, czyli ropa na dziś, bo mamy dosyć duży problem z podażą ropy, z przejściem, z produkcją i z dostarczaniem tej ropy przez cieśniny Ormus i to powoduje dosyć duże braki na świecie. Więc dzisiaj jest tak, że ropa na teraz jest droższa, a ropa w przyszłości jest troszeczkę tańsza. Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, no to kompletnie inna sytuacja niż obecnie była w czasie COVID-u. I chyba bodajże w roku 2020 była taka sytuacja, że ropa z odbiorem na dzisiaj miała ujemną cenę.
1: Ujemną.
0: Dlatego, że tej ropy tak naprawdę świat się zatrzymał. Ropa nie była potrzebna, nie mogliśmy podróżować. Natomiast szyby naftowe cały czas pompowały tą ropę i producenci coś z tą ropą musieli robić. Więc w Stanach Zjednoczonych są takie punkty, gdzie ta ropa jest dostarczana, gdzie się odbiera taką ropę. I proszę teraz sobie wyobrazić, że mamy kontrakt terminowy, kupiliśmy to jako inwestor finansowy, ale zapomnieliśmy sprzedać ten kontrakt przed jego wygaśnięciem. Mhm. I ten kontrakt wygasł, co oznacza, że my jako inwestor musimy odebrać tą ropę. No i były takie sytuacje, że ktoś handlował na tej ropie, no i nagle okazywało się, że teoretycznie powinien wynająć ciężarówkę i odebrać tą ropę, którą kupił kontrakt. Dokładnie tak. I to był taki moment, w którym ci wszyscy, którzy mieli te kontrakty, dopłacali tym, którzy chcieliby tą ropę za nich odebrać. No i to był moment, w którym rzeczywiście cena ropy na dzisiaj była ujemna, co nie zmieniało faktu, że ropa z dostawą w późniejszym terminie, no cały czas miała taką normalną, standardową cenę na plusie, bo rynek przewidywał, że w przyszłości ta sytuacja może się zmienić.
1: To był dopiero CPN. Dobra, to teraz o paliwach tylko tych, które są wykorzystywane przez branżę lotniczą. Bo tutaj pojawiają się przeróżne informacje. Z jednej strony, i to słyszymy też od przedstawicieli przeróżnych portów lotniczych w Polsce i w naszej części Europy, że nie powinniśmy się obawiać. Zapasy paliwa lotniczego są, będziemy latać, wszystko będzie w porządku. A z drugiej strony pojawiają się takie państwa, i to również w Europie, gdzie jednak, i to poważne tytuły, poważne źródła analityczne mówią, że tego paliwa lotniczego może brakować. I tak patrzę na wyniki jednej z dużych spółek lotniczych zajmujących się tak zwanym low costem, czyli tymi tanimi podróżami. I tutaj widzimy taką sytuację, że wyniki na papierze są świetne za poprzednie miesiące. Wszystko wygląda fantastycznie, a cena akcji tego nie odzwierciedla i spada.
0: Tak, akcje tej dużej niebieskiej linii low costowej od początku roku spadły o ponad 20%. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo akurat ta linia radzi sobie naprawdę bardzo dobrze i prawdopodobnie dużo lepiej niż większość innych linii lotniczych na świecie, ale to pokazuje,
1: ale
0: że
1: na giełdzie traci,
0: że cała branża ma problem. I właściwie te problemy jeszcze cały czas są przed nami, bo te ceny ropy prawdopodobnie pozostaną wysokie jeszcze przez długi czas. Ta linia lotnicza akurat powiedziała o tym, że zabezpieczyła ceny ropy na najbliższy rok 80%.

0: jej zakupów ropy jest zabezpieczonych na poziomie ceny mniej więcej 85 dolarów za baryłkę ropy. Proszę zatem zauważyć, spodziewamy się, linia spodziewa się, że te ceny jednak pozostaną dosyć wysokie i to przez dosyć długi czas, bo tu mówimy o całym okresie 12-miesięcznym. Rosną ceny ropy, rosną wynagrodzenia, cały czas brakuje samolotów na rynku, są problemy z silnikami lotniczymi. Tutaj też ta linia powiedziała, że kupiła. To bardzo ciekawe jest, bo to, co obserwujemy teraz, to problemy z logistyką też na świecie. Linia kupiła 30 silników na wymianę, takich, żeby mieć na wszelki wypadek, żeby nie martwić się o to, że jak coś się popsuje, to będziemy czekać na części zamienne. Więc to też jest jakiś znak czasów, że linie lotnicze i też inne firmy starają się skracać łańcuchy logistyczne, tak żeby mieć dostęp do części zamiennych, do elementów różnych, które pozwolą na bieżąco funkcjonować i obniżać choćby koszty serwisu, które są dosyć istotne. Ta linia, tak jak powiedziałem, i tak ma marżę mniej więcej na poziomie 15%, bo duże linie lotnicze, chociażby no, największa niemiecka linia lotnicza, operacyjnie, rozmawialiśmy już o tym chyba w tym studio, operacyjnie przynosi straty. Zresztą zlikwidowała czy obcięła bardzo wiele połączeń do Polski w ciągu ostatnich tygodni, właśnie dlatego, że były one realizowane przez takie mniejsze spółki córki, które miały bardzo duże koszty. No i okazało się, że w tym wypadku taniej jest po prostu zlikwidować te połączenia, bo one na siebie nie zarabiają.
1: I to na pewno nie jest dobra informacja dla podróżnych, dla osób, które szukają połączeń, bo jednak byliśmy przyzwyczajeni do tego, że siatka połączeń lotniczych rośnie, przynajmniej globalnie.
0: I tak, popyt pozostaje wysoki. Widać, że chcemy latać. Tutaj ta linia low cost raportuje, że podniosła w ciągu ostatniego roku ceny swoich usług o około 10%. No ale to może być dopiero początek. Chociaż z drugiej strony widzimy też dużo promocji na rynku lotniczym.
1: Mimo tych problemów,
0: które gdzieś tam na horyzoncie mogą być. Myślę, że wiele linii lotniczych myśli sobie, że jeśli pojawią się problemy z dostępem do paliwa lotniczego, to będą po prostu anulować te loty. Więc my jako... No i tutaj będzie to przyczyna zewnętrzna prawdopodobnie, czyli taka, która zwalnia linie lotnicze z konieczności zapłaty odszkodowań. Więc z tego jako pasażerowie powinniśmy sobie zdawać sprawę i być świadomi tego, że tych niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o to podróżowanie w najbliższych miesiącach, no pozostaje sporo. Tym bardziej, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest zamrożony, no i nie można wykluczyć tego, że on na nowo przybierze na sile. Także temu też musimy się dosyć mocno przyglądać.
1: Pana praca na co dzień, praca analityka, polega na tym, że zbiera pan wiele informacji. Czasami to są informacje gdzieś na peryferiach raportów, które składają się potem na jakiś wynik. I jeżeli ja bym zadał teraz panu pytanie, czy za kwartał podróżowanie samolotem będzie dużo droższe niż teraz, to powiedziałby pan, że jest za dużo niewiadomych, żeby obliczyć?
0: Powiedziałbym, że jest za dużo niewiadomych. W ostatnim czasie jedną wielką niewiadomą jest to, co dzieje się w głowie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jeżeli patrzyłbym na to, na te wszystkie informacje, które mamy dzisiaj, to raczej spodziewałbym się jednak pewnego uspokojenia sytuacji, bo mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo dalszej eskalacji jest mniejsze w tej sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, decyzje w gruncie rzeczy są podejmowane jednoosobowo przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, często wbrew doradcom i często wbrew zdrowemu rozsądkowi. Stąd ta moja dodatkowa niepewność związana z

0: tym, no bo opieramy się na pewnych logicznych ciągach zdarzeń przyczynowo-skutkowych. No a tutaj widzimy już od dłuższego czasu, że tej logiki czasami brakuje. No i powiedziałbym, że to ryzyko jest tutaj, ma charakter asymetryczny, to znaczy gdyby doszło, znaczy rynek w dużym stopniu wycenił już pewne uspokojenie, więc gdyby doszło do dalszej eskalacji, to te wzrosty cen ropy mogłyby być nieproporcjonalnie wysokie. I to mogłoby też dotyczyć problemów i sytuacji na rynku finansowym, choćby wycen akcji. Tutaj też, no, mimo tych problemów na rynku ropy, no, mamy właśnie sporo tej zieleni na rynku finansowym. I to też jest, bym powiedział, troszeczkę na wyrost.
1: Ale czasami dzisiaj ta zieleń Polskę omija niestety. Dobrze, wróćmy na chwileczkę na ziemię i do paliw, również tych, które tankujemy na co dzień. Ja przytoczyłem informację, można było się spodziewać takiego rozwoju wypadków, patrząc na to, co dzieje się chociażby z notowaniami ropy. Siódemka z przodu w przypadku benzyny 98, olej napędowy okrągłe 7 zł, benzyna 95, droższa o 10 groszy, 6,52 rośnie. Gdyby nie było CPN-u, czyli tego mechanizmu obniżającego VAT i akcyzę, to teraz płacilibyśmy za benzynę prawie 8 zł, tak szybko licząc. Natomiast jeżeli chodzi o olej napędowy, to by było 8 z jakimś dużym kawałkiem. Pytanie, czy nie jest tak, że ta inflacja dzisiaj wisi nam trochę na włosku, taki skok inflacji? Bo jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że minister finansów powie, nie no, nie kontynuujemy, nie mamy siły, nie mamy tego finansowego paliwa, aby dźwignąć ten program CPN dalej, no to wtedy chyba przełożenie na dane makro, szczególnie na dynamikę cen, byłoby natychmiastowe.
0: Tak, przełożenie byłoby natychmiastowe w tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że ciężko sobie wyobrazić już bardziej politycznie taką sytuację, w której rząd wycofałby się z tego programu przy tym poziomie cen ropy.
1: Wydaje mi się, czyli na maju się to nie skończy.
0: Myślę, że to się nie skończy, bo cała ta koncepcja jest stworzona w taki sposób, żeby przetrzymać ten okres wyższych cen ropy do momentu, kiedy to się troszeczkę uspokoi, kiedy ceny spadną i w pewien płynny sposób można będzie z tego wyjść. My już raz mieliśmy taki program. On trwał wtedy chyba ponad rok. Mieliśmy wtedy też taki dodatkowy drugi pik inflacji w momencie, w którym wycofywaliśmy się właśnie z tego programu obniżenia VAT-u i akcyzy. To był też moment, kiedy kończyło się zamrożenie cen energii elektrycznej. No i rzeczywiście na wykresach inflacji to było widać. Więc teraz cały czas tutaj także mamy dużo niewiadomych. Nie wiemy, czy cały czas istnieje prawdopodobieństwo, że nawet mimo tego programu, no inflacja nam będzie, że inflacja mimo wszystko będzie rosła i będzie się zbliżała gdzieś do poziomu 4%. Mamy przed sobą kolejne miesiące bardzo istotne z tego punktu widzenia. Inflacja zdecydowanie na świecie rośnie, rośnie też w Polsce. Troszeczkę to stabilizują ceny żywności na świecie, które są troszeczkę niższe, no ale mamy inflację usług, mamy właśnie tą inflację związaną z rosnącymi cenami ropy. Mimo tego, że te paliwa drożeją na stacjach benzynowych, no to dalej mamy jedne z najniższych cen, jeżeli nie najniższe w Europie. Także jeśli ktoś będzie się wybierał na wakacje samochodem, no to musi się przyzwyczaić do tego, że jak przejedzie granicę Polski, to te ceny mogą być znacząco wyższe.
1: Może zaboleć. Ale dobra informacja jest taka, że w trakcie magazynu Saldo zarówno WIG, jak i WIG20 nadrobiły straty i w tej chwili balansują w okolicach zera. To znaczy dalej jest czerwono, bo WIG0 0,02, WIG 20 0,04, ale ten kolor może się w każdej chwili zmienić. Wrócimy do tego tematu o 17:47.
0: Panie redaktorze, to jest chyba kolejny raz, kiedy polska giełda zyskuje, kiedy my rozmawiamy, więc, więc to też może być dobry prognostyk.
1: Rzeczywiście.
0: Jeżeli chcemy wesprzeć naszą giełdę, no to prawdopodobnie powinniśmy się tu częściej spotykać.
1: Żeby ta ropa chciała spadać w trakcie naszych rozmów. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, był moim i państwa gościem. Bardzo

0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: To był magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie seria spotkań i wyjaśnianie sprawy. Premier Tusk komentuje wojskowe plany USA. Trwa akcja służb na mazurskim jeziorze Juxty. Nurkowie szukają 18-latka, który zniknął pod taflą wody. Wielka Brytania szykuje prawną rewolucję. Rodzice nieletnich przestępców mogą trafić do więzienia. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. To nie jest zwykłe posiedzenie rządu. Ministrowie ocenią samych siebie, dodatkowo ocenia ich premier. Donald Tusk, otwierając posiedzenie, mówił o trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, ale jednocześnie o ogromnych inwestycjach poczynionych za pieniądze z KPO. Za chwilę minister do spraw nadzoru Maciej Berek przedstawi raport z realizacji priorytetów rządu. Jest ich 58, zostały podzielone na 4 kategorie. To bezpieczeństwo, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, sprawne oraz cyfrowe państwo. Potem ruszy dyskusja ministrów o tym, kto i ile zrobił w danym obszarze. Premier Tusk odniósł się także do bieżącego zamieszania wokół obecności wojsk USA w Europie. Wciąż nie jest jasne, czy Amerykanie planują rotację, czy może wycofanie części żołnierzy.
2: Pan minister Tomczyk, pan minister Zalewski dzisiaj, jutro spotykają się z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu. Także wizyta w Białym Domu i konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa. A pan premier, jak mnie poinformował, będzie także jutro rozmawiał z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, panem generałem Mahoneyem. Powinno to przynieść pozytywne efekty.
1: Zapowiadał premier Tusk. Nad wsparciem wojskowym USA w Europie pochyli się dzisiaj Europarlament. O pilną debatę na sesji poprosił polski deputowany Michał Kobosko. W Strasburgu jest Beata Płomecka.
3: To reakcja na informację o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje, m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech.
4: To są bardzo niepokojące informacje.
3: Europoseł Michał Kobosko mówił, że ta decyzja będzie miała konsekwencje nie tylko dla wschodniej flanki, ale i całej Europy.
4: Pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski.
3: Debata na temat relokacji amerykańskich wojsk odbędzie się dziś po południu z udziałem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.
1: I to w Strasburgu. Przypomnę, że w Brukseli już trwa pilna narada w sprawie obecności wojsk USA w Europie. W spotkaniu w kwaterze głównej NATO bierze udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Polskę reprezentuje szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Strażacy, ratownicy i nurkowie szukają 18-latka, który zniknął pod taflą wody. Dramat rozegrał się rano na mazurskim jeziorze Juxty, niedaleko Mrągowa. Rowerem wodnym płynęło czterech młodych mężczyzn. Gdy zaczęli się przesiadać, rower wywrócił się. Jedna osoba została przy rowerze, trzy chciały dopłynąć do brzegu.
5: Z tych trzech osób, które płynęły do brzegu, to jedna zniknęła pod taflą jeziora i do tej pory jej nie odnaleźliśmy. Muszę też nadmienić, że żadna z tych osób prawdopodobnie nie miała kapoka.
1: Relacjonował w rozmowie z nami rzecznik mrągowskich strażaków Marcin Kordek. Cała czwórka to tegoroczni maturzyści i mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy wypoczywali na Mazurach. Według informacji policji byli pod wpływem alkoholu. Brytyjski rząd chce karać rodziców dzieci, które wielokrotnie łamią prawo. Minister Sprawiedliwości David Lammy przedstawił plan, który przewiduje nie tylko

0: wysokie grzywny, ale także możliwość kary więzienia dla opiekunów nieletnich sprawców.
1: Brytyjskie władze tłumaczą, że to element szerokiej reformy walki z przestępczością wśród młodzieży. Według rządu wielu dorosłych przestępców zaczynało swoją działalność już jako nastolatkowie. Dlatego państwo chce większej odpowiedzialności rodziców za zachowanie dzieci. Dziś brytyjskie sądy mogą nakładać na rodziców tzw. parenting orders. To m.in. obowiązek udziału w programach wychowawczych lub kary finansowe. Maksymalna grzywna wynosi obecnie 1000 funtów. Rząd planuje jednak podnieść ten limit i rozszerzyć katalog sankcji. Jednym z wydarzeń, które przyspieszyły debatę o zaostrzeniu prawa, była tragedia w Southport. W 2024 roku młody napastnik zaatakował nożem uczestników wydarzenia dla dzieci inspirowanego muzyką Taylor Swift. Zginęły 3 dziewczynki, a kilka osób odniosło ciężkie obrażenia. Nowe propozycje budzą nad Tamizą duże kontrowersje. Organizacje społeczne ostrzegają, że samo zaostrzenie kar nie rozwiąże problemu przestępczości wśród młodzieży.
0: O czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska. I jeszcze krótka informacja dla kierowców. Ceny paliw delikatnie w górę. Minister energii ustalił nowe stawki. Jutro benzyna 95 będzie kosztowała 6,52, benzyna 98 7 zł i 7 groszy, litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł. To oznacza, że stawki za benzynę wzrosną o 10 groszy, diesel będzie droższy niż dzisiaj o 15.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wciąż jest pochmurno i deszczowo, ale coraz cieplej. Dziś maksymalnie 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, do 23 na Podlasiu. Burz spodziewamy się na Kujawach i Mazurach, na zachodzie i południu. Solidnie popada.
2: Klimat.
0: Sprawdzamy jakość powietrza. Tu same dobre informacje. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do końca dnia możemy dowolnie korzystać z prądu. I jeszcze ważna informacja dla alergików. W północnej Polsce rośnie stężenie pyłków brzozy.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jak nie kocha franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To co w muzyce folk.

0: Lotse. Bartek Ziemski jest drugim Polakiem, któremu udało się zjechać na nartach z najwyższej góry na świecie. Rok temu podobnego wyczynu dokonał Andrzej Bargiel.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 15.33.
1: Komentarz.
2: Jest z nami pan redaktor Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: I na początek informacja o tym, że jeszcze dziś wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać z szefem Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych, Pete'em Hegsethem. Dowiedział się o tym Onet. Wbrew wcześniejszym informacjom do Warszawy nie przyleci za to jutro najważniejszy amerykański generał Dan Kane. Jak interpretować te informacje, panie redaktorze? W kontekście tego procesu, tej dyskusji o obecności amerykańskich żołnierzach w Polsce.
3: No tak, oczywiście temat jest w zasadzie jeden, jeżeli rozmawiamy o współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej. Znaczy no bardzo dobrze, że dzisiaj pan wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z Pete'em Hegsethem, bo to jest chyba no najważniejsza osoba, z którą możemy na ten temat porozmawiać wiarygodnie, uzyskać informacje, czy można liczyć na faktycznie obecność tą taką, jaka była do niedawna amerykańską w naszym kraju. No bo jednak wojskowi co do zasady oczywiście mają świadomość tego, co się dzieje, jakie decyzje są podejmowane, ale przede wszystkim są doradcami lub wykonawcami. No tutaj akurat rozmowa generała Kukuły z generałem Grynkiewiczem może być nawet bardziej istotna niż ta planowana w dniu jutrzejszym, gdyż tak naprawdę generał Grynkiewicz jest dowódcą po pierwsze wojsk amerykańskich w Europie, a po drugie no, całym dowódcą NATO, czyli jest takim dowódcą operacyjnym, czyli on w zasadzie no, jest kompetentną osobą co do rozmowy z perspektywy wojskowych, dlaczego takie decyzje zostały podjęte. Natomiast no, takie decyzje zostały podjęte, bo zdecydowali o tym politycy mimo wszystko, więc rozmowa z Pete'em Hegsethem no, jest no, moim zdaniem kluczowa.
2: Kto ma ostatnie słowo w tej sprawie i kto mógł wpłynąć na podjęcie takiej, a nie innej decyzji w sprawie tych żołnierzy amerykańskich w Polsce i na wschodniej flance?
3: Wydaje mi się, że sami wojskowie nie podejmowali tej decyzji. To znaczy nie została im zostawiona taka wolna ręka, że tak powiem, gdzie uciąć te kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich zgodnie z, no, można powiedzieć, z decyzją, z oczekiwaniami politycznymi prezydenta Trumpa. A w systemie amerykańskim, co ciekawe, głównodowodzącym jest właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych, więc nawet nie bez powodu.
2: I w czasie pokoju, i w czasie wojny.
3: Tak, cywil salutuje, ponieważ on faktycznie stoi na czele no, sił zbrojnych. Wojskowi to są często oczywiście dowódcami operacyjnymi, tak jak generał Grynkiewicz, ale co do zasady są, można powiedzieć, doradcami. Więc no, wydaje się, że prawdopodobnie, tak podejrzewam, no, taka decyzja raczej, co konkretnie zostanie ucięte, na poziomie szefa Pentagonu, czyli myślę, że to faktycznie Pete Hegseth mógł faktycznie o tym decydować, bo no myślę, że w tej strukturze amerykańskiej była świadomość tego, że no zabierana jest jedna z kluczowych jednostek, która jest w tym lądowych oczywiście, w tym systemie odstraszania.
2: To żeby uporządkować, panie redaktorze, na jakim etapie tak naprawdę tego procesu decyzyjnego i faktycznych działań jesteśmy? Bo słyszymy i o amerykańskich żołnierzach w Niemczech, potem nagle słyszymy o tej rotacji również żołnierzy w Polsce. W którym momencie na tej osi czasu jesteśmy wydarzeń?
3: No myślę, że tu się trochę tak wplotło, no taka zła perspektywa czasowa, bo prezydent Trump, no wydaje się, że na bazie tego, że no trochę takiej odpowiedzi na słowa kanclerza Niemiec dotyczące działań amerykańskich w Iranie, no zdecydował, publicznie przynajmniej o tym mówił, że zostanie ograniczony ten kontyngent liczący 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Niemczech, ale zawsze na wiosnę Amerykanie robią rotację wojsk w Europie i to nie jest jedyna brygada. Dwie takie brygady pancerne zawsze wiosną są są wymieniane, że tak powiem, w Europie. One co do zasady stacjonują w Polsce, ale część ich sił stacjonuje także w innych krajach wschodniej flanki. Tak samo wiosną pojawia się nowe dowództwo.

0: dywizyjne, ono stacjonuje amerykańskie oczywiście w polskim Bolesławcu, więc to myślę, że tutaj trochę wpadliśmy w ten wir wielkiej polityki, gdzie po prostu no, zdecydowano, że jeżeli ma być ograniczenie wojsk, no to najprościej po prostu nie wysyłać kolejnych żołnierzy, którzy mają zastąpić tych, którzy wracają do kraju. No, z perspektywy amerykańskiej jest to najprostsze. Ja nawet zapoznając się z takimi materiałami amerykańskich wojskowych, trzeba to podkreślić, że dla nich jest to duże obciążenie wysyłać te dwie brygady do Europy. Jak oni sami podkreślają, to jest blisko 30 miesięcy wyjęte z funkcjonowania tej brygady, chociaż ta rotacja trwa 9 miesięcy, bo trzeba dołożyć do tego czas przygotowania jednostki, czas transportu, to jest transport morski. To nie jadą tylko żołnierze, to jedzie ciężki sprzęt, to jest brygada pancerna, czyli czołgi Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley, to jest transport morski. Żołnierze to do zasady przylatują samolotami. I taka rotacja no zwykle, no akurat w tym roku przynajmniej, miała miejsce wiosną, bo te tury trwają 9 miesięcy.
1: No i można by zapytać, ktoś, kto może słucha nas teraz, panie redaktorze, a niekoniecznie jest na bieżąco z tymi sprawami, może zapytać, no dobrze, no ale co to ma wspólnego, ta rotacja żołnierzy stacjonujących w Niemczech z tymi, którzy są w Polsce?
0: No ja nawet trochę tak sobie żartowałem, że tak powiem, bo często te rotacje przybywały do Polski poprzez porty, czy to holenderskie, czy niemieckie. I nawet sobie pozwoliłem na taki żart, że być może któryś z polityków amerykańskich no, zbyt dosłownie potraktował, że nie wysyłamy kolejnych wojsk do Europy, do Niemiec, traktując za takie porty niemieckie. Natomiast no, z perspektywy funkcjonowania tak na poważnie całego amerykańskiego systemu militarnego w Europie, tu nie ma za dużo sił, które można tak po prostu lekką ręką wyjąć i zabrać. Szczególnie, że to w Niemczech, co do zasady, obecność amerykańska ma tą formę stałą. Czyli mówiąc krótko, tam funkcjonują miasteczka wręcz, osiedla, miasteczka amerykańskie, sama baza Ramstein, baza lotnicza głównie, to jest kilkanaście tysięcy samych żołnierzy. To jest blisko połowa obecności amerykańskiej w Niemczech. Natomiast w Polsce, jako taką może pewną ciekawostkę powiem, często pojawia się ta liczba około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Tylko 300-400 z nich to jest ta obecność stała. Czyli mówiąc krótko, garnizon służby przypisany jest w Polsce. Reszta to jest rotacyjna. Więc no po prostu moim zdaniem, no faktycznie jak tak są takie głosy, że pod względem takim logistycznym, decyzyjnym, łatwiej było, prościej podjąć taką decyzję, zatrzymujemy tą brygadę, nie wysyłamy jej do Niemiec. Być może nie patrzono tak do Niemiec, do Polski, do Europy, nie patrzono tak literalnie, że ta brygada trochę stacjonuje w Niemczech, bo tam jest największy amerykański poligon wojsk lądowych. Mm-hmm. Tak jak mówiłem, ta brygada co do zasady i dowództwo jest u nas w Polsce, ale te bataliony poszczególne tak bardziej krążą po regionie i z perspektywy być może wojskowych wybrano takie mniejsze zło pod względem no takiej, że tak powiem, całej tej zawieruchy związanej z tą sprawą. A wyszła zawierucha mocno polityczna, no i takie trochę podważenie, no wydaje mi się, naszych relacji sojuszniczych, bo tutaj no, jest drugi aspekt, oczywiście oprócz samego wojskowego, bo jednak jakby nie patrzeć, odjęcie jednej z dwóch takich brygad ciężkich w Europie amerykańskiej, no to jakbyśmy nie liczyli, to jest po prostu blisko połowa tego potencjału ciężkiego wojsk amerykańskich w Europie, więc to jest no, duży ubytek i tego wiem, że polski resort obrony często mówi, że no, pojawią się, według ich wiedzy, pojawią się kolejni żołnierze amerykańscy, ale my musimy patrzeć nie tylko z perspektywy, ile tych jednostek stacjonuje w Polsce, ale patrzeć na bezpieczeństwo naszego regionu przez ogólnie obecność Amerykanów na naszym kontynencie. A jakbyśmy nie patrzyli, to przynajmniej na chwilę obecną jest ich o kilka tysięcy mniej.
1: Jak przekonać Amerykanów do tego, że mają interes w tym, żeby ci żołnierze amerykańscy no, cały czas stacjonowali w Europie, szczególnie wzdłuż jej wschodniej flanki, wzdłuż wschodniej flanki NATO? Bo to jest, sądzę, kluczowe pytanie. Bo to, że obecność Amerykanów jest kluczowa,

0: dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego, to jest pewne. Pytanie, jak przekonać ich do tego, że oni również tutaj mają interes w tym, żeby w Europie zostać?
1: No tu jest w dużej mierze praca raczej polityczna, bo myślę, że wśród samych wojskowych jest świadomość tego. Oczywiście wojsko amerykańskie, chociaż największa, może nie chodzi na to liczebnie, ale o największym potencjale armia globalnie ma wiele wyzwań. No to jest armia właśnie, która musi zabezpieczyć interesy amerykańskie nie tylko na kontynencie amerykańskim, nie tylko w Europie. Ale od wielu już lat mówi się o tym, że w dużej mierze także na Pacyfiku. I wbrew pozorom te siły, które są w Europie, to nie jest wcale taka, no nie wiem, większość tego potencjału, jaki Amerykanie mają poza granicami swojego kraju. W Europie to oczywiście są różne liczby, bo ta obecność jest rotacyjna, ale to jest maksymalnie 80-90 tysięcy żołnierzy. Natomiast jako ciekawostkę podam, że ten amerykański potencjał wojskowy odpowiedzialny za Pacyfik to jest około 400 tysięcy żołnierzy. Mniej może wojsk lądowych, a bardziej nastawienie na marynarkę wojenną, na piechotę morską, na lotnictwo, ale to pokazuje, że de facto ta machina amerykańska militarna i tak jest skierowana na Pacyfik i te kilka tysięcy żołnierzy, jeżeli zostanie zabrane z Europy, aż tak wiele w tym bilansie nie zmienia. No i problemem jest to, no co widzimy już, no odkąd jest prezydentem został Donald Trump w trakcie drugiej kadencji. No jednak nikłe zainteresowanie tym, żeby wspierać Ukrainę, żeby zatrzymać tą agresję rosyjską przeciwko Ukrainie. Pomocy militarnej, tej sprzętowej, Amerykanie już od dawna, odkąd prezydentem jest Donald Trump, nie realizują. Realizują tylko kontrakty, jakie za pieniądze europejskie państw Europy, bo to nie tylko Unii Europejskiej, między innymi Polska przeznaczyła na ten cel 100 milionów dolarów. Europa kupuje uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, żeby wysyłać je na Ukrainę. I dopóki jednak nie uda się przekonać elit tych decyzyjnych, politycznych Stanów Zjednoczonych, że tu jest interes ich obecności, a Federacja Rosyjska jest zagrożeniem niewiele mniejszym niż Chiny, na które które dzisiaj Stany Zjednoczone głównie patrzą, no to jednak no, trudno będzie zmienić tą ogólną tendencję, którą widzimy w tych dużych dokumentach strategicznych Stanów Zjednoczonych, że oni generalnie chcą odchodzić, wychodzić z Europy.
0: Panie redaktorze, rozmawiamy, ja śledzę na bieżąco doniesienia medialne i agencyjne a propos tematu, o którym mówimy. Ma trwać teraz rozmowa Pita Hegseta z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tak wynika z medialnych doniesień. Z kolei mamy potwierdzenie również tego, że jutro zamiast Dana Kane'a do Polski ma przyjechać jego zastępca, generał Christopher Mahoney, który spotka się z Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego naszego polskiego, to oznacza, że pierwszy żołnierz polski spotka się z drugim żołnierzem Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, tylko trzeba to podkreślić, że ten szef połączonego kolegium szefów sztabów, bo tak się nazywa to stanowisko, to nie jest taki, to jest pierwszy żołnierz oczywiście Stanów Zjednoczonych, ale to jest bardziej taki doradca, taki element wspomagający.
0: Czyli to nie jest taki prosty odpowiednik naszego generała Wiesława Kukuły.
1: Nie jest prosty. To faktycznie jest osoba, która jest przy boku prezydenta Stanów Zjednoczonych i ona wraz z kilkoma najwyższymi dowódcami, czy to sił powietrznych, piechoty morskiej, marynarki wojennej, ma służyć wsparciem takim przy podejmowaniu decyzji przez prezydenta Trumpa, więc to jest bardzo ważna oczywiście osoba, ale no, to, o czym mówiłem na początku, nie jest to takie klasyczna linia dowodzenia. O tych siłach, które są w Europie, decyduje oczywiście Pentagon, ale tutaj bezpośrednio generał Grynkiewicz, który jest dowódcą wojsk amerykańskich w Europie.
0: Śledzimy tę dyplomatyczną, wojskową, w sensie działań wojskowych i spotkań wojskowych, ofensywę, która ma doprowadzić, no jak myślę, do zmiany tej decyzji o ograniczeniu liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Szukamy tych argumentów, które mogłyby przekonać amerykańską administrację do tego, że warto, że opłaca się zainwestować tych ludzi w to, żeby pozostali tutaj. Zastanawiam się też, na ile Dzikowo i ta amerykańska baza jest takim

0: argumentem, żeby jednak żołnierze amerykańscy w Polsce byli jak najliczniejsi.
1: To znaczy, oczywiście Redzikowo to jest instalacja strategiczna, natomiast pod względem nawet dla obrony Stanów Zjednoczonych, ona powstawała z myślą o tym, żeby być systemem po pierwsze wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi pociskami z Bliskiego Wschodu, czyli głównie chodziło o Iran, kiedy już pozyska te technologie, gdy będzie mógł odpalać rakiety międzykontynentalne, to właśnie Redzikowo miało służyć do wykrywania takich potencjalnych zagrożeń i posiadać oczywiście przeciwrakiety. Pod względem takim osobowym jest to właśnie jedna z tych instalacji nielicznych, stałych. W Polsce to jest nieduży personel, bo to jest maksymalnie w granicach 200 żołnierzy, a tak stricte, poprawnie mówiąc, marynarzy, bo to jest jednak instalacja podległa amerykańskiej marynarce wojennej, ale no, nawet jeżeli nie będzie tej brygady, no to trzeba pamiętać, że tutaj ciągle jest te kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, kilkadziesiąt tysięcy w Niemczech, duże garnizony tak samo we Włoszech. Ja nawet miałem taki moment, słysząc po raz pierwszy tą informację, że wyjazd tej brygady do Polski został do Europy, bo to trzeba jednak tak patrzeć z perspektywy amerykańskiej szerzej. Został wstrzymany, bo zakładałem, że biorąc pod uwagę, że ta brygada jest po kilkumiesięcznym szkoleniu specjalnym w jednym z ośrodków takich specjalistycznych, poligonowych amerykańskich, przed wyjazdem na właśnie taką rotację, ona jest combat ready, czyli przygotowana do działań bojowych. Ona tutaj nie przyjeżdża tylko po to, żeby, nie wiem, żeby być obecnym na poligonach, ale jest, ma być faktyczną siłą odstraszenia. Więc ja nawet w pierwszym momencie pomyślałem, że być może
0: do Zatoki
1: Amerykanie
0: popłyną.
1: Tak, dokładnie, że być może będzie jakaś budowa potencjału na przykład w Kuwejcie, bo akurat przez wiele lat Amerykanie faktycznie jedną z takich brygad pancernych utrzymywali w Kuwejcie. Później z tego zrezygnowano, bo to są i duże koszty i to jest problem jednak taki organizacyjny, żeby co kilka miesięcy wysyłać, co no, 9 miesięcy, maksymalnie rok, wysyłać kolejną brygadę, ale tak jak mówiłem, dla amerykańskiego wojska jest to proces dużo bardziej długotrwały i to jest też proces kosztowny. Według samych Amerykanów, ich wyliczeń, obecność takiej brygady, przygotowanie jej, wysłanie, obecność to jest no, $900 milionów. To są duże pieniądze. Tu warto podkreślić, że to, o czym mówił premier Kosiniak-Kamysz, to nie jest tak, że amerykańscy żołnierze tylko do nas przyjeżdżają, a my im tylko wskazujemy miejsce. Nie wiem, na tej polanie możecie rozbijać swój obóz. Strona polska zapewnia infrastrukturę i nawet według wyliczeń resortu obrony, co podawał Kosiniak-Kamysz, jest to ponad $15 000 na jednego żołnierza amerykańskiego, czyli swobodnie ponad, bodajże nie wiem jaki jest kurs, ale 60 000 zł za jednego żołnierza amerykańskiego rocznie polski resort obrony wspomaga ich obecność finansową, więc my jako kraj gospodarz, no, my, moim zdaniem naprawdę robimy dużo, żeby dla Amerykanów ten bilans tego wysiłku, tych kosztów wysyłania tej brygady, a dla nas jednak no, określona korzyść, oczywiście ta polityczna, bo jakby nie patrzeć, to jednak ciągle Stany Zjednoczone mają ten największy potencjał, większość potencjału militarnego w całym sojuszu NATO, no ale po drugie to nawet z perspektywy samych sił zbrojnych RP, no te dwie brygady pancerne to jednak jest istotna siła. Więc my dużo całkiem robimy ciągle, tak, żeby jednak zachęcać tych Amerykanów nie tylko na tym poziomie politycznym, ale to jest kluczem, ale także na tym poziomie no jednak zapłaty, że tak powiem brzydko, pewnych rachunków, które byłyby do zapłacenia przez Amerykanów.
0: Mówi pan, panie redaktorze, że kiedy usłyszał pan informację o tym zablokowaniu rotacji, to skojarzenie z sytuacją na Bliskim Wschodzie, Zatoka Perska, się panu włączyło takie skojarzenie. Ja z kolei przypomniałam sobie sytuację z kwietnia zeszłego roku, kiedy Amerykanie wycofywali swoich żołnierzy i opuszczali Jasionkę. I wtedy no, podobne alarmistyczne różne komentarze się pojawiały, tak, ale z drugiej strony te siły szybko zostały zastąpione siłami europejskimi i też europejskim sprzętem. Być może w tym przypadku będzie podobnie.
1: Być może będzie podobnie, chociaż oczywiście, ale tutaj o tej Jasionce dobrze, że pani wspomina, bo to jest, to pokazuje, że jednak jest ten pewien trend. To, o czym
0: że to nie jest jednostkowy
1: generalnie
0: przypadek, prawda?

0: Tak, że prezydent Donald Trump nie ma takiego zainteresowania jak jego poprzednik obecnością tu w regionie, odstraszaniem, wspieraniem Ukrainy, czyli mówiąc krótko, zatrzymaniem no, nawet i pokus, ale Federacji Rosyjskiej. I w pewnych obszarach Europa oczywiście może nas wspomóc. Wysyłano właśnie, czy to niemieckie systemy Patriot, wiem, że i brytyjski system innego typu także u nas się pojawiał, więc coś tam można było zrobić, natomiast no, w tym zakresie tych no, całych brygad będzie to problem. Oczywiście być może udałoby się skompletować taką dodatkową brygadę z sił europejskich, ale podam tylko przykład Bundeswehra, no, jednak Niemcy podobnie jak my, mocno stawiają też na te wojska lądowe, bo jednak Brytyjczycy to jest bardziej marynarka wojenna, lotnictwo, Francuzi trochę są specyficzni, bardzo ukierunkowani też na działania w Afryce. Jednak Niemcy zawsze stawiały także na te wojska lądowe. Oni mają bardzo ambitny program rozwoju swojej armii i mają bardzo ambitny program, bo przecież w przyszłym roku planowane jest ogłoszenie no, operacyjnej obecności na terenie Litwy niemieckiej brygady pancernej. Na terenie Litwy to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, będzie garnizon stały, czyli nie żadna rotacyjna obecność, nie żadne wysyłanie na kilka miesięcy wojsk, tylko coś w stylu takim jak obecność Amerykanów w Niemczech czy we Włoszech, czyli stałe garnizony, miasteczka wojskowe. Takie miasteczko budowane jest na Litwie. I tam będzie stacjonować nowo powstała brygada pancerna Bundeswehry. No to jest ten wkład, bo mówię, my oczywiście musimy patrzeć i chcemy, żeby tych wojsk było amerykańskich czy sojuszniczych, bo jak najwięcej u nas, ale z perspektywy bezpieczeństwa, nawet i Polski, musimy patrzeć jednak na cały region, tak samo jak i na cały kontynent, dlatego nawet zabranie tych kilku tysięcy żołnierzy, zapowiedź zabrania tych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec wcale nie powinna nas cieszyć, no ponieważ no, to jednak jest pewne uszczuplenie tych zdolności amerykańskich do reakcji w momencie jakiegoś zagrożenia faktycznego.
1: O czym w Polskim Radiu 24 mówił pan redaktor Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Za 5 minut będzie godzina 16, a to oznacza początek kolejnego, nowego pasma, tym razem popołudniowego w Polskim Radiu 24. Jego gospodarzem będzie Krzysztof Grzybowski. Witaj Krzysztofie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I wróci na pewno temat amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Na pewno powróci i myślę, że wróci nie tylko u mnie, bo spoglądam teraz znacząco w stronę Marcina Zawady. Sądzę, że ten temat też zapewne w rozmowach politycznych się pojawi.
1: Bo okazało się, że to świetne jest polityczne paliwo.
3: Dokładnie tak. Dwa tematy są właściwie amerykańscy żołnierze w Polsce i ta rotacja będzie, nie będzie, jak będzie, kiedy będzie. I Zbigniew Ziobro, czyli temat od kilku dni dobrze znany. Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, to o Zbigniewie Ziobrze myślę, że dużo będzie miał do powiedzenia, tym bardziej, że Waldemar Żurek patrzy na telewizor właśnie na temat Zbigniewa Ziobry na konferencji prasowej mówi, a później, czyli po 17.30, Piotr Strach, Polska 2050 i wiceszef Komisji Obrony w Polskim Sejmie, czyli temat wojsk amerykańskich jak najbardziej tutaj będzie omawiany.
1: Wspólny mianownik obu tych spraw, czyli wojsk i Zbigniewa Ziobry, amerykański mianownik nieprzypadkowy.
3: Dokładnie tak.
2: To ja mogę obiecać, że te tematy na pewno powrócą także po godzinie 18 w debacie Eliza Olczyk i Paweł Orlikowski. Zresztą nie tylko o tym będziemy rozmawiać. Wcześniej Światopogląd Wojciech Cegielski powie z kolei o Donaldzie Trumpie, który właśnie odwołał zapowiadany na dziś atak na Iran, ale za to ostrzegł... Po raz kolejny, ale za to ostrzegł Tajwan przed ogłoszeniem niepodległości. Będzie również o wykluczeniu komunikacyjnym. Pokażemy na bardzo konkretnym przykładzie, jak takie wykluczenie komunikacyjne wygląda. Będą informacje sportowe, będzie również saldo, czyli informacje gospodarcze, więc ogólnie myślę, że będzie się działo po godzinie 16.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Krzysztof Grzybowski i Marcin Zawada z państwem zostają. Ja zostaję z Polskim Radiem 24, ale dziś już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Powódź długo.

0: trwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
6: Ma pani rację. Nie widzę.
5: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
7: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Łukasz Pastor. Dzień dobry. Ofensywa dyplomatyczna na rzecz utrzymania amerykańskich wojsk w Polsce. Dziś ważne spotkania w Brukseli i w USA, jutro rozmowy w Warszawie. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Polskie władze chcą przekazać stronie amerykańskiej komplet dokumentów dotyczących Zbigniewa Ziobry. W magazynie najnowsze ustalenia w sprawie pobytu byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Kraków, Warszawa, Gdańsk. Powiemy też o pierwszej podróży zagranicznej nowego premiera Węgier. Peter Modjar jest już w Polsce. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Strona polska wyjaśnia zamieszanie z relokacją amerykańskich wojsk w Europie. W ubiegłym tygodniu media informowały, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Podkreślały przy tym, że decyzja o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił amerykańskich. Dziś o tej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła rozmawia w Brukseli, a przedstawiciele resortu obrony w Waszyngtonie. Premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, mówił o polskiej ofensywie dyplomatycznej. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek, która zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Witaj i powiedz, jak ta ofensywa przebiega.
2: Szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się już w Brukseli z generałem Aleksusem Grynkiewiczem, dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, oraz z szefami obrony państw bałtyckich. Rozmowa, jak można usłyszeć, dotyczyła między innymi obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Dwaj wiceszefowie resortu obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, są w Stanach Zjednoczonych. Odbędą dziś spotkania w Białym Domu, w Pentagonie, w Departamencie Stanu. Jutro natomiast do Polski przyleci generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Amerykańskich. Zastąpi on przewodniczącego generała Dana Kane'a, który początkowo w planach to on, generał Dan Kane, miał przylecieć, ale jak informuje resort obrony, obowiązki zatrzymały go w Stanach Zjednoczonych. I jutro ta rozmowa generała Mahoney z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Premier Donald Tusk powiedział, że wierzy, że te spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt. Otwierając posiedzenie rządu, podkreślał, że Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i całej Europy.
3: Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, globalnego porządku jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana

0: współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapewniał dziś po raz kolejny, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmieni. Minister przypomniał, że prezydent Donald Trump wiele razy zapewniał prezydenta Karola Nawrockiego, że wojska amerykańskie w Polsce pozostaną.
2: To, że rotacja została wstrzymana, to nie oznacza, że będzie zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej. Z tego, co ja wiem, pan prezydent ostatni raz rozmawiał, jak dobrze pamiętam, 3 maja. To były tematy różne, między innymi kwestie oczywiście bezpieczeństwa, także kwestie obecności żołnierzy amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej. No mam wrażenie, że rządzący najpierw wzniecają pożary, później, żeby pokazać, jak dzielnie je gaszą.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił, że ta sprawa, jak i ogólnie bezpieczeństwo, nie powinny dzielić polskich polityków. Mówił o współpracy z prezydentem od tamtego tygodnia, gdy pojawiła się informacja o wstrzymaniu przyjazdu do Polski konkretnych żołnierzy. Szef resortu obrony i prezydent są w kontakcie. Zdaniem ministra Szłapki wszystkim zależy na tym, by ta sprawa została wyjaśniona.
3: Myślę, że to powinien być wspólny interes i wszystkie siły polityczne powinny tu mówić absolutnie jednym głosem. Ja wymieniłem bardzo precyzyjnie, co się dzieje w tym tygodniu, jeśli chodzi o zaangażowanie strony rządowej. Te rozmowy są intensywne i na pewno wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność wojsk amerykańskich w Polsce, żeby była jak największa. I o to będziemy zabiegać, o to się będziemy starać. Zawsze dobrze jest, jak wszystkie kanały komunikacyjne w tej sprawie są po prostu wykorzystywane i działają na rzecz polskiego bezpieczeństwa.
1: W Brukseli dziś narada szefów sztabów generalnych państw NATO. Szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavodragone powiedział przed spotkaniem, że będzie ono dotyczyło zwiększenia zdolności obronnych i adaptacji do zagrożeń. Zarówno w wojnie, odstraszaniu, jak i w obronie zdolność do szybszego zrozumienia, podejmowania decyzji i działania ma coraz większy wpływ na wyniki. Marynarz naprawia żagiel, gdy morze jest spokojne, ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. Przedstawiciele polskiego rządu już w ubiegłym tygodniu uspokajali, że relokacja wojsk amerykańskich nie oznacza, że do Polski przyjedzie mniej żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz dementował informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Mówił między innymi, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że po prostu inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów, ale liczebność sił w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie, który wynosi około 10 000 żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna, tak podkreślał w ubiegłym tygodniu, ale rozmowy w tej sprawie, dokładnie co Amerykanie planują, trwają.
4: Rząd deklaruje wysiłki na rzecz utrzymania liczebności amerykańskich sił w Polsce. O politycznych aspektach rotacji żołnierzy USA w Europie mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. Trwa rozmowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Tematem również jest obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Przypomnijmy, na temat liczebności wojsk USA w Europie rozmawiali też szefowie sztabów generalnych państw NATO w Brukseli. Zakończone przed kilkunastoma minutami spotkanie dotyczyło zwiększenia zdolności obronnych i adaptacji do zagrożeń, mówił szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. W naradzie uczestniczył szef Polskiego Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła. Był też generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów w Wojsku USA. Do Polski przyjedzie jutro amerykański generał Christopher Mahoney. W stolicy spotka się z wicepremierem szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. O relokacji amerykańskich wojsk w Europie debatuje także Parlament Europejski. Teraz głos eksperta. Kolejne zapowiedzi Waszyngtonu w sprawie relokacji wojsk w Europie nie powinny być zaskoczeniem, uważa amerykanista Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Ekspert przypomniał na naszej antenie, że rok temu Pentagon poinformował o wycofaniu brygady z Rumunii. Dlatego należało się spodziewać podobnych kroków w odniesieniu do Niemiec i Polski. Polacy oszukują się co do polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, które będą realizować własne cele, uważa Krzysztof Wasilewski.
5: I my możemy tutaj mieć nadzieję, że te 4 000 żołnierzy jednak wróci bądź nie. Natomiast w takiej długofalowej perspektywie musimy się pogodzić z tym, że ktokolwiek by nie zasiadał w Białym Domu, to ten cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie i kurs na taką większą autonomię Europy w też sferze bezpieczeństwa, on będzie realizowany.
4: Politolog dodał, że dla Warszawy to lekcja, z której wynika, że

0: polityce międzynarodowej nie ma przyjaźni, a są jedynie interesy. Przypomnijmy, obecnie w Polsce stacjonuje rotacyjnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Suma wydarzeń.
0: Polskie władze zamierzają przekazać amerykańskiemu rządowi komplet informacji dotyczących Zbigniewa Ziobry. Z informacji agencji Reutera wynika, że zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Christopher Landau wydał polecenie, aby amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę wiceprezesowi PiS-u. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Witaj i powiedz, co nowego wiemy w sprawie poszukiwanego byłego ministra sprawiedliwości.
2: Dzień dobry. Według ustaleń agencji Reutera ambasadorem sprawy Zbigniewa Ziobry w Departamencie Stanu miał być nomen omen ambasador USA w Polsce, Thomas Rose. I to właśnie dzięki jego wiadomościom Christopher Landau uznał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości, a teraz rząd planuje ofensywę dyplomatyczną, tak aby poinformować zarówno amerykańską opinię publiczną, jak i władze państwowe o przyczynach ścigania Ziobry przez prokuraturę. Premier Donald Tusk przypomniał, że byłem ministrowi sprawiedliwości grożą zarzuty m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz że Ziobro miał wykorzystywać Pegasusa do podsłuchiwania ówczesnej opozycji.
3: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem. Z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie, nie jest to tylko polski przypadek.
2: Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier 9 maja i dostał się do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dzięki współpracy z telewizją Republika. No i wokół okoliczności tej podróży krążą dwie hipotezy. Jedna jest taka, że Ziobro przyleciał do Stanów Zjednoczonych rejsowym samolotem z włoskiego Mediolanu, a inna, że z serbskiego Belgradu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że strona amerykańska jak dotąd nie udzieliła żadnych odpowiedzi w tej sprawie polskim władzom.
4: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji, więc ja oczywiście z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Prawo i Sprawiedliwość powtarza, że Zbigniew Ziobro jest ofiarą politycznych prześladowań w kraju i nie może liczyć na uczciwy proces przed polskim sądem. O amerykańską wizę dla byłego ministra sprawiedliwości pytaliśmy posłów PiS-u Zbigniewa Koźmiuka i Andrzeja Śliwkę.
5: Myślę, że ją otrzymał ze względu na tragiczną sytuację demokracji w Polsce.
6: Stany Zjednoczone są wolnym i demokratycznym krajem i to, co robią wobec Zbigniewa Ziobry, potwierdza tylko to, że w Polsce nie mamy ani niezależnych sądów, ani niezawisłych sędziów.
7: Ale ktoś za tym lobby.
2: I właśnie, procedura ekstradycyjna w sprawie Zbigniewa Ziobry może ruszyć dopiero we wrześniu, bowiem wtedy polski sąd rozpatrzy zażalenie obrońców ministra na tymczasowy areszt przewidziany dla niego. Na wydalenie Ziobry z USA musi się zgodzić zarówno amerykański sąd federalny, jak i Departament Stanu, a to przecież przedstawiciel tego departamentu, zastępca szefa tego departamentu ułatwił Ziobrze przylot do Waszyngtonu. Zatem jednak z drugiej strony sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski będzie nieco łatwiejsze dzięki wcześniejszym decyzjom samego wiceprezesa PiS-u, zauważa wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
8: Pan Ziobro zmienił umowę międzynarodową, dzięki niemu została to zmieniona i mamy podpisaną za jego czasów umowę o ekstradycji osób podejrzanych ze Stanów Zjednoczonych do Polski. W związku z tym mamy nadzieję, że ta umowa będzie dotrzymana.
2: No właśnie, Zbigniew Ziobro doprowadził do podpisania nowej umowy o ekstradycji między Polską a Stanami Zjednoczonymi po tym, jak nieskutecznie próbował ściągnąć do kraju Edwarda Mazura, polskiego przedsiębiorcę ściganego międzynarodowym listem gończym w związku z zabójstwem komendanta głównego policji Marka Papały.
0: Zbigniew Ziobro uzyskał amerykańską wizę dzięki interwencji zastępcy amerykańskiego sekretarza stanu. Kolejne kroki w sprawie sprowadzenia do kraju podejrzewanego o liczne przestępstwa polityka PiS-u relacjonował Michał Makowski. Dziękujemy. Ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych to niewygodny temat dla Prawa i Sprawiedliwości, uważa redaktor Tomasz Karpowski.

0: Filipowicz z Respublika Nowa. W ocenie naszego gościa niechęć Waszyngtonu do współpracy w tej sprawie z polskimi władzami może działać na korzyść polskiego rządu.
1: Niewątpliwie nie jest to wygodna sytuacja dla opozycji, no bo sprawa, którą by chcieli mieć za sobą, ciągnie się i to ciągnie się nieładnie. Taka ucieczka z kraju do kraju raczej nie świadczy o dużym poczuciu braku winy. To dość wyraźnie jest zestawiane z tym, jak zachowywał się Donald Tusk, kiedy był wzywany przez polską prokuraturę w czasie, kiedy on był przedstawicielem opozycji, w związku z czym wygląda to brzydko. Ta sprawa wraca raz za razem i jest bardzo niewygodna, a polityk formatu Zbigniewa Ziobry to nie jest polityk z drugiego rzędu, którego można wyrzucić z klubu albo przekonać go do odejścia do klubu, co ostatnio PiS dość skutecznie wykonuje.
0: Przypomnijmy, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości jest podejrzewany o popełnienie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi między innymi o defraudację kilkudziesięciu milionów złotych, które zamiast na pomoc ofiarom przestępstw miały trafiać do powiązanych z ówczesną władzą fundacji i stowarzyszeń. Zbigniew Ziobro odpiera te zarzuty i uważa, że jest ofiarą politycznych prześladowań.
2: Suma wydarzeń.
0: Od mniej więcej dwóch godzin w Krakowie przebywa nowy premier Węgier. To jego pierwsza wizyta zagraniczna w roli szefa rządu. O to, jak zapowiadana była ta podróż na Węgrzech, pytamy naszego korespondenta w Budapeszcie Piotra Piętkę, z którym się teraz łączymy. Powiedz, dlaczego ta wizyta jest tak bacznie obserwowana i może być szczególna?
3: Witam Ciebie, witam Państwa. Rzeczywiście ona jest przede wszystkim dla nas Polaków szczególna, no bo rzeczywiście to pierwsza, tak jak powiedziałeś, zagraniczna podróż nowego węgierskiego premiera po tym, jak on no, bardzo mocno i zdecydowanie wygrał te wybory, odsunął swojego przeciwnika, który 16 lat rządził na Węgrzech. I ta pierwsza podróż bardzo symboliczna dla nas Polaków właśnie do Polski. Peter Modziar wielokrotnie podkreślał, że ta przyjaźń, ta legendarna tysiącletnia, jak się nazywa, przyjaźń między Polakami a Węgrami musi zostać odbudowana przede wszystkim na tym poziomie rządowym, przede wszystkim na tym poziomie politycznym. Po drugie, będzie to rzeczywiście bardzo długa wizyta, ponieważ Peter Modziar wyjedzie z Polski, dopiero wyleci z Polski dopiero w czwartek przed południem. Dziś po południu jest w Krakowie, tak jak słyszeliśmy. Za chwilę odbędzie się jego briefing pasowy, z tego co wiem, na Wawelu. To jest podobno taka prywatna, to będzie taka prywatna część. Spotyka się z kardynałem Rysiem. Doleciał do Krakowa samolotem rejsowym. Tak jak powiedziałem, rozmawia jeszcze z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ale to nie koniec, bo ten program rzeczywiście dzisiaj jest niezwykle bogaty.
4: Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem.
3: Pojedzie, bo Peter Modziar będzie się po Polsce poruszał pociągiem i po Warszawie, tak jak z Krakowa właśnie tym pociągiem cała delegacja pojedzie do Gdańska na specjalne zaproszenie premiera Donalda Tuska. Tam spotkają się z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą. No a stamtąd, tak jak powiedziałem, w czwartek przed południem znowu rejsowym samolotem do Wiednia, bo to będzie druga wizyta tego nowego premiera węgierskiego, tym razem właśnie w Austrii.
4: Niestety
3: widzimy, że Polska jest lata świetlne przed nami w rolnictwie i przemyśle żywnościowym, więc możemy się przyjrzeć najlepszym praktykom i je przejąć. A to jest druga wypowiedź Petera Modziara, którą chciałem nieco później Państwu puścić, natomiast rzeczywiście ona dotyczy tego, czego będą dotyczyć te rozmowy, ponieważ bardzo duża delegacja, tak jak powiedziałem, przyleciała do Polski z Peterem Modziarem. Jest on oraz sześciu ministrów, to jest między innymi oczywiście szefowa dyplomacji, to naturalne, jest również minister transportu. Tak jak powiedziałem, jadą pociągiem i będą obserwować, jak wyremontowano tory za unijne pieniądze w Polsce przez te lata polskiego sukcesu. Będzie także minister obrony, będzie minister kultury i właśnie minister rolnictwa, bo tego rolnictwa Peter Modziar nie mógł się nachwalić. Oczywiście najważniejszą chyba wydaje się, ale taką niedopowiedzianą do końca rzeczą, którą chce załatwić i spróbować skorzystać tutaj z tego wyjazdu Peter Modziar i jego ministrowie, to jest korzystanie z doświadczeń Polski w odzyskiwaniu zawieszonych funduszy unijnych. Wiemy, że Węgry mają kilkanaście tych miliardów przez Komisję Europejską zawieszonych z powodów praworządności, braków niedostatecznych niedostatków praworządności za poprzedniego rządu Viktora Orbana. Ale premier Monior nie chce też się zamykać w swoich politycznych, jakby w kręgu swoich politycznych przyjaciół. Stąd to spotkanie z prezydentem Nawrockim, z którym tak naprawdę wbrew pozorom go bardzo dużo politycznie nie dzieli. Natomiast rzeczywiście dzielą go ostatnie wydarzenia, bo przypomnijmy sobie, że jeszcze 3 tygodnie przed wyborami prezydent Karol Nawrocki poleciał specjalnie do Budapesztu.

0: żeby spotkać się z Viktorem Orbanem. Podobno nie było to udział w kampanii, ale na Węgrzech na pewno przez środowisko Partidista zostało to odebrane jako poparcie dla Viktora Orbana, dlatego pewnie te relacje, przynajmniej na początku, między premierem Modiorem a prezydentem Nawrockim będą, no, delikatnie rzecz mówiąc, chłodne, ale mimo to spotykają się, więc te rozmowy będą bardzo owocne, miejmy nadzieję, i na pewno Peter Modior będzie chciał dużo skorzystać, bo to jest ostatnie zdanie. Rzeczywiście widać, że Peter Modior naprawdę patrzy w stronę Polskę w stronę Polski i bardzo mu się ten polski sukces podoba.
1: Premier Węgier rozpoczął wizytę w Polsce. O tym, jak jest ona postrzegana na Węgrzech, mówił Piotr Piętka. Dziękujemy za relację. Wybór Krakowa jako pierwszego celu wizyty szefa węgierskiego rządu w Polsce jest nieprzypadkowy. Premier Modior nawiązuje w ten sposób do tysiącletnich relacji polsko-węgierskich, uważa Robert Ratajczyk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodał, to nowe otwarcie w tych relacjach.
2: Pani minister spraw zagranicznych, wicepremier Anita Orban odwołała dotychczasowego ambasadora węgierskiego w Warszawie, czyli będzie nowy ambasador. Polska w Budapeszcie nie ma ambasadora od czasu, w którym węgierskie władze udzieliły azylu politycznego panu posłowi Romanowskiemu. W związku z czym, no, można by powiedzieć, że do dziś te stosunki polsko-węgierskie są w takim głębokim kryzysie. Sama wizyta jest symboliczna, jeśli chodzi o pokazanie kierunku, w którym ta współpraca regionalna, na przykład nowych węgierskich władz, będzie realizowana.
1: Przypomnijmy, szef węgierskiego rządu pojedzie z Krakowa do Warszawy pociągiem. Jutro ma się spotkać z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Po południu poleci do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jerzy Buzek i Lech Wałęsa nagrodzeni Europejskim Orderem Zasługi. Były prezydent oraz były premier i przewodniczący Europarlamentu odebrali odznaczenia podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Lech Wałęsa został uhonorowany za decydującą rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za ten wielki zaszczyt, ale przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem. Zależy mi na tym, aby Unia i pokolenie posolidarnościowe odniosło sukces. I dlatego z tego miejsca powinny wychodzić nowe propozycje dla Europy i w ogóle dla świata.
1: Jerzy Buzek w swoim przemówieniu podkreślał konieczność reformy Unii Europejskiej oraz wzmocnienia jej roli.
4: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie.
1: Nagrodę przyznano po raz pierwszy za zasługi dla Unii oraz integracji europejskiej. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podziękowała wszystkim nagrodzonym za wysiłki na rzecz budowania wspólnoty. Europejskim Orderem Zasługi składamy hołd tym, którzy postanowili budować Europę w różnych dziedzinach życia, tym, którzy w trudnych chwilach i przy niepewnym wyniku zdecydowali się przewodzić, także tym podejmującym decyzje, których konsekwencji być może nigdy nie zobaczą, wiedząc jedynie, że były one słuszne dla naszych obywateli i dla naszej Unii. Odznaczenia otrzymali także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Mołdawii Maja Sandu, były prezydent Litwy Valdas Adamkus, była kanclerz Niemiec Angela Merkel i były szef unijnej dyplomacji Javier Solana.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Nad Estonią siły NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju. Dron miał też wlecieć na Łotwę. Od rana ukraińskie bezzałogowce atakują rosyjskie cele w rejonie Petersburga. O szczegółach Kamil Zalewski.
6: Estoński minister obrony Hanno Pevkur podczas konferencji prasowej transmitowanej przez portal ERR potwierdził, że zestrzelony dron był ukraiński. Dodał, że nie można wykluczyć, iż rosyjska propaganda będzie próbowała wykorzystać ten incydent do własnych celów. Chcę podkreślić, że Estonia nie udzieliła zgody na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej nikomu poza własnymi sojusznikami i nie udzielaliśmy takiej zgody również Ukrainie. Minister obrony Ukrainy przeprosił nas za incydent. Pevkur dodał, że dron został zestrzelony przez rumuńskie myśliwce F-16, które pełnią misję Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Maszyny wystartowały z bazy lotniczej w Szawlach na Litwie. Według wstępnych informacji bezzałogowiec spadł na podmokły teren. Niewykluczone, że również w łotewską przestrzeń powietrzną mógł wlecieć dron. W związku z zagrożeniem zostały poderwane natowskie myśliwce. Ruch pociągów na wschodzie kraju został wstrzymany, a mieszkańcom zalecono znalezienie bezpiecznego schronienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Rosyjski deputowany Dumy Państwowej domaga się jak najszybszego zakończenia wojny z Ukrainą.

0: Renat Sulejmanow stwierdził w wywiadzie dla magazynu Content Syberii, że gospodarka państwa nie wytrzyma długotrwałych działań zbrojnych. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
1: Renat Sulejmanow poinformował, że 40% budżetu federalnego przeznaczanych jest na wojsko i służby bezpieczeństwa. W jego ocenie przeszkadza to rozwojowi państwa. Ani czołgi, ani pociski nie są potrzebne społeczeństwu i choć ich produkcja obciąża gospodarkę, to nie są wykorzystywane przez obywateli, oświadczył rosyjski deputowany. Dodał też, że to trwonienie pieniędzy. Na razie nie ma reakcji Kremla na tę wypowiedź. Jednak wcześniej każdy, kto krytykował wojnę na Ukrainie, tracił stanowisko, a nawet wolność. W ostatnich tygodniach o kłopotach rosyjskiej gospodarki publicznie mówią ministrowie, a nawet Władimir Putin. Dyktator kilkakrotnie wezwał rząd i parlament do podjęcia działań, które zapobiegną kryzysowym sytuacjom. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rodzice młodocianych recydywistów mogą mieć kłopoty. Brytyjski rząd chce zaostrzyć przepisy wobec opiekunów, których pociechy wielokrotnie łamią prawo. Wśród proponowanych rozwiązań są nie tylko wysokie grzywny, lecz także kary więzienia dla młodocianych sprawców. Z Londynu Anna Rączkowska.
2: Brytyjskie władze tłumaczą, że była tragedia w Southport. W 2024 roku młody napastnik zaatakował nożem uczestników wydarzenia dla dzieci inspirowanego muzyką Taylor Swift. Zginęły 3 dziewczynki, a kilka osób odniosło ciężkie obrażenia. Nowe propozycje budzą nad tamizą duże kontrowersje. Organizacje społeczne ostrzegają, że samo zaostrzenie kar nie rozwiąże problemu przestępczości wśród młodzieży. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do tematów krajowych. Budowa portu Polska coraz bliżej. Uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie po rozpatrzeniu odwołań przez ministra finansów. Ponadto wojewoda mazowiecki wycenił już wszystkie nieruchomości niezbędne do budowy lotniska. Oferty trafiły do właścicieli kluczowych działek potrzebnych pod inwestycje. Dla wszystkich terenów sporządzono ponad 540 operatów szacunkowych, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.
4: Co ważne, operat nie jest jeszcze decyzją o odszkodowaniu. Obecnie trwa analiza uwag wszystkich stron i sukcesywne wydawanie decyzji odszkodowawczych. Proces zakończony jest już w ponad 43%. Po wydaniu decyzji właściciel może wystąpić o wypłatę 85% zaliczki. Odwołanie od decyzji wojewody nie blokuje tej wypłaty.
0: Wycena obejmuje blisko 900 działek, w tym 75 terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Port Polska zakłada budowę węzła transportowego w gminie Baranów. W jego skład wejdą centralne lotnisko, sieć kolei dużych prędkości oraz dróg ekspresowych. Młodociani sprawcy napadu na taksówkarza w Gdańsku zatrzymani przez policję. Do zajścia doszło w nocy z czwartku na piątek w dzielnicy Kokoszki. Podejrzani byli bardzo brutalni, mówi sierżant Edyta Krefta z gdańskiej policji.
5: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem. W wyniku pobicia kierowca taksówki doznał licznych obrażeń ciała. Po zdarzeniu sprawcy sami zadzwonili na numer alarmowy, informując o całym zajściu. Jednak przed przyjazdem patrolu policji uciekli z miejsca zdarzenia.
0: Dwaj 16-latkowie za swój czyn odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich. Grozi im pobyt w poprawczaku. Koszykarskie serce świata zabije w Warszawie. Plac defilad zmieni się w spektakularną arenę sportową, w której najlepsi zawodnicy i zawodniczki globu powalczą o tytuły Mistrzostw Świata w koszykówce. Impreza rozpocznie się 1 czerwca i potrwa tydzień. To ogromna promocja sportu Polski i Warszawy, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: To jest wielka impreza, to są Mistrzostwa Świata i bardzo się cieszę, że Polska, że Warszawa pozyskuje takie kluczowe imprezy, najważniejsze imprezy. To też wielka szansa na promocję Polski, promocję Warszawy. Nie ma nic piękniejszego jak pokazywanie piękna sportu też w przepięknych przestrzeniach miejskich i tak to się będzie tutaj działo. Te dni to będą dni koszykówki, dni wielkiego święta.
0: W Mistrzostwach Świata weźmie udział 40 drużyn z 26 krajów, w tym koszykarki i koszykarze z Polski. Wszystkie mecze będą rozgrywane na zbudowanej z tej okazji arenie, która będzie mogła pomieścić ponad 2,5 tysiąca kibiców. Na koniec Włochy i upamiętnienie żołnierzy generała Władysława Andersa. Polska delegacja na czele z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyła wieńce przy pomniku upamiętniającym poległych z 2. Korpusu Polskiego w San Vittore del Lazio. Szef urzędu Lech Parel w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że to tu pierwotnie spoczywali polscy żołnierze.
7: Były dwa główne cmentarze, właśnie tutaj w San Vittore del Lazio oraz w Aquafondale.

0: świecie. Potem w 1945 bardzo szybko one zostały zlikwidowane i przeniesione wszystkie szczątki na Monte Cassino. Ale ta ziemia jest uświęcona. Znajdują się tutaj te pomniki, które wówczas powstały, a później one jeszcze zostały upiększone. Tutaj mamy do czynienia z pięknym pomysłem wykorzystania łusek artyleryjskich do tego, żeby właśnie skonstruować krzyż.
1: O wadze obecności polskich władz w tym miejscu mówił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
2: Cieszę się bardzo, że w tych środowiskach lokalnych pamięć o polskich żołnierzach pozostaje i jest pielęgnowana. To, że nikt nie zostaje, to, że dbamy o każdego żołnierza, to, że dbamy o weteranów, ma ogromne znaczenie. Pamięć o najważniejszych chwilach w życiu nie tylko narodu, ale także indywidualnych ludzi zasługuje na najwyższy szacunek.
1: Polski cmentarz wojenny na Monte Cassino otwarto w 1945 roku. Spoczywa na nim ponad 1070 żołnierzy II Korpusu Polskiego wraz ze swoim dowódcą, generałem Andersem. Wczoraj odbyły się tam główne uroczystości rocznicowe. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok, od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego.

0: się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie. Autopromocja.
4: Głośno mówimy jedno, ale po kryjomu działamy zupełnie na odwrót. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o hipokryzji, o tym, jak często stosujemy podwójne standardy, dlaczego to robimy, ale też dlaczego lubimy wytykać hipokryzję innym. O to będę pytać psychoterapeutkę Marzenę Mawricz w najbliższą środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Autopromocja.
6: Za 27 minut, godzina 17, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19. Przed nami polityka polska, międzynarodowa, będzie również sport, gospodarka, a także kilka ciekawych spojrzeń na to, co dzieje się w kraju, niezwiązanych z polityką. To możemy obiecać. A zaczniemy tradycyjnie od czystej polskiej polityki. W studiu jest już Marcin Zawada, a także jego gość.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: A naszym gościem Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Panie ministrze, dyspozycję do wydania w przyspieszonym trybie wizy Zbigniewowi Ziobrze miał wydać urzędnikom Departamentu Stanu zastępca sekretarza stanu USA, podaje agencja Reutera. Czy mamy potwierdzenie tej informacji jako strona polska, jako polski rząd, czy to tylko doniesienia medialne?
8: Oficjalnego potwierdzenia, z tego co wiem, nie mamy. To póki co ma status doniesienia medialnego.
7: Tak w ogóle, panie ministrze, wygląda wymiana informacji z naszym sojusznikiem, przecież amerykańskim, a propos Zbigniewa Ziobry, no bo słyszeliśmy dzisiaj na konferencji, minister Waldemar Żurek mówił, że no te pytania są kierowane w stronę i ambasady, no i też nasi wiceministrowie spraw zagranicznych są w drodze, czy też już dotarli do Waszyngtonu, gdzie będą rozmowy prowadzić. Tych pytań jest sporo, one są wysyłane ze strony polskiej i co się z nimi dzieje?
8: Odpowiedź na pytanie czasami trwa trochę czasu. Nie potrafię na tą chwilę powiedzieć, czy to jest brak odpowiedzi na zasadzie, że jeszcze nie przygotowaliśmy odpowiedzi, czy też działanie nie chcemy odpowiedzieć. Natomiast jest również taka możliwość, że być może Amerykanie zasłaniają się na przykład poufnością działań w zakresie polityki azylowej. Może być i tak.
7: Dzisiaj Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, kiedy jeszcze były kamery na sali, mówił do swoich ministrów, do ministra Waldemara Żurka, do ministra Radosława Sikorskiego, że o tym, co robił Zbigniew Ziobro w Polsce i za co jesteś ścigany, muszą dowiedzieć się nie tylko ważni politycy amerykańscy, ale też amerykańskie społeczeństwo. Jaki jest plan, żeby poinformować o tym Amerykanów?
8: Przyznam się, że nie wiem. Nie rozmawiałem na ten temat z panem premierem. Natomiast rzeczywiście no, te zarzuty wobec byłego pana ministra są bardzo poważne, bo to jest kwota z defraudacji blisko 100 milionów złotych i przepraszam, ponad 140 milionów złotych i usiłowania ponad 90 milionów złotych, razem prawie ćwierć miliarda, zorganizowana grupa przestępcza, przekroczenie uprawnień, przestępstwo przeciwko dokumentom. W sumie 26 zarzutów, więc mamy do czynienia z naprawdę poważnymi zarzutami kryminalnymi. To nie jest jakaś błaha sprawa.
7: No to kiedy słyszymy o tych zarzutach, kiedy pan minister wymienia te wszystkie rzeczy, które są zarzucane ministrowi sprawiedliwości, no to pozostaje pytanie, dlaczego pan minister tych zarzutów nie usłyszał, no i dlaczego nie ma europejskiego nakazu aresztowania wciąż?
8: Pan minister tych zarzutów

0: nie usłyszał, dlatego że podjął ukrywanie się, bo to, że on jest osobą podejrzaną, to, że jest osobą ściganą, nie ulega wątpliwości, aczkolwiek procedury dotyczące rozpoczęcia poszukiwań międzynarodowych ze względów proceduralnych nie są jeszcze zakończone, to nie ulega wątpliwości, że jest on na terenie kraju poszukiwany listem gończym. Tak więc ma status osoby ścigane.
1: To u nas w Polsce, no, ale byłoby mu trudniej opuścić kontynent, gdyby był ten europejski nakaz aresztowania. Od lutego ciągnie się ta sprawa. No i mimo, że prokuratura krajowa wnosiła o maksymalne przyspieszenie tego procesu, no to wiemy, że to maksymalne przyspieszenie to będzie wrzesień, bo dopiero wtedy sąd się tym zajmie. No, nie jest to dziwne?
0: Ja mam nadzieję, nie mam takiej wiedzy, ale mam nadzieję, że to będzie szybciej mimo wszystko. Z tego, co mi wiadomo, prokuratura miała wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyspieszenie tego postępowania. Rzeczywiście to chyba powinno odbywać się szybciej, aczkolwiek nie jestem w stanie ocenić pracy sądu. No, sprawa jest na pewno bardzo duża. To jest 6 tysięcy tomów, każdy po 200 stron akt. To jest na pewno ogromny materiał do zapoznania się. To nie ulega wątpliwości. Natomiast mówię, mam nadzieję, że po tym ponownym wniosku prokuratury, że to jednak nastąpi przyspieszenie. Natomiast wracając do pytania pana redaktora. Akurat w tym konkretnym przypadku ewentualne przyspieszenie wydania europejskiego nakazu aresztowania raczej chyba nie wpłynęłoby na uniemożliwienie ucieczki, dlatego że no, strona węgierska odmawiała tutaj współpracy w zakresie wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Zresztą przyznała status uchodźcy panu Ziobrze, więc jakby no, ona by tego europejskiego nakazu aresztowania nie wykonała, nawet gdyby on był. Natomiast w ostatnim momencie, kiedy no, wydawało się, że ten status uchodźcy może zostać cofnięty, czy w pierwszym momencie, kiedy taka możliwość pojawiła się w związku z realnym, z realnym jakby przejęciem władzy, no w tym momencie minister Ziobro ponownie salwował się ucieczką. Także ja myślę, że tutaj kwestia wydania bądź niewydania ENA nie miałaby znaczenia akurat w tym konkretnym przypadku, co nie znaczy, że ono nie byłoby dobrze, gdyby te poszukiwania międzynarodowe w takiej czy innej formie jak najszybciej były rozpoczęte.
1: Panie ministrze, wracając do tych zarzutów, o których pan minister mówił wobec ministra, byłego ministra Ziobry, czy Polska powinna zatem wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
0: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Przy tak poważnych zarzutach w ogóle nie ma o czym mówić.
1: A ta procedura już się rozpoczęła?
0: Procedurą jest jeden problem. Formalnie w polskim kodeksie postępowania karnego nie ma takiego wymogu, żeby decyzja o tymczasowym aresztowaniu była prawomocna. To postanowienie. Po to, żeby można było wystąpić z wnioskiem, czy o europejski nakaz aresztowania, czy o ekstradycję. Natomiast z tego, co mi wiadomo, praktyka ze stroną amerykańską jest taka, że oni wymagają jednak prawomocności tego postanowienia, a przynajmniej słyszałem co najmniej o jednej sprawie, w której oni zwrócili wniosek ekstradycyjny ze względu na to, że postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu nie było jeszcze prawomocne. Także tutaj jest tego rodzaju przeszkoda wynikająca z pewnej pragmatyki działania, praktyki.
1: Teraz, panie ministrze, zwrócę się do pana jako do sędziego, bo przecież tę funkcję pan przez lata pełnił. No i pamiętam wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, no to pan prowadził różne działania sprzeciwiające się tym zmianom, które Zbigniew Ziobro w systemie sprawiedliwości wprowadzał. Miał pan też postępowanie dyscyplinarne za te właśnie rzeczy.
0: Kilka postępowań.
1: Kilka nawet. Czy panu dzisiaj nie jest po prostu tak po ludzku smutno, że tak to wygląda, że ten człowiek, który robił to, co robił, o czym pan minister mówił, jest tam, gdzie jest, a pan dzisiaj jako wiceminister sprawiedliwości, Waldemar Żle, który przecież też był w podobnej sytuacji w tamtych czasach, jako minister sprawiedliwości niewiele możecie zrobić.
0: Znaczy ja absolutnie nie podchodzę do tego na zasadzie, nie wiem, odgrywania się za jakieś niedogodności, które akurat ja cierpiałem w porównaniu zresztą z ministrem Żurkiem, to te moje niedogodności były naprawdę drobiazgiem. Natomiast no, jako osoba, która w jakiś sposób nie wiem, reprezentuje państwo polskie, czy działa w imieniu państwa polskiego, no jeżeli został popełniony szereg bardzo poważnych przestępstw, no to sprawca powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Jeżeli jest osoba podejrzana, powinna być możliwość przeprowadzenia z nią czynności procesowych, bo inaczej tego postępowania nie da się prowadzić. Więc obecność byłego ministra Ziobry w celu dalszego kontynuowania czynności z jego udziałem jest niezbędna. I z tego punktu widzenia

0: No jest to jakaś szkoda dla państwa polskiego, że ta procedura się przeciąga.
1: No to panie ministrze, przejdźmy do innych problemów wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa no, jest już po zmianach, ale Dagmara Pawełczyk-Wojcicka, czyli do tej pory przewodnicząca Krajowej Rady, zrezygnowała z tej funkcji, poinformowała o tym wczoraj. Czy to jest ważna informacja, czy jest to już nieważna informacja?
0: W moim przekonaniu to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ kadencja tej dotychczasowej Krajowej Rady Sądownictwa, jak również jej kadencja się zakończyła. To zresztą jest jakiś taki dziwny manewr, bo ona zdaje się tak naprawdę 18 maja dokonała tej rezygnacji z datą 15 maja.
1: Czy z datą tego dnia, kiedy Sejm powoływał tę 15.
0: Tak, kiedy jeszcze formalnie mogła zrezygnować, bo gdyby to zrobiła dzień później, no to już by nie mogła.
1: I tu się pojawia pytanie, panie ministrze, no bo pani Dagmara Pawełczyk-Wojcicka pisze o tym, że Małgorzata Manowska, czyli pierwsza prezes Sądu Najwyższego jeszcze do końca maja tę funkcję pełni, powinna zwołać posiedzenie KRS-u, ale nie w tym nowym składzie, czyli tym powołanym przez Sejm 15, ale w tym starym składzie, gdzie ona była przewodniczącą, pani Pawełczyk-Wojcicka, bo teraz nie ma przewodniczącego i trzeba tego przewodniczącego na nowo wybrać.
0: Znaczy ja przyznam się, że nie po raz pierwszy nie jestem w stanie jako prawnik nadążyć za panią Dagmarą Pawełczyk-Wojcicką. Dość długo miałem wątpliwą przyjemność z nią w cudzysłowie współpracować, kiedy była prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co poeta ma na myśli. Kadencja obecnej Krajowej Rady Sądownictwa skończyła się. Koniec, kropka. Więc nie wiem, na jakiej podstawie miałaby również nieprawidłowo powołana na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, za co również mam postępowanie dyscyplinarne za mówienie na ten temat, ale to zostawiam na marginesie, w jaki sposób miałaby ona zwołać posiedzenie tej dotychczasowej Krajowej Rady. Mogę się tylko domyślać, że to jest taki pseudosprytny wybieg po to, żeby może spróbować powołać jako przewodniczącego tej przyszłej Krajowej Rady Sądownictwa, czy obecnej już w tej chwili, być może przedstawiciela prezydenta Nawrockiego. Nie wiem. Ale moim zdaniem te działania są bezskuteczne, bo kadencja się zakończyła, więc jak można zwoływać posiedzenie Rady, która już przestała być, była zawsze wadliwa, a teraz nie ma już jej w ogóle.
1: Panie ministrze, a czy macie jakieś informacje z Sądu Najwyższego od pierwszej prezes, kiedy będzie powołane pierwsze posiedzenie tej nowej KRS?
0: Na razie takiej informacji nie ma, natomiast z tego co pamiętam, kadencja nieprawidłowo powołanej pani Manowskiej jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego kończy się chyba 26 maja bodajże, więc nawet ten czas jest jeszcze krótszy.
1: Czyli gdyby ewentualny. Pani Manowska nie zwołała posiedzenia KRS-u, to kto może to zrobić?
0: Wtedy najstarszy służbą sędziowski członek Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Czyli to nie jest tak, że pani Manowska może zamrozić jakby działalność KRS-u?
0: Nie może zamrozić.
1: A co w takim razie, panie ministrze, bo tak przechodzimy z tych różnych sądów i z problemów, które wokół nich narosły, z Trybunałem Konstytucyjnym? No bo tam też sytuacja jest bardzo dziwna. Są sędziowie, od których przysięgę przyjął prezydent. Są sędziowie, którzy składali przysięgę w Sejmie i prezydent uważa, że oni nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo uważa pan Bogdan Święczkowski, który w tym momencie stoi na czele Trybunału Konstytucyjnego. Widzieliśmy zdjęcia z ubiegłego tygodnia, jak ta grupa tych nowych sędziów siedzi gdzieś na korytarzu pijąc kawę, bo nie mogą pracować. Jaki tu jest pomysł, panie ministrze, żeby z tej sytuacji wyjść?
0: Znaczy, pomysł jest taki, że mamy 6 prawidłowo wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, którzy deklarują możliwość powtórzenia złożenia przysięgi w obecności prezydenta, który tego swojego obowiązku nie zrealizował w terminie wynikającym z orzecznictwa legalnego Trybunału Konstytucyjnego, bo to powinno być niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, dopiero kiedy ten termin minął, ci prawidłowo wybrani sędziowie złożyli przyrzeczenie w obecności drugiej osoby w państwie, która zastępuje prezydenta w sytuacjach niebezpieczeństwa, a więc w obecności marszałka Sejmu. Także no, ja nie wiem, w jaki sposób prezydent może, nie wiem, tłumaczyć, że wtedy nie miał czasu, dalej nie ma czasu zasłaniać się czy to nieprawidłowym trybem wyboru, co nie miało miejsca. Innym razem jest mowa o na przykład o tym, że jakiś problem z życiorysami, ale nie mówi się, jaki to miałby być problem. No w moim przekonaniu to jest jedna wielka zasłona dymna po to, żeby

0: uniemożliwić działanie konstytucyjnego organu państwa, którego prawidłowe działanie jest bardzo ważne dla wszystkich obywateli, bo tylko wtedy tak naprawdę prawo, i to na najwyższym szczeblu, działa w państwie w pełni prawidłowo. Dlatego stąd te działania również prokuratury dotyczące osób, które w jakiś sposób, nie wiem, czy to nakłoniły prezydenta, czy pomogły mu w podejmowaniu tego typu działań, które są jakąś formą tak naprawdę pełzającego zamachu stanu czy zamachu na ustrój państwowy.
1: No to mocne słowa, panie
0: ministrze. To są bardzo mocne słowa, ale w moim przekonaniu w pełni uzasadnione, bo jeżeli mamy sytuację, że są prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i uniemożliwia się działanie konstytucyjnego organu, to jest to czyn o bardzo dużym stopniu społecznej szkodliwości. Wiemy, że uwarunkowania do ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności prezydenta są bardzo upolitycznione i nierealne do zrealizowania, ale już osób, które w jakiś sposób pomagają, czy nie wiem, nakłaniają prezydenta, na gruncie prawa karnego jest taka konstrukcja jak pomocnictwo psychiczne, czyli na przykład wywoływanie u kogoś jakiegoś przekonania. Może to mieć tutaj zastosowanie. Ja jako sędzia tego absolutnie nie przesądzam, natomiast zwracam uwagę na to, że jest to bardzo, ale to bardzo szkodliwe działanie z punktu widzenia interesu państwa i interesu obywateli, uniemożliwianie prawidłowego działania Trybunałowi Konstytucyjnemu.
1: Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 12 minut godzina 17.
2: Światopogląd.
3: A w studiu jest już Wojciech Cegielski.
4: Dzień dobry.
3: Było o polskiej polityce, choć wątki amerykańskie się w niej też pojawiały, to teraz będzie głównie o amerykańskiej polityce, a właściwie głównie o Donaldzie Trumpie. Najpierw o...
4: Jak co dzień chciałoby się powiedzieć.
3: No właściwie coś w tym jest. To na początek amerykański atak, który był zaplanowany, zapowiedziany na dziś, który został jednak przez Donalda Trumpa odwołany, wstrzymany.
4: Został wstrzymany i Trump zrobił to na podstawie prośby państw Zatoki Perskiej. Mówił o tym, że atak miał być bardzo duży, to koniec cytatu, i miał nastąpić dzisiaj, no ale potem go wstrzymał. O zwłokę miały prosić Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, no bo te państwa mówią, dajcie jeszcze 2-3 dni, a być może będzie porozumienie z Iranem. Co ważne, ten atak nie był wcześniej publicznie zapowiedziany i nie wiemy tak naprawdę, czy realne przygotowania wojskowe już trwały. Wiemy, co powiedział Trump, ale nie wiemy jeszcze, czy były jakieś decyzje w Pentagonie, czy to jest po prostu
3: czysta publicystyka?
4: Tak. Tego trudno o tym przesądzać. Wiemy, że w tle jest nowa propozycja Iranu, przekazana Amerykanom przez Pakistan. Trump mówi, że jest bardzo dobra szansa na układ, który zatrzyma irański program jądrowy przed produkcją bomby atomowej. Ale jednocześnie prezydent USA kazał wojsku być gotowym do ataku w każdej chwili, jeśli takiej umowy nie będzie.
3: Czyli możemy powiedzieć, że to właściwie kolejna pauza, kolejne wstrzymanie, natomiast cała ta machina toczy się dalej.
4: Toczy się dalej, to znaczy...
3: Ta wojenna machina.
4: Wojenna machina, nie ma działań wojennych. Jest rzeczywiście rozejm, który tak sobie trwa, jest przedłużany i tak naprawdę nikt tutaj nie dał ostatecznego terminu, do kiedy ten rozejm ma obowiązywać.
3: No to skoro Donald Trump mówi, że jest szansa na to, że rzeczywiście to porozumienie z Iranem jest blisko, to co w tym porozumieniu, co w tym układzie miałoby się znaleźć?
4: Tego nie wiemy. Wiemy, czego chcą Amerykanie. To znaczy, Amerykanie chcą dwóch rzeczy. Po pierwsze, gwarancji, że Iran nie będzie miał broni jądrowej. Po drugie, chcą odblokowania szlaku przez cieśninę Ormuz, no bo bez tego cały świat płaci za ten kryzys na choćby stacjach benzynowych, ale i nie tylko. Wiemy też, czego chce Iran. Chce w tych rozmowach, w negocjacjach pojawia się sprawa odmrożenia części irańskich pieniędzy za granicą i zgody na ograniczoną działalność nuklearną pod kontrolą ONZ-u. To nie znaczy, że ten układ jest oczywiście gotowy, to znaczy, że obie strony zaczynają mówić o warunkach. No i teraz najważniejsze jest takie oto pytanie, czy Trump przyjmie ten częściowy układ, no bo on przez wiele tygodni mówił bardzo ostro, jeszcze w niedzielę pisał, że dla Iranu czas ucieka, dzień później mówił już, że wolałby nie bombardować, jeśli da się podpisać porozumienie. Co teraz może się stać w najbliższych godzinach? Patrzymy na trzy rzeczy. Po pierwsze, czy będzie oficjalne spotkanie?

0: spotkanie albo komunikat pośredników. Pakistan jest tu ważny, bo przekazuje wiadomości między Teheranem a Waszyngtonem. Po drugie, co stanie się w cieśninie Ormus? Jeśli statki zaczną płynąć normalniej, bo to nie jest tak, że nie płyną, ale w porównaniu do tego, co było przed wojną, to to wąskie gardło jest no, praktycznie zatkane, bo tam pojedyncze statki są w stanie przepływać. No ale jeśli ten ruch wróci do normalności albo będzie wracał ku normalności, no to będzie znak, że rozmowy mają treść, a nie tylko dobre miny, jak na razie przynajmniej to widzimy. No i po trzecie, patrzymy na to, czy Izrael wstrzyma się z własnymi działaniami w Libanie. Donald Trump rozmawiał bowiem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. No i jeśli Izrael uzna, że Iran gra na zwłokę, no może naciskać na twardszą odpowiedź, no i wtedy ten rozejm może bardzo szybko się skończyć.
1: No i pytanie, czy ten trzeci punkt nie jest punktem najbardziej zagadkowym, czy też najmniej pewnym, ale...
0: Zwłaszcza, że dodajmy rozejm między Izraelem a Hezbollahem, to są wszystko naczynia połączone. Między Izraelem a Hezbollahem w Libanie trwa, ale trwa na papierze. Obie strony wzajemnie się atakują, a od początku tego konfliktu 3000 osób zginęło w Libanie.
1: Zobaczymy w takim razie, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Natomiast teraz drugi temat i też Stany Zjednoczone. San Diego, dwóch nastoletnich napastników zaatakowało ludzi przy największym meczecie w tym hrabstwie. Są ofiary śmiertelne, to wiemy. Czy wiemy też, co tak naprawdę się wydarzyło, jakie były pobudki tych sprawców?
0: Zbierając wszystko to, co wiemy, do ataku doszło przy Islamic Center of San Diego. Dwóch nastolatków otworzyło ogień, zginęło trzech mężczyzn, ochroniarz meczetu i dwóch innych ludzi. Potem policja znalazła obu napastników martwych w samochodzie, mieli 17 i 18 lat, to znaczy, że prawdopodobnie popełnili samobójstwo, ale znowu, prawdopodobnie. Policja i FBI prowadzą teraz śledztwo jako możliwe przestępstwo z nienawiści. To jest ważne słowo, możliwe, no bo szef policji w San Diego mówi, że były ślady ogólnej mowy nienawiści u tych dwóch sprawców, no ale nie podano jeszcze pełnego motywu. Nie było też wcześniej konkretnej groźby wobec tego akurat meczetu, ale jest jeszcze jeden dramatyczny szczegół, około 2 godzin przed strzelaniną. Matka jednego z nastolatków zadzwoniła na policję, mówiła, że jej syn uciekł, że jest w kryzysie samobójczym, że zabrał jej broń i samochód. Policja już ich szukała, no ale wtedy przyszło zgłoszenie z meczetu.
1: Jakie to może mieć konsekwencje, jeżeli chodzi w ogóle o Stany Zjednoczone? Bo to jest jednak coś, co odbiło się szerokim echem, nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. No więc widać, że ma swój ciężar.
0: To jest przede wszystkim konsekwencja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo miejsc kultu. W Stanach Zjednoczonych już wcześniej synagogi, kościoły czy meczety prosiły o większą ochronę po atakach i groźbach. Ten przypadek dokłada no, taki nowy lęk, bo bardzo młodzi sprawcy, broń wyniesiona z domu, sygnał alarmowy od rodzica, no i za mało czasu, żeby ich zatrzymać. No i oczywiście powraca dyskusja o broni. Ona może nie jest aż tak ostra jak kilka lat temu, albo jak na przykład kilkanaście lat temu w 2012 roku po strzelaninie na Florydzie, w której zginęło znacznie więcej osób. No ale ta dyskusja o broni ciągle jest. Republikanie, którzy są przy władzy, włącznie z Donaldem Trumpem, uważają, że prawo do posiadania broni wynika wprost z konstytucji i każdy Amerykanin musi, czy też może mieć tę broń. Demokraci mówią zupełnie co innego. To jest temat, który powtarza się bardzo mocno w amerykańskiej polityce, co najmniej od Baracka Obamy, właśnie od tego 2012 roku od strzeliny w Sandy Hook. No i teraz pewnie on powróci, aczkolwiek, ponieważ ta dyskusja publiczna, ten dyskurs publiczny jest zdominowany przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych i przez Republikanów, no to nie będą już... To zapewne nie będzie temat tak nośny, jak był, a to oznacza, że prawdopodobnie w tej sprawie niewiele się zmieni.
1: To w takim razie kolejny temat i tu właściwie głównym podmiotem będzie Tajwan, ale oczywiście nie może zabraknąć Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. Dopiero co odbyły się rozmowy Donalda Trumpa w Chinach z Xi Jinpingiem. Donald Trump stwierdził, uwaga, po tym spotkaniu, że Stany Zjednoczone nie chcą, by Tajwan ogłaszał niepodległość. Skąd te mimo wszystko wydaje się zaskakujące słowa, czy nie?
0: Tajwan, przypomnijmy, to jest taka część świata, którą Pekin uważa za swoją, uważa za część Chin. Tajwan mówi, że nie, że są autonomicznym obszarem. No a ten moment zaczął się właśnie w Pekinie na wspomnianym przez ciebie spotkaniu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Chiński przywódca mówił wtedy Trumpowi, że sprawa Tajwanu jest najważniejszym punktem w relacjach obu krajów, dwóch supermocarstw światowych. I Xi miał ostrzegać, że niepodległość Tajwanu i pokój w cieśninie tajwańskiej są jak ogień i woda. Innymi słowy, jeśli Tajwan ogłosi niepodległość, no to dojdzie do wojny. Pekin mówi, że formalna niepodległość Tajwanu po prostu oznacza konflikt. Potem Trump wypowiedział się w sposób, który w

0: Tajpej zabrzmiał bardzo niepokojąco, bo mówił m.in., że USA nie chcą, by ktoś powiedział, chodźmy ku niepodległości. I to nie była pełna zmiana polityki, bo Stany Zjednoczone od lat wspierają Tajwan w ich dążeniu do niepodległości. No ale to wystarczyło, żeby na Tajwanie zaczęto pytać, czy Waszyngton nadal stoi po naszej stronie. No i oczywiście wystarczyło, żeby po raz kolejny takie obawy się pojawiły, czy jesteśmy w przededniu III wojny światowej, tyle tylko, że wojny, która rozpocznie się między dwoma supermocarstwami tam właśnie w Azji.
1: Jak zareagowały władze Tajwanu? Bo no, to jest jednak zwrot najważniejszego sojusznika, właściwie można powiedzieć, że no, takiego opiekuna wyspy.
0: Władze Tajwanu zareagowały bardzo ostrożnie. Wiceminister spraw zagranicznych mówił, że słowa Trumpa wywołały niepotrzebne zaniepokojenie, koniec cytatu, no ale Tajpej uważa, że polityka USA się nie zmieniła, że Stany Zjednoczone nadal stoją za Tajwanem. Tajwan byłby też gotów na bezpośrednią rozmowę przywódców Tajwanu, właśnie i Chin, gdyby Trump rzeczywiście tego chciał. No a z kolei minister obrony mówi dziś, że jest ostrożnym optymistą, ale w sprawie amerykańskiej broni, no ale jednocześnie przypomina, że to Chiny destabilizują cieśninę ćwiczeniami, presją wojskową i groźbami. Tajwan nie zapowiada ogłoszenia nowego państwa, to jest istotne. Władze mówią, że Republika Chińska, czyli formalna nazwa Tajwanu, jest już niezależnym państwem i nie należy do Pekinu. No to jest sposób na Tajpej na powiedzenie, nie prowokujemy, no ale też nie oddajemy swojej podmiotowości.
1: No to teraz na koniec, jakie to może mieć konsekwencje dla świata, dla Europy? Bo można odnieść wrażenie, że Donald Trump no, zawarł jakiś deal z Chińczykami.
0: No i właśnie, Chiny mogą uznać, że Trump jest gotów handlować częścią wsparcia dla Tajwanu w zamian za te ustępstwa gospodarcze albo za pomoc w sprawie Iranu. No i to zwiększa ryzyko błędnej kalkulacji w samym Pekinie. Tajwan produkuje kluczowe półprzewodniki. To ma znaczenie dla telefonów, sztucznej inteligencji, samochodów i wojska. No i każdy kryzys wokół wyspy bardzo szybko uderza w lokalną gospodarkę i w ceny tych półprzewodników. No a po trzecie to jest też test amerykańskich gwarancji nie tylko wobec Tajwanu, ale wobec wielu innych części świata, bo sojusznicy Stanów Zjednoczonych z innych części świata patrzą, w jaki sposób Amerykanie pod dowództwem Donalda Trumpa zachowują się wobec swoich sojuszników.
1: Wojciech Cegielski, Światopogląd. Bardzo dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Dyplomatyczna ofensywa w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Seria rozmów w Polsce, Brukseli i w USA. Polska zwróci się do Budapesztu o wyjaśnienia. Chodzi o sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Nowy premier Węgier z wizytą w Krakowie. Jutro odwiedzi Warszawę. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek telefoniczna rozmowa szefa polskiego MONU z amerykańskim sekretarzem wojny i szefem Pentagonu. Według informacji Polskiego Radia jej tematem jest obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegseth mieli rozmawiać m.in. o wstrzymaniu rotacji 4000 wojskowych do naszego kraju. Z kolei w Waszyngtonie są wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Inne ważne spotkanie odbyło się w Brukseli. Tam szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozmawiał z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie. Europie i przedstawicielami armii państw bałtyckich. Rozmowy koncentrowały się na wzmocnieniu obrony wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwie regionu. O ofensywie dyplomatycznej mówił w czasie wystąpienia przed posiedzeniem rządu premier. Jak zaznaczył Donald Tusk, Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko

0: swoje, ale i całej Europy.
1: Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, globalnego porządku jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Jutro z kolei w Warszawie inne ważne spotkanie. Do stolicy przybędzie generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Będzie rozmawiał z szefem MON-u o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Rząd domaga się wyjaśnień, jaki status na Węgrzech mieli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Minister Sprawiedliwości zapowiedział rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami władz Węgier. Planowane są spotkania z prokuratorem generalnym i szefową resortu sprawiedliwości, mówi Waldemar Żurek.
2: Chcemy poznać, jaki status na Węgrzech miał Romanowski i Ziobro, w jaki sposób, który z nich gdzie wyjechał. Naszym zdaniem ten status, jeżeli on był, to został wyłudzony. Oznaczałoby to, że my domagamy się już w tym piśmie, żeby Węgry w jakiś sposób pochyliły się kolejny raz nad tą decyzją i ją uchyliły, jeżeli ona była w formalny sposób podjęta.
0: Zbigniew Ziobro przebywa w USA po tym, jak na początku maja opuścił Węgry. Tam Viktor Orban przyznał mu azyl polityczny. Prokuratura chce postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów. Dotyczą one nielegalnego wykorzystywania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań. Premier Węgier rozpoczął w Krakowie swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce. Tam zwiedził Katedrę Wawelską i rozmawiał z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro w stolicy spotka się z przedstawicielami polskich władz. W rozmowach wezmą udział polscy i węgierscy ministrowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Na pewno z polskiej strony będzie uczestniczył pan minister Domański, pan minister Kierwiński, pan minister Siemoniak, pani minister Cienkowska, pan minister Klimczak. Także takie zrobią się z tego w gruncie rzeczy konsultacje rządowe.
0: Szef węgierskiego rządu spotka się również z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Peter Modzior podczas swojej wizyty odwiedzi też Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Do udziału w spacerze z nowym premierem Węgier zaprasza mieszkańców Gdańska szef polskiego rządu Donald Tusk. Peter Modzior za godzinę wyruszy pociągiem do stolicy. Były premier Jerzy Buzek i były prezydent Lech Wałęsa nagrodzeni europejskimi orderami zasługi. Nagrody wręczono na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uroczystość zbojkotowali europosłowie PiS-u. Ich postawę skrytykował szef polskiej delegacji w centroprawicowej frakcji Andrzej Halicki z KO.
4: Żałosne jest to, że mamy polską delegację, która w czasie, kiedy ta owacja na sali ma miejsce, nie tylko bojkotuje ten moment, ale jeszcze organizuje pikietę i nie może się, że tak powiem, z tym faktem, że Polacy są nagradzeni, pogodzić.
0: Powodem bojkotu było przyznanie nagrody także byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, tłumaczy szef polskiej delegacji w grupie konserwatystów Adam Bielan z PiS-u.
5: Angela Merkel ma krew na rękach. Setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie. Gdyby nie polityka Angeli Merkel, gdyby nie istniały Nord Stream 1, Nord Stream 2, Putin zapewne nie najechałby Ukrainy. I w tym sensie nie będziemy świętować.
0: Nagrodzonych zostało łącznie 20 osób. Dwóch Polaków w tym gronie, czyli Jerzy Buzek i Lech Wałęsa, otrzymało dziś w Strasburgu owacje na stojąco. Na koniec Francja. Wiadomo, jak ma wyglądać Louvre po wielkiej przebudowie. Francuskie władze ogłosiły zwycięzców międzynarodowego konkursu na projekt przebudowy. Usprawni ona funkcjonowanie muzeum i umożliwi przyjmowanie większej liczby zwiedzających. Przedsięwzięcie wywołuje jednak krytykę, między innymi z powodu ogromnych kosztów.
6: Projekt przewiduje powiększenie fosy po wschodniej stronie Luwru i zlikwidowanie miejsc parkingowych dla turystycznych autokarów, a także utworzenie dwóch podziemnych wejść do muzeum oraz nowych przestrzeni dla księgarni, sklepów i punktów gastronomicznych. Wejścia mają prowadzić do nowych sal wystawowych oraz specjalnej trasy poświęconej Monalizie. Projekt został chłodno przyjęty przez władze Paryża, które zarzucają mu zbyt dużą ingerencję w otoczenie Luwru oraz nadmiar betonowych konstrukcji. Projekt modernizacji może przekroczyć miliard euro. Władze przekonują jednak, że inwestycja jest konieczna, by wyprowadzić muzeum z kryzysu po zeszłorocznym włamaniu i serii awarii.
0: Relacjonował Stefan Folzer.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przelotnie popada na zachodzie i północy. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 7 do 11 stopni. Chłodniej na Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej około 5 stopni oraz w Kotlinach Karpackich, tam około 3.
8: Sześć minut po godzinie 17. Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Czas z

0: Sprawdzić teraz, czym żyją regiony.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Na początku pokażemy Państwu bardzo dokładnie, jak wygląda wykluczenie komunikacyjne. Przeniesiemy się na południowo-wschodnie rubieże województwa łódzkiego. Tam mieszkańcy Wieruszowa narzekają właśnie na to, iż nie mają czym poruszać się, nie mają czym wyjechać ze swojego miasteczka. Przez miasto bowiem przebiega linia kolejowa, ale pociągi w Wieruszowie zatrzymują się tylko dwa razy dziennie. Sprawą zajął się reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Adamie, to w jaki sposób najczęściej mogą przemieszczać się mieszkańcy Wieruszowa i dlaczego kolej, która przecież przebiega przez miasto, no, kursuje tak rzadko?
2: Zdecydowana większość osób podróżuje samochodami. Dostępne są także busy lub PKS, ale mimo to, jeśli ktoś ma taką możliwość, to wybiera wygodniejszą opcję, czyli auto. Są też pociągi, no ale jak już wiemy, zatrzymują się tylko dwa razy dziennie, a jeszcze kilka lat temu tych połączeń było znacznie więcej.
3: Ze 3 lata temu by do Szczecina połączenia, teraz nie ma nic. Nie ma się gdzie dostać. Poznań, z Poznania trzeba do Kępna się dojechać. Jak ktoś nie ma samochodu, to jest kaplica.
4: Nie ma podróżnych, nie ma ludzi, którzy chcieliby jeździć. Ostatnio jechałam, było kilka osób.
2: Sprawdzałem rozkład jazdy na miejscowym przystanku kolejowym. Przez Wieruszów dwa razy dziennie przejeżdża pociąg relacji Poznań-Kraków, ale godziny, w których ten pociąg się zatrzymuje w Wieruszowie, nie są zbyt zachęcające, bo pierwszy przyjeżdża po godzinie 13, a drugi po 14. No i na kolejny trzeba czekać następnego dnia.
0: To z czego w takim razie wynika, po pierwsze, tak niska częstotliwość kursowania pociągów, no, po drugie, tak, rzekłbym, specyficzne godziny?
2: Jest kilka problemów, które się nawarstwiły. Pierwszy to remont linii kolejowej numer 181, czyli tej, która przebiega przez Wieruszów. Chodzi o remont na odcinku w Dolnym Śląsku, w okolicach Oleśnicy. Tam trwa elektryfikacja tej linii. Kolejny problem to słaba współpraca między samorządami, a przecież to samorządy organizują siatkę połączeń pociągów. No i też jest kwestia tego, że Wieruszów leży przy granicy z Wielkopolską, Opolszczyzną i Dolnym Śląskiem. No i tutaj właśnie tej współpracy brakuje. Na poprawę sytuacji liczy burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.
5: Wszyscy wiemy, że pozmieniali się, też marszałkowie pozmieniały się, władze. Nie mówię, czy tamte były lepsze, czy tamte były gorsze, ale zawsze po zmianach oczekuję tego, że coś właśnie zostanie przełamane i coś pójdzie do przodu, że odnotujemy jakiś progres, więc teraz mamy nadzieję, że wreszcie władze województw właśnie wielkopolskiego, dolnośląskiego i właśnie łódzkiego porozumieją się.
2: W najbliższych latach sytuacja komunikacyjna pod względem kolejowym w Wieruszowie ma się poprawić. Prace na linii w kierunku Wrocławia ciągle trwają, ale za 2 lata mogą zostać przywrócone. Może zostać przywrócony ruch kolejowy. Dzięki temu połączenie ze stolicą Dolnego Śląska zyska także Wieluń, który jest położony niedaleko Wieruszowa.
0: No to dodajmy, że z roku na rok Polacy coraz chętniej korzystają z kolei. Powodami są przede wszystkim ceny paliw, a także możliwość uniknięcia korków. No to miejmy nadzieję, że niedługo z pociągów częściej i chętniej i w trochę lepszych porach będą także korzystać mieszkańcy Wieruszowa. Adam Łużyński, Radio Łódź, bardzo dziękuję. A już teraz powracamy do tematu, który pojawił się na antenie Polskiego Radia 24. Chodzi oczywiście o zespół Metallica, który dziś zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No, zapewne cały region żyje tym wydarzeniem. Miłośników zespołu już od wczoraj można było spotkać na ulicach Chorzowa, Katowic i innych śląskich miast. Zresztą chyba wypatrzeć ich nie było zbyt trudno. Rozmawiał z nimi reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sabota.
6: Chce się panią stać w tej kolejce?
7: No nie chcę, ale musimy.
6: Musimy?
7: Musimy, oczywiście, że musimy. Merch musi zostać zakupiony przed koncertem.
8: To serce podpowiada.
7: No dokładnie, prawda? Dokładnie.
9: No rzadko jest taka okazja, że pop-up store od Metallica się otwiera na parę dni, no więc trzeba było wraz z otwarciem przyjść, zanim się po prostu wyprzeda.
6: Na czym polega fenomen metalu? Co jest fajnego w tym? W tym, słuchacze nie widzą, ale ja pokazuję te charakterystyczne 3 palce w górze.
10: Ciężkie pytanie, bo nie umiem wytłumaczyć, to trzeba...
11: To jest nasz styl życia.
10: Czuć. Pierwszy raz jako dziecko usłyszałem tam bodajże utwór Accept. Metal Heart albo bodajże Running White, któryś utwór, i to było takie jak miłość od pierwszego wejrzenia. To po prostu przyszło, pstrykło, zadziałało.
11: I zostało, nie? Do końca życia.
6: Panowie, na czym polega fenomen metalu?
8: fenomen, to jest te kolejki tam.

0: no. I tej żenady, która jest zrobiona przy tym pop-up store. Od regulaminu na koncercie po to, jak wygląda ten sklep. Aha. Bo żeby przyjść i stać półtorej godziny, żeby wejść, to co takie? W metalu jest, tak jak pan widzi, trzy pokolenia.
1: Trzy pokolenia, czyli?
0: Tata, syn starszy, syn młodszy, aha, czyli dwa pokolenia w zasadzie.
2: To była muzyka dla ludzi, którzy szukali dla siebie czegoś poza mainstreamem, poza muzyką popularną. Czegoś, żeby wyrazić samych siebie, własne emocje.
1: Dziennikarz Radia Katowice, szef redakcji muzycznej w Radiu Katowice, Bartek Gruchlik.
2: I zwróć uwagę, że to była muzyka, która wiązała się też z pewnym sposobem ubierania, zachowania, czyli czy to skóry, albo w przypadku głównie fanów Iron Maiden, tak zwane telewizory na plecach, czyli kurtki jeansowe, z dużym miejscem, gdzie można było naszywkę taką wielką na plecy sobie naszywkę. Na przykład to się nazywało telewizor. To się zdarza różnym artystom, którzy wychodzą z pewnych ram gatunkowych znacznie szerzej. I Metallicy się to udało. Oni nie są tylko zespołem metalowym, są po prostu zespołem rockowym albo nawet szeroko rozumianym popowym, bo piosenkę Nothing Else Matters zna każdy.
1: Widzę, że metal jest w sercu. Metal jest w sercu, jest na zewnątrz, bo po panu widać od razu, że pan jest częścią tej kultury.
3: Dokładnie, no.
1: Co to jest ten metal?
3: Ojej, na pewno sposobem życia coś więcej niż muzyka, tak? Metallica oczywiście jeden z najważniejszych dla mnie zespołów, których słuchano praktycznie na co dzień, nie? No na pewno jest to muzyka, która pomaga poradzić sobie z emocjami, które się nagromadzają w człowieku, nie? Możesz pójść na koncert na przykład Metallica i wyładować ją.
1: Prawdą jest, że oni wykonują zawsze jakąś piosenkę polską, jak przyjeżdżają do Polski?
3: Nie zawsze, ale od ostatnich dwóch tras właśnie, tak.
1: Jak pan sądzi, jak pan strzela tym razem, co to będzie?
3: Każdy liczy na kata, ale no, możemy równie dobrze zostać na indie punk.
1: A pokutuje jeszcze ten stereotyp, bo kiedyś tak chyba było, kiedyś się mówiło, że metalowcy to jacyś sataniści.
4: A tak, oczywiście, no ja miałem takie włosy, jak jechaliśmy na koncert gdzieś na Metalmanie, w takiej grupce, ten babcia siedziała z dzieckiem na kolanach. Boże, diabły, diabły, a kolega
1: dobre, dobre.
4: Zawsze to jest miłość, zawsze to jest świetna sprawa.
5: Te relacje przygotował Wawrzyniec Sobota. Pozostaje oczywiście pytanie, czy usłyszymy zespół Kat, czy też jakąś piosenkę Lady Punk. No, chyba że Metallica wybierze zupełnie inny repertuar. Przekonamy się o tym już niedługo. Koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpocznie się o godzinie 18, choć zapewne na początku zagrają supporty, a Metallica pojawi się trochę później. Dodajmy jeszcze, że ostatni raz Metallica zagrała w Chorzowie w roku 2008. A teraz Lublin, gdzie ogłoszono konkurs na imiona dla sokołów wędrownych jednego z gniazd w mieście. Kontynuujemy ten temat, bo wczoraj ptaki zaobrączkowano, a do jutra, do godziny 23.59 można zgłaszać propozycje imion. Jest z nami Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam ciebie, dzień dobry państwu.
5: To Tomku, wprowadź nas trochę dokładniej w ten projekt. Powiedz, jakie imiona możemy proponować, czy są jakieś ramy, jakieś obostrzenia, jak to wygląda?
6: No, na pewno w tym roku na swoje imiona czekają cztery młode sokoły wędrowne. To pisklęta Czajnika i Wandy, którzy obecnie mieszkają właśnie w Łódce Lędowej na elektrociepłowni Wrotków. No, pytałeś o zasady. Na pewno nie powinny przekraczać takich zasad dobrego smaku, czyli na przykład zero wulgaryzmów. No i na pewno nie mogą się powtarzać z tymi, że tak powiem, poprzednimi sezonami. No, ale o szczegółach opowie nam Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku.
7: W poprzednich latach było po kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt propozycji na każdą płeć, także tych imion zawsze jest dużo. W tej chwili już na stronie naszej można zgłaszać propozycje imion, jedno żeńskie, jedno męskie, na imiona dla młodych sokołów. Te imiona będą zbierane jeszcze do końca jutrzejszego dnia. Potem te imiona zostaną opracowane i za kilka dni na naszej stronie pojawi się kilka najciekawszych propozycji, na które będzie można oddać swój głos. No i te imiona, które dostaną najwięcej głosów, zostaną nadane poszczególnym sokołom.
6: No i to wszystko, gdzie to się wszystko właśnie dzieje, to jest strona, uwaga, peregrinus.pl. No a ten konkurs, powiem szczerze, że budził i budzi wśród miłośników sokołów, no naprawdę, naprawdę ogromne emocje. O czym mówi też pani Katarzyna, autorka i administratorka fanpage'a Sokole Oko.
8: Pomysły są naprawdę tak różne, że trudno.

0: To określić. No każdy ma swój. Oj, widziałam jakiś taran, jakieś firlejki, więc te imiona po prostu powstają gdzieś tam na stronie, w rozmowach, a później są zgłaszane do konkursu. Na przykład w tej chwili króluje Melisa, ale to w związku z tym, że to chyba najczęściej powtarzane słowo na mojej stronie.
1: Z tego co pamiętam, była też Szani, był też Borowy, była też Chmielowa, różne inne także nawiązania do województwa lubelskiego. No ale zapytałem też mieszkańców Lublina, jak teraz nazwaliby właśnie małe sokołki.
2: To może chłopak, może być motorek. Dwie drużyny mamy, wiadomo, motor Lublin żużlowy, motor Lublin w piłce nożnej, może być motorek.
3: A dla dziewczyny?
2: Dla dziewczyny? No motorka to nie, ale na przykład może być... O, może być Bogdanka.
4: No my jesteśmy z UMCS-u, więc Marysia myślę, że idealnym imieniem dla dziewczynki jednej będzie.
3: Maryki Skłodowskiej.
4: Oczywiście.
3: A dla chłopca?
5: Marian.
1: No też ładnie. Jak najbardziej taka propozycja, jak się pojawi, również może stanąć w szranki z innymi propozycjami właśnie w konkursie. Przypominam tylko peregrinus.pl, tam możemy składać propozycje, później będziemy głosować. No a imiona, jak dobrze pamiętam, powinny być już znane pod koniec maja.
6: A głosowanie do jutra do 23.59. O tym wszystkim mówił Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Bardzo dziękuję. W tym temacie dotyczącym sokołów pojawił się taki drobny, drobniutki wątek sportowy, czyli motor Lublin. No to teraz o sporcie będzie trochę więcej. Sport. A w studiu jest Cezary Gurjew. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Wczorajszą rozmowę właściwie zdominował jeden temat, czyli Robert Lewandowski i jego piłkarska przyszłość. Wiele znaków zapytania, choć są też tacy, którzy twierdzą, że wszystko jest już jasne.
7: Tak, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że jest niesamowite. 4 lata w Barcelonie, klub z takimi tradycjami, na mecz Roberta Lewandowskiego przychodziły całe rodziny, także młodzież, która słuchała opowieści przy obiedzie, przy kolacji, dziadków, jacy to wielcy zawodnicy grali. I Robert Lewandowski, oprócz tych wielkich osiągnięć, no zyskał niesamowity szacunek na stadionie Camp Nou w całej Hiszpanii. Oglądaliśmy, ci z Państwa, którzy śledzili to pożegnanie Roberta Lewandowskiego, 58 tysięcy kibiców. Wielka feta. Będziemy do tego wracać. Ciekawa będzie ta kolejna droga Roberta Lewandowskiego. No, różne są tutaj jeszcze możliwości. Do końca nie wiemy, co tam Robert sobie rzeczywiście myśli, ale powracając do tego pożegnania, no było to wzruszające i naprawdę niesamowite. Ale Robert Lewandowski być może pojawi się na kortach w Paryżu, bo przecież oklaskiwał Igę Świątek. No wiemy, że czasem sobie robią...
6: Myślałem, że niczym Michael Jordan postanowił zmienić dyscyplinę.
7: Tak, no były takie przypadki nie tylko Michaela Jordana, bo i łyżwiarze szybcy zmieniali na kolarstwo, ale już sezon tenisowy pełni na ceglanej mączce. No i Magdalena Frank walczy z Kanadyjką Leylą Fernandez w meczu drugiej rundy tenisowego turnieju w Strasburgu. Polka przegrała pierwszego seta 4-6, w drugim prowadzi 4-2. No ale właśnie są kwalifikacje do tego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Katarzyna Kawa, która wygrała niedawno w Chinach pierwszy turniej w karierze. No nie będę mówił o wieku Kasi. Ona jest niezwykle twarda dziewczyna, która rzeczywiście cały czas pokonuje wszelkie problemy, walczy z Amerykanką Akli. To turniej oczywiście pierwsza runda kwalifikacyjna i Polka prowadzi 3-2. Ale w Warszawie już niebawem niezwykle ciekawa i wielka impreza w koszykówce. O szczegółach Filip Jastrzębski.
8: Po raz pierwszy w Polsce zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w trzyosobowej koszykówce. Lokalizacja wyjątkowa. Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki zamienia się już w wielkie koszykarskie miasteczko.
9: Będzie to wielka arena, liczba miejsc 2,5 tysiąca widzów.
8: Zapowiada prezes PZKosz Grzegorz Bachański.
9: Cała kubatura 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo to nie tylko arena sportu, ale również duży plac dla różnego rodzaju atrakcji.
8: Efektowna, dynamiczna odmiana koszykówki w ulicznym wydaniu, w samym centrum Warszawy. Warszawy.
5: Wspaniałe wydarzenie. Cały koszykarski świat będzie patrzył na naszą piękną stolicę, ale też stolica Warszawa będzie stolicą koszykówki 3x3.
8: Dodaje minister sportu Jakub Rutnicki, a wśród najlepszych drużyn świata obie polskie reprezentacje. Nasi koszykarze to olimpijczycy z Tokio i Paryża, a zespół koszykarek to czwarta ekipa ostatnich mistrzostw świata. Pora więc poprawić ten wynik z pomocą polskiej publiczności, mówi jedna z naszych zawodniczek, Aleksandra Ziemborska.
10: Mam nadzieję,

0: że w tym roku my będziemy te szczęściary, gdzie będziemy mieć dodatkowego zawodnika na boisku w postaci kibiców, którzy przekrzyczą tak nasze rywalki, że nie będą wiedziały, co się dzieje.
1: Mistrzostwa świata potrwają od 1 do 7 czerwca.
2: I warto rzeczywiście zobaczyć, pamiętam, w 2001 roku turniej siatkówki pod Pałacem Kultury i Nauki. Rzeczywiście setki, tysiące ludzi tam się przewijały. Wicemistrzyni olimpijska w slalomie kajakowym Klaudia Zwolińska przygotowuje się do nowego sezonu. Przed rokiem, przypomnę, w Mistrzostwach Świata zdobyła 3 medale, a teraz zamierza startować najpierw w Pucharze Świata. No i oczywiście najważniejsze będą Mistrzostwa Globu, które są zaplanowane na olimpijskim torze w Oklahomie.
3: Tą formę szykuję dopiero na Mistrzostwa Świata, więc teraz to jest taki cięższy okres treningowy. Ten rok jest troszeczkę inny. Teraz zaczynają się kwalifikacje olimpijskie. Trzeba podejść do tego bardzo mocno taktycznie, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że będę zdrowa do samych startów.
2: Rzeczywiście daleko są te Mistrzostwa Świata. W ubiegłym roku w Sydney, w tym roku w Oklahomie. Co prawda Igrzyska Olimpijskie będą w Los Angeles, ale tor oddalony jest o ponad 2000 kilometrów. Inna strefa czasowa, to tam różnica dwóch
4: bagatela,
2: godzin.
4: Bagatela, niedużo, 2000 kilometrów.
2: Tak, i także to będzie niezwykle interesujące. Ale wróćmy do tenisa, bo zbliża się turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A ze Szczecina zgłasza się Artur Drzewski, a obok niego podobno tenisowy talent.
5: Nazywam się Ania Idaszewska i trenuję w parku tenisowym Olimpia Poznań.
6: I grasz w turnieju tenisowym w Szczecinie. Jak wrażenia? Jak ci idzie?
5: Na razie w pierwszej rundzie miałam baja, drugą rundę wygrałam, więc jestem w ćwierćfinale. Bardzo się cieszę, bardzo lubię ten turniej. Fajna organizacja i też bardzo fajny klub. Bardzo lubię te korty.
6: Liczna obsada, bo jest kategoria do lat 14 i do lat 16.
5: Tak, ja gram właśnie u 16, no ale właśnie dobrze jest rozłożone na kilka dni, więc nie ma na przykład, że ktoś gra 8 mecz i gra po nocy, więc bardzo fajnie zorganizowana.
6: Jest ćwierćfinał, to podejrzewam, że w Szczecinie tak już po cichu zaczynasz myśleć może i o finale, i o zwycięstwie.
5: No może tak, jakby grałam tydzień temu w Zabrzu i byłam w finale, to jestem pierwszy rozstawiona, więc też myślę, że jest szansa na finał.
6: Iga Świątek i jej sukcesy działają inspirująco, motywująco do pracy, do spełniania marzeń?
5: Tak, na pewno działają. Ja pamiętam, jak oglądałam jej pierwszy finał na Rolandzie Garrosie, jeszcze no wtedy nikt jej nie znał i oglądałam jej finał w salonie i pamiętam, że bardzo jej kibicowałam. No i ta jej kariera już jest bardzo dobra i no bardzo lubię ją oglądać te wszystkie mecze i teraz się też nie mogę doczekać Rolanda Garrosa, jej no w sumie chyba ulubiony turniej.
6: To fakt, więc możemy po cichu chyba liczyć na kolejne zwycięstwo Igi.
5: No, mam nadzieję, że tak. No myślę, że dobrze gra teraz w Rzymie, więc myślę, że jest szansa.
6: A jakie jest twoje tenisowe marzenie?
5: Też bym chciała wygrać Roland Garrosa, właśnie to jest chyba mój ulubiony wielki szlam, no i Wimbledon na tej trawie to jest też taki wyjątkowy turniej, no i chciałabym reprezentować Polskę na Olimpiadzie na pewno.
6: Ale wiesz, w tenisa gra cały świat, to jest mega trudna ścieżka do sukcesu.
5: Właśnie wiem, no tenis to jest ciężki sport, jednak tyle osób teraz gra w każdej kategorii, z każdą kategorią jest tych osób mniej, ale mam nadzieję, że uda mi się i wierzę w to.
6: No z takim uśmiechem to na pewno ci się uda, ale czasami są gorsze chwile, gorsze momenty, są też porażki. Na to też trzeba być przygotowanym i umieć sobie radzić.
5: Tak, w tenisie no albo się wygra, albo się przegra. To jest też sport indywidualny, ja raczej rzadko gram debla, no więc trzeba sobie z tym poradzić. No ale albo jest to, albo to, więc no trzeba sobie z tym poradzić i jest okej.
6: Tych sukcesów nie będzie bez ciężkiej pracy.
5: No na pewno nie, to już wiem, no... Gram już od 8 roku życia, codziennie prawie jestem na korcie, więc już się tego nauczyłam.
6: Ile tych godzin dziennie poświęcasz na tenis?
5: Minimum 2 tenisa, no i jeszcze 3 razy w tygodniu motoryka, no ale te 2 tenisa to jest tak minimum, często mam 2 treningi, na przykład po 1,5 godziny, czy 2 godziny, 1,5, tak.
6: I warto poświęcić tyle czasu, poświęcić swoją młodość, swoje, już mogę powiedzieć, życie dla tenisa?
5: Tak, myślę, że warto, też przeszłam na nauczanie domowe, ale myślę, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. No i nie żałuję żadnego dnia, który spędziłam na korcie.
6: To, co najlepsze, to i tak dopiero przed tobą przecież.
5: Tak, mam nadzieję. Bardzo się cieszę na podróże różne do różnych krajów, żeby grać w turnieje. No i też właśnie dzięki temu będę mogła zwiedzić świat, mam nadzieję, więc bardzo się na to cieszę.
2: Utalentowana Ania Idaszewska, no ciekaw jestem, czy rzeczywiście będzie mieć takie sukcesy, marzy o wygraniu turnieju w Paryżu, o Wimbledonie. Ale mówiła dużo o Idze Świątek, a teraz najlepsza polska tenisistka o fair play, bo to Światowy Dzień tej czystej, sprawiedliwej gry i rywalizacji.
7: Dla mnie fair play to coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad na korcie. To sposób, w jaki podchodzimy do rywalizacji, do życia, do drugiego człowieka. Z szacunkiem, uczciwością i odpowiedzialnością za swoje zachowania. To wartość, która powinna być drogowskazem. W pewnym sensie kręgosłup moralny, na którym budujemy to, jakim jesteśmy człowiekiem.

0: To coś, co definiuje nas jako sportowców, ale przede wszystkim jako ludzi w codziennym życiu, niezależnie czy to szkoła, praca, czy relacje z innymi. Fair play to nasz wybór. To sposób myślenia, który stawia wartości ponad zwycięstwo.
1: A Iga Świątek dotarła wczoraj do Paryża. Już pierwsze treningi, olbrzymie zainteresowanie kibiców. Przypomnę, że najlepsza polska tenisistka 4 razy wygrywała na ceglanej mączce w Paryżu.
2: Lubi te korty?
1: Lubi te korty, forma rośnie. No, było to widać już podczas rywalizacji w Rzymie. No, tam zabrakło, ale ta Alina Świtolina, która przecież pokonała no, drugą, trzecią i czwartą zawodniczkę świata, nie tylko Igę Świątek, ale także Coco Gauff i także Jelenę Rybakinę. Magdalena Fręch także ma zapewniony udział w Paryżu, a teraz walczy z Kanadyjką Leylą Fernandez. To finalistka turnieju na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku w 2021 roku. Utalentowana Kanadyjka. Polka przegrała pierwszego seta 4-6, w drugim prowadzi 4-3, a o to, żeby zagrać na kortach Paryżu, walczy Katarzyna Kawa, ta dzielna dziewczyna z Krynicy. Jej rywalką jest Amerykanka Ayana Akli. Pierwsza runda eliminacji, no i Katarzyna Kawa w pierwszym secie prowadzi 5-2.
2: No to miejmy nadzieję, że te dobre proporcje zostaną utrzymane do końca.
1: Tak, no czekamy, przypomnę, w niedzielę początek rywalizacji na kortach w Paryżu. Ciekawie to się wszystko zapowiada. No i będzie piękne lato. Szkoda, że piłkarskie Mistrzostwa Świata bez biało-czerwony.
2: Ale być może i tak będzie interesująco.
1: Oczywiście.
2: Cezary Gurjew, bardzo dziękuję.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie. Autopromocja.
13: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek powiat mrągowski na Mazurach. Na jeziorze Juksty odnaleziono ciało młodego mężczyzny, który w pobliżu Śniadowa wypadł z roweru wodnego. W akcji poszukiwawczej od rana uczestniczyli policjanci i strażacy z Mrągowa oraz strażacka grupa poszukiwawcza z Olsztyna z sonarem i podwodnym dronem. Premier Peter Modior zażądał od węgierskich organów informacji w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry z terytorium tego państwa. Szef węgierskiego rządu podkreślił, że o wyjeździe byłego polskiego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych dowiedział się z mediów, a ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry przed objęciem władzy przez Tisę. Dziś szef węgierskiego rządu przyleciał do Krakowa, a jutro spotka się w Warszawie z przedstawicielami polskich władz. Premier Węgier podkreślał na Wawelu, że miejsce jego wizyty nie jest przypadkowe. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski. Moją osobistą decyzją było to, że rozpocząłem tę wizytę od Krakowa. Bardzo się cieszę, że mogę ją rozpocząć tutaj nad Wisłą na Wawelu obok pomnika świętego Jana Pawła II.
15: Wisztula portjána a Wawelben második János pápa
12: są obrome.

0: mellett kezdhetem a lengyelországi látogatásomat.
1: Po zakończeniu wizyty w Polsce szef węgierskiego rządu poleci do Wiednia, gdzie zaplanowano rozmowy z kanclerzem i prezydentem Austrii. Poznańscy lekarze przebadają ponad 700 par bliźniąt z całej Polski. Ocena stanu zdrowia bliźniaków w wieku od 15 do 44 lat pozwoli ustalić, którzy z uczestników badania

0: w stanie wykluczyć troszeczkę te czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do zespołu metabolicznego. Także z perspektywy niebliźniaków ma to kluczowe znaczenie w rozwoju czy w dalszej obserwacji chorób metabolicznych.
1: Do programu prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zapisało się do tej pory 400 par bliźniąt. Legendarny zespół heavy metalowy Metallica zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie z Jamesem Hetfieldem i jego kolegami.
2: Na czym polega fenomen metalu?
3: Ciężkie pytanie, bo nie umiem wytłumaczyć.
4: To jest nasz styl życia.
3: Czuć.
2: Był pan wcześniej na koncertach Metallica?
5: Oczywiście, oczywiście.
2: Prawdą jest, że oni wykonują zawsze jakąś piosenkę polską? Jak przyjeżdżają do Polski?
5: Nie zawsze, ale od ostatnich dwóch tras właśnie tak.
1: Z fanami rozmawiał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota. Metallica ostatni raz grała w Polsce w 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
6: Za 27 minut godzina 18.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: A na antenie Polskiego Radia 24 ponownie Marcin Zawada i jego gość.
8: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: A naszym gościem jest Piotr Strach, poseł Polski 2050, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony, co będzie w tej rozmowie ważne. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Panie pośle, chwilę temu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił wpis po swojej rozmowie z amerykańskim sekretarzem wojennym Pete'em Hegsethem. W tym wpisie Kosiniak-Kamysz pisze tak: żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Czuje się pan uspokojony tą wiadomością?
10: Nie.
9: Czyli nie wierzy pan w to, co mówi amerykański sekretarz wojny, w te jego zapewnienia?
10: Znaczy, troszeczkę się przyzwyczailiśmy do pewnego szumu informacyjnego, który jest przedstawiany przez różnych przedstawicieli administracji amerykańskiej. I tak osobiście mówię w swoim imieniu, jednak wydaje się, że ten chaos jest niepokojący. To bym powiedział, bo ja się rzeczywiście wierzę w to, że decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła i też jest charakterystyczne stwierdzenie o zdolnościach, tak? Czyli nie mówimy o ilości tych wojsk amerykańskich, tylko o zdolnościach. No ja wiem, że projekcja siły wojsk amerykańskich jest globalna, więc to jest prawda, tak? Bo rzeczywiście Amerykanie mają niesamowite zdolności zarówno obrony, jak i a przede wszystkim rażenia na całej naszej w zasadzie planecie, ale no nie zmienia to faktu, że no jeśli chodzi o tutaj nasze polskie podwórko, jesteśmy w sytuacji przyfrontowej i to jest coś specyficznego. Tutaj nie rozmawiamy o, powiedzmy, zdolnościach gdzieś, gdzie jest pokój, tylko jednak mamy latające nad naszym niebem rakiety, drony. Mamy tutaj wojnę po stronie Ukrainy i wojnę hybrydową po stronie Białorusi, więc tak naprawdę sytuacja Polski jest no, wyjątkowa pod tym względem.
9: I o tych dronach, panie pośle, za moment porozmawiamy, bo one znów pojawiły się na niebie, na szczęście nie na polskim, ale na niebie państw bałtyckich. Ale wróćmy jeszcze do tych wojsk amerykańskich, bo media amerykańskie, cytując przedstawicieli sekretarza wojny, jego współpracowników, informują o tym, że tam za oceanem administracja Donalda Trumpa mówi, no to nie było nic nagłego, to nie były żadne chaotyczne, szybkie decyzje. Czy wy jako Komisja Obrony Sejmowa mieliście jakieś informacje wcześniej, że ta rotacja amerykańskich żołnierzy w Polsce może być opóźniona, przesunięta, że coś się będzie działo? Czy no pan, człowiek, który jest wiceszefem tej komisji, no to powinien takie informacje, jak rozumiem, mieć? Miał pan takie informacje, czy był pan zaskoczony?
10: Znaczy, muszę sprostować, bo rzeczywiście Komisja Obrony jako taka zwykle kontroluje to, co się dzieje w MON-ie, w ministerstwie, więc my nie jesteśmy takim organem, który jest powiadamiany z góry o jakichś wydarzeniach. Raczej służymy do kontroli tego, co zostało podjęte, jakie decyzje zostały przeprowadzone przez rząd. Więc tego typu informacje na pewno by do nas też nie dotarły. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że sam fakt chaosu organizacyjnego pokazuje, że jest to wersja mało prawdopodobna, że było to zapowiedziane i że wydarzyło się to nie ad hoc, tylko rzeczywiście było to wcześniej zapowiedziane. No, pozostawię to bez komentarza.
9: No to jeszcze jedna informacja, panie pośle. Jutro miał się pojawić w Warszawie na rozmowie z szefem Polskiego Ministerstwa Obrony przewodniczący Kolegium

0: szefów połączonych sztabów wojsk USA generał Dan Kane. On jest w Europie w tym momencie, w Brukseli rozmawia w siedzibie NATO z innymi wojskowymi z Europy, no i miał z tej Brukseli przylecieć do Polski. Wiemy, że się w Polsce jutro nie pojawi, że będzie jego zastępca generał Christopher Mahoney. Co ta zmiana może oznaczać? Czy mamy jakoś to czytać, że to kolejny sygnał ze strony Amerykanów, że coś się dzieje przy okazji tej współpracy militarnej, tego sojuszu strategicznego? Czy to pana zdaniem zmiana, która nie ma nic wspólnego i zbyt z tym, o czym mówiłem, i zbyt wysoko, zbyt daleko idące wnioski możemy po prostu wyciągać?
1: Tak, jeśli chodzi o takie zmiany personalne, nie stąpłbym tu daleko idących wniosków. Bardziej obawiam się tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, ruchy wojsk amerykańskich i tych zdolności, o których mówił również pan wicepremier Kośniak-Kamysz, te zdolności amerykańskie przesuwane do Azji, przesuwane w tamtym kierunku, pokazują, że wtedy automatycznie tych zdolności w Europie będzie po prostu mniej. Więc raczej tu bym się skupiał na tym, co się wydarzy dalej w Iranie. Czy ten konflikt zostanie wznowiony, czy będzie rozszerzony chociażby na Bliski Wschód. Wiemy, że Izrael prowadzi, powiedzmy, taką trochę na wyrost politykę w swoim regionie. Tutaj mówię o w zasadzie walkach w Libanie. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że to jest większe jakby takie przyczyna, pokłosie tego, co się będzie działo w naszej części świata, czyli w Europie ze strony amerykańskiej, bo też należy wspomnieć, że jednak Amerykanów w Europie jest dużo. Te jednostki są praktycznie rozsiane po wielu krajach i ich jest kilkadziesiąt tysięcy nadal w Europie, więc to nie jest tak, że faktycznie tej zdolności amerykańskie jakoś znacząco się obniżyły, ale no, może to być bardziej sygnał dla Bliskiego Wschodu, skoro te jednostki z tej części świata są przesuwane, to być może trafią tam. Wydaje mi się, że dużo większe zaniepokojenie mogą mieć kraje Zatoki Perskiej niż europejskie kraje.
0: No to teraz, panie pośle, informacja znów z dzisiejszego dnia, to kilka godzin temu. Estoński minister obrony mówił o tym, że dron naruszył przestrzeń powietrzną Estonii, właśnie został zestrzelony. Pojawiały się też informacje, że bezzałogowce miały pojawić się nad Łotwą, też miały być zestrzelone, miały się gdzieś tam rozbić. To wszystko to oczywiście potencjalnie działanie Rosji. Nie mamy tu jakichś wielkich potwierdzeń póki co, no ale Rosja coś znów robi, znów w jakiś sposób testuje, prowokuje. Czy pana zdaniem, przekładając teraz te informacje, o których mówiliśmy przed momentem, o wojskach amerykańskich, na to, o czym mówiłem przed sekundą przy okazji tych dronów na niebie państw bałtyckich, Rosja czuje, że Amerykanie mogą zmniejszyć swoją obecność, no i znów zaczyna testować nasze zdolności w tej części Europy, nasze, czyli NATO?
1: No, nie mam pełnych informacji, co się dzieje nad niebem, nad krajami bałtyckimi. Bardziej zastanawiając, wydaje mi się, że konsekwencje tych wydarzeń w tych krajach jest fakt głębokiego rażenia ukraińskiego instalacji w samej Rosji, które sięgają wręcz do Moskwy. To wydaje mi się jest bardziej przyczyna tego, że Rosjanie zaczęli jakby tutaj straszyć sojuszników ukraińskich w regionie, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o te zdolności pomocowe, o w ogóle pomoc Ukrainie, to poza Polską właśnie między innymi kraje bałtyckie i kraje skandynawskie najwięcej pomagają i pomagały od samego początku Ukrainie, więc to jest też kwestia być może, jeśli już jakiekolwiek manifestacji, to raczej próby jakby zblokowania dalszej pomocy, ale wydaje mi się, że jednak pojedyncze przypadki nie stanowią jednak jakiejś reguły. To musiałoby być rzeczywiście jakiś ciąg zorganizowanych akcji, czy dywersyjnych, czy jakieś zielone ludziki, czy akty sabotażu. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest jakby jakiś efekt domina, jakaś wielkie wydarzenie. Póki to są pojedyncze przypadki dronów, pamiętajmy, że nad Rosją i nad Ukrainą codziennie tysiące dronów latają, rakiet, dronów i tak dalej, więc jakby pojedyncze przypadki w tej ilości, to moim zdaniem jeszcze nie świadczą za wiele. Gorzej, jeśli by te drony trafiały w coś istotnego, co niedawno miało miejsce, że raz się tak wydarzyło, to jeśli by zaczęły trafiać w coś istotnego, to rzeczywiście wtedy można mówić o jakichś prawidłowościach. Póki co, póki te drony są trącane, no pamiętajmy, że nad Polską także zostały drony, które leciały z tej strony Federacji Rosyjskiej, zostały strącone. Potem się okazywało, że one nie były uzbrojone, więc mamy za mało wiedzy i póki co są to moim zdaniem jednak pojedyncze przypadki.

0: przypadki nie należy wysnuwać z nich jakichś dalekosiężnych wniosków, chyba, no, że o jakiejś rzeczy nie wiemy, tak, że może to ta mgła wojny plus informacje niejawne, które bardzo często pojawiają się dopiero po czasie. No, mamy za mało danych, moim zdaniem, póki co.
1: To dodajmy tylko, że rosyjski wywiad, który jak wiadomo też jest tubą Kremla, dzisiaj poinformował o tym w takim specjalnym komunikacie, że ma informację, że z terenów państw bałtyckich, tutaj wskazał na Łotwę, mogą być jakieś akty terroru, jak to napisano w tym komunikacie, ze strony Ukrainy. I tym samym wywiad rosyjski pisze, że nawet członkostwo w NATO nie uchroni wspólników terrorystów przed sprawiedliwą karą. To cytat z komunikatu rosyjskiego wywiadu, czyli to może być no to, o czym pan poseł mówił, ta mgła wojny, o której pan mówił, no i to, że Rosja tutaj rzeczywiście próbuje no dość mocno chybotać tą naszą europejską łódką, patrząc na to, co dzieje się w tych relacjach transatlantyckich.
0: Proszę też zwrócić uwagę, że Iran też atakował sojuszników amerykańskich w regionie, tak? Czyli właśnie chociażby Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czyli nie atakował bezpośrednio, znaczy też bezpośrednio bazy amerykańskie, ale de facto największe jakby to ten ból sprawił właśnie atakując sojuszników. Być może Rosja też zacznie przyjmować taką strategię, że zacznie również grozić palcem sojusznikom Ukrainy, tak żeby ostudzić ten zapał. Pamiętajmy, że dopiero od niedawna Ukraina głęboko razi instalacje wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Jeszcze rok temu to było nie do pomyślenia, żeby rakiety czy drony ukraińskie celowały aż po Ural, więc to jest też być może pewien sygnał taktyczny, ale no tak mówię, póki co chyba to są pojedyncze przypadki, więc należałoby jeszcze chwilę poczekać.
1: Dlatego tak ważna jest ta jedność i współpraca państw NATO. Panie pośle, to z tego podwórka europejskiego i światowego przejdźmy na podwórko naszej polskiej polityki. Pozwoli pan jeden cytat. Zamiast triumfu wyszła wizerunkowa kompromitacja i katastrofa. Upokorzenie Tuska i jego ekipy, pisze Zbigniew Ziobro. Czuje się pan upokorzony jako członek ekipy Tuska, czyli koalicji rządzącej?
0: No nie czuję się członkiem koalicji, znaczy ekipy Tuska po pierwsze, bo to jest rząd koalicyjny. Wiem, że potocznie się mówi, że to jest rząd Tuska, ale tak samo mogę powiedzieć, że to jest rząd Kosiniaka-Kamysza, czy rząd Pełczyńskiej-Nałęcz, czy rząd Włodzimierza Czarzastego, ale wracając do meritum, tak naprawdę słuchając pana Ziobrę zawsze przypominam sobie posła Sicińskiego, który w XVII wieku krzyknął liberum veto i uciekł za granicę. I to jest bardzo smutna postać historyczna w polskiej polityce, jak można popsuć państwo właśnie takim zachowaniem i zarówno pan Romanowski, jak i pan Ziobro dalej psują państwo, dalej niszczą autorytet polskich instytucji publicznych. Jednak to jest demokracja, to mamy wolne sądy, to nie jest jakiś reżim autorytarny, gdzie dokonuje się jakichś zbrodni. Większość z tych sędziów, prokuratorów, no to są ludzie, którzy funkcjonowali tak samo w czasie, gdy rządził PiS, gdzie pan Ziobro był ministrem sprawiedliwości, gdzie prezydent Duda przez dwie kadencje mianował sędziów. Teraz jest prezydent Nawrocki, który zresztą nawet ma prawo łaski. Pan Duda jakby korzystał z prawa łaski, więc w tym momencie zachowanie tych dwóch czynnych polityków, którzy zresztą to są politycy, którzy nie kończą swoją karierę, ale są jeszcze w miarę młodzi i odgrażają się, że jeszcze do polityki wrócą. To pokazuje całkowity brak odpowiedzialności, brak zasad etycznych. No, jak wygląda przysięga w ogóle składana przez tych dwóch panów podczas ślubowania poselskiego? To jest naprawdę coś niesłychanego, że można tak uprawiać politykę, tak psując jednocześnie państwo. I to, co oni piszą i wygadują i opowiadają, to szkoda w ogóle komentować. No ja ich traktuję jako ludzi, którzy w dużej mierze można ich nazwać uciekinierami, dezerterami, zdrajcami. No trudno mi powiedzieć, jakich epitetów można używać do takich osób.
1: Część osób mówi, że Ziobro i Romanowski no bardziej w tym momencie ten pierwszy po prostu ośmieszają polskie władze i polskie państwo. I pokazują, że to państwo jest niesprawne, nie może ściągnąć osób, wobec których ma poważne zarzuty.
0: Wydaje mi się, że jest takie polskie przysłowie, oliwa zawsze sprawiedliwa i ostatecznie dojdzie do tego, że państwo polskie sięgnie po tych ludzi, którzy rzeczywiście w tym momencie wykorzystują to, że są ludźmi z immunitetami, że są osobami, które mają zagranicznych, jakichś protektorów. Wydaje mi się, że wyjazd do Stanów Zjednoczonych był błędem. To jest państwo praworządne. Nie wyobrażam sobie, że jeśli te

0: wszystkie procedury zostaną dochowane, że Stany Zjednoczone miałyby nie wydalić, nie odesłać do Polski tych ludzi, którzy no, mają postawione bardzo poważne zarzuty. Wydaje mi się, że tak jak uciekali z Węgier, być może będą chcieli także Stany Zjednoczone opuścić w najbliższym czasie.
1: No to jeszcze na koniec, panie pośle, krótko o pana byłą koleżankę z klubu, z partii, o Izabelę Bodnar, właściwie o jej męża, który usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu teraz kara więzienia. Klub Centrum, czyli też pana były koleżanki, byli koledzy, no mówią, że będą zajmować się tą sprawą. Co powinno stać się z panią Izabelą Bodnar, pana zdaniem?
0: Znaczy rzeczywiście sytuacja jest tutaj bardzo niejasna. Polska 2050 rozstała się z panią Izabelą Bodnar właśnie z tego powodu, które teraz wychodzą w przestrzeń publiczną, pewne niejasności, które dotyczyły działalności prywatnej jej rodziny. Więc no, myśmy wtedy postawili pani Bodnar jako organizacja, jako partia konkretne rzeczy do wyjaśnienia. Ona nie chciała tego wyjaśnić i po prostu się rozstaliśmy. Dziwię się, że mimo wszystko te same osoby z naszego klubu, czyli obecnie Klub Centrum, jakby nie utrzymały tego naszego stanowiska, przyjęły bez wyjaśnień, bez jakichś konkretnych informacji z powrotem do swojego klubu panią Bodnar. No, wydaje mi się, że tego typu zarzuty powinny być rzeczywiście wyjaśnione. Owszem, to są sprawy rodziny, nie samej pani poseł. Mimo wszystko jednak myśmy zachowali taką pełną ostrożność i taką zasadę ograniczonego zaufania. No, w przypadku klubu Centrum mam nadzieję, że oni także zachowają pewne standardy, które do tej pory, kiedy byli z nami, im towarzyszyły, że te sprawy będą, że oczekują i będą egzekwować te wyjaśnienia, które no nie będziemy czekać znowuż rok czasu na to, czy sprawa się wyjaśni w sądzie. Chodzi o pewne zasady jednak etyczne w klubie, żeby były jasne sytuacje. Dziwię się, że pani Bodnar jest w klubie Centrum, ich decyzje, ich odpowiedzialność także.
1: Piotr Strach, Polska 2050, panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 11 minut godzina 18, teraz czas na gospodarkę.
2: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A w studiu jest Marek Klapa i nie ukrywam, że jeżeli chodzi o pierwszą informację, to jakoś tak sam do siebie się uśmiecham, bo pamiętam ten skrót, gdy jeszcze widniał na stacjach benzynowych.
4: Taki pomarańczowy.
3: CPL, ale jakie to było ładne logo, mówię o tym takim aspekcie czysto artystycznym.
4: Ale do dzisiaj ten logotyp jest zaliczany do klasyki polskiego wzornictwa.
3: Nie dziwię się. No dobrze, ale teraz nie będzie o wspomnieniach, będzie raczej o przyszłości i to przyszłości...
4: bliskiej.
3: Bardzo bliskiej. I pytanie, czy... najlepszej, bo mówimy o CPN, oczywiście nie o dawnych stacjach, ale o tej akcji cena paliw niżej, ale tym razem nie do końca będzie niżej.
4: No będzie wyżej troszeczkę, chociaż gdyby nie ten program, to aż strach pomyśleć, jakie ceny widzielibyśmy na pylonach.
3: Jak bardzo byłoby wyżej?
4: No pewnie tam złoty 20, złoty 30 drożej jeszcze, ale jutro też będzie drożej i to mniej więcej o 10 groszy, przynajmniej w przypadku benzyn. Ceny paliw jutro kształtują się tak, czy będą kształtowały się tak. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6 zł 52 grosze za litr. 98, uwaga, 7 nam skakuje z przodu, 7,07, a litr oleju napędowego będzie kosztować 7 zł, okrąglutkie. To oznacza, że cena benzyn 95 i 98 na stacjach wzrośnie o wspomniane przeze mnie 10 groszy, a diesel będzie droższy o groszy 15 w porównaniu z tymi cenami, które widzimy dzisiaj na stacjach. Takie właśnie ceny paliw opublikował minister energii w obwieszczeniu w Monitorze Polskim. Przypomnijmy, to są te maksymalne ceny. Drożej być nie może, no ale jeżeli jakaś stacja widzi przestrzeń do promocji, bardzo proszę.
3: Z czego wynikają te skoki? No i z czego wynika to, że ta magiczna siódemka została przekroczona? Bo myślę sobie, że to pod względem psychologicznym jest pewnego rodzaju bariera. Taka
4: no
3: bardzo
4: tak.
3: widoczna.
4: Warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że minister energii wstaje rano i mówi, a to dzisiaj wpiszemy takie ceny do Monitora Polskiego. Nie, to jest analiza tego, co dzieje się na rynku hurtowym.

0: tego, co dzieje się na rynku ropy. A tutaj w ostatnich dniach doszło do zbiegu dwóch bardzo niekorzystnych dla nas konsumentów i kierowców sytuacji. Po pierwsze, ropa zdrożała w ostatnich dniach. W tej chwili ropa Brent, czyli ta, która najmocniej interesuje nas Europejczyków, to jest $110,90, właściwie prawie $111. A przypomnę, jeszcze tydzień temu mówiliśmy o poziomach w okolicach $102-103 za baryłkę, więc jest różnica. A druga kwestia to dolar amerykański, za który kupujemy ropę naftową. On również się umocnił względem złotego. Tydzień temu to było 3,59, 3,60, dzisiaj już mamy 3,66, a w porywach nawet 3,67. I jak zbijemy razem te dwa czynniki, pomnożymy przez siebie, no to tutaj inaczej być nie może. Te paliwa na stacjach muszą być droższe, ale one i tak są niższe o ten obniżony VAT i o obniżoną akcyzę.
1: To polscy kierowcy z jednej strony mają powody do radości, no bo akcja działa, z drugiej strony być może ta radość nie będzie tak wielka jutro, no bo jednak ceny minimalnie pójdą w górę. Natomiast chyba ręce z radości zacierają Rosjanie, właściwie rosyjskie firmy naftowe, bo będą trochę mocniej mogły swoją ropą pohandlować, a to wszystko, i to jest ciekawostka, dzięki Stanom Zjednoczonym.
0: Tak, Stany Zjednoczone po raz trzeci z rzędu przedłużyły o 30 dni zwolnienie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Sekretarz skarbu Scott Bessent uzasadnia to potrzebą pomocy krajom najbardziej narażonym na niedobory energii. Scott Bessent ogłosił wczoraj wieczorem naszego czasu wystawienie kolejnej tymczasowej licencji generalnej na sprzedaż rosyjskiej ropy po tym, jak poprzednia wygasła w sobotę, a zatem bardzo krótka przerwa. Według niego decyzja ma ustabilizować rynek ropy i zapewnić dostawy do krajów odciętych od ropy z Zatoki Perskiej, a także ograniczyć możliwość gromadzenia przez Chiny tanich rosyjskich zapasów, a zatem tutaj ta szachownica geopolityczna nam się zagęszcza. A decyzja administracji Trumpa oznacza, że rosyjska ropa, która stanowi źródło zasilania, no nie ukrywajmy, tej całej niedobrej machiny wojennej Władimira Putina, nie jest objęta sankcjami już trzeci miesiąc i prawdopodobnie kolejne przedłużenia tego terminu nastąpią w przyszłości.
1: No to w takim razie teraz wracamy do Polski, nasze krajowe podwórko i projekt ustawy od nadmiarowych, ponad nadmiarowych zysków. Czego ten projekt, albo inaczej, czego ta ustawa ma dotyczyć?
0: Rząd chce do końca czerwca przyjąć projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu, uwaga, wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. Tak wynika z takiego wykazu prac legislacyjnych rządu, czyli tej takiej listy najważniejszych rzeczy, którymi rząd chce się zajmować. Wpływy z tego podatku mają sfinansować działania osłonowe na rynku paliw, czyli już wiemy, skąd pieniądze ewentualnie na CPN się znajdą. No i teraz nowa danina umożliwia redystrybucję części ponadnormatywnych zysków przedsiębiorstw sektora naftowego, które w normalnych warunkach rynkowych nie zostałyby osiągnięte. Tak czytamy we wpisie zamieszczonym we wtorek, czyli dzisiaj w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie rząd chce jeszcze zabezpieczyć dodatkowo kierowców w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś chciałby mocniej skorzystać na tych wahaniach na rynku ropy i jeszcze coś zarobić. No to jeżeli zarobi za dużo, no to będzie opodatkowany.
1: No to w takim razie na koniec. Nie wiem, czy to będą pocieszające informacje, czy wręcz przeciwnie, ale teraz rynki.
0: Bardzo chciałbym przedstawić pocieszające informacje, ale
1: no to
0: niestety
1: nie zapowiada się dobrze.
0: Nie zapowiada się dobrze. Giełda dzisiaj walczyła bardzo dzielnie, warszawska, aby utrzymać się nad kreską. Niestety po południu sytuacja się pogorszyła. Powiedzmy sobie, gdzieś do 15 było raz czerwono, raz zielono, raz czerwono, raz zielono i potem wykres w dół. WIG zakończył dzień minus 1,22%, WIG 21,6%, a przypomnę, o godzinie 12 w południe, właściwie 12.30, gdzieś oscylował w okolicach zera, zatem wszystko, co niedobre na giełdzie, wydarzyło się po południu. MWIG 40, który trzymał się nad kreską i to całkiem wyraźnie, też na czerwono minus 0,23%. Jedynie Honor uratował SWIG 80 symbolicznym, ale jednak wzrostem 0,04% na plusie. Tutaj zdaniem analityków spadki na warszawskiej giełdzie dzisiaj wynikały głównie z realizacji zysków po wcześniejszych wzrostach. Przypomnijmy, były całkiem niezłe sesje w poprzednich dniach. Mówię tutaj szczególnie o sesji poniedziałkowej. No i tutaj też podążamy za tym, co dzieje się na rynkach, chociaż akurat w Europie większość indeksów zakończyła zakończyła dzień na zielono. Nie były to duże wzrosty, ale jednak jeszcze szybciutko waluty. Za 1 euro płacimy 4,25 zł, a dolar amerykański 3.

0: 3,66. O, i przeskoczyło mi 3,67.
1: No to proszę bardzo. Informacje naprawdę na bieżąco. Marek Klapa.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Amerykanie zapewniają, zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie zmieni się, szef polskiego MON-u po ważnej rozmowie w tej sprawie. Węgierski premier z wizytą w Polsce zwiedził już Kraków, niebawem będzie w Warszawie. Polska nie ustanie w wysiłkach na rzecz sprowadzenia do kraju Zbigniewa Ziobry. W informacjach polityczne komentarze naszych gości. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Taką deklarację złożył sekretarz wojny USA Pete Hegseth. Jego stanowisko przekazał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u rozmawiał z sekretarzem wojny o amerykańskich planach przegrupowania wojsk stacjonujących w Europie. Nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone. Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowywania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Tak napisał szef MON-u. Z kolei jutro w Warszawie wizyta generała Christophera Mahoneya, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, będzie rozmawiał z szefem MON-u o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To nowe otwarcie na linii Warszawa-Budapeszt. Peter Modior rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż, która zaprowadziła go do Polski. Nowy węgierski premier jest w naszym kraju od kilku godzin. Na początek zwiedził krakowski Wawel. To zaszczyt, że moja pierwsza podróż jako premiera Węgier zaprowadziła mnie do Polski. To była moja osobista decyzja, aby rozpocząć ją tu w Krakowie, a potem kontynuować w Warszawie. Zapoczątkowałem ją tu, przy pomniku Jana Pawła II, bo chyba nigdy nie cytowałem żadnego innego zdania niż słów „nie lękajcie się”.

0: Ne féljetek, örülök, hogy itt lehetek.
1: Słowa nie lękajcie się były jednym z haseł partii TISA, którą Péter Modzior doprowadził do zwycięstwa w kwietniowych wyborach parlamentarnych. W czasie briefingu prasowego w Krakowie nowy szef węgierskiego rządu poinformował, że zażądał od węgierskich organów informacji w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do USA. Jak mówił, dowiedział się o tym z mediów. Dodał, że o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim będzie prawdopodobnie rozmawiał jutro z przedstawicielami polskiego rządu. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że polskie władze przekażą stronie amerykańskiej dokumenty związane ze sprawą byłego ministra sprawiedliwości. Zapowiedział też, że Polska nie ustanie w wysiłkach na rzecz sprowadzenia do kraju Zbigniewa Ziobry. Ten temat pojawił się w naszych popołudniowych rozmowach. W studiu jest ze mną Marcin Zawada, prowadzący audycję 24 pytania. Witaj i powiedz, co politycy mówią o najnowszych doniesieniach w sprawie Zbigniewa Ziobry.
2: Dzień dobry, wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur w ostrych słowach mówił o Zbigniewie Ziobrze jako osobie, która ucieka przed sądem. Mazur uważa, że Polska powinna wystąpić o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, ale jak zaznaczył, tutaj procedura jest skomplikowana i wymaga współpracy ze stroną amerykańską, a ta póki co w tej kwestii jest dość trudna. Optymistą w sprawie ekstradycji jest natomiast poseł Polski 2050 Piotr Strach, którego zdaniem Ziobro być może będzie musiał uciekać również ze Stanów Zjednoczonych, które jako państwo prawa nie powinno utrudniać procedury ekstradycji. W takiej sytuacji Zbigniew Ziobro mógłby mieć problem z powrotem do Europy, ponieważ, jak na antenie naszej rozgłośni podkreślił wiceminister sprawiedliwości, prokuratura ponownie wystąpiła o przyspieszenie rozpoznania sprawy wydania za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania. Na tę chwilę sąd ma zająć się tą kwestią dopiero we wrześniu, ale Dariusz Mazur wierzy, że nastąpi to jednak dużo szybciej.
1: Marcin Zawada, dziękuję. Audycji 24 pytania można niebawem wysłuchać na polskieradio.pl/podcasty. W informacjach Mazury. Na jeziorze Juksty w powiecie mrągowskim odnaleziono ciało młodego mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego. W akcji od rana uczestniczyli policjanci i strażacy oraz grupa poszukiwawcza z sonarem i podwodnym dronem. Ciało udało się zlokalizować operatorom sonaru, mówi Marcin Kordek ze Straży Pożarnej w Mrągowie.
3: Odnaleziony został na głębokości 24 metrów, 100 metrów od brzegu. Marzyści odznaczyli punkt, którzy potem nurkowie sprawdzili i to potwierdziło, że to jest właśnie ten młody człowiek.
1: Razem z nim było trzech kolegów w wieku 18 i 19 lat. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w trakcie zamieniania się miejscami rower wywrócił się i wszyscy wpadli do wody. Dwaj dopłynęli do brzegu, a jednemu pomogli wydostać się z wody strażacy. Na koniec o kolejnym sukcesie Bartka Ziemskiego w Himalajach. Polski ski alpinista zjechał z Monteverestu na nartach. Tydzień temu Ziemski zjechał na nartach z sąsiedniego ośmiotysięcznika Lhotse. Polak ma na swoim koncie zjazdy z 9 ośmiotysięczników. Bartek Ziemski jest drugim Polakiem, któremu udało się zjechać na nartach z najwyższej góry na świecie. Rok temu podobnego wyczynu dokonał Andrzej Bargiel.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na zachodzie i na północy przelotny deszcz. Lokalnie wystąpią mgły. Termometry pokażą przeważnie od 7 do 11 stopni. Chłodniej na Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej około 5. W Kotlinach Karpackich termometry pokażą 3 stopnie.
4: Klimat.
1: Zła jakość powietrza jest w Piastowie, umiarkowana w Trzebnicy i Oławie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Najlepiej oddycha się w Oleśnie w województwie opolskim i Połańcu w województwie świętokrzyskim. 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Od 20 do 21 warto ograniczyć zużycie energii.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 18.
4: Debata dnia.
5: A w debacie dnia na antenie Polskiego Radia 24 witam gości, pani Eliza Olczyk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
5: Publicystka, podcast Niedyskretnie o politykach, a także pan Paweł Orlikowski. Dzień dobry. Halo, halo, panie Pawle. Dobrze, to staramy się w takim razie jeszcze połączyć z drugim naszym gościem. Pan Paweł Orlikowski, grupa Na Temat. No to w takim razie podejście numer dwa. Panie Pawle, halo, halo.
7: Tak, tak, słyszymy się, no ja się dobrze. Słyszę, tak, tak, tak.
5: Jest. Trochę odetchnąłem, jeżeli chodzi o to, jak nasza rozmowa będzie przebiegać. Mam nadzieję, że wszystko jest już w porządku. Szanowni państwo, przed nami kilka, wydaje mi się, dosyć interesujących i ciekawych tematów dotyczących polskiej polityki. Zawahałem się, bo nie tylko...

0: tylko polskie wątki oczywiście w niej się pojawią. No, chciałbym zacząć od tego, co bardzo mocno jeszcze przed chwilą było transmitowane przez największe telewizje informacyjne. To znaczy mogliśmy przez długi czas oglądać obrazki pokazujące, jak premier Węgier Peter Madziar spaceruje po ulicach Krakowa, macha do przechodniów, robi sobie zdjęcia. To jest początek jego pierwszej zagranicznej wizyty jako nowego premiera Węgier. Ta pierwsza wizyta właśnie będzie przebiegać w Polsce. Na razie ta część chyba mniej oficjalna, tak można powiedzieć, w planach spotkania z premierem Tuskiem, a także z prezydentem Nawrockim. To jest państwa zdaniem ważna decyzja i ważny gest, iż to właśnie Polska jest tym pierwszym krajem, który został przez nowego premiera Węgier wybrany na odbycie tej pierwszej służbowej podróży. Pani Eliza Olczyk.
1: O tym, że Warszawa będzie tym pierwszym krajem, do którego uda się po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Peter Madziar, to było wiadomo już przed wyborami, bo on to już zapowiadał i europejscy politycy uważali, że ponieważ Donald Tusk jest takim emblematycznym, można powiedzieć, szefem, politykiem, emblematycznym pod tym względem, że udało mu się pokonać prawicę i jakby skierować Polskę na inne tory, tak uważają politycy europejscy, no to właśnie to, że Madziar przyjedzie właśnie do Polski, jest słuszną decyzją, aczkolwiek zawsze podkreślali ci politycy, że Madziar to nie Tusk, to nie jest polityk liberalny, mówią Madziarze, tylko polityk konserwatywny, który pokonał innego konserwatywnego polityka. W gruncie rzeczy wrócił do korzeni Fideszu, bo Fidesz troszkę był inną partią i ewoluował, tak samo jak i sam Orban też ewoluował, głosił zupełnie inne poglądy, gdy zaczynał swoje 16-letnie urzędowanie, a później to wiele rzeczy się zmieniło w jego poglądach, a Madziar podobno wrócił do korzeni i reprezentuje taką opcję jak dawno temu Fidesz, więc właśnie to podkreślali europejscy politycy, że trzeba pamiętać o tym, że jednak Madziar to nie Donald Tusk.
0: No to w takim razie do tego wątku już za chwilę nawiążę, ale teraz no, wspomniany przeze mnie Peter Madziar i jego słowa.
2: To zaszczyt, że moja pierwsza podróż jako premiera Węgier zaprowadziła mnie do Polski. To była moja osobista decyzja, aby rozpocząć ją tu, w Krakowie, a potem kontynuować w Warszawie. Zapoczątkowałem ją tu przy pomniku Jana Pawła II, bo chyba nigdy nie cytowałem żadnego innego zdania niż słów "nie lękajcie się". No to jeszcze wyjaśnimy, a właściwie przypomnijmy, że te słowa "nie lękajcie się" były jednym z głównych haseł partii Tisza, którą Peter Madziar doprowadził do zwycięstwa w kwietniowych wyborach parlamentarnych. No i pamiętam takie rozważania polskich publicystów przed tymi wyborami, którzy mówili o tym, że zwycięstwo Orbana to będzie no, bardzo duża premia dla Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei przegrana Orbana i zwycięstwo Tiszy to może być coś, co bardzo pozytywnie wpłynie na notowania Donalda Tuska i w ogóle na notowania obecnej koalicji rządzącej. To teraz pan Paweł Orlikowski. Rzeczywiście możemy mówić o takim przełożeniu?
3: No, to czas pokaże, jak zwykle bywa w takich sytuacjach. Jeszcze tak nawiązując do słów pani Lidzy, mam nadzieję, że ewolucja poglądów też nie będzie taka jak Orban, no bo pamiętajmy, że on był też proeuropejski, miał być taką, takim do zachęcania integracji europejskiej, prawda, i liberałem, no i wiadomo, jak skończył. No nie no, to oczywiście zostawiam z boku. Czy to pomoże obecnej koalicji rządzącej? Pewnie dla wielu obserwatorów byłoby idealnie, gdyby Peter Madziar nie do Krakowa, do Warszawy przyjechał z, nie wiem, Zbigniewem Ziobrą, Marcinem Romanowskim, no to wtedy my tu politycznie w tej naszej politycznej wewnętrznej rozgrywce.
0: Ale wiemy, że to się nie stało i właściwie to trudno o to winić samych Węgrów.
3: No pewnie trudno winić samych Węgrów i chociaż oczywiście do tej ucieczki do Stanów Zjednoczonych doszło po wyborach, ale to oczywiście zostawmy na razie jako didaskalia.
2: Ale przepraszam, jeśli... to jednak jedna kwestia, bo przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to on wyjechał z Węgier w sposób jak najbardziej legalny i swobodny, ponieważ tak. nie było

0: zanim listu gończego. Ten list ENA, na wydanie tego listu czekamy cały czas. Ostatnie informacje mówią o tym, że być może poczekamy jeszcze do września.
1: Na pewno do września, bo dopiero wtedy będzie to sąd rozpatrywał, prawda, to zażalenie, więc to zdecydowanie do września potrwa, ale potem sama procedura ekstradycyjna, to tak właściwie wylądujemy już w 2027 roku i wyborach w Polsce, a być może i w 2028 i wyborach w Stanach Zjednoczonych, więc na razie zostawmy to z boku. Ja to oczywiście tak wrzucam ten kamyczek trochę pół żartem, pół serio, no bo oczywiście, że część obserwatorów w Polsce pewnie i w tę stronę zerka. No zobaczymy, bo jeśli chodzi o wizytę, no to, że jest konserwatywny i to, że spotyka się z kardynałem Rysiem na początku tej swojej politycznej podróży do Polski, no to też jest pewnego rodzaju symbol, prawda, i pokazanie jego wartości, wartości chrześcijańskich i konserwatywnych. I okej, to jest jego jak najbardziej, to nie możemy go za to krytykować. Na pewno będziemy chcieli jako Polacy widzieć ten odwrót w tych wpływów, żeby odciąć się od wpływów no, kremlowskich tutaj w Europie, w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony też tego, co działo się ze Stanami Zjednoczonymi i właściwie taką kontrolą, bo to z dwóch stron, dwa fronty tutaj mamy, które się rozgrywają, Waszyngton i Moskwa, prawda? I one miały duże wpływy na Węgry. To jest tak, że w wielu sytuacjach w Unii Europejskiej to był ten głos blokujący, a jest za daleko do wyborów parlamentarnych w Polsce, by ta sytuacja dzisiaj mogła procentować na rzecz koalicji rządzącej, jeśli tak mielibyśmy to politologicznie rozpatrywać tutaj w Polsce. No po prostu za dużo czasu i rzeki, wody w Wiśle upłynie, zanim u nas dojdzie do wyborów, by to miało jakieś przełożenie. Natomiast no oczywiście za tą zmianą na Węgrzech będą też wysokie oczekiwania. Oczekiwania poszerzania integracji europejskiej. Polska pierwszym przystankiem, ale nie jedynym. I jak rozumiem, Bruksela też się temu przygląda.
0: No to w takim razie, skoro ten temat trochę tak samoczynnie został wywołany, myślę oczywiście o kwestii związanej ze Zbigniewem Ziobrą, to proszę bardzo, będziemy w takim razie ten temat kontynuować, bo dziś też no, kilka ważnych wypowiedzi, między innymi premier Donald Tusk, który powiedział o tym, że wydał polecenie ministrom dotyczące właśnie Zbigniewa Ziobry. Chodzi tutaj głównie o dwóch ministrów, czyli ministra Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, i ministra Żurka, ministra sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby no, przedstawić Amerykanom pełen obraz tego, za co ścigany w Polsce jest Zbigniew Ziobro, aby mieli świadomość, kogo na swojej ziemi goszczą, też, czy też kogo przyjęli. Przy okazji pojawiła się też podczas konferencji prasowej taka dosyć ciekawe zdanie, wypowiedziane z kolei przez ministra Żurka, który powiedział, że Zbigniew Ziobro szybko stanie się dla Amerykanów problemem, czy też ciężarem. No ja się zastanawiam nad tym, na ile to jest myślenie życzeniowe. No to teraz w takim razie, żeby było sprawiedliwie, pan Paweł Orlikowski.
1: No jest to bardzo życzeniowe podejście ze względu na to, że ja oceniam w ogóle tę sytuację, jeśli chodzi o kwestię Zbigniewa Ziobro. Marcin Romanowski jest tutaj najbardziej cicho, jeśli chodzi, bo Ziobro tam się po prostu został sfotografowany i pokazuje. Wokół Marcina Romanowskiego jest jeszcze jakaś nutka niepewności, ale oczywiście tylko nutka. Jeśli chodzi o to, kto na tym pianinie może grać i na jaką stronę, wydaje mi się, że jednak administracja wokół Trumpa, czy jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne, no to tutaj zdaje się, że właściwie koszt jest żaden. Ja wiem, że nawet słyszałem taką, to chyba na tej samej konferencji, o której pan redaktor wspomina, było, że obywatele w Stanach Zjednoczonych powinni dowiedzieć się, kim jest Zbigniew Ziobro.
0: Zastanawiam, czy rzeczywiście obywateli Stanów Zjednoczonych interesuje Zbigniew Ziobro.
1: Obawiam się, że nie interesuje. Właśnie do tego zmierzam, że dla nas były minister sprawiedliwości, człowiek za chwilę pewnie z wydaniem ENA, no ale właściwie to już bardziej mówimy o procedurze ekstradycyjnej tej, bo to już nie jest Europa, prawda? No ale zostawmy to z boku. Wydaje mi się, że dla obywateli w Stanach Zjednoczonych są dużo ważniejsze problemy, to co dzieje się z cenami paliw, ropy i z administracją Trumpa. Ten Ziobro to w ogóle może gdzieś w jakiejś prasie pojawi się, czy w portalu artykuł, ale nikt się tym zajmował nie będzie, więc dlatego dla Donalda Trumpa jest to koszt zerowy, ale z kolei prezent darmowy właściwie, w którym może to rozgrywać zarówno prawicę w rozumieniu Prawa i Sprawiedliwości, jak i

0: rząd liberalny, koalicyjny czy koalicję obywatelską, no bo może handlować właściwie tym, że słuchajcie, dobrze, to jesteście teraz, rządzicie coś za coś, musimy tutaj rozszerzyć sobie oczywiście jakąś współpracę międzynarodową na zasadzie wymiany handlowej czy kupowania zbrojeń, no to my wtedy może przychylniej rozważymy tą ekstradycję, albo w drugą stronę, no oczywiście możemy wam pomóc, Prawo i Sprawiedliwości, wrócić do władzy w Polsce w 2027 roku, no ale coś za coś musicie nam jeszcze dać jakieś twarde obietnice i musimy też coś od was dostać. Więc właściwie wydaje się, że tym Zbigniewem Ziobro można grać na jedną i drugą stronę, nie mając żadnego kosztu. Ja tak to czytam.
1: No to w takim razie jeszcze jeden głos. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur powiedział, że należy rozpocząć procedurę ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Były szef resortu sprawiedliwości, poseł PiS, jest w Stanach Zjednoczonych i twierdzi, że został tam korespondentem zagranicznym telewizji Republika. Na antenie Polskiego Radia 24 wspomniany już Dariusz Mazur podkreślał, że są jednak formalne przeszkody, jeżeli chodzi o możliwość sprowadzenia Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
2: Procedurą jest jeden problem. Formalnie w polskim kodeksie postępowania karnego nie ma takiego wymogu, żeby decyzja o tymczasowym aresztowaniu była prawomocna. To postanowienie. Po to, żeby można było wystąpić z wnioskiem, czy o europejski nakaz aresztowania, czy o ekstradycję. Natomiast z tego, co mi wiadomo, praktyka ze stroną amerykańską jest taka, że oni wymagają jednak prawomocności tego postanowienia.
1: No i pytanie brzmi, czy tak naprawdę sprawcą tego zamieszania i sprawcą tego kłopotu nie jest jednak obecny wymiar sprawiedliwości? No bo jeżeli procedura ENA toczy się już od lutego, a mamy w tej chwili koniec maja, to gdyby toczyła się trochę szybciej, to być może Zbigniew Ziobro tak łatwo z Węgier by jednak nie mógł wyjechać i być może dziś rozmawialibyśmy o zupełnie innej sytuacji. Pani Eliza Olczyk.
3: No, panie redaktorze, sporo wątków pan wrzucił.
1: Oj, wiem, lubię
3: zacznę
1: tak.
3: Od ostatniego. Skoro z Węgier wyjechał, a w każdym razie ulotnił się jak kamfora, tak bym to nazwała, pan Marcin Romanowski, na którym ciąży jednak właśnie ten europejski nakaz aresztowania, to mógłby to również zrobić Zbigniew Ziobro, bo najwyraźniej takie sztuczki magiczne
1: to przepraszam,
3: nie są
1: tylko tyle,
3: obce,
1: że Zbigniew Ziobro robi to z otwartą...
3: Im się coś z rąk, tak? Czyli wymkna im się z rąk możliwość pokazania swoim wyborcom, że oto przynajmniej w ograniczonym zakresie, ale jakoś rozliczyli to Prawo i Sprawiedliwość, zarządy. Tak.
0: To ja
3: natomiast
0: tylko jeszcze bym
3: PiSu...
0: dodał, że to nie jest tak, że mówiłem, że zyska czy koalicja rządząca, czy Prawo i Sprawiedliwość. Nie, wręcz przeciwnie. Mówię, że jedyna zyskać może administracja Donalda Trumpa i nikt więcej. Tylko
3: właśnie moim zdaniem administracja Trumpa też na tym nie zyska, bo to nie jest wcale sympatyczne, że przyjmuje się ludzi jakoś tam mimo wszystko obciążonych. No ale Amerykanie nie takie rzeczy potrafili
0: robić. No i wtedy też pojawia się pytanie, co w takim razie mieliby dostać w zamian, skoro transakcjonizm przemawia za wszystkimi tymi decyzjami. No to takie pytanie retoryczne oczywiście.
3: No to myślę, że jeżeli już to PiS już jakby powiedzieć awansem zapłaciło za ewentualną ochronę Zbigniewa Ziobry, poczyniając ogromne zakupy chociażby zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych, dając tutaj jakiś taki przywilej pierwszego dla pierwszego, który ma budować elektrownię atomową. Przecież to też jest amerykańskie konsorcjum, które ma budować tęże pierwszą elektrownię atomową w Polsce. Zatem to moim zdaniem już zostało opłacone. Nie z myślą o tym, że kiedyś trzeba będzie chronić Zbigniewa Ziobrę, ale myślę, że na to się będzie można powoływać. A poza tym PiS, będąc w opozycji, nic nie może obiecywać i do niczego się zobowiązywać, bo byłoby niepoważne, ponieważ wcale nie wiadomo, czy wygra wybory, prawda? Na razie to mogą być tylko takie rachuby. Natomiast ucieczka samego Ziobry, bo ja twierdzę, niezależnie od tego, co on mówi, że sobie wyjechał, dobrze, może i wyjechał, ale to jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości. I ona jest tak samo szkodliwa dla koalicji rządzącej, jak i dla PiSu, dlatego że to jest jednak, może nie będzie tych rozliczeń, ale to jest po prostu materiał na kampanię, że oto minister sprawiedliwości uciekał przed własnym wymiarem sprawiedliwości, przed tym jak go rządził i nie chciał stanąć z otwartą przyłbicą i odpowiedzieć na pytania, czy było coś na rzeczy w tym, z tym Funduszem Sprawiedliwości, czy wszystko było lege artis?

0: w samym
1: Uciekł
0: PiSie...
1: Uciekł za ty winny.
0: Ale w samym PiSie no, tych głosów nie jest wiele, bo rozumiem, że nie każdy ma odwagę to wprost powiedzieć, ale nie brakuje takich komentarzy mówiących o tym, że proszę bardzo, mamy innych wysokich urzędników byłego rządu premiera Morawieckiego, ba, mamy samego premiera Morawieckiego, gdzie też są różnego rodzaju zarzuty, toczą się różne sprawy, no i oni po prostu są tu na miejscu i czekają.
1: To jest prawda, nie brakuje takich głosów i im bardziej nieoficjalnie się rozmawia, tym częściej takie głosy się słyszy, ponieważ oczywiście oficjalnie oni za bardzo się nie mogą w ten sposób wypowiadać, dlatego że dostali polecenie, że mają bronić Zbigniewa Ziobry, ale jeżeli ktoś właśnie jest jak Mateusz Morawiecki pytany, czy też zamierza wyjechać, uciec przed wymiarem sprawiedliwości, zawsze ma prawo powiedzieć, że nie, ja tutaj siedzę i czekam i zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: To też jest taka gra wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ten stosunek do Zbigniewa Ziobry?
1: Znaczy, a to jest pewnego rodzaju jakby taka druga część, prawda, bo główny konflikt jest między dwoma frakcjami. W jednej frakcji nadają ton ludzie związani w przeszłości ze Zbigniewem Ziobro, czyli to ta druga strona, czyli frakcja Morawieckiego, mówi o tamtej, że to jest suwpolizacja PiSu. Także, że ten suwerenna Polska po prostu zdominowała tamtą część PiSu. A z kolei tamci mówią o Morawieckim i jego frakcji, że to są tak zwani progresiści. Nie wiem, czy to ma być obraźliwe, czy nie, ale progresiści, że stawiają na rozwój niby. Więc ci, którzy suwpolizują PiS, z całą pewnością, przynajmniej większość z nich stara się bronić Zbigniewa Ziobry, dlatego że to jest był ich lider, a poza tym oni sami będą też odpowiadać w różnych sprawach związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Na przykład minister Woś, były minister Woś, ma odpowiadać za decyzję o tym, że z Funduszu Sprawiedliwości zdecydował o przesłaniu tych pieniędzy do CBA i do zakupu Pegasusa, prawda? No przynajmniej tak nam mówiono, że taki będzie akt oskarżenia przeciwko niemu. Do tej pory jeszcze chyba się nie pojawił.
0: Panie Lizo, to przepraszam, przerwijmy w tym momencie. Przed nami informacje na antenie Polskiego Radia 24, a do Zbigniewa Ziobro, do PiSu i do wątków amerykańskich wrócimy za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, informuje amerykański sekretarz wojny. Stanowisko przekazał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Pitem Hegsethem. Dotyczyła ona planów przegrupowania wojsk stacjonujących w Europie. Jutro o tej kwestii będzie rozmawiać w Warszawie generał Christopher Mahoney. To zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, informuje rzecznik MONU Janusz Sejmej.
5: Będzie to spotkanie między innymi oczywiście z szefem sztabu generalnego, bo generał Christopher Mahoney przybywa de facto na zaproszenie szefa sztabu generalnego naszych sił zbrojnych. Będzie także spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej.
4: Minister Obrony Narodowej poinformował, że umówił się z sekretarzem wojny na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Trzeba rozpocząć procedurę ekstradycji Zbigniewa Ziobry, mówi wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Były szef resortu sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych i twierdzi, że został korespondentem zagranicznym telewizji Republika. Na antenie Polskiego Radia 24 Dariusz Mazur podkreślił, że są jednak formalne przeszkody, jeśli chodzi o sprowadzenie Zbigniewa Ziobry.
6: Procedurą jest jeden problem.

Formalnie w polskim kodeksie postępowania karnego nie ma takiego wymogu, żeby decyzja o tymczasowym aresztowaniu była prawomocna. To postanowienie. Po to, żeby można było wystąpić z wnioskiem czy o europejski nakaz aresztowania, czy o ekstradycję. Natomiast z tego, co mi wiadomo, praktyka ze stroną amerykańską jest taka, że oni wymagają jednak prawomocności.

0: Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że Tajwan może pomóc, czyli hasło, które było wykorzystywane przez Tajwan na szeroką skalę w swoich strategiach projekcji właśnie soft power, szczególnie w trakcie pandemii choroby koronawirusowej, nie jest tylko frazesem, ale jest przedstawieniem rzeczywistego stanu rzeczy. Tajwan ma ogromne doświadczenie w walce z chorobami zakaźnymi. Pokazuje to na przykład jego doświadczenie w zwalczaniu malarii w takich miejscach jak Wyspa Świętego Tomasza i Książęca, gdzie tajwańska misja medyczna zmniejszyła zapadalność na malarię w przeciągu zaledwie kilku lat z 50% populacji do około 1% populacji. To pokazuje, że współpraca techniczna na poziomie eksperckim, na poziomie instytucji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie czy konkretne grupy zawodowe może przynieść nam wymierne korzyści. Więc bardzo mi miło, że zwracasz uwagę na istotę funkcjonowania na Tajwanie zagranicznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak na przykład właśnie Reporterzy Bez Granic, czy nasz czeski think tank Europejskie Centrum Wartości na Rzecz Polityki Bezpieczeństwa.
1: To był Marcin Jerzewski z tajwańskiego biura Europejskiego Centrum Wartości na Rzecz Polityki Bezpieczeństwa. To wszystko w chińskich znakach. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: 53 minuty po godzinie 22.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jak Państwo wiedzą, Polskie Radio obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia. No, różne imprezy się w związku z tym wydarzają, a ja nie o imprezach, a takie wspomnienie z dawnych lat. Pamiętam, jak do Polskiego Radia słuchacze, czyli Państwo, pisaliście bardzo dużo listów. Czasami te listy były w takich ilościach, że były to worki listów. No a dzisiaj, a dzisiaj to mamy automatyczną sekretarkę, naszą radiową automatyczną sekretarkę i dzwoniąc pod numer 22 645 2400 możecie Państwo współtworzyć nasz program. Wobec tego kilka wybranych korespondencji głosowych. Przenieśmy się do Olsztyna z ciekawą historią o dzięciole podzielił się nasz słuchacz.
4: Ja mieszkam w bloku 18 numer ulicy Dworcowej i w ten blok w Olsztynie na 7 czy może na 9 piętrze, bo ja tam nie sprawdzałem, bo to w nocy przeważnie ten dzięcioł puka. W nocy i to tak chytrze, że tak, zapuka 3 razy, przerwa, dusza. Jakby ktoś nawet zaczął tam się wspinać i szukać, to by musiał stać tam, czekać znów, gdzie to może być. Bo ja mieszkam blisko, na parterze. Ale słychać, przez cały blok się niesie. I to jest od miesięcy kilku, albo wariat, albo jakiś może sztukmistrz, albo jakiś rzeźbiarz. Ja napisałem kartkę, coś takiego, że ktoś puka w nocy. No to zaraz ta kartka zniknęła, no. Tak mi nawet radzili na policję dzwonić. No tak, to ja w nocy zadzwonię na policję i policja, no może tak, no może. Ale policja tak szybko nie przyjedzie. Zwracam uwagę po prostu, że są dzięcioły na dwóch nogach też. Dziękuję.
3: A może wyjaśnienie jest prostsze. Na przykład ktoś wieczorami albo późno w nocy próbuje remontować swoje mieszkanie. Ale zostajmy w świecie fauny. Ciekawe korelacje ze światem ssaków naczelnych miała inna nasza słuchaczka. Możemy pobawić się skojarzeniami, bo pani nie wyjaśniła, kogo ma na myśli. Czy chodzi o obrady rządu, posiedzenia posłów lub senatorów na wiejskiej, a może o rozgrywki na boisku piłkarskim.
5: No jutro król pawianów zbiera swoich pawianów i jeden pawian będzie oceniał drugiego pawiana. Będą dawać sobie punkty za bezmyślność, brak kultury, brak wiedzy. No o inteligencji to już nawet nie ma mowy. No.
3: No i na koniec naszych telefonicznych prezentacji prośba od słuchaczki.
6: chciałam się Państwa zapytać, na jakich zasadach działają noclegownie dla kobiet. To jest, to znaczy się, ja niby wiem, a tak nie wiem. To tylko przychodzimy na noc, czy w ciągu dnia też tam mogą.

0: być. No mam małą emeryturę, mogę pomóc, nawet trzeba, bo ja wiem. Nie wiem jak z tą, kiedy ta odpowiedź, bo ja w nocy nie śpię i tak chciałam się zapytać. Tu gdzie mieszkam, nie mogę mieszkać, bo to córka mojego zmarłego męża. Ja jako żona dostałam 2/6, a to takie inne, to już tam nie chcę gadać o tym. No dobrze, ja tak chaotycznie mówię, bo nie mogę o tym mówić. Chodzi mi o to, że szukam takiego końcika, gdzie bym była cały dzień, bo lubię ludzi, mam dość tej samotności, ja się czuję okropnie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
1: A w Polskim Radiu jest tak od zawsze. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. O noclegowniach dla kobiet w Warszawie można uzyskać informacje pod numerem telefonu 19115, a my obiecujemy, że w audycji Pomówmy o tym, zajmiemy się tym problemem. Przypominam, nasz numer telefonu naszej sekretarki 22 645 24 00. Czekamy od Państwa na różne informacje, nagrania, opowiadania.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Misiek,
6: tak?
5: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
6: Ale jak?
5: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
7: A co to jest PBC?
5: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
8: Przystanek Zdrowa Wątroba.
9: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Panorama Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy wtorek, 19 maja, minęła 23. U nas na początek. Wycofywanie amerykańskich wojsk z Europy na stałe, czy to tylko reorganizacja? Administracja Donalda Trumpa komentuje medialne doniesienia, a ministrowie wymieniają się informacjami. To już tradycja. Polska pierwszym krajem odwiedzanym przez nowego premiera Węgier. Peter Modzior odwiedził już Kraków. Jutro w Warszawie spotka się z prezydentem i premierem. Władimir Putin w Pekinie. W tle nowe kontrakty energetyczne i współpraca gospodarcza z Pekinem. Damian Szpyra, dobry wieczór.
0: Suma wydarzeń.
1: Co dalej z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce i bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO? Od tego pytania zaczynamy nasz wieczorny magazyn. Waszyngton uspokaja Warszawę. Wiceprezydent J.D. Vance podczas briefingu prasowego odniósł się do tej kwestii. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, powiedział dziennikarzom. Z kolei amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w

0: Panorama wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Co Władimir Putin chce ugrać w Pekinie? Rosyjski przywódca rozpoczął swoją jubileuszową 25. wizytę w Chinach, a w centrum rozmów mają znaleźć się nowe kontrakty energetyczne i współpraca gospodarcza z Pekinem. Choć w oficjalnych komunikatach Kremla i chińskich władz nie pojawiają się tematy wojny w Ukrainie, komentatorzy nie mają wątpliwości, że rozmowy Putina z Xi Jinpingiem będą dotyczyć także konfliktu i dalszego wsparcia politycznego dla Moskwy. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
2: Rosjanie podają, że wizyta jest związana z 25. rocznicą podpisania strategicznego rosyjsko-chińskiego porozumienia o współpracy i przyjaźni. W trakcie wizyty ma zostać podpisanych 40 umów między przedsiębiorcami z obu krajów oraz między instytucjami państwowymi. Niezależny publicysta Stanisław Biełkowski w rozmowie z telewizją Deszcz podkreśla, że Putinowi najbardziej zależy na nowych kontraktach handlowych, żeby zdobyć pieniądze na prowadzenie wojny. Jego głównym celem jest utrzymanie kontaktów z Chinami jako swego rodzaju gwarancja dla kremlowskiego reżimu. W momencie, gdy na Rosję nałożono sankcje, Chiny stały się kluczowym odbiorcą rosyjskich surowców. Biorąc pod uwagę wojnę w Iranie, wartość rosyjsko-chińskich kontaktów rośnie razem z ceną na ropę. Inni niezależni eksperci dodają, że Rosja i Chiny są partnerami wspierającymi się na międzynarodowych forach, jednak w kwestiach ekonomicznych Moskwa uzależniła się od Pekinu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Kanclerz Niemiec ma nadzieję, że prezydent Chin wezwie przywódcę Rosji do zakończenia wojny na Ukrainie. Friedrich Merz przyznał, że nie spodziewa się po tej rozmowie zasadniczej zmiany w relacjach Pekin-Moskwa, ale chce, by stała się okazją do poruszenia tematu zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie. Z wielką uwagą śledzimy wizytę prezydenta Putina w Pekinie. Wiążemy z nią oczywiście nadzieję, że prezydent Xi wpłynie na prezydenta Putina, aby zakończył wojnę na Ukrainie, której nie może wygrać i która wręcz przeciwnie, każdego dnia wiąże się z wysokimi stratami w ludziach dla Rosji. Tymczasem sytuacja na froncie pokazuje, że wojna w Ukrainie wciąż pozostaje kluczowym tematem międzynarodowych rozmów. Według analityków wojskowych Ukraińcy w ostatnich tygodniach odzyskali niemal tyle terytorium, ile Rosjanom udało się zająć od początku roku. W ostatnich dniach armia ukraińska wyzwoliła także jedno z miast w obwodzie zaporowskim. Rosną również napięcia w regionie Bałtyku. W Estonii zestrzelono dron, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. A więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
3: Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział portalowi ERR, że informacje o zbliżającym się obiekcie zostały przekazane stronie estońskiej przez służby z Łotwy. Wykryły go również estońskie radary. Dlatego uruchomione zostały odpowiednie procedury, a myśliwiec uczestniczący w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich zestrzelił ten obiekt. Dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie ustalane. Wiadomo jednak, że kontakt z bezzałogowcem nastąpił nad jeziorem Wertsjärv. Trwa również ustalanie miejsca upadku szczątków maszyny. Portal ERR podaje, że według wstępnych informacji mogą znajdować się one na lądzie, a nie w wodzie. Nic nie wiadomo o wyrządzonych szkodach czy osobach poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia zostały wysłane estońskie służby. Jak informują łotewskie media, mieszkańcy wschodniej części Łotwy również otrzymali alerty po ogłoszeniu przez siły zbrojne zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Późnym wieczorem łotewskie Narodowe Siły Zbrojne wydały nowe alerty w związku z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej. Komunikaty wysłano do mieszkańców dwóch regionów na wschodzie kraju. W związku z zagrożeniem poderwano myśliwce uczestniczące w misji NATO Baltic Air Policing.
0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Na jeziorze Juksty w powiecie mrągowskim na Mazurach odnaleziono ciało młodego mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego. W akcji poszukiwawczej od rana uczestniczyli policjanci i strażacy z Mrągowa oraz strażacka grupa poszukiwawcza z Olsztyna z sonarem i podwodnym dronem. Ciało udało się zlokalizować operatorom sonaru, mówi starszy kapitan Marcin Kordek ze Straży Pożarnej w Mrągowie.
4: Odnaleziony został na głębokości 24 metrów, 100 metrów od brzegu. Sonarzyści odznaczyli punkt, którzy potem nurkowie sprawdzili i to potwierdziło, że to jest właśnie ten młody człowiek.
1: Razem z nim było trzech kolegów w wieku 18 i 19 lat. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w trakcie zmieniania się miejscami rower wywrócił się i wszyscy wpadli do wody. Dwaj dopłynęli do brzegu, a jednemu pomógł wydostać się na brzeg strażacy. Nowy typ wirusa ptasiej grypy na północy Mazowsza. To właśnie on doprowadził od początku roku do wybicia ponad 11 milionów sztuk drobiu. Ta odmiana pochodzi bezpośrednio od

0: ptaków, potwierdziły to wyniki badań wykonanych w laboratorium w Padwie. To po części tłumaczy, dlaczego w tym roku mamy dużo więcej ognisk ptasiej grypy niż w całym ubiegłym, mówi mazowiecka wojewódzka lekarz weterynarii Izabela Floryszczyk.
1: To jest nowy wirus charakteryzujący się dużą zakaźnością i dużą zjadliwością, stąd te zachorowania są liczne i przebiegają w sposób taki nadostry, bez wcześniejszych objawów, powodując ostry przebieg choroby. Choroba zaczyna się gwałtownie i są większe upadki.
0: Od początku roku tylko na Mazowszu potwierdzono 46 ognisk ptasiej grypy na 139 w całej Polsce. Ostatnie wykryto 15 maja w powiecie żuromińskim w miejscowości Dębówka. Będą mogły wystawiać L4 oraz stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w konsultacjach społecznych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniała, że pielęgniarki będą mogły orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni.
2: Pielęgniarki przygotowane są do tego, żeby przeprowadzić w przypadku prostych chorób infekcyjnych test pokazujący, czy pacjent ma wirus grypy, czy go nie ma. Konsekwencją tego będzie wypisanie recepty, bo my też zmieniamy tutaj rozporządzenie w tym zakresie. Kolejna zmiana to jest stwierdzanie zgonów w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej, dlatego że zazwyczaj pielęgniarka jest obecna przy zgonie podopiecznego, natomiast na lekarza trzeba czekać kilka godzin.
0: Wiceminister Katarzyna Kęcka dodała, że obecnie z powodu zmian demograficznych coraz więcej położnych ma problem ze znalezieniem pracy w zawodzie. Dlatego resort proponuje, aby położne mogły uzupełnić swoje wykształcenie i pracować również jako pielęgniarki.
2: Zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować ani zmieniać w tym zakresie. Natomiast tutaj oferujemy paniom położnym elastyczność na rynku pracy. Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek.
0: Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej weszła w życie w marcu 2027 roku. Urząd Wojewody Mazowieckiego wycenił wszystkie nieruchomości pod lotnisko Port Polska. Oferty trafiły już do właścicieli kluczowych działek potrzebnych pod inwestycje. Dla wszystkich terenów sporządzono 543 operaty szacunkowe, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik Wojewody Mazowieckiego.
3: Co ważne, operat nie jest jeszcze decyzją o odszkodowaniu. Obecnie trwa analiza uwag wszystkich stron i sukcesywne wydawanie decyzji odszkodowawczych. Proces zakończony jest już w ponad 43%. Po wydaniu decyzji właściciel może wystąpić o wypłatę 85% zaliczki. Odwołanie od decyzji wojewody nie blokuje tej wypłaty.
0: Wycena obejmuje prawie 900 działek, w tym 75 terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Port Polska ma być nie tylko superlotniskiem, ale też węzłem transportowym dla kolei dużych prędkości oraz dróg ekspresowych.
4: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
0: Dwa obrazy Jacka Malczewskiego zatytułowane W pracowni artysty i Portret żony wzbogaciły kolekcję Radomskiego Muzeum imienia Malarza. Zbiory prac Malczewskiego zgromadzone przez tę instytucję należą do najliczniejszych i najcenniejszych w Polsce. Oba dzieła, chociaż nie zaliczają się do tych najbardziej znanych, mają ogromną wartość artystyczną i historyczną, przekonuje Paulina Szymala-Bugajska, znawczyni malarstwa Jacka Malczewskiego.
5: W końcu mamy ten portret małżonki, bardzo melancholijny, bardzo piękny w wymowie, z taką odrobiną smutku. Natomiast podwójny jakby portret pracowni artysty, można nawet go nazwać sceną rodzajową, ukazuje jakby ukradkowy kadr, kiedy podpatruje swoich przyjaciół Stanisława Tondosa oraz Wojciecha Kossaka przy pracy.
0: Obrazy kosztowały ponad 400 tysięcy złotych, zapłacił za nie samorząd. To nasz obowiązek, tłumaczy marszałek Mazowsza Adam Struzik.
6: Instytucji kultury nie stać na zakupy rzędu setek czy nawet milionów złotych. My uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby uzupełniać te zbiory. I tutaj Malczewski, no to jeśli jest na rynku, pojawi się, to jest obowiązkowo przez nas obserwowany i kupowany.
0: 3 lata temu z okazji stulecia muzeum samorząd podarował instytucji wart ponad 1 200 000 złotych obraz Malczewskiego Umywalnie nóg. A we wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
4: 20 minut po godzinie 23.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A Władimir Putin już w Pekinie. Rozmowy z Xi Jinpingiem mają dotyczyć przede wszystkim energetyki i relacji gospodarczych. Wizyta rosyjskiego przywódcy odbywa się zaledwie kilka dni po wizycie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. A w tle rosyjsko-chińskich rozmów pojawiają się poważne wyzwania, takie jak napięcia i wojny handlowe na świecie oraz trwająca od 4 lat wojna z Ukrainą. Jaki obraz Rosji chce zbudować Kreml, posługując się dezinformacją, którą rozprowadza po całej Europie i po całym świecie? Co znaczy wojna informacyjna w kontekście propagandy Władimira Putina? O tym z dr Pauliną Piasecką, specjalistką w obszarze wojny hybrydowej, terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej, rozmawiała Ewa Wasążnik.
6: Pani doktor, w jakim tonie przebiega ta rosyjska narracja, która mówi o wizycie Putina w Chinach, właśnie o tym, że tam są spotkania z dorosłym człowiekiem, z którym kiedyś Putin jako dzieckiem się fotografował, to pomyślałam, że no to dość grubymi nićmi szyte i że ta rosyjska propaganda trochę trąci myszką.
7: Trąci myszką, ale trąci też chyba zaklinaniem rzeczywistości, bo ja mam dosyć głębokie przekonanie, że o Chinach można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że są sentymentalne. To jest zbyt stare i zbyt daleko patrzące państwo, żeby kierować się takimi płytkimi sentymentalizmami.
6: No ale to chyba jest sygnał wysyłany do wewnątrz, podejrzewam bardziej, czyli do Rosjan niż do Chin i do Chińczyków. To spotkanie z tym człowiekiem, takie symboliczne.
7: Możliwe, ale tu z kolei wydaje mi się, że dopóki nie poprawi się sytuacja ekonomiczna i dopóki ludzie nie odczują chociaż odrobiny ulgi, to takie zaklinanie rzeczywistości po stronie rosyjskiej również nie pomoże, bo tak naprawdę na koniec w takiej sytuacji przywódcy są rozliczani po prostu z efektywności swoich działań, a nie z tego, jak ładnie o swoich porażkach mówią. To się tylko w niektórych państwach udaje, żeby świętować porażki.
6: Na czym się dzisiaj skupia kremlowska propaganda? Jakie są te nowe strategie, być może mody w tej wojnie informacyjnej, którą Kreml, Moskwa prowadzą właściwie z resztą świata?
7: Wydaje mi się, że tak naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o tematykę, to trudno by było oczekiwać jakichś nowości przesadnych. W tym sensie, że ich narracja o tym, że są w pełni uprawnieni do prowadzenia takich działań, że prowadzą działania, które mają na celu zrealizowanie żądań czy też życzeń właściwie wewnętrznych ukraińskich, przynajmniej części ludności ukraińskiej, że są, to oni zawsze kogoś wyzwalają. Doświadczyliśmy tego wyzwalania na własnej skórze przez dosyć długi czas. To są takie narracje, które się specjalnie nie zmienią. To, co bardzo się Putinowi przydaje, to są tak naprawdę o dziwo narzędzia wręczane mu przez Pentagon i przez Biały Dom, może nawet bardziej przez Biały Dom, ponieważ działania amerykańskie, agresywne na arenie międzynarodowej uprawdopodobniają tę narrację, że jeżeli ktoś ma siłę, to ma rację i ma prawo próbować realizować swoje cele dowolnymi metodami. A co więcej, jakiekolwiek agresywne zachowania po stronie

0: państwa, które przez lata było traktowane jako w pewnym sensie obrońca światowego pokoju, przecież myśmy się posługiwali również przez bardzo, bardzo wiele dziesięcioleci takim sformułowaniem jak Pax Americana, służą bardzo skutecznie do rozwijania narracji w stosunku do globalnego południa. O Stanach Zjednoczonych jako państwie, które jest niewiarygodne, o państwie, które jest państwem, które popełnia i wspiera popełnianie przestępstw międzynarodowych i tym samym wytrąca tak naprawdę w skali globalnej kolejne atuty Amerykanom z tego takiego arsenału miękkiej siły, czyli tej siły przyciągania i przekonywania raczej niż czołgów, którymi Ameryka przez bardzo, bardzo długi czas dysponowała.
1: I takie mam wrażenie, pani doktor, że Rosjanie bardzo chętnie weszliby w buty, przynajmniej w tej wersji narracyjnej, w buty tego obrońca, światowego obrońcy pokoju, takiego szeryfa, bo kiedy Reagan mówił o imperium zła, mając na myśli ZSRR, to wyobrażam sobie, że w świetle tego, o czym pani teraz wspomniała, spokojnie rosyjska propaganda może tak już teraz albo za chwilę powiedzieć o Stanach Zjednoczonych.
0: Myślę, że bardzo często tak już mówi. W internecie do tej pory można znaleźć na portalu YouTube takie rozmaite materiały propagandowe, które były produkowane no, w okolicach 2014, 15, 16 roku, które były materiałami mówiącymi wprost o tym, że Rosję Zachód podejrzewa o to, że jest agresorem, a tak naprawdę pod reżimem amerykańskim umierają młodzi ludzie od heroiny produkowanej z afgańskiego opium, bo Stany Zjednoczone zniszczyły władze Afganistanu, bo czy czarne bazy operacyjne, w sensie black sites, bo tortury i tak dalej i tym podobne, więc Rosja próbuje już od dość dawna obrócić tę narrację na swoją korzyść. Dzisiaj nie spodziewałabym się nadmiernych sukcesów w osiągnięciu ostatecznego celu, czyli ustawieniu w pewnym sensie Rosji w postaci następcy Stanów Zjednoczonych jako tego światowego żandarma, ale to właśnie przez wspomniane przez nas Chiny. W sensie Chiny się nigdy w życiu na to nie zgodzą. To,
1: bo one chyba wolałyby
0: pełnić taką
1: rolę. To jest chyba epoka
0: Chin. Tak, tak, dokładnie. I co więcej, całkiem dobrze sobie radzą, przecież Chiny tak naprawdę są doskonale rozpoznawalną marką, bardzo cenioną w Afryce już od bardzo dawna. Coraz częściej grają rolę mediatora na Bliskim i Środkowym Wschodzie.
1: Uwiarygodniają się w ten sposób,
0: prawda? Uwiarygodniają się w sposób niezwykle skuteczny, a mają do tego i pieniądze, i sprawną dyplomację, i bardzo stabilną politykę, która sprawia, że wydają się wiarygodnym partnerem.
1: No i w dodatku funkcjonują w ramach autorytarnych rządów, czyli nie muszą obawiać się na przykład tego, czego w sytuacji wojny celnej i z czym musi liczyć się prezydent Trump, czyli z funkcjonowaniem niezawisłych sądów. Kiedy Sąd Najwyższy Amerykański podważa politykę celną prezydenta Trumpa, no to on musi się z tym liczyć. W Chinach tego problemu absolutnie nie ma.
0: To prawda, chociaż Chiny, trzeba pamiętać o tym, prawem również świetnie grają, to znaczy po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone wojny celnej, tam przecież jednym z narzędzi, których Chiny użyły, było nałożenie, właściwie uruchomienie środków związanych z takimi wewnętrznymi sankcjami nakładanymi na ograniczającymi możliwość współpracy z niepewnymi czy też niewiarygodnymi partnerami. I to też w Stany Zjednoczone całkiem skutecznie uderzyło, więc tak jak wspomniałyśmy, to jest bardzo mądry i bardzo długofalowo myślący kraj. I oni z całą pewnością uzależnionej od siebie Rosji, którą ratują gospodarczo przed wykrwawieniem się w związku z przeciągającą się wojną w Ukrainie, z całą pewnością poszaleć jej nie pozwolą, jeżeli chodzi o zajęcie jakiegoś istotnego miejsca w globalnej narracji co do przywództwa.
1: Pomyślałam teraz, pani doktor, czy nie jest to tak, że my skupiając się, no co naturalne, na tej wojnie dezinformacyjnej, kognitywnej, wypowiedzianej przez Rosję nam, zachodniemu światu, zachodniej Europie, nie gdzieś nie umyka nam to, co w tej sferze robią także Chiny.
0: Troszeczkę pewnie tak, ale to może wynikać częściowo z tego, że Chiny nie mają jakiejś specjalnej potrzeby, żeby prowadzić wojnę informacyjną i próbować kogokolwiek przekabacić, że użyję takiego potocznego sformułowania. To nie oznacza, że w raportach Unii Europejskiej dotyczących zagranicznej manipulacji i działań informacyjnych, które w skrócie nazywają się FIMI, nie są chińskie operacje odnotowywane. Są, Chiny prowadzą działania informacyjne.

0: inne w Europie, czasami nawet o dziwo prowadzą je wspólnie z Rosjanami, to znaczy identyfikuje Unia Europejska i właściwie tak naprawdę wyspecjalizowane, przeznaczone do tego agendy, także wspólne rosyjsko-chińskie operacje. Tylko my mamy większy znacznie kłopot, jeżeli chodzi o Chiny z handlem, znacznie większy problem z zalewaniem nas ich towarami, znacznie większy problem z uzależnieniem technologicznym w wielu miejscach. Chiny mają bardzo dużo innych punktów trzymania na nas niż operacje informacyjne wyłącznie.
1: To skoro o technologii mowa, jak wkroczenie na ten informacyjny rynek, dostępny właściwie dla wszystkich, chatbotów, sztucznej inteligencji, zmieniło to, w jaki sposób takie kampanie dezinformacyjne są prowadzone, chociażby przez Rosję, no bo ona jest nam najbliższa i ona dla nas jest największym zagrożeniem. Bo wyobrażam sobie, że kiedyś wystarczyło tylko przekonać człowieka. Teraz trzeba przekonać maszynę. Wiemy o tym, że chatboty, że sztuczna inteligencja karmi się i uczy się tym, co dostaje z zewnątrz, co trafia do tej infosfery. Jak Rosjanie sobie z tym radzą? Potrafili się przestawić z człowieka na maszynę?
0: No i co więcej, bardzo sprawnie wykorzystują sztuczną inteligencję również do samej dezinformacji. Pojawienie się sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości produkowania deepfake'ów, zarówno audio, jak i wideo, to jest tak naprawdę przekleństwo, z którym zmagamy się wszyscy. Nie tylko ze względu na to, że produkowane są wiarygodnie wyglądające materiały, które mogą nas wprowadzać w błąd, ale także ze względu na to, że mając świadomość tego, że te materiały bywają tak wiarygodne, tracimy jakiekolwiek zaufanie do informacji, które poznajemy. Nasza zdolność do krytycznego myślenia zaczyna wirować, właściwie tak naprawdę buksować kołami w piasku w tym momencie, w którym szukamy nawet informacji, wiarygodnych informacji i przestajemy wierzyć własnym oczom, bo boimy się, że świadectwo własnych oczu i świadectwo własnych uszu przestaje być skutecznym narzędziem do postrzegania rzeczywistości. Więc myślę, że nawet jeżeli byśmy założyli, że jakiekolwiek ograniczenia nakładane na te sztuczne inteligencje, w sensie na te usługi świadczone nam przez firmy Anthropic, Microsoft, Google czy Meta, mogłyby stanowić problem dla Rosji, to znacznie więcej ona czerpie zysków z tych narzędzi sztucznej inteligencji, aż do uwzględnienia mikrotargetowania i docierania do konkretnych osób z konkretnym przekazem.
1: Zmieniają się narzędzia, ale idea pozostaje cały czas ta sama właściwie od wieków, jeśli chodzi o dezinformacyjną politykę Rosji. My obserwujemy ze szczególną uwagą to, co dzieje się od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, jak zmieniały się te tematy, którymi najchętniej karmiła się rosyjska dezinformacja. No, kiedy myślę o zimie tej ostatniej, no to przede wszystkim ataki na infrastrukturę energetyczną, krytyczną w Ukrainie. Wokół tego krążyły te informacje. Teraz to wydaje mi się afera korupcyjna w Ukrainie.
0: To jest trochę tak. Rosjanie świetnie umieją robić jedną istotną rzecz, to znaczy świetnie umieją wykorzystywać istniejące, faktyczne problemy. W raportach już dosyć starych, bo tak naprawdę pisanych tuż po rosyjskiej okupacji Krymu, w sensie po zajęciu Krymu i po rozpoczęciu działań we wschodniej Ukrainie, rozmaite think tanki badały rosyjskie operacje informacyjne w Europie i wstyd przyznać, a właściwie może przykro przyznać, że na przykład w wypadku Polski stwierdzono, iż w Polsce Rosjanie nie muszą opowiadać żadnych nowych historii, w tym sensie, że nie ma żadnej potrzeby kłamania nam. Jedyne, co jest potrzebne do tego, żeby nas rozbijać, osłabiać i dezintegrować, to jest wykorzystanie już istniejących problemów, już istniejących pęknięć i napięć społecznych. Więc wszędzie tam, gdzie istnieje jakikolwiek realny problem, Rosja go wykorzysta i opracuje w taki sposób, żeby przydać mu jeszcze więcej prawdopodobieństwa i żeby on był jeszcze łatwiejszy do w pewnym sensie przyswojenia przez odbiorców takiego komunikatu.
1: A to takim realnym problemem i tematem może być to, co dzieje się wokół tej decyzji o zmianie liczebności amerykańskich żołnierzy i w Polsce, i w naszej części Europy?
0: Ja to nawet nie wiem, czy Rosjanie muszą z tym cokolwiek robić. Oni w tym wypadku to mogą po prostu usiąść i popatrzeć, co się będzie działo tak po prostu, ponieważ tutaj jednym chyba z najbardziej fatalnych z punktu widzenia jakiegokolwiek zaufania społecznego do działań rządów, ale i do decyzji rządów dotyczących tego,

0: tego, z kim wchodzą w sojusze i na kim opierają bezpieczeństwo państw, był fakt nie tylko wycofywania stopniowego, niezależnie od tego, jak na papierze wygląda liczebność wojsk przez Amerykanów swoich sił z Europy, ale także to, że z docierających do nas przesłuchań w Kongresie wynika, że Amerykanie naprawdę nie pofatygowali się swoich sojuszników o tym poinformować.
1: 35 minut po godzinie 23. I jeszcze informacja z dr Pauliną Piasecką, specjalistką w obszarze wojny hybrydowej, terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej, rozmawiała Ewa Wasążnik. No a my w Polskim Radiu 24 propagandy i dezinformacji nie uskuteczniamy, my jesteśmy wobec państwa zawsze prawdomówni. I wobec tego dzisiejsze wieczorne wydanie przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Adam Brzozowski i Karol Smyk. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
2: Powtórka programu. Przestrzeń, design, architektura.
3: Bożej Prośniewski, dobry wieczór, a dziś w audycji Przestrzeń, Design, Architektura zabierzemy państwa w podróż na Daleki Wschód, a mówiąc precyzyjniej do Japonii, porozmawiamy o tamtejszym designie. Wybierzemy się oczywiście nie dosłownie i nie bezpośrednio z Warszawy, a przez Kraków, bowiem w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga otwarta została właśnie wystawa Japanese Design Today 100, a więcej o niej opowie nam jej kuratorka Anna Zabdyrska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Ponoć nie jest to kolejna wystawa o designie, tak ją państwo przynajmniej reklamujecie. Zapytam więc przewrotnie. Jeśli nie o designie, to o czym?
4: Właściwie się zastanawiam, bo zawiesiłem się na chwilę na haśle kolejna. Nie jest kolejna, bo wystaw o designie nie jest aż tak dużo. Natomiast tutaj każdy z tych obiektów, które są na wystawie, to jest tak naprawdę pewnym przyczynkiem do opowieści. On jest pretekstem do tego, żeby szerzej opowiedzieć o kulturze, tradycji Japonii, o rzemiośle Japonii, o historii Japonii.
3: Na wystawie, jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy 100 obiektów. To są obiekty wybrane przez japońskich kuratorów i projektantów, którzy uznali je za takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnego japońskiego designu. Zatem jakie obiekty na wystawie możemy zobaczyć?
4: Na wystawie możemy zobaczyć nawet więcej niż 100, bo aż 110 obiektów. Podzielone są na 13 kategorii, z czego pierwsza z tych kategorii to jest kategoria, która wprowadza nas w temat. Ma tytuł po polsku Początki, po angielsku Origins. I tam mamy 18 przykładów różnych pierwszych projektów. Pierwszy ryżowar, buteleczka na sos sojowy. Chciałam powiedzieć pierwsza, ale ona jest w zasadzie pierwsza i jedyna, taka jak ją obecnie znamy, odkąd powstała, niezmiennie jest w użyciu, niezmiennie do kupienia. Jest to w zasadzie jeden z niewielu przykładów designu japońskiego, którego możemy mieć z dużą łatwością na co dzień w naszych domach. Mamy tam pierwszy pociąg, pierwszy Shinkansen. To są bardzo dawne lata, bo to są jeszcze lata 60. Tak naprawdę dużo wcześniej się ten pociąg pojawia niż te pozostałe pociągi, które pojawiają się w innej części świata. Później kierujemy się w stronę różnych takich przestrzeni tematycznych. Jest przestrzeń związana z meblami, gdzie pokazane są ciekawe przypadki, jeśli chodzi o meble japońskie i takie bardziej wyposażenie domu. Elektronika, mamy rzeczy związane z jedzeniem, posilaniem się, przygotowywaniem posiłków, modą. Mamy produkty piśmiennicze, mamy też takie, które trochę nie mieszczą się w tych takich łatwo nazywalnych kategoriach, ale tak naprawdę służą nam w życiu codziennym. Mamy te związane z medycyną, z ochroną zdrowia i też, co ciekawe, akurat w przypadku Japonii są to też produkty związane z, na przykład, z ochroną sejsmiczną, czyli przed trzęsieniami ziemi, które tam występują. Mamy przestrzeń związaną z mobilnością, z architekturą.

0: I już idąc w stronę końca, ponieważ to w zamyśle kuratorów jest tak poprowadzone, w zasadzie te kategorie, jak teraz je mówię, to tak je można przejść na wystawie. Jest jeszcze część związana z komunikacją wizualną i na końcu jest też takie podsumowanie, rodzaj syntezy, czyli taki moment, w którym kuratorzy pozostawiają nas z myślą, w którą stronę ten japoński design zmierza.
1: O tę przyszłość będę jeszcze pytał, a skoro już prześledziliśmy na razie tak nieco wirtualnie całą tę wystawę, to chciałbym zapytać, co osoba, która odwiedzi Państwa wystawę, pomyśli sobie, czy też z jaką refleksją wyjdzie z tej wystawy dotyczącą japońskiego designu, innymi słowy, co na podstawie tych 110 przedmiotów będzie można powiedzieć o japońskim designie jako takim?
0: To wszystko trochę zależy, z czym taka osoba do nas przyjdzie. To jest zawsze jest to... Ten proces jakby zwiedzania wystawy tak naprawdę polega trochę na tym, że przychodzimy z jakąś własną historią, ponieważ znajdzie tam coś, co może odpowiadać, różni widzowie znajdą tam, co może odpowiadać różnym myślom o tym, czego się możemy spodziewać, myśląc o designie japońskim. Wybór jest naprawdę zróżnicowany. Sam ten design, jakby go tak scharakteryzować, osobiście ja jak na to patrzę, na ten wybór, to wyłaniają się trzy takie ścieżki i każda z tych ścieżek jest tam dobrze reprezentowana. Jest taki moment, kiedy jest taka grupa ludzi też, to jest ciekawe, bo to jest w miarę pokoleniowe, dla których japoński design będzie się kojarzył ze świetnie zaprojektowaną i zrealizowaną, wysokiej jakości elektroniką. To nie jest przypadek, bo sama Japonia bardzo długo pracowała na tą opinię, jakby wypracowując bardzo precyzyjne i bardzo, bym powiedziała, wygórowane standardy jakości i też jakby procesy, które tej jakości produkcji pilnowały i ją kontrolowały. Czyli wszystko tutaj myślimy o tym, co jest związane z obrazem, z jego nagrywaniem, z jego odtwarzaniem, z dźwiękiem, tak samo nagrywanie, odtwarzanie. Aparaty fotograficzne oczywiście, różne techniki rejestracji. Więc wszystko to przez długie lata powstawało w Japonii. To też, jak się prześledzi, taką jedną z nagród, w zasadzie jedyną japońską nagrodę designu, o której też jest mowa na wystawie, Good Design, to tam bardzo dobrze widać, jak to wyglądało, jak obfity to był proces. I z taką myślą gdzieś dochodzimy nawet do lat, powiedzmy, 90., 2000. 80. to jest apogeum absolutnie tego typu myślenia. I później następuje zmiana tego myślenia w stronę rzemiosła. Więc zaczynają się pojawiać projekty, oczywiście też są reprezentowane na wystawie, które korzystają z tradycyjnego japońskiego rzemiosła. To rzemiosło nie znaczy, że go nie było. Ono w Japonii jest, natomiast nie jest tak łatwe i takie oczywiste, że te ścieżki rzemiosła i designu w Japonii się łączą. Tutaj rzemiosło jest bardzo mocnym tematem, ale ono niekiedy bywa tematem osobnym. Natomiast później się to zmienia i rzeczywiście te i technologie zaczynają się przenikać, i materiały, i techniki, i współcześni projektanci korzystają z tego całego rzemieślniczego dorobku. No i trzecią kategorią, która jest w Japonii bardzo mocno obecna i też wynika trochę z ich podejścia do świata, to są po prostu produkty codzienne, które są bardzo dobrze i ciekawie zaprojektowane. Tu trzeba pamiętać o tym, że projektowanie to nie tylko jest kształt produktów, ale to jest też funkcja, materiał. I to wszystko w tych codziennych produktach widać dbałość o tego typu detale, tego typu szczegóły. Jest to myślenie o produktach od samego początku, czyli od etapu produkcji do etapu recyklingu.
1: No właśnie, a na ile dobrze zaprojektowane przedmioty są ważne dla Japończyków? Jaką rolę, innymi słowy, pełni design w japońskiej kulturze?
0: Ponieważ ten design się w tej Japonii już od jakiegoś czasu rozwija, więc myślę, że są tam absolutnie kluczowe, są ich codziennością. Nie wiem, bo nie mogłam zapytać. Sama zajmuję się projektowaniem, a projektanci pracują w oparciu o badania, więc ja jeszcze nie mogłam przeprowadzić tych badań. Ale on po prostu jest. Dobrego designu też się tak mówi, że jego się nie zauważa. On nie wymaga wysiłku, on po prostu działa.
1: No właśnie, jeśli

0: Chodzi o ten działający, dobry design, to pewnie takim ważnym przedmiotem w kulturze japońskiej i w domu każdego Japończyka jest ryżowar. To jest rzecz, no, którą pewnie moglibyśmy porównać z kuchnią czy też piekarnikiem w domach w Europie. Czy to właśnie podejście do designu też widać w takich przedmiotach codziennego użytku jak ryżowar i na czym ten specyficzny design ryżowaru polega?
1: Tutaj, żeby nie budować jakichś zbędnych obrazów, dodam, że te ryżowary japońskie to są takie same, jakie możemy kupić w Polsce już w tym momencie. Natomiast zdecydowanie różna jest jego rola. Dlatego, że w Polsce ten sprzęt może się wydawać zbędny. No, radzimy sobie używając garnka. Zresztą tak jest na każdym opakowaniu ryżu w instrukcji obsługi. Mamy garnek, wodę zagotować, wrzucić. Natomiast w Japonii ryżowary pojawiają się bardzo wcześnie. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą trzeba zaprojektować, dlatego że to umożliwia zupełnie inne kształtowanie przestrzeni mieszkalnej. Przed ryżowarem korzysta się z ogniska, z paleniska na przykład, więc trzeba po prostu odejść od paleniska w stronę jakiejś alternatywy i w Japonii przechodzi się na elektryczne ryżowary. To są jeszcze lata 50., kiedy ten proces następuje. I to pozwala po pierwsze na zupełnie inny rodzaj budowania, czyli wyjście wzwyż z tym budowaniem, po drugie na zupełnie inne ukształtowanie kuchni, która jest bardziej kompaktowa. Rzeczywiście duża kuchnia, taka jak znamy, taka jak w Polsce jest jakby podstawowym sposobem myślenia o przestrzeni, że zawsze jest kuchnia, jest blat, są szafki. Taka kuchnia w Japonii czasami po prostu nawet w ogóle nie występuje. I ryżowar zastępuje, który jest elektryczny, można go przypiąć absolutnie wszędzie. On zastępuje w dużej mierze proces przygotowywania posiłków. No i jakby kluczowa rola też tego ryżowaru polega na tym, że sam ryż jest produktem, który w Japonii jest spożywany codziennie, nawet czasami na każdy z posiłków, rano, na śniadanie, na jakiś lunch, na wieczorny posiłek. Sam ryżowar też może służyć do tego, żeby tam dołożyć kilka innych produktów, więc on może posłużyć jako kompletne naczynie do przygotowywania kolacji. W ogóle fakt, że ten ryż zawsze w tym domu musi być trochę jak chleb w Polsce, że zawsze mamy te węglowodany po prostu, które nas nasycają, przygotowane. Więc do tego służą w Japonii ryżowary. W zasadzie statystyki mówią o tym, że nie wiem, 96% Japończyków ma ryżowar i to są zupełnie inne statystyki niż w Polsce. W Polsce, tak jak mówiłam, to raczej jest dodatek, rzadkość, a nie podstawowy sprzęt kuchenny.
0: Jeśli jest, to jest pewnie używany tylko od czasu do czasu, a nie na co dzień. No to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym pani powiedziała, bo pokazuje, jak w sumie niewielki przedmiot jest w stanie kształtować całą przestrzeń domu, a właściwie nawet całego budynku składającego się z wielu mieszkań.
1: Tak, no, design ma to do siebie, że tak jak mówiłam, dobry design jest niewidoczny, więc taka niepozorna rzecz jak ryżowar mógł spowodować razem z innymi przemianami taką kluczową zmianę. Ponieważ nie wszystkie obiekty przyjechały w całości, więc nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale te obiekty są częścią tej wystawy. Mamy na przykład egzoszkielet, który jest absolutnie rewolucyjnym podejściem dla osób, które mają na przykład niepełnosprawność kończyn dolnych, ponieważ ideą tego egzoszkieletu jest to, żeby tą ruchomość kończyn dolnych zastąpić, czyli umożliwić normalne funkcjonowanie w pionie bez przeszkód architektonicznych osobom z niepełnosprawnością. Mamy tam igły. Igła insulinowa to nie jest coś, o czym myślimy na co dzień, ale jeśli ktoś przyjmuje tą insulinę regularnie, to absolutnie myśl o tym, że Japończykom udało się wyprodukować. Projekt jest z 2012 roku, już zaraz powiem dlaczego, ale już w 2012 roku jedną z najcieńszych igieł na świecie. No to już daje do myślenia. Dlatego jest 2012, dlatego że na wystawie, to też jeśli państwo się wybierają, to polecam przyjrzeć się temu. Te informacje są, z którego roku są obiekty, są w podpisach, dlatego że na wystawie są zaznaczone

0: oznaczone rok, kiedy pierwszy raz się pojawia dany produkt. Więc jeśli pojawia nam się ta igła insulinowa w 2012 roku jako najcieńsza wtedy na świecie i teraz z tego, co udało mi się ustalić, 14 lat później udało się zejść tylko o jakiś jeden punkt, to jest taki rodzaj skali, której ja nie do końca rozumiem, ale tam było 34, doszli do 32,5 i rozumiem, że już gdzieś tam cieniej się nie da, to daje do myślenia, jak wcześniej to było tak naprawdę i jak rewolucyjna była to zmiana.
1: A na czym polega główna różnica w podejściu do projektowania w Japonii i w Europie?
0: Po II wojnie światowej myślenie o designie na całym świecie jakby poszło w podobny sposób. Za żelazną kurtyną tutaj było trochę inaczej, ponieważ tutaj był inny model produkcji. Natomiast jeśli mówimy o reszcie świata, to on był podobny do Japonii. Natomiast Japonia wyróżniła się tym, że bardzo szybko postawiła na kontrolę jakości, to o czym wspomniałam wcześniej, czyli na to, aby produkować produkty najwyższej jakości i rzeczywiście osiągnęli w tym maestrię. I ta maestria z kolei wynika z ich podejścia do świata, kiedy Japończycy są bardzo precyzyjni i pracują nad danymi rzeczami, aż osiągną rzeczywiście produkt idealny. Więc dlatego akurat elektronika, która jest precyzyjna, jak o niej myślimy, o jej produkowaniu, o tworzeniu, to właśnie ta precyzja i tego typu podejście tutaj byłoby kluczowe. Drugim elementem, jeśli chodzi o Japonię, to też jest ich rodzaj estetyki japońskiej, myślenie o estetyce japońskiej. Tamte kategorie bywają różne niż w Europie. To widać zwłaszcza po jednej z takich kluczowych kategorii, czyli na przykład estetyka pustki, która w Japonii jest bardzo ważna. Ona wynika też z wartości, z jakby systemu religijnego, dlatego że w religii shintoistycznej pustkę może wypełnić bóstwo, które jest obecne w różnych przestrzeniach. Dlatego ta pustka jest tak ważna w Japonii. W Europie pustka była okazją do tego, żeby ją zapchać. Tutaj gdzieś tam w historycznych niuansach historii sztuki mówimy choćby na przykład o czymś takim jak horror wakui, czyli przerażenie pustką, którą się zapychało ozdobami, dekoracjami. W Japonii ta pustka przekłada się na to, że produkt może być absolutnie, teraz współcześnie mówimy o tym, minimalistyczny. Więc żeby zaprojektować dobry, minimalistyczny projekt, nie jest to w ogóle łatwe, dlatego że tam jest bardzo mało elementów, więc one muszą być bardzo precyzyjnie zaprojektowane, ukształtowane, uformowane. Jak mamy dużo różnych elementów, tak, jak mamy dużo różnych elementów, jak mamy jakieś zdobienia, to się da ukryć. To tam można na wiele sposobów w tą formą w jakiś sposób manewrować. Ale jeśli tego wszystkiego nie mamy, jeśli zostajemy z czystym, idealnym kształtem, bez żadnych dodatków, bez żadnych, nawet czasami bywały takie projekty, które absolutnie są jakimiś zupełnie prawie że anonimowymi bryłami bardzo szlachetnych materiałów, to wtedy wszystko musi być naprawdę na najwyższym poziomie decyzji, przemyślenia, wykonania.
1: Porozmawiamy teraz o czymś, o czym pani już wspomniała właściwie na samym początku naszej rozmowy, a do czego obiecałem, że wrócimy. Myślę tutaj oczywiście o przyszłości. W którą stronę zmierza japoński design? Czy uda mu się, czy jest on odporny, może tak zapytam, na różnego rodzaju trendy globalizacyjne i udaje mu się zachowywać tę swoją japońską tożsamość?
0: Już kilka lat temu pojawiła się książka, która ma tytuł Wa i która mówi o istocie japońskiego designu. Dokładnie tak to jest sformułowane. Natomiast w środku już widzimy zwrot w dużej mierze w stronę takich technik rzemieślniczych, łącznie z tym, że jest tam kilka przykładów tradycyjnego rzemiosła. Więc jeśli można spekulować, to myślę, że jeśli chodzi o formę, to gdzieś to połączenie wszystkiego tego, tej historii związanej z rozwojem przemysłu i projektowania, powiedzmy, przemysłowego w Japonii będzie szło w stronę scalenia z tradycyjnymi technikami. Mam nadzieję, że nie odejdzie za daleko od tego trendu, który na świecie panuje i który jest bardzo mocny, a mianowicie redukcji produkcji i też zainteresowania się materiałami, które da się recyklingować do zera.

0: Trzeba pamiętać o tym, że to, że zbieramy odpady, to jest początek drogi. Idea jest taka, żeby nie zużywać zasobów, a niwelować te śmieci, które wyprodukujemy, do zera. Więc nie wiem, plastik, który zbieramy i oddajemy do skupu, to nie jest żadne rozwiązanie. Rozwiązanie są tych materiałów, nie wiem, które się rozłożą w przydomowym kompoście. Ważnym takim trendem jest też redukcja produkcji. Tutaj też nie byłoby najgorzej, gdyby Japonia gdzieś tym trendem też z nim pracowała. Bo akurat jest taki dosyć mocny trend i to też widać, jeśli się pojedzie do Japonii, a zwłaszcza jeśli się gdzieś uda w stronę zakupową, że tam jest dużo produktów. Więc myślę, że te dwa trendy, no ich się nie da nie zauważyć, więc ja myślę, że one na pewno wcześniej czy później nie będzie wyboru po prostu. Będziemy musieli je bardzo silnie wdrożyć. Natomiast ta praca z rzemiosłem, praca z własną historią, praca z własną kulturą, to wszystko, myślę, będzie się jak najbardziej rozwijało i to jest o tyle bezpieczne, że ta kultura rzeczywiście jest wyjątkowa, jest unikatowa.
1: A czego pani zdaniem możemy się nauczyć z przykładu designu japońskiego? Jakie elementy tego japońskiego designu pani zdaniem moglibyśmy, powinniśmy zaimplementować chociażby do polskiego wzornictwa?
0: Polskie wzornictwo akurat tutaj jest w takim ciekawym miejscu, dlatego że to jest też taka różnica, której nie widać, ale chodzi o skalę produkcji. W Polsce moje pokolenie zostało spadkowiercami produkcji masowej. W Japonii ta produkcja jest w dużo mniejszej skali. Jest w skali manufaktury.
1: I jak rozumiem, taka skala manufaktury pozwala chociażby na to, aby kontrolować jakość produktu, który jest sprzedawany, no bo jeżeli mamy produkcję masową, to często trudno jest zadbać, aby każdy przedmiot, który trafia do sprzedaży, spełniał te restrykcyjne kryteria.
0: Co do przedmiotu, to nie wiem, ale mam tutaj na myśli na przykład meble. I w Polsce jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o meble. I ja nie mam wątpliwości, że duże fabryki, które produkują w Polsce meble, produkują meble dobrej jakości. Są na to sposoby, rzeczywiście one nie są wykończane ręcznie, tak jak krzesło, które mamy na wystawie, które jest absolutnie niesamowite, jeśli chodzi o jakość wykończenia. Ale są bardzo dobrej jakości. Problemem jest to, że trzeba mieć bardzo dużych klientów. Przy mniejszej skali jest to być może po prostu prostsze. Natomiast nie zmienia to faktu, że coś, co ja nazywam manufakturą, co będzie mniejszą fabryką, nie ma problemu z tym, żeby zatrudnić na przykład jednego z najbardziej znanych japońskich projektantów do tego, żeby stworzyła krzesło. Z drugiej strony na przykład współpracuje z takim gigantem mody rozpoznawalnym na całym świecie, jak Issey Miyake.
1: I tutaj musimy stawiać kropkę, zapraszając Państwa oczywiście na wystawę Japanese Design Today 100 w krakowskim Muzeum Manga. Anna Zabdyrska, kuratorka krakowskiej odsłony tej wystawy, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń, design, architektura. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak mnie kocha Franek, a i po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy,

0: czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Sprawę skomentował wiceprezydent J.D. Vance. Premier Węgier z pierwszą wizytą zagraniczną Peter Modzior jest w Polsce już w przyszłym tygodniu. Międzynarodowe targi książki we Warszawie. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. To tylko opóźnienie planowanej rotacji. Stany Zjednoczone nie zmieniają kontyngentu wojskowego w Polsce, oświadczył amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Na pytanie Polskiego Radia o wycofanie 4000 żołnierzy bronił polityki Donalda Trumpa, wzywając Europę do większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
2: W odpowiedzi na moje pytanie J.D. Vance odrzucił sugestię, że zmniejszając liczebność wojsk w Polsce, Stany Zjednoczone nagradzają Putina, a karzą najlepszego sojusznika w Europie. Vance dodał, że Stany Zjednoczone, jak się wyraził, kochają Polskę, ale dodał, że Polska potrafi już obronić się sama. Wiceprezydent USA odniósł się także bezpośrednio do kwestii 4000 żołnierzy. Według niego nie doszło do żadnej redukcji, jedynie do opóźnienia planowanej rotacji oddziałów, które miały trafić do Polski. To standardowa procedura, a nie sygnał polityczny, zapewniał. Jednak dopytywany przeze mnie, czy to oznacza, że te 4000 żołnierzy ostatecznie do Polski trafi, Vance nie chciał złożyć takiej deklaracji. Zaznaczył jedynie, że Waszyngton nie zamierza wycofywać wszystkich żołnierzy z Europy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce zostanie poruszony również dzisiaj przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza podczas spotkania z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Zaczął od Krakowa, a skończy w Gdańsku. Premier Węgier rozpoczął swoją pierwszą wizytę zagraniczną w roli szefa rządu. Dziś Peter Modzior ma spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że w rozmowach wezmą udział polscy i węgierscy ministrowie.
3: Na pewno z polskiej strony będzie uczestniczył pan minister Domański, pan minister Kierwiński, pan minister Siemoniak, pani minister Cienkowska, pan minister Klimczak. Także takie zrobią się z tego w gruncie rzeczy konsultacje rządowe.
1: Mamy wspólne interesy. Tak o nadchodzącym spotkaniu mówi z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Patrzę na podejście, jeżeli chodzi o nielegalną migrację, to tutaj ma być jeszcze zaostrzony kierunek przez pana premiera Madziara. To chyba dobry kierunek, żeby mówić niektórym środowiskom europejskim, że nielegalna migracja to jest złe rozwiązanie.
1: Po południu premier Węgier odwiedzi Gdańsk. Tam spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. A po zakończeniu wizyty w Polsce szef węgierskiego rządu uda się do Wiednia, gdzie zaplanowano rozmowy z kanclerzem i prezydentem Austrii. Awaryjne lądowanie awionetki w Michałkowie w Wielkopolsce. Pilot przed próbą posadzenia maszyny przez pewien czas krążył nad lotniskiem, żeby wytracić paliwo. Na miejsce ściągnięto 4 zastępy straży pożarnej, 2 zespoły ratownictwa medycznego i patrol policji. Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu mówi, że w gotowości był śmigłowiec ratunkowy.
5: Powodem była usterka przedniego koła maszyny. Na pokładzie znajdowały się 2 osoby. Strażacy zabezpieczyli teren lotniska, pozostawali w gotowości, podczas gdy pilot krążył nad lotniskiem, wytracając paliwo z maszyny. Ostatecznie awionetka bezpiecznie wylądowała, a pilot i pasażer opuścili pokład o własnych siłach.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało. A poznańscy lekarze przebadają ponad 700 par bliźniąt w różnym wieku i to z całej Polski. Ocena stanu zdrowia bliźniaków pozwoli ustalić, którzy znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak stłuszczenie wątroby, nadciśnienie czy cukrzyca. Badania wykażą także, czy bliźnięta są w podobnym stopniu narażone na udary, zawały lub niektóre nowotwory, mówi Piotr Ilecki, który prowadzi badania w projekcie jako lekarz i jest jego uczestnikiem.
6: W tych badaniach jesteśmy w stanie wykluczyć troszeczkę te czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do zespołu metabolicznego. Także z perspektywy niebliźniaków ma to kluczowe znaczenie w rozwoju czy w dalszej obserwacji chorób metabolicznych, które aktualnie są bardzo szeroko rozpowszechnione.
1: Uczestnicy badań mogą liczyć na bezpłatną i szczegółową kontrolę stanu zdrowia oraz konsultację wyników. Do tej pory do programu zapisało się 400 par bliźniąt. 600 wystawców z 33 krajów zaprezentuje się na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Impreza rozpocznie się 28, a

0: a zakończy 31 maja na PGE Narodowym. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń, m.in. premiery książek, spotkania z autorami i festiwale. Zapowiada Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.
1: Te targi będą wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami, dziać się będzie bardzo dużo. Gościć będziemy przedstawicieli uczestników z 33 krajów, więc będą bardzo międzynarodowe. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów. Sharjah, czyli Emirat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako gość honorowy, to myślę, że ciekawostka dla wielu, bo miejsce, jeżeli chodzi o literaturę, całkowicie dla polskiego odbiorcy nieznane, więc ta prezentacja z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie.
0: Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej oraz Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A wśród wyjątkowych gości będzie białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Białacki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy początkowo mogą utrzymywać się jeszcze zanikające opady deszczu i burze. Poza tym widoczność na drogach może być ograniczona przez mgły nawet do 200 metrów. W ciągu dnia słonecznie i ciepło w całym kraju od 20 do 23 stopni. Na zachodzie i północy może jednak odrobinę popadać. Jest 6 po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam gości, bo z nami dzisiaj Katarzyna Piekarska, posłanka i pacjentka onkologiczna i dr Andrzej Depko, krajowy konsultant w dziedzinie, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Krajowy konsultant, lekarz seksuolog kliniczny. Będziemy dzisiaj rozmawiać i wywołam jako pierwszego pana doktora do odpowiedzi. Rozmawiamy o chorobach przewlekłych, o pacjentach z chorobami przewlekłymi najróżniejszymi i od razu zapytam, czy oni zwracają się do lekarzy z prośbą o pomoc właśnie w tej delikatnej sferze bliskości seksualności? Czy mówią o tym, że mają z tym problem?
5: Dla bardzo wielu pacjentów jest to temat bardzo trudny. My musimy sobie uświadomić, iż proces socjalizowania naszej seksualności tak naprawdę od wczesnych lat dziecięcych opiera się na socjalizowaniu wstydu. Wszystko, co jest związane z seksualnością, jest wstydliwe, wstydzimy się. My często nie potrafimy ze sobą rozmawiać w związkach, w relacjach. Natomiast proszę sobie wyobrazić, poza tym seksualność też socjalizujemy w takim aspekcie sukcesu. Seks może być albo udany, albo w ogóle o nim nie rozmawiamy. Zatem takie dwa elementy powodują, że gdy pojawi się problem, a tutaj chciałbym transwestować takie powiedzenie biskupa Ignacego Krasickiego, że szlachetne zdrowie seksualne nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo ważnym, istotnym elementem w naszym życiu jest zdrowie seksualne. I jak bardzo łatwo stracić zdolność do przeżywania i dzielenia się również swoimi doznaniami. W związku z tym pójście do lekarza i podzielenie się z lekarzem, z obcą de facto osobą, tym, iż mam problem, kiedy lekarz tak naprawdę... Też utożsamiamy tego lekarza jako osobę, która ma zająć się chorobą tą istotną,
4: główną tak
5: zasadniczą. Natomiast, no tak, co on sobie pomyśli, jak teraz powiem coś o seksie, prawda? Że jestem jakimś niewyżyty, albo że jestem zboczony, albo zboczona, prawda, w zależności od płci, że zaraz krzyknie na mnie, co mi tutaj z seksem się wyjeżdża.
4: Tak, bo rozmawialiśmy o tym, że przede wszystkim

Wszystkim przecież utożsamiamy osobę chorą z tym, że ona się powinna cieszyć z tego, że jest leczona i że żyje. I tutaj zwrócę się do pani poseł Katarzyny Piekarskiej, która wywołała ten temat seksualności w chorobach przewlekłych, bo sama jest pacjentką i bo prowadzi też parlamentarny zespół Stop Rak, ale mówimy nie tylko o chorobach onkologicznych, bo to dotyczy przecież i młodszych, i starszych osób z różnych